0: niedawno. Czy jesteśmy skazani na nieporozumienie? Dlaczego ten dialog z Kijowem jest taki trudny, jeśli nawet z Berlinem udało nam się znaleźć wspólną drogę? Jakimi słowami należy się posługiwać? Jaki wreszcie udział ma w tym wszystkim Rosja? Bo to, że temat Wołynia jest narzędziem propagandy Kremla, nie ulega wątpliwości. Za nami 11 lipca, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, marsze, uroczystości i skandale. Jak to się stało, że żyjemy dziś historią, choć w szkole mało kto ją lubił? To jest Plac na Rozdrożu, a ja nazywam się Piotr Kaszuwara. Zapraszam do spotkania z moimi i Państwa gośćmi.
1: Plac na Rozdrożu.
0: A dzisiaj o tematach trudnych i bardzo trudnych rozmawiać będziemy w gronie. Zbigniew Bartuś, pisarz, dziennikarz, publicysta, członek zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, autor wywiadu Rzeki z profesorem Jerzym Hausnerem pod tytułem Wartość kontra chciwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Doktor Jarosław Kit, historyk, filozof, wykładowca akademicki, założyciel Instytutu Analiz Globalnych i Regionalnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I profesor Jędrzej Morawiecki, pisarz, autor m.in. książki Szykuj sanie latem z 2025 roku, podróżnik, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel portalu Postprawna Info, specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czasem wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane i zrobione ku temu, aby temat zbrodni wołyńskiej nie budził aż takich emocji, bo to zdaje się, że jest po prostu wulkan podczas najgorętszej fali erupcji, a przecież minęło już ponad 80 lat. W tym czasie wiele się wydarzyło. Były gesty pojednania ze strony ukraińskich polityków. Padały słowa przeprosin od prezydentów Ukrainy. Od 1992 roku do 2017 nieustannie i bez przeszkód prowadzone były poszukiwania i ekshumacje ofiar. Było wiele pogrzebów. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie dziś trwają wznowione po 8 latach przerwy prace archeologów i specjalistów, ponad 20 lat temu na uroczystości godnego pochówku było ponad 2,5 tysiąca ludzi, w tym wielu Ukraińców. W Późnikach, gdzie chowano ponad 40 osób odnalezionych w roku 2025, nie było prawie nikogo. Oprócz polityków, oficjalnych władz, członków rodzin zamordowanych i kilkorga dziennikarzy. Tymczasem krzyk i wrzask w Polsce trwał, że o godną pamięć i pochówek przecież Polakom chodzi, a Ukraińcy tego zabraniają. Był niedawno apel polskich i ukraińskich kardynałów Nycza, Rysia, Krajewskiego, Ryłki, Szewczuka i Byczoka. Prośba o pojednanie między narodami, ale wydaje się, jakby w tej potwornej kłótni nad grobami nikt duchownych nie usłyszał. 11 lipca w Ołyce ambasador Polski w Kijowie Piotr Łukasiewicz też używał słów, które były parafrazą listu z 65 roku. Przebaczamy, prosimy o przebaczenie, pamiętamy, nie zapominamy, ale budujemy i rozumiemy. Spadła na niego fala krytyki, podobnie jak w latach 60. komuniści atakowali biskupa Kominka. Jak więc mówić, jak rozmawiać, gdy dialogu mało kto chce słuchać? W mediach i w internecie burza. Ukraińcy w Polsce, ci, którzy uciekli przed wojną, boją się pogromów. Atakowane są nawet ukraińskie dzieci. Gdzie my jesteśmy? Kim my się staliśmy i dlaczego? Zbigniew Bartuś.
2: Ty, Piotrze, sugerujesz, że żyjemy gdzieś tam w okolicach lat 60., drugiej połowy lat 60., ja się wtedy rodziłem właśnie, ale potem bardzo dokładnie na politologii analizowaliśmy tę sytuację z biskupami polskimi i ona mnie w dużej mierze ufundowała, dlatego jestem członkiem zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz, że my tu mamy pewną misję do wykonania. Z jednej strony pojednania z Niemcami, z drugiej strony pojednania na prawdzie jednak, na fundamencie prawdy, to ona jest bardzo istotna. Ten szerszy kontekst polega na tym, że ja prowokacyjnie stwierdzę, że moim zdaniem żyjemy, jak wielu tak uważa, żyjemy w latach 20., które doprowadziły do narodzenia się no, tych wszystkich ruchów z najpierw faszyzmu włoskiego, potem nazizmu niemieckiego. Natomiast jeżeli ja rozmawiam z młodymi ludźmi w krakowskich uczelniach czy topowych liceach i proszę sztuczną inteligencję o to, żeby zobrazowała jednym obrazkiem tę rozmowę, to wychodzi wybuch bomby atomowej. Znaczy, oni mają wrażenie kończenia się jakiegoś świata, nienarodzenia się, jest jakiś Big Bang, wielki wybuch, nawet o tym rozmawiamy bardzo często z ekonomistami, jest jakiś nowy wybuch, coś się funduje na nowo, Wspomniałeś o książce, którą w zeszłym roku na dziesięciolecie Open Eyes Economy Summit stworzyliśmy z profesorem Hausnerem, Wartość kontra chciwość. Ona opisuje te zjawiska. Dlaczego tak jest? Polecam ją, ona jest bezpłatnie, można sobie ściągnąć z Open Eyes Economy Summit. Myśmy ją udostępnili właśnie po to, żeby pokazać, jakie ważne są wartości. I teraz to wszystko, co się dzieje w ekonomii w dużej mierze, między innymi za sprawą rozwoju sztucznej inteligencji, wykluczania tych takich specjalistów, którzy zarabiali dotąd na przykład duże pieniądze w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w świecie, oni przestają zarabiać te pieniądze, ponieważ są zastępowani przez algorytmy, przez sztuczną inteligencję. Oni są w dużej mierze, jak dzisiaj spojrzysz na mój tekst na LinkedInie na temat Ukrainy i tam jest ten wściekły atak również na mnie, prawda, że co ja piszę, prawda, bo ja właśnie w tym duchu biskupów się tam poruszam, to w dużej mierze nośnikiem tego są z jednej strony algorytmy. Wiemy, jak działa dzisiaj algorytm kłamstwa, dezinformacji, ale z drugiej strony ludzie bardzo światli, teoretycznie wykształceni. Ale w moim przekonaniu tacy, którzy o historii wiedzą niewiele, powiedziałeś na początku, że ta historia jest uczona, znaczy mało kto się nią interesuje, ona jest uczona źle, ona jest uczona fatalnie. Mało kto dochodzi do współczesności w nauczaniu tej historii. W liceach praktycznie to się nie dzieje, cały czas się nie dzieje. Znaczy ja rozmawiam z młodymi ludźmi, oni bardzo niewiele o tym wiedzą. I to tworzy przestrzeń do kłamstw, prawda? I do wzmacniania pewnych przekazów. Spytałeś troszeczkę o źródła. Ich jest kilka. Ja powiem banał, dla nas banał, tych tutaj zebranych, że te mechanizmy lat 20, wracam do lat 20, one są próbują je odtwarzać współcześni politycy i to jest najpotężniejsze źródło problemu dzisiaj w Polsce i w Europie, ponieważ politycy są, ja bym to powiedział, w rodzinie Słonimskiego. Jest taka sztuka, którą Słonimski napisał o latach 30. I jakbyśmy ją sobie obejrzeli, to politycy mówią tak jak 100 lat temu. Praktycznie używają tych samych zwrotów, tych samych narracji, odwołują się do tej samej grupy społecznej. Ludzie o niewielkiej wiedzy, o dużych emocjach. Próba jest zagospodarowania bardzo nieaktywnej grupy normalnie politycznie, takiej, która jest zmarginalizowana przez elity polityczne, to muszę powiedzieć, również Platformę, Koalicję Obywatelską, i zagospodarowuje się w taki bardzo prymitywny sposób, no dokładnie taki sam, jak to robiono od stuleci tak naprawdę. I ja się boję, prawda, jako członek zarządu Fundacji Ofiar Auschwitz i człowiek, który uczestniczył w kilkunastu konferencjach, gdzie była komparatystyka ludobójstw, bo te mechanizmy nienawiści, te mechanizmy wskazywania obcego, akurat padło na Ukraińca, są odtwarzane w dzisiejszych realiach i w tym szerokim kontekście, bo jeszcze pewnie powiemy parę słów o trumpizmie, on też jest bardzo ważny, bo żyjemy trochę w świecie, w którym te wartości Zachodu, które były fundamentalne, one próbują też być negowane i też ta młodzież trochę się gubi w tym wszystkim, ponieważ prawicowa narracja bardzo silnie wdarła się pod strzechy. To widać też po wpisach tych bardzo zaawansowanych specjalistów, którzy komentują moje teksty. To są ludzie z tytułami często, z MBA-ami. To są ludzie, którzy tworzą algorytmy. To też jest bardzo niebezpieczne, zauważcie, bo jak ktoś tworzy algorytmy, to je czymś karmi, prawda? I on karmi je troszkę swoimi fobiami i tak dalej. To też ma ogromne znaczenie, ponieważ twórcami algorytmów są przede wszystkim dzisiaj ludzie karmieni od małego, bardzo silnymi prawicowymi fobiami tak naprawdę, bo nie chcę mówić o poglądach czy wiedzy. To jest bardziej emocja. I te emocje paradoksalnie są bardzo podobne do tych, które już raz nas doprowadziły, czy kilka razy do Europy, do katastrofy.
0: Doktor Jarosław Kit, tuż po tym, jak w Polsce wybuchła afera po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił specjalnych honorowego imienia bohaterów UPA, pan jako jeden z pierwszych zamieścił w sieci taki pojednawczy, bym powiedział, komentarz, a burza już hulała wtedy na całego. Wiele osób wciąż szukało słów, by nie dołączać do tego bezproduktywnego wrzasku, a pan przytoczył słowa Jana Pawła II z jego książki Pamięć i tożsamość. Nie pozwólmy, by pamięć historyczna i tożsamość stały się dla nas ciężarem nie do udźwignięcia. Zastanawiam się, czy dziś brak nam takich autorytetów, których moglibyśmy posłuchać i iść ich drogą?
3: No tak, wtedy to napisałem, bo tak szczerze mówiąc jestem związany i z polską, i z ukraińską kulturą. Urodziłem się we Lwowie, w polskiej rodzinie i dla mnie to wszystko, co się dzieje, no, można wytłumaczyć przez pryzmat historii, pamięci i obecnej walki, tak, agresji, wojny hybrydowej. Więc jest tutaj bardzo, bardzo dużo takich wątków, tak można powiedzieć, które są związane. Tutaj też chciałem ten cytat mojego nauczyciela Bogdana Osadczuka wspomnieć, że Ukraińcy i Polacy skazani na pozytywne relacje, kontakty. Jak zacznie się coś, no to on jeszcze powiedział w latach 90., jak zacznie się jakaś, no taka sytuacja, którą obecnie mamy, tak, no to trzeba szukać wszystkich wątków, wszystkich powodów, tak, zainteresowane państwa, osoby, środowiska. Niedawno nawet zrobiliśmy taką krótką analizę w instytucie co do tych takich nutów prawicowych w latach 30. w Niemczech i porównaliśmy to, co się dzieje w Polsce, czyli w Niemczech, co do Żydów, w Polsce, co do Ukraińców. Więc prognoza jest bardzo, bardzo taka smutna, tak? Nieciekawa w tym sensie, że wybory w przyszłym roku mogą spowodować w Polsce, oczywiście, mogą spowodować jeszcze gorszą sytuację, tą agresję taką, ale też bardzo ważny aspekt dotyczący tej informacji, przekazu informacyjnego, czego nie było w latach 20. i właśnie co było 100 lat temu, 80 lat temu, tego internetu, mediów społecznościowych, takiego szybkiego narastania tej fali dezinformacyjnej. Takiej nie było wtedy. Obecna sytuacja, tak analizuję też bardzo tak szczegółowo to, co się dzieje w internecie i to, co się dzieje w rzeczywistości. Bardzo mocny przekaz antyukraiński, antyemigrancki jest w internecie. Tego jest zupełnie mało w społeczeństwie, tak. No wśród ludzi, tak. Kto nie korzysta z internetu, ten jest daleko. Kto nie ogląda telewizji, ten jest jeszcze dalej, tak, od tych wszystkich tematów. No, narodowość ukraińska jest słaba obecnie. Nie ma ani swojego przedstawiciela w parlamencie, tak. Nie ma kogoś, kto jakiejś partii politycznej, tak, która by mogła jakoś przedstawiać interesy Ukraińców w Polsce. Bić słabego zawsze w historii było tak, że wygodnie, tak? No bo no, nie będzie żadnej odpowiedzi, nie będzie takiego jakiegoś skutku efektywnego. I to jest też właśnie bardzo mocny problem. I to jeszcze drugi wątek. To, co się dzieje obecnie, to zauważyłem i w internecie, wśród moich wielu znajomych w Ukrainie. Co do UPA, tak, co do OUN, co do tych odznaczeń, spowodowało ogromną falę zainteresowania tematami II wojny światowej, ludobójstwa wołyńskiego, rzezi wołyńskiej w Ukrainie. Taki odwrócony efekt, tak? Nie było wcześniej takiego zainteresowania, mało. Było osób na wschodzie, na południu, takich no, w temacie, można powiedzieć, i obecnie okazuje się, że te tematy są podejmowane, czytane, szukane są źródła, więc jest efekt odwrócony.
0: W 2017 roku rosyjski dziennik Komersant napisał, że rozbieżności historyczne między Polską i Ukrainą mogą stać się dla ich sojuszu problemem nie do pokonania. Jednak oba kraje utrzymują politykę konfrontacji wobec Rosji, choć być może będą ją prowadzić już nie razem, a w pojedynkę. Może rozejm przyjdzie, bo to wydaje się logiczne. Ale w polityce logika nie zawsze bierze górę. Czasami górę biorą emocje, szczególnie w krajach, w których władze opierają się na elektoracie patriotycznym i nierzadko oddziałują na niego metodami populistycznymi. W tym sensie Polska i Ukraina są do siebie podobne jak siostry bliźniaczki, dodawał rosyjski dziennik i konkludował, że istnieje nadzieja, że Wołyń może sprawić, że Polska zmieni swój stosunek do Rosji i rozbije jedność przeciw wspólnemu wrogowi. I to niestety chyba się udaje. Dziś polscy politycy licytują się na to, kto mniej pomógł Ukrainie, jednocześnie trochę sloganowo powtarzając, że my to pomagać oczywiście chcemy, bo wojna i takie tam ale. I te ale jakby wszystko usprawiedliwiały. Profesor Jędrzej Morawiecki.
1: No tak, jeżeli chodzi o Kommersant, to jest takie pismo, które jeszcze szczególnie wtedy było takim porządnym tytułem. Tak się go w Rosji nazywało. To nie był tytuł niezależny. Chociaż nie, jak sobie przypomnę dziennikarzy, to jeszcze, no powiedzmy do 14 roku, to był rzeczywiście tytuł niezależny, bo nawet pamiętam osoby, które mówiły, nigdy mi nie mówiono, co mam pisać podczas wieloletniej kariery, mówił mi to szef oddziału. No ale oczywiście od tego czasu tamta Rosja się już skończyła. Kommersant jest, można cytować teraz, na równi z innymi tytułami propagandowymi, ale skoro, Piotrze, przywołałeś Kommersanta, to ja sięgnę do Wzgliatru. To też jest takie pismo, które z kolei było blisko Kremla, ale ono było długo postrzegane jako pismo, które czytamy nie tylko po to, żeby zobaczyć, co się mówi Rosjanom i kładzie do głów, jako taka tuba propagandowa, ale trochę, żeby wyczytać między wierszami, co się myśli na Kremlu. I w tych ostatnich dniach pojawił się taki tekst, dlaczego Ukraina i Polska są skazane na konfrontację. I tutaj czytamy już, to są rzeczy już pisane innym językiem, o wiele bardziej zbrutalizowanym i zaostrzonym, ale wymowa jest bardzo podobna do tamtego artykułu. Polacy postrzegali zawsze Ukraińców jako, nawet nie będę dosłownie cytował, ale powiedzmy trzodę. W zbiorowej pamięci Polaków zakorzeniły się wielowiekowe wzajemne akty przemocy, okrucieństwa w stosunkach z Ukraińcami. Polacy zawsze postrzegali Ukrainę jako terytorium, które powinno się znajdować pod ich kontrolą, pamiętając o swoim marzeniu o kraju od morza do morza. Więc tu jest też kolejna taka ta opowieść, która się pojawia w tych narracjach rosyjskich, czyli ten kraj od morza do morza. To jest ciekawe, bo po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę próbowano grzać tą narracją też w propagandzie rosyjskiej do wewnątrz i na zewnątrz, opowiadając o tym, że Polacy zaraz skolonizują Ukrainę, tam pojawiało się na przykład takie fejkowe mapy, jakoby u nas, jak się pokazuje prognozę pogody, to się pokazuje część Ukrainy jako polską i tak dalej. Potem w propagandzie rosyjskiej te wątki znikły, bo one nie były też wtedy efektywne. Ja pamiętam, że parę lat temu to były rzeczy, które budziły nasze ogromne rozbawienie. Ja nawet jak wrzucałem te rzeczy do sieci społecznościowych, to one się wydawały zupełnie absurdalne. Ale z jakiegoś powodu widać, że oni w tej chwili właśnie do tej narracji wrócili. Teraz jest bardzo dużo artykułów w ostatnich dniach dotyczących Polski właśnie w propagandzie rosyjskiej, które się pojawiły. Ja tutaj mam kolejne tytuły bardzo podobne. Polscy politycy chętnie przywłaszczyliby sobie część terytoriów Ukrainy i tak dalej. I jest jeden tekst, który wydaje mi się znamienny. To akurat jest tekst z RIA Nowosti, czyli z państwowej reżimowej agencji. Długi tekst, który ma tytuł Warszawa eliminuje groźnego konkurenta, Polska sprzedała Ukrainę Putinowi. Ja zwracam uwagę na ten tekst dlatego, że w nim pojawiają się, to są dosłowne zdania, to co teraz przeczytam. Polska nieświadomie działa na korzyść Rosji. Pełną skalę korzyści, jakie Rosja czerpie z tej sytuacji, zobaczymy po zakończeniu specoperacji. Tutaj się odnosi do medali, jak czytamy, od afery o medale negatywne nastawienie Polaków do Ukrainy i Ukraińców wzrosło 2,5-krotnie. Poparcie dla konserwatywnego prezydenta, który wykluczył Zełenskiego z grona przyjaciół narodu polskiego do 55%. To są rzeczy, które są teraz powtarzane przez media rosyjskie i odnotowane z dużą satysfakcją. Zresztą jest dużo też artykułów, które sobie wynotowałem na temat kampanii wyborczej. Mówi się, że ta kampania wyborcza w Polsce się zaczęła i że narracja antyukraińska będzie narracją dominującą i wyraża się taką nadzieję, czy takie przypuszczenie, że nawet po wyborach to będzie dalej eskalować. Widać, że to jest rzecz, która jest postrzegana przez Kreml czy przez Rosję jako bardzo korzystna. I tu jeszcze wrócę na chwilę do tego artykułu. Czytamy w tym artykule z RIA Nowosti, Takie zdanie. Najważniejsze pytanie brzmi, czy Kijów i lub Warszawa zrezygnują ze swojej pamięci historycznej na rzecz walki ze wspólnym wrogiem na wschodzie? I odpowiedź od razu, nie zrezygnują. Kijów będzie nadal umieszczał zbrodniarzy wojennych w panteonie bohaterów, Polska będzie z tym walczyć, a jej interesy będą zbieżne z interesami Rosji. To jest jednoznaczne, ciągle cytuję oczywiście, Polska sprzedała Ukrainę Kremlowi. To bardzo korzystna transakcja, bo Kreml nie zapłacił za Ukrainę ani rubla, a raczej ani złotówki. Kończy z dużą satysfakcją RIA Novost. Więc no, widać, że to jest taki, powiedziałbym, swojego rodzaju prezent albo coś, na co Rosja liczyła. Ten soft power po 24 lutym bardzo osłabł rosyjski, ale w tej chwili trochę na innej zasadzie niż wcześniej, bo to nie jest tylko budowanie jakichś takich kadłubkowych redakcji albo wspieranie partii, ale właśnie poprzez soszale udaje się też napędzać takie reakcje. Oczywiście taka fala na przykład nastrojów antyukraińskich, ona nie bierze się z niczego niestety. Więc to nie jest tak, że Rosja jest w stanie demonicznie w dowolny sposób wywołać nastroje negatywne właśnie tej kategorii obcego z niczego. One się z czegoś biorą. Te rzeczy są oczywiście w jakiś sposób podsycane, ale w soszalach w związku z tym, że jakby problem polega, to trochę tak jak się mówiło o służbach specjalnych, że to jest jak gabinet luster, już nie wiemy kto jest kim. W soszalach my nie wiemy kto, ilu nas jest, ilu ich jest. Nawet jeżeli byśmy założyli, że jest tylko jakaś barykada. Nie wiemy, kto jest botem, a kto nie. Nie wiemy, ilu jest takich jak my, którzy nie myślą w kategoriach konfrontacyjnych albo w kategoriach ksenofobicznych. Bo jak sobie spojrzymy do komentarzy, to zaczynamy mieć wrażenie, że właściwie większość tak mówi, a poza tym to ośmiela tych, którzy tak myślą, ale wstydzili się te rzeczy wypowiedzieć, dlatego że widzą, że to się staje normą.

0: Mur, zdaje się, że dzieli dziś też Polskę. Mur, za którego nie słyszymy jedni drugich. Zastanawiam się, kto dziś w ogóle prowadzi dialog. Kto dziś prowadzi politykę historyczną i politykę zagraniczną. Bo do głosu dochodzą i w Polsce, i w Ukrainie ci, którzy dotychczas byli kojarzeni raczej z antydialogiem. Na sztandary bierze się między innymi zmarłego księdza Isakowicza Zalewskiego, który razem z kontrowersyjnym historykiem, z kolei doktorem Rafałem Łatką w 2015 roku, kiedy Rosja napadała na Ukrainę i grabiła Krym, organizowali antyukraińskie protesty sprzeciwiające się przyjmowaniu wojennych uchodźców pod szyldami brunatnych Ruchu Narodowego czy Młodzieży Wszechpolskiej. Filmy o Wołyniu kręci skazywany za mowę nienawiści antysemita z Wrocławia były ksiądz Jacek M., a jego produkcje biją rekordy popularności w dużych serwisach wideo. Świece i kwiaty pod pomnikiem w Domosławiu kładą hejterzy, radykałowie i kojarzeni ze środowiskami prorosyjskimi. Politycy tacy jak Grzegorz Braun czy Dariusz Matecki, także związany z ruchami radykalnymi. Czy brakuje nam wiedzy i dajemy się rozgrywać? Chciałbym, żeby może ten wątek rozpocząć od doktora Jarosława Kita.
1: Koncepcja ruskiego mira przewiduje to, że Rosja będzie wspierać środowiska rosyjskojęzyczne. Jeszcze tutaj chciałem przypomnieć o tej doktrynie Primakowa, Gerasimowa. My mówimy też o Rosji, która niby obecnie działa w taki sposób, jaki działa, czyli wojna hybrydowa, uzasadniona przez szefa sztabu rosyjskiego Gerasimowa jeszcze w 2021 roku, czyli o tym już wtedy mówiono, że tak można działać i to jest interes Federacji Rosyjskiej, takie działania dezinformacyjne, hybrydowe, dywersyjne na terytorium innego państwa, na terytorium państw sąsiadów. Dlaczego tego nie wspominamy? I Primakow, były premier, minister spraw zagranicznych od lat 90. Federacji Rosyjskiej, który można powiedzieć jest taki nauczycielem Putina, był też doradcą Putina, który mówi nam o tej dwubiegunowości świata, która powinna być, i o tych wpływach geopolitycznych, interesie Federacji Rosyjskiej tych terytoriach, więc czyli Ukraina jest częścią wpływów Federacji Rosyjskiej. Dlaczego my mówimy obecnie o czymś zupełnie innym, jak to jest oczywiste? Ten taki ciekawy wątek dotyczący też tej propagandy wsparcia ruchów prawicowych w całej Europie. Przecież mamy informacje o tym wsparciu finansowym Le Pen we Francji, niemieckich środowisk prawicowych, skrajnio prawicowych w Niemczech. Obecnie w Mecklenburgu planowane też wybory w najbliższym czasie. Szacuje się, będą wygrane przez AfD, która działa faktycznie w środowisku prorosyjskim. To wszystko jest bardzo wygodne, w to wszystko wkładane są ogromne środki, służby działają instytucje całe w kierunku tego budowania pozytywnego wizerunku Federacji Rosyjskiej. Walczyć z tym, może nie z wiatrakiem, ale z tym walczyć jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko, szczególnie jeżeli my mówimy o tym, co się dzieje w Polsce i tym, jak łatwo odbiorca przyjmuje taką negatywną informację, jak łatwo znaleźć wroga przez przekaz informacyjny, jak łatwo kogoś oskarżyć o problemy. Kiedyś Gandhi powiedział, że jeżeli my chcemy zmian, zacznijmy zmieniać siebie, ale mało kto chce zmieniać siebie. Dlaczego szukać zmiany? Więc o tym też chciałem, na to chciałem zwrócić uwagę.
0: Zbigniew Bartoś, ja chciałem zapytać o te doświadczenia Auschwitz, bo Auschwitz to jedno z najbardziej traumatycznych, jak już też zauważyłeś wcześniej, doświadczeń całej ludzkości, a jednak przez lata udawało się i nadal się udaje rozmawiać o tym konstruktywnie. Nie jest to łatwa rozmowa, nie jest to łatwy dialog, wiemy o tym bardzo dobrze, ale jakie mechanizmy, twoim zdaniem, mogłyby być pożyteczne w rozmowie i w porozumieniu dotyczącym Wołynia? Te mechanizmy, które już zostały na przestrzeni lat wypracowane.
2: Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę się odnieść do poprzedników, bo to bardzo inspirujące wiele rzeczy było powiedziane. Pan doktor w poprzedniej swojej wypowiedzi stwierdził, że ma wrażenie, że dużo więcej dzieje się w internecie niż wśród Polaków. Nie do końca tak jest, bo widać jednak w sondażach rosnące wsparcie dla nienawistników, nazwijmy ich po imieniu, i rosnące niepokoje jakby społeczne. One są bazą do tego, że rośnie poparcie dla nienawistników. I ja pokrótce rzucę tylko hasłowo. Wiedza historyczna jest nikła, bardzo wiedza historyczna wśród Polaków i złe nauczanie historii. Jak się zapyta przeciętnego licealistę z najlepszego liceum krakowskiego, czym była pierwsza Rzeczpospolita, to oni mają w głowie wbite, że to była Polska po prostu. Była po prostu Polska. A Jagiełło był Polakiem, rozumiecie? Człowiek, który nie mówił ani słowa po polsku praktycznie, no nie, był Polakiem. I to jest, nie muszę tego rozwijać, to jest pewien konstrukt myślowy, który w nas siedzi, prawda? Więc to była Polska. Więc to ma swoje konsekwencje. Potem łatwo tego użyć, no nie? W dzisiejszych narracjach, tych takich podziałach. To jest jedna rzecz. Media społecznościowe, czyli świnka morska. Ja to nazywam konsekwentnie z Sylwią Czubkowską i z dziewczynami, które się walczą z patologiami, bo to jest jedna wielka patologia. To jest świnka morska, czyli ani świnka, ani morska. To nie są media, ani społecznościowe. My tutaj wypowiadając każde słowo odpowiadamy przed sądem, przed prawem prasowym, tak? W mediach społecznościowych nie ma żadnej odpowiedzialności, prawda? A algorytmy tych mediów, o czym wielokrotnie pisałem, służą polaryzacji. To wiemy, prawda? To wiemy. I dopóki nie zmieni się model biznesowy, bo ktoś zarabia gigantyczne pieniądze na tym, że sieje nienawiść i to się najlepiej sprzedaje, to my będziemy walczyć z wiatrakami trochę, prawda? W tym przypadku. Całe szczęście rośnie świadomość społeczna. Znaczy wiemy z NASK, moje medium, Dziennik Gazeta Prawna, Forsal, Infor, współpracuje silnie z NASK-iem na co dzień. Znaczy mamy informacje i narrację antyukraińskiej wojny jest absolutnie numer jeden teraz na tapecie rosyjskiej i trolle rosyjscy, głównie ich pomagierzy skupiają się na tym. Tak jak pan profesor słusznie wspomniał, my nie do końca wiemy, kto jest w internecie. Ja mam mechanizmy, narzędzia, żeby zweryfikować. I 3/4 ludzi, którzy powielają te kłamstwa, to nie są ludzie. To są sztucznie stworzone konta, które działają czasami 5-6 lat. Znaczy Rosjanie się naprawdę natrudzili, żeby stworzyć takie konta i uruchomić je w odpowiednim czasie. I teraz rzecz, którą nawiązuję do Jarosława Kita i przechodzę do odpowiedzi na twoje pytanie. Ludzi dobrej woli jest więcej. Oni są uśpieni. Jest w Polsce wbrew pozorom ogromna liczba ludzi, którzy mają świadomość zagrożeń z tych związanych, tego, że żyjemy w latach 20. Jest to świadomość tego, że żyjemy w latach 20. i możemy zaraz być w latach 30., 33., 4., 5. Jest ogromna. Pytanie jest, jak uruchomić tych ludzi. W przypadku Auschwitz nie było łatwo. Ja jestem dziennikarzem, który od początku opisywał konflikty o klasztor karmelitanek, krzyże Świtonia. Przecież słynne. Ja przypomnę, że chodziło o taki krzyż papieski, który stał koło Auschwitz i chodziło o to, że przeszkadzał radykałom z prawej strony żydowskim, a z drugiej strony był broniony przez polskich radykałów. I Świtoń zaczął stawiać masę krzyży z całej Polski, one były przywożone. Po stronie władzy, po stronie polityków, raczej powstał konsensus polityków, że to Polsce zaszkodzi. No była wola papieża, powiedzmy sobie wprost, żeby to załatwić. On po prostu kazał nawet najbardziej prawicowym biskupom przestać wspierać tego łobuza, mówiąc wprost, i tych wszystkich omamionych przez łobuza. Czyli wszyscy ci, którzy mają wpływ na rząd dusz, zaczęli mówić jednym głosem. To był rząd Buzka, pamiętajmy. To był rząd solidarnościowy. To był rząd mocno chrześcijański, który bardzo mocno odwoływał się do wartości i ten rząd przy potężnym wsparciu Kościoła, bo przecież te krzyże stanęły przy klasztorze, zostały przeniesione po prostu spod Auschwitz i te krzyże zostały przeniesione do klasztoru katolickiego, bardzo blisko, w Harmężach i tam sobie po prostu zgniły, bo nikt się nimi już nie zajmował, bo tam nie było kamer. W relacjach polsko-ukraińskich musi dojść do podobnego przewartościowania. Ja uważam, że to się może odbyć tylko i wyłącznie za sprawą presji społecznej. Znaczy potężnej. Wtedy powstała potężna presja społeczna. Znaczy wszyscy ludzie świadomi, ja nie mówię o środowiskach tylko więzi, nie wiem, Tygodnika Powszechnego, ale po prostu w mainstreamowych mediach, nam jest dzisiaj trudniej, bo mamy media społecznościowe, prawda? Ale pojawiła się taka dosyć jednoznaczna narracja. Tym większa jest potrzebna odpowiedzialność polityków i tym większa jest potrzebna odpowiedzialność Kościoła dzisiaj. Ale po stronie ukraińskiej jest dokładnie to samo. Znaczy tam, po tamtej stronie musi dojść do po pierwsze jasnego powiedzenia prawdy o Wołyniu, bo to ja widzę wśród swoich przyjaciół słabo zorientowanych w historii, że oni też zaczynają pytać, dlaczego Ukraińcy czczą nazistów, tak? Czyli mówią językiem Putina, tak mówiąc między nami, nie, tutaj, ale przecież mówimy to w audycji, ja to mówię jasno, zaczynają ludzie mówić dokładnie tak, jak chce Putin, żeby mówili, tak? Bo mają wątpliwości. I to nie są wątpliwości, które opierają się na jakiejś schizofrenii, miazmatach i tylko dezinformacji. One się opierają na pewnych postawach, znowu, nacjonalistów ukraińskich, które są wzmacniane.

0: tego, że styk dla narodów zmienił się w coś strasznego, prawda? I nam grozi coś strasznego. Jeszcze jedno zdanie na koniec. W tej książce, w wywiadzie Rzece z profesorem Hausnerem, jest taki rozdział cały poświęcony korzystnej współzależności, gdzie profesor tłumaczy, czym jest, jak on rozumie suwerenność dzisiaj. Bo nacjonaliści po obu stronach rozumieją ją oczywiście bardzo często nawet etnicznie. Już w Polsce zaczyna się znowu w kraju, w którym prawdopodobnie połowa tych zwolenników tej etnicznego rozumienia jest potomkami Szwedów, Tatarów, Turków i innych nawałnic, które się tu przewaliły przez ten kraj. Mówią etnicznie o polskości, prawda? My mamy w Ukrainie najbardziej fantastyczny i świeży dowód tego, jak bardzo nieskuteczne i głupie jest podejście skrajnie nacjonalistyczne. Bo gdyby nacjonaliści ukraińscy zostali zostawieni sami sobie, bez pomocy świata, to Rosja tam by weszła jak w masło, po prostu. Nie byłoby już Ukrainy, po prostu. Ukraina istnieje dzięki korzystnej współzależności z Polską, z Europą, z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi. Mało tego, ja mam wrażenie, że Donald Trump zaczyna rozumieć, niechętnie, ale że on też jest, że on też żyje w korzystnej współzależności. Natomiast Rosja jest przykładem budowy świata nie korzystnej współzależności, tylko skrajnego podporządkowania. I my to musimy zrozumieć też jako Polacy, że są dwa różne światy. Świat korzystnej współzależności, gdzie, nie wiem, Dreamliner obłożony cłami okazał się, Dreamliner, słynny amerykański samolot, tak, największy Boeing świata, duma amerykańskiej technologii, jest złożony w 70% z części z Włoch, Japonii. Korzystna współzależność, rozumiecie, o co chodzi, nie? I Ukraina jest takim Dreamlinerem, to znaczy to jest tam działa w tej chwili korzystna współzależność, bo wiele krajów zrozumiało, że ich interes jest w tym, żeby bronić Ukrainy przed światem, który niesie tylko i wyłącznie podległość, podporządkowanie i podeptanie godności ludzkiej. To jest ogromna różnica. I my musimy na bazie zrozumienia tego, czym jest ta korzystna współzależność, elity polityczne, elity kościelne, wszyscy, którzy sprawują rząd dusz, muszą zachować odpowiedzialność i nie ulegać pokusie, nawet w wyborach, rozgrywania tego tematu emocjonalnie. I wiem, że to jest potwornie trudne, ale uważam, że bez mobilizacji ludzi, którzy to rozumieją, których jest dużo, ja myślę, że ich jest więcej, ta pokusa będzie cały czas i zostanie wykorzystana nie tylko przez Brauna, bo to Braun to jest, on zawsze będzie. Tacy Braunowie zawsze będą. Pytanie, co zrobi PiS na przykład, no nie? W tych wyborach. Czy on będzie to rozgrywał, czy nie? No bo jeżeli tak, no to będziemy zmierzać ku bałkanizacji.
1: Kiedyś w pojednaniu, jakie zaproponowali biskupi polscy, w tym kardynał Wojtyła czy kardynał Wyszyński, istotny udział w kształtowaniu dialogu miała inteligencja. Dziś, kiedy czasem słucham rozmów i wywiadów, to zaproszeni goście odnoszą się na przykład do anonimowych komentarzy w sieci. Już nie padają argumenty, że biskup Kominek coś powiedział, że klub inteligencji katolickiej wydał jakąś opinię, a pytania często zaczynają się od argumentu, że użytkownik, nazwijmy go Szary Kardynał 1922, napisał coś a coś, a zaproszony gość odnosi się do poważnych spraw, komentując anonimowe bagienko internetu. Czy jesteśmy w stanie ubrać to, co się dzieje, w jakieś naukowe terminy związane z propagandą? Już tutaj wiele powiedzieliśmy podczas naszej rozmowy, choćby o budowie agentury wpływu, bo w ten sposób można by to było nazwać. Profesor Jędrzej Morawiecki.
2: Na pewno takim pierwszym terminem, który był terminem naukowym, ale stał się bardzo popularny i nam jest też, Piotrze, bardzo bliski, to jest postprawda. Oczywiście, bo my nie mamy do czynienia tylko z dezinformacją albo tylko z fejkami w tym momencie. To właśnie na tym to polega, że na podstawie prawd albo półprawd, na podstawie faktów, dokładamy do nich kolejne elementy albo interpretujemy w taki sposób, czy manipulujemy w taki sposób, że gdzieś gubi się ten tok rozumowania. No w nauce to, co jest istotne, to jest rozumienie systemowe. Rozumienie to, że pewnego rodzaju case'y czy przypadki można ekstrapolować, czyli uogólnić po to, żeby zrozumieć zależności systemowe, ale nie da się przyłożyć ich nigdy jeden do kolejnych, oraz związki przyczynowo-skutkowe. I w przypadku tej postprawdy te związki przyczynowo-skutkowe są często zamazane, o tak, jak może byśmy powiedzieli. Natomiast To, to, to ten,

0: przykład pojednania polsko-niemieckiego i przykład roli Kościoła, to powiedziałbym tak, no nie mogło się stać to, co wtedy, dlatego że Kościół jest w zupełnie innym miejscu. Akurat w przypadku pojednania polsko-niemieckiego mamy przykład bardzo pozytywnej roli instytucji kościelnych, ale możemy też podać w różnych instytucji kościelnych, w tym Kościoła rzymskokatolickiego, też przykłady negatywne albo przykłady, które antagonizują. Żeby nie wchodzić teraz w ten wątek, ale naprawdę wiele się wydarzyło od tamtego czasu i od lat 90. do momentu, kiedy jesteśmy w Polsce. Być może potrzebni są nowi aktorzy. Bo jak widzimy, to hasło dwa razy przecież już co najmniej było tak wyraźnie też w mediach powtarzane. Właśnie przebaczamy i prosimy o wybaczenie w przypadku pojednania polsko-ukraińskiego, ale nie zadziałało. Inna rzecz, to może trochę ku pokrzepieniu, to powiedziałem, że z tego, co ja pamiętam, ja się tylko incydentalnie tym tematem zajmowałem, ale z tego, co wiem, nie tylko wśród biskupów niemieckich, ale również w polskim klerze, ta fraza, która była wypowiedziana o wybaczeniu i proszeniu o przebaczenie, była frazą, która była bardzo często niezrozumiana w parafiach przez proboszczów, przez wiernych i tak dalej. Musiało naprawdę minąć wiele czasu, żeby okazało się, że, no ja bym powiedział, że ten przykład był być może takim przykładem wzorcowym tego, co udało się rzeczywiście zrobić pomiędzy Polską a Niemcami. Chociaż z drugiej strony, jak widzimy, potem był ten moment, kiedy tę narrację, też od 2015 roku, szczególnie powrotu PiS-u do władzy, te narracje czy te takie nastroje antyniemieckie też powróciły. To widać w sondażach. Więc to nigdy nie są rzeczy, które udaje się raz załatwić. To jest ciągła praca, którą trzeba wykonywać. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznie aktorów, którzy by dokonywali takich wielkich narracji, którzy byliby niepodważalni i być może, czy prowadzili tę narrację, i być może to, że one nie są niepodważalne, to dobrze. Tylko tyle, że jesteśmy teraz po pierwsze w czasie chaosu, w czasie transformacji również medialnej i w czasie wojny. Ten chaos jest bardzo niepokojący i niebezpieczny i to są te momenty, kiedy właśnie te kategorie uruchamiania takich kategorii obcego i takich bardzo populistycznych narracji, bardzo łatwo do nich powrócić. Patrzę też z dużym niepokojem na to, co się dzieje. Z drugiej strony myślę sobie, być może trzeba robić swoje. Mi się przypomniało, jak kiedyś, jak pracowałem właśnie w Tygodniku Powszechnym, pisałem o Nieszawie. Tam było takich dwóch księży, którzy spróbowali odkryć historię tego, jak Polacy topili ewangelików o niemieckich nazwiskach swoich sąsiadów mieszkających tam od pokoleń w Wiśle. I wtedy, kiedy chodziłem po tych domach, bo ci księża zaczęli to chodząc po kolędzie, odkryli tę historię, to było taki głośno, cicho, tak się o tym mówiło. I kiedy opisałem tę historię też w Tygodniku, to reakcje były takie, że dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego o tym mówię, skoro tylu Polaków zginęło? Jak można te rzeczy ważyć? No ale my odkrywając historię, czy opowiadając o historii, próbując ją zrozumieć, czasem w skali makro, a czasem poprzez jednostkowe doświadczenia, to nie jest tak, że my coś przesądzamy, czy ważymy w jakiś sposób kto kogo bardziej. Staramy się zrozumieć również jednostkowe losy. No akurat w tamtym przypadku ta rzecz ostatecznie, pomimo ogromnego oporu, po latach skończyła się dobrze, dlatego że tam jest tablica rzeczywiście, która mówi o tym i ludzie to wypowiedzieli. Wypowiedzieli to, że sąsiedzi swoim sąsiadom te rzeczy zrobili. Tu nie chodziło o to, żeby się licytować w jakiś sposób etnicznie, bo też tak jak rozmawialiśmy, nasze tożsamości są wielowarstwowe. My nie mamy jednolitej tożsamości. I to są wszystko takie rzeczy, które wydawało się w pewnym momencie, że w Polsce zaczynamy rozumieć, ale niestety w związku i z sytuacją w Polsce i powrotem radykalizmów generalnie i wojną, która się toczy, nastąpiła redukcja, czy pewnego rodzaju prymitywizacja tego dyskursu. I musimy się po prostu jakoś z tym zmierzyć i próbować sobie jakoś z tym radzić.
1: Ja chciałem jedną rzecz ad vocem. W relacjach polsko-niemieckich ogromną rolę odegrała to dokładnie to, o czym powiedział pan profesor. Taka praca u podstaw. Znaczy między Polakami a Niemcami. Dom spotkań młodzieży, który jest 1,5 kilometra stąd. Moja żona jest tam szefową zarządu. On zaprzyjaźnił ze sobą kilkaset tysięcy młodych Polaków i Niemców. To ma ogromne znaczenie. A mam wrażenie, że Polacy, Ukraińcy, którzy żyją w Polsce, pracują na PKB Polski, zarabiają tu pieniądze i na swoje życie, ale też dzięki temu mamy ZUS w niezłej formie i tak dalej. Mało się o tym mówi. Ja o tym piszę jako ekonomista. Oni żyją trochę obok. I moim zdaniem to jest też bardzo ważna praca do zrobienia, żeby tam, gdzie są skupiska tych społeczności, żeby nam się nie gettoizowały. Ja rozumiem wszystkie mechanizmy gettoizacji, je rozumiemy, tak? Ale Dania nad tym pracuje i tak dalej, na dużo trudniejszych kulturach, nazwijmy to, a my jesteśmy sobie bardzo bliscy. I chodzi o to, żebyśmy się bardziej poznali. To jest ogromna praca do zrobienia. Ona odegrała, podejrzewam, w relacjach polsko-niemieckich absolutnie fundamentalną rolę.

0: ludzkie cierpienie, ukryte pragnienia, mechanizmy obronne i wiele innych spraw manifestuje się poprzez symbole, słowa i przejęzyczenia. Nieświadomość jest uporządkowana jak język, pisał Jacques Lacan, francuski psycholog, który uważał, że właśnie w języku musimy szukać porozumienia i odpowiedzi. Na koniec naszej rozmowy właśnie chciałbym, żebyśmy w tym duchu spróbowali zastanowić się nad tym, jak powinniśmy o Wołyniu rozmawiać, jak o Ukrainie powinniśmy rozmawiać, jak o tych wszystkich sprawach, o których my dzisiaj mówimy, jesteśmy w stanie rozmawiać, żeby osiągnąć porozumienie.
1: Przede wszystkim potrzebujemy autorytetów. Potrzebujemy w społeczeństwie ukraińskim, polskim osób, które będą łączyć. Jeżeli prezydent Zelenski obecnie ma ogromne poparcie w Ukrainie, no ciężko walczyć z jego decyzjami co do nadania jakiegoś tam imienia jednostkom wojskowym. Przypominam sobie wizytę papieża do Lwowa 25 lat temu, Jana Pawła II. Było ogromne pojednanie, było wsparcie. A jeżeli my mówimy o Wołyniu, no tutaj też chciałem przypomnieć taki ciekawy wątek. No prawda, tak? 43 rok, list pasterski biskupa Szeptyckiego. Nie zabijaj. Krewnego obecnego wiceministra. O tym obecnie mało kto mówi, czy ogólnie nie słyszałem o tym, że no był taki list skierowany przeciw przemocy, przeciw zabijaniu. 43 rok. Więc musimy znaleźć w sobie taką odwagę, ufać autorytetom i ufać prawdzie.
2: Nie ma innej drogi niż pojednanie w prawdzie. No nie czcimy jednak tych sprawców, tak? To jest bardzo ważne, żeby nazwać sprawców sprawcami, ofiary ofiarami. Możemy oczywiście jako badacze powinniśmy badać źródła, dlaczego, co i jak, co się tam wydarzyło wcześniej i tak dalej. Natomiast konkretną zbrodnię trzeba nazwać zbrodnią, trzeba ją rozliczyć, nie wolno czcić sprawców, bo to będzie dla ofiar zawsze nie do przyjęcia i zawsze będzie rozgrywane. To jest jakby jedna rzecz. Ale optymistycznie rzecz ujmując, my powinniśmy sobie w tym momencie, rozmawiając o historii, przypomnieć, co tak naprawdę o sobie dotąd sądziliśmy przez te ostatnie 3-4 lata, czy wcześniej. Myśmy uznali Ukrainę za bohaterski kraj jednak, dosyć powszechnie w Polsce, który stawił czoła naszemu śmiertelnemu wrogowi. A po drugiej stronie postrzeganie Polski przez Ukraińców było takie, że to jest kraj gigantycznego sukcesu. Kraj podziwiany w świecie, 20. gospodarka świata i tak dalej. Przypomnijmy sobie imponderabilia i na tym budujmy pojednanie w duchu prawdy historycznej, bolesnej, ale wspólnej, tam gdzie to możliwe oczywiście.
0: I na koniec profesor Jędrzej Morawiecki. Jakim językiem rozmawiać z propagandą?
3: Ja nie wiem, czy z propagandą można rozmawiać. Chyba powinniśmy rozmawiać pomiędzy sobą, a nie z to są. Propaganda nie mówi, no tak, a inaczej, propaganda nie rozmawia, propaganda nie jest dialogiem, tym też różni się od dziennikarstwa, albo propagandyści się różnią. Powinniśmy słyszeć siebie nawzajem, a nie tylko samych siebie. Mówiliśmy tutaj o wierze w autorytety, ale wcześniej też była przywołana kategoria odpowiedzialności. Ja myślę, że ta odpowiedzialność to nie jest tylko odpowiedzialność autorytetów, bo w przypadku autorytetów albo inaczej, możemy powiedzieć elit. Elity bywają też nielubione. Zresztą te narracje populistyczne bardzo często właśnie o tym mówią. O, patrzcie, te łże elity, albo zachodnie elity, albo liberalne elity i tak dalej. Coś tam sobie robią, opowiadają o pojednaniu, chodzi im o co innego. Więc same elity sprawy nie załatwią. W przypadku elit oczywiście można mieć nadzieję, bo ja sobie sam zdałem sprawę z tego, że myślę bardziej również w kontekście kampanii wyborczej, myślę, żeby narracje ksenofobiczne się nie opłacały, ale zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że jednak w odpowiedzialność też trzeba wierzyć, że nie myślimy tylko kalkulacją, ale że możemy myśleć o dobru wspólnym. Ale powiedziałem o elitach, jakbyśmy ich tam nie definiowali, ale ta odpowiedzialność jest czymś, co dotyczy każdego z nas. Praca u podstaw dokonuje się albo u podstaw, albo po prostu szerzej. Koegzystencja jest czymś, czy wielkie symbole, które mogą być wykonywane właśnie na tej scenie publicznej, czasem działają, a czasem wydają się puste. Natomiast z drugiej strony, kiedy przypomnimy sobie choćby po 24 lutego ogromną mobilizację, to oznacza, że potrafimy być odpowiedzialni. Potrafimy zdawać sobie sprawę z tego, że słowo ma znaczenie i te nasze jednostkowe postawy ze świadomością tego, jak trudna jest wzajemna koegzystencja, ale przecież my jesteśmy w tej chwili razem z osobami, które przyjechały z Ukrainy, żyjemy w jednej przestrzeni, razem pracujemy, razem się widzimy. To wszystko są rzeczy, które też budują naszą świadomość i możliwość dialogu i wspólnej tożsamości. I o tym też nie należy zapominać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało naiwnie, bo już sobie powiedzieliśmy w tej audycji, że nas to bardzo niepokoi, że nie musi się tak potoczyć, ale trzeba mieć nadzieję, że jednak potoczy się w to w dobrą stronę, tylko to wymaga wysiłku codziennego. Tak po prostu jest. Tak samo jak z czytaniem mediów, żeby oddzielać je od propagandy. Od wysiłku się niestety nie ucieknie.
0: Czerni i bieli nie ma. Prostych odpowiedzi w świecie postprawdy też nie ma. Przed nami więc sporo pracy i jest o czym myśleć. I z tym Państwa dzisiejszego wieczoru zostawimy. Bardzo dziękuję słuchaczom, że byli Państwo z nami. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościom za rozmowę. A w studiu Radia 357 byli dzisiaj Zbigniew Bartuś, pisarz, dziennikarz i członek zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Historyk i filozof, wykładowca akademicki, założyciel Instytutu Analiz Globalnych i Regionalnych, dr Jarosław Kit. Również bardzo dziękuję, że był Pan z nami.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Oraz pisarz, podróżnik, naukowiec związany z Uniwersytetem Wrocławskim, współzałożyciel portalu Postprawda Info, specjalista od rosyjskiej propagandy i dezinformacji, profesor Jędrzej Morawiecki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Piotr Kaszowara i jestem korespondentem Radia 357 w Kijowie. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo? Lato!
2: Wakacje w pełni, już pierwsza połowa lipca. Wielu z państwa na pewno pakuje walizki, albo na przykład teraz stoi właśnie w kolejce na lotnisku. I tu pytanie. Ile razy przy bramce dopłacaliście państwo za plecak? Ile kosztowała zmiana jednej literki w nazwisku na bilecie? Albo czy linia rozdzieliła was na pokładzie z dzieckiem? Ile razy z niepokojem patrzyliście na tak zwane sizery do mierzenia wielkości bagażu? Zresztą w mediach społecznościowych jest mnóstwo filmików właśnie o tym. To ważne, bo to ostatnie, drodzy państwo, takie wakacje, kiedy linie lotnicze mogą robić co chcą. Unia Europejska zaakceptowała wielki pakiet zmian, który ukróci te praktyki. Przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w przyszłym roku, więc to jest ta zła informacja, że jeszcze ten sezon musimy się trochę przemęczyć. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Julia Nowaczyńska. Mówimy państwu dzień dobry. Powiedzieliśmy, co jest teraz, a teraz najwyższy czas wspomnieć o tym, co się zmieni. Bo po pierwsze, koniec dopłat za bagaż podręczny. Mała walizka i plecak będą w standardowej cenie. Koniec rozsadzania rodzin. Miejsca dla dzieci do 14 roku życia obok rodziców będą gwarantowane. Darmowa poprawka literówki w nazwisku do 48 godzin przed wylotem. Bilet powrotny nie przepadnie. Jeżeli spóźnią się państwo na wylot w pierwszą stronę, czyli tak zwana klauzula no-show. Linia lotnicza będzie miała 96 godzin, by sama powiadomić państwa o prawie do odszkodowania. I teraz nasze pytanie. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? Czy te przepisy, które wejdą w życie, wystarczą? 510 357 357 to telefon do naszego studia. Również zapraszam, zachęcam do skorzystania z tekstówki, która znajduje się w naszej aplikacji. Oczywiście w aplikacji także Sonda. I zachęcam do tego, aby zagłosować tak bądź nie, mogą państwo również napisać bezpośrednio do mnie na Instagramie. Oprócz rozmowy o przepisach zachęcam również do dzielenia się swoimi lotniskowymi historiami, bo ja już kilka minut temu w rozmowie z panem Markiem Niedźwieckim wspomniałem o mojej podróży ubiegłorocznej do Neapolu, pod Neapol, która trwała 15 godzin. Może państwo mają również takie historie, którymi podzielą się z nami na antenie. Za chwilę pierwsi eksperci, którzy pomogą nam rozebrać te zmiany na czynniki pierwsze, ale najpierw Aretha Franklin.

0: Zajrzałem do naszej aplikacji, aby sprawdzić, jakie tam zdjęcie pojawiło się przy tekstówce podczas naszej wakacyjnej zabawy i tam oto jest mój lot do Londynu. To był taki tradycyjny, normalny lot, nie 15-godzinny, w 2,5 godziny byłem w Londynie, więc nie chciałem rzucać zdjęć i wspomnień z podróży, której zbyt dobrze nie wspominam. Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR, naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Unia ogłosiła wielki sukces. Darmowy bagaż podręczny wraca. Rodzic nie musi dopłacać za miejsce obok dziecka. Bilet powrotny nie przepadnie. Czy my faktycznie wygrywamy? No bo z drugiej strony my za to wszystko i tak będziemy musieli zapłacić. To nie oznacza, że ten bilet w tanich liniach lotniczych będzie dalej kosztował 60 czy 70 zł.
1: Wygrywamy, bo mogło być gorzej i mnie jest, zawsze to podkreślam, jak gdzieś w mediach o tym mówię, wstyd mi jest tak naprawdę, że te regulacje, bo one się powinny zmienić, właśnie powinniśmy to całe rozporządzenie z 2004 roku napisać od nowa, bo tu mamy już olbrzymią, ponad 200 wyroków Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, więc mamy taką olbrzymią właśnie liczbę tych wyroków, które mówią, kiedy to odszkodowanie się należy, kiedy nie. Ale to, co polska prezydencja wypuściła z siebie, to było szkodliwe, bo w ogóle nie szanowało tej słabszej strony umowy, bo umową cywilną jest zakup biletu, czyli nas, pasażerów. Tam przede wszystkim proponowano wydłużenie znaczne godzin opóźnienia samolotu, bo to nie 3 godziny, jak zostało, ale 4 godziny w lotach dalszych na te odległości, dystans powyżej 3,5 tysiąca, to miało być 6 godzin. I to było tyle zaskakujące, że no właśnie taką pokazywało trochę znieczulicę naszej administracji, że coś takiego produkuje. A dwa, było jasne, bo to się zmieniają kadencje parlamentu, są różne grupy polityczne w europarlamencie, ale zdecydowana większość jest przeciwko temu, żeby ulec takiemu biadoleniu linii lotniczych, bo jak to rozporządzenie w 2004 wchodziło, to linie mówią, my zbankrutujemy. No, nikt nie zbankrutował. Też no, ciężko mi sobie wyobrazić, że to, że możemy poprawić błąd w nazwisku, no to są jakieś takie koszty, w linie będą miały olbrzymie problemy finansowe. Czy jak się posadzi matkę obok dziecka, kobietę w ciąży obok jej partnera, osobę niepełnosprawną obok opiekuna. No bez przesady, choć tutaj myślę, że takim wielkim zwycięstwem linii lotniczych jest fakt, że propozycja była taka, po każdym takim opóźnieniu czy przy odwołaniu samolotu na mniej niż 14 dni, pasażer miał dostać, nie tak jak teraz przeszło, informacje o prawach pasażera, informacje, gdzie jest link na stronie do wniosków, które można wypełnić, ale miał już dostać uzupełniony w większości formularz zwrotu, wnioskowanie o zwrot, i tego to wypadło, bo dzisiaj badania pokazują, że aż 85% pasażerów mniej więcej nie wie w ogóle, jakie ma prawa, kiedy im przysługuje staranie się o odszkodowanie, czy jak pogoda zawiniła, to mogę, czy nie mogę. Jak jest strajk na lotnisku, to mogę, czy nie mogę. I kończąc, to też nie jest tak, że to jest też dowód na to, że linie by tutaj nie popłynęły finansowo, zwłaszcza, że miały i mają nawet mimo problemów na Bliskim Wschodzie olbrzymie zyski netto, bo w odniesieniu do LOT, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te samoloty odwołane, ale oczywiście częściej mówimy o opóźnionych samolotach, to do odszkodowań w Polsce kwalifikuje się około 0,5% lotów naszego narodowego przewoźnika. Więc to jest też takie optymistyczne, że chociaż zdarzają się opóźnienia, to one nie są w większości przypadków aż takie, żebyśmy liczyli w godzinach.
0: Wspomniał pan o tych odszkodowaniach, bo i tu jest zdecydowana racja, że znaczna część Polaków, Europejczyków może w ogóle nie wiedzieć, że przysługują im takie odszkodowania, bo jeżeli się nie mylę, za loty do 1500 km przysługuje nam 250 euro, loty wewnątrz Unii 1500-3,5 tysiąca km 400 euro i loty poza Unię powyżej 3,5 tysiąca km 600 euro. Odszkodowanie przysługuje przy opóźnieniu w punkcie docelowym o minimum 3 godziny. I warto wspomnieć, że jeżeli to są jakieś warunki atmosferyczne i tak dalej, strajki na lotniskach, to nie przysługuje nam takie odszkodowanie.
1: Tak, i tutaj mówimy oczywiście o lotach, które odbywają się z państwa unijnego, z Norwegii, Islandii, Szwajcarii, ale no, na przykład gdybyśmy lecieli, chociaż no, nie ma takiego połączenia, amerykańskimi liniami z Nowego Jorku do Polski, to nie przysługuje, natomiast linie zarejestrowane w Unii, czyli jak będziemy wracać ze Stanów Zjednoczonych lotem, i będzie opóźnienie do Warszawy, to oczywiście takie odszkodowanie jest. Tu czasami się zdarzały dziwaczne wyroki TSUE, że na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to były portugalskie linie, pilot zmarł przed swoim lotem, no i rano znaleziono go i nie było jak znaleźć nowego pilota i tutaj stwierdzono, że to nie jest nadzwyczajna okoliczność, ale te, które nam przysługuje. Jeżeli, nie wiem, było zachowanie pasażera, przepraszam, jeżeli było zachowanie pasażera takie złe i w związku z tym trzeba było na przykład wyprowadzać, to tutaj tego odszkodowania nie ma, jeżeli było opóźnienie. Pogoda ekstremalna, to przede wszystkim tu burze szkodzą, jeśli idzie o lotnictwo, czy strajk, ale uwaga, na lotnisku, czyli służb lotniskowych, bądź kontroli ruchu. Jeżeli strajkuje ekipa linii lotniczej, ale nie tak, że nikt o tym nie wiedział i nagle wychodzą z jakimiś transparentami, no to oczywiście też łamią prawo. Ale jeżeli była procedura strajkowa, nie dogadano się i ten strajk następuje, to wyrok TSUE uznał, że za mało było starania po stronie pracodawcy, że do tego strajku dopuścił. No i także jeżeli na przykład nie wiem, nastąpi awaria samolotu, to też TSUE orzekł, że widocznie no ta pielęgnacja, konserwacja, utrzymanie samolotu było na niewłaściwym poziomie, skoro do takiej awarii, która wymaga takiego dużego opóźnienia, czy w ogóle odwołania samolotu doszło.
0: Przypomnę numer do naszego studia 510-357-357. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do państwa. Z nami ciągle Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Panie prezesie, a czy te nowe przepisy nie sprawią, że tanie linie lotnicze przestaną być tanimi liniami lotniczymi i zamienią się w zwykłe linie lotnicze?
1: No to już właściwie dzisiaj się zaburza taki podział, który kiedyś funkcjonował, że jasno mogliśmy rozgraniczyć te low costy od linii narodowych, bo one wzajemnie przejmują od siebie i za bardzo wiele rzeczy my musimy płacić w tych liniach tradycyjnych. Natomiast no, Ryanair tutaj z tych działających na polskim rynku, no to jest największy przewoźnik, to jest też największy przewoźnik w Europie, najmocniej protestuje, mimo że śpi na pieniądzach, ale jak najmocniej protestuje, to znaczy, tak mówię no, pół żartem, pół serio, że go to dotknęło, czyli że to jest dobre dla pasażera prawo. Bo no, tu oni rzeczywiście strasznie żyłują te czasy pobytu na lotnisku. Przywożą pasażerów, 25 minut powinni stać i już wylatywać. No więc jeżeli tam jest jakiś problem, ktoś się kłóci o bagaż. Ostatnio słyszałem, że z plecaka tam odstawały ponad tę miarkę uszy od plecaka. No to no, uszy to nie jest taka wielkość tego plecaka nadwymiarowa.
0: Pracownicy Ryanaira podobno są gratyfikowani za to, że no, wykryją tak, ponadwymiarowy bagaż.
1: Tak słyszę, ale bardzo często, no tutaj nawet jest tak, że się nie zabiera tych pasażerów, którzy się wykłócają, bo no, Ryanair nie chce sobie pozwolić na to, żeby mu ta siatka się posypała. Więc tu też chodzi o to, żeby była jasno pokazane, za co płacimy. W związku z tym no też się niektórzy zastanawiają, czy nie będzie teraz obniżania wielkości bagażu, bo propozycja była taka, że wniesiemy walizkę kabinową o rozmiarach 55, 40, 20. To zmniejszono do 40, 30, 15. Już nie pamiętam, który, ale jeden z tych rozmiarów jest mniejszy niż w Ryanairze, więc się zastanawiano, czy nie będzie wymiany tych urządzeń, do których wkładamy i sprawdzamy nasz bagaż. To tu Ryanair stosuje oczywiście podwyżki, ale to są rzędu kilku procent, nawet jak mieliśmy te problemy paliwowe, które go nie dotknęły. I on też narzuca tą swobodę bądź brak swobody podwyższania cen za bilety w liniach lotniczych innych. Przede wszystkim jeśli mówię o lataniu po Europie, bo tutaj jest tym numerem jeden, z taką konkurencją trzeba się liczyć. Oczywiście, że wszystko tam jest gdzieś płatne, ale tak jak mówię, jeżeli te wyśrubowane już do granic chyba możliwości, chęć brania pieniędzy za wszystko, no to tam mu się przekłada oczywiście na koszty poza tym samym biletem, no to tutaj nie sądzę, żeby popłynął na tym finansowo on, ani ktokolwiek inny, jeżeli na przykład, bo to jest też ważne, tu wzięto pod uwagę, że niektórzy są wykluczeni cyfrowo, bo Ryanair chciał zakazać w ogóle kart papierowych. Wszyscy mamy mieć w aplikacji nasz bilet. Tutaj przyjęto rozwiązanie, że jeżeli ktoś chce, to musi mieć tą kartę wydrukowaną i nie można brać za to żadnych dodatkowych opłat. Czy to jest taka wielka filozofia, żeby dziecko 10-letnie siedziało obok mamy? No nie. Czy to kosztuje jakieś wielkie pieniądze? No nie kosztuje żadnych pieniędzy. Przecież kiedyś tak lataliśmy. Można było wnosić bagaż bez takich wariactw. Można było i swobodniej wybierać miejsca. Tu po prostu uznano, że te wszystkie dodatkowe opłaty, gdzie na każdym kroku, widzimy, możemy z czegoś zrezygnować, możemy to zaakceptować, ale to jest mocne źródło zarobkowania. No, klienci, jak widać, to akceptują, bo jak trzeci raz powtarzam, ale nie robiąc reklamy, jest to numer jeden, jeśli idzie o Europę, więc taki styl działania, też różne informacje właśnie, co tam się na lotniskach wyprawia. No oczywiście to dotyczy zdecydowanej mniejszości pasażerów, ale widać, sporej grupie osób nie przeszkadza i ta cena, bo jednak one są mocno konkurencyjne, jest tutaj ważniejsza niż pewne, nazwijmy to delikatnie, niedogodności.
0: Ostatnie pytanie teraz. Czy czeka nas wielka wymiana walizek w związku z tymi zmianami? Czy te standardowe, które mamy w naszych domach, te walizki kabinowe, lotnicze, są okej?
1: Mam nadzieję, że tutaj nie będzie szaleństwa. To znów zwraca się uwagę na jedną linię, że ona może tutaj chcieć wprowadzać jakieś zmiany, no ale przepraszam, no to by już naprawdę było nie fair i głupie, bo będziemy wymieniać też samoloty, że nagle nam się skurczą miejsca pod siedzeniami, skurczą nam się schowki nad nami. No nie, one są cały czas takie same, więc mam nadzieję, nie jest to dobre rozwiązanie, to parę centymetrów, należało to zostawić tak, jak jest w tej chwili, więc mam nadzieję, że te parę centymetrów nie będzie powodem do takich cudów na lotniskach, zwłaszcza, że to też jest jakiś koszt wymiany na lotniskach licznych, na tych instalacji do sprawdzania wymiaru, choć to też użyłem przypadek tego plecaka. Uszy też są dobrze, rady zwiążcie taśmą plecak, żeby te uszy przylegały. Trochę to już się kpina robi z podróży, więc mam nadzieję, że taka głupota nas nie czeka.
0: Adrian Frugalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Do usłyszenia. Stawiamy przecinek, bo połączymy się jeszcze pod koniec naszej audycji. Drodzy Państwo, 510-357-357. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do Państwa. Można również napisać tekstówkę w naszej aplikacji i przy okazji wziąć udział w sądzie, która również w naszej aplikacji jest. Mogą Państwo również napisać do mnie bezpośrednio na Instagramie, ale mamy Pana Jarka na antenie. Dzień dobry, Panie Jarku, kłaniam się i jakie jest Pana zdanie na temat ochrony pasażerów linii lotniczych?
2: Dzień dobry. Czekałem dosyć długo, aż się doczekałem, hurra. I powiem Państwu tak, że w zasadzie my w ogóle słabo jesteśmy chronieni. Chciałem powiedzieć, w ogóle nie jesteśmy chronieni. a to nie jest prawda, no, trochę jesteśmy chronieni. Natomiast moim zdaniem wszystko zaczyna się w kolejce. W kolejce, w której stoimy do tak zwanej odprawy i traktuje się pasażerów, nie chcę używać słów ordynarnych, ale traktuje się pasażerów jak trzodę chlewną. Bo to zarówno w tanich liniach lotniczych, jak i w tych drogich liniach lotniczych. Wpuszcza się ich do korytarzy zamkniętych, tak było w czasie pandemii również, tak było po pandemii. Ludzie czekają stłoczeni, bez oddechu, bez możliwości poruszenia się, skorzystania z toalety. To jest pierwszy skandal, jaki w ogóle rzuca się w oczy. I to nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich. Z drugiej strony paradoksalnie, jeśli będą wyższe ceny biletów lotniczych, to może też dobrze, bo tak jak powiedziałem, z drugiej strony może ta turystyka powinna być jednak trochę ograniczona, bo tłumy, które odwiedzają miasta znane w całej Europie, na całym świecie, po prostu wdeptują te miejsca w beton, w piasek i bezrefleksyjnie robią sobie zdjęcia do Instagrama tylko po to, żeby się pochwalić, że byli w Paryżu, byli w wieży Eiffla, byli w Bolonii, byli
0: ale
2: tu,
0: chyba
2: byli tam.
0: Na tym polega podróżowanie też. Nie możemy mieć pretensji do ludzi, że chcą podróżować.
2: Nie, proszę pana, to jest hipokryzja posunięta do kwadratu, bo z jednej strony słyszę jęki w radiu i w telewizji, że się wdeptuje Wenecję w ziemię, a z drugiej strony się napuszcza turystów, żeby to robili w dalszym ciągu. Więc zdecydujmy się, albo chronimy dobra kultury,
0: tylko, że te dobra kultury są dla nas. Ktoś chce je oglądać, więc po co mamy je chronić, skoro nikt nie będzie mógł ich oglądać?
2: Niech pan pojedzie sobie do katedry Notre Dame, zobaczy, jak ludzie oglądają katedrę Notre Dame. To panu na pewno wystarczy za odpowiedź na to pytanie, które pan postawił.
0: Dziękuję, do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia życzę, zaglądam w tekstówki. Pani Ola pisze, w przedstawionych zmianach bezspornymi są dla mnie brak możliwości rozdzielenia miejsca dziecka i rodzica oraz opłaty za poprawę litery w nazwisku. Pozostałe kwestie zawsze były domeną tanich przewoźników lotniczych. Każdy dodatkowy kilogram bagażu to koszt dla linii, paliwo, opłata lotniskowa, więc bilety będą znacznie droższe. Jeszcze pan Tomek, ostatnio leciałem samolotem w 1/3 pustym. Co z miejscem na nogi, pyta nasz słuchacz. To, co tak zwane tanie linie robią z przestrzenią między siedzeniami, jest karygodne. Jeżeli normalne linie mają poniżej 90 miejsc w samolocie, to tanie nie więcej niż 120 mają po 150. Pozdrowienia od pana Tomka, a my już witamy na antenie Radia 357 pana Norberta. Dzień dobry, panie Norbercie, i pana komentarz.
3: Dzień dobry, ja mam tutaj pytanie do eksperta. Chciałem się zapytać, bo miałem taką sytuację w tym roku. Na ferie poleciliśmy do Jordanii i niestety się zdarzyło tak, że w niedzielę mieliśmy powrót. Halo, słychać mnie?
0: Tak, tak, proszę mówić.
3: W niedzielę mieliśmy mieć powrót i Ryanair nam w sobotę odwołał loty z wiadomych przyczyn, że doszło do inwazji na Iran, tylko że myśmy wrócili na własną rękę w niedzielę liniami lotniczymi jordańskimi, Royal Jordan, do Tunezji, z Tunezji do Rzymu, z Rzymu do Berlina czy do Frankfurtu i z Frankfurtu do Krakowa. I pytanie moje do eksperta, czy my możemy starać się o odszkodowanie, bo przestrzeń powietrzna nad Jordanią była otwarta, tylko no Ryanair podjął decyzję o tym, że loty się nie odbędą. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Postaram się zadać to pytanie pod koniec programu panu Adrianowi Furgalskiemu. Dziękuję bardzo za sygnał, bo to są bardzo ważne rzeczy, bo sam na przykład starając się o odszkodowanie skorzystałem z usług firmy pośredniczącej, bo to też jest. Te firmy mają bardzo duży żer, no bo wiadomo, linie lotnicze, szczególnie tanie, no nie chcą nam dawać tych odszkodowań, więc często warto skorzystać z usług pośrednika i udało mi się uzyskać takie odszkodowanie za ten mój feralny lot, ale też bardzo ciekawa sytuacja, że o ile linie nie informują, że przysługuje nam odszkodowanie, to o tyle firma pośrednicząca nie poinformowała mnie, że uzyskała takie odszkodowanie i musiałem sam upomnieć się, czy sprawa została już załatwiona. Więc z jednej strony linie lotnicze nic nam nie mówią, bo nie chcą, żebyśmy składali te wnioski, a później firmy pośredniczące jeszcze liczą na to, że my zapomnieliśmy się i nie upomnimy się o to odszkodowanie, bo wiadomo, to też trwa. Mi to zajęło łącznie chyba z 7 miesięcy, zanim odzyskałem te 250 euro, które mam, które przysługiwało mi właśnie zgodnie z tymi unijnymi przepisami. Pan Konrad na antenie Radia 357. Dzień dobry, panie Konradzie, witam.
4: Witam, dzień dobry. Generalnie przychodzi mi na myśl kilka tematów, które można by poruszyć, ale takim głównym i zdziwiony jestem, że nie został on jeszcze poruszony, to jest też temat overbookingu.
0: Czyli nadmiarowej liczby pasażerów w samolocie.
4: Ostatnio chyba to jest już po prostu plagą w Wizzerze, gdzie sprzedaje się dużo więcej miejsc niż samolot może zabrać ludzi na pokładzie i później na lotnisku okazuje się, że niestety pewna grupa pasażerów nie może dostać się na pokład mimo biletów. No to jest bardzo dziwne i szokujące, a coraz częściej się to zdarza. Więc tutaj zdziwiony jestem, że nie został ten temat poruszony ani przez regulatora, ani przez widzów czy eksperta, bo to jest dla mnie bardzo zaskakujące.
0: Zapisuję sobie ten temat. Mamy jeszcze dzisiaj drugiego eksperta i pan Adrian Furgalski też będzie drugi raz na naszej antenie, więc to też jest również bardzo ciekawy temat, no bo wtedy linie lotnicze zazwyczaj oferują hotel, nocleg i kolejny bilet, no ale to też jest sprawa dość kontrowersyjna, o której pan wspomina.
4: To zależy też od kierunku i połączenia, bo jeśli mamy połączenie na przykład do Londynu, to tak naprawdę niekiedy temat rozwiązuje się tym, że lecimy 3 godziny później, ale w przypadku jakichś połączeń, gdzie występuje jeden lot na tydzień, bardziej jakieś tam hiszpańskie rejony, to zdarza się tak, że tak naprawdę przepada nam wszystko, bo może dostajemy ofertę lotu tydzień później, gdzie tak naprawdę tydzień później wypada powrót i wszystkie inne ustalenia, noclegi i inne awizacje po prostu przepadają.
0: Jasne.
4: Słyszałem o takich sytuacjach, że overbooking wystąpił tak, że dziecko nie dostało miejsca siedzącego, natomiast rodzicom system przydzielił i dziecko zostaje w Rzymie, a rodzice mają wracać. To już też w ogóle bardzo dziwna sytuacja i paradoks jest okrutny, no tutaj mi się wydaje w tej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? To pytanie do państwa. 510-357-357. Także tekstówka w naszej aplikacji, mogą państwo do nas napisać. Zrobił to na przykład pan Jarek z Krakowa i pan Jarek pisze: dla osób, które podróżują okazyjnie, raz, dwa razy do roku, te zmiany wiele nie zmienią. Jasne, fajnie i w ogóle, ale opłacać będzie się głównie osobom podróżującym często i regularnie. To głos prosto z Krakowa, a teraz na naszej antenie pani Gosia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi, że udało mi się dodzwonić. Ja chciałabym poruszyć takie jedną sprawę, która ma się zmienić, że rodzice muszą siedzieć, znaczy powinni siedzieć obok małoletniego dziecka. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przepisy, to przepisy jedno, a praktyka wygląda dość często inaczej, bo w tej chwili, kiedy rodzic leci z dzieckiem, dziecko ma miejsce jakby za darmo, bezpłatnie to miejsce, a rodzic musi wykupić to miejsce, żeby siedzieć koło dziecka. 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu leciałam z dzieckiem 4-letnim i system przydzielił, oczywiście dla siebie wykupiłam to miejsce, ale system przydzielił nam miejsca obok siebie, tylko że przedzielone przejściem. I dziecko 4-letnie siedziało po jednej stronie, a ja siedziałam po drugiej stronie. I mimo moich interwencji i obsługi naziemnej, czyli już tam jak się pojawiłam, próbowałam interweniować, potem interweniować na pokładzie samolotu, żeby to zostało zmienione, było po prostu, samolot był pełen. Inne osoby nie wykazały chęci zmiany, żeby się ze mną zamienić, no bo z drugiej strony też je jakby rozumiem, bo jeżeli zapłaciły, żeby siedzieć obok siebie, to dlaczego mają tracić na tym, żeby się z kimś zamienić? I teraz siedzi rodzic z 4-letnim dzieckiem, przedzielony przejściem, to ze względu na bezpieczeństwo to jest po prostu absurd jakiś. I szczerze powiedziawszy, tak wyglądał nasz lot, 4-godzinny lot. I nie zostało to zmienione i uważam to za karygodne. To jest znana linia na R. No niestety jest tak, że latam tymi liniami dość często, no bo są to atrakcyjne ceny, ale powiem szczerze, że po takim locie ostatnim zaczynam mieć wątpliwości, bo to jest jakby podstawowa rzecz, żeby dziecka takiego małego nie rozdzielać z rodzicem, a pomimo wykupionego biletu tak się stało i co usłyszałam za odpowiedź od pracowników Ryanaira, że te miejsca obok siebie są traktowane, pomimo że są przedzielone przejściem, są traktowane jako obok siebie.
0: Ojej, dziękuję bardzo za bardzo ważny głos. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Wspomniała pani o tych atrakcyjnych cenach tanich linii lotniczych. Ja ostatnio sprawdzam również alternatywne loty tymi tak zwanymi normalnymi liniami lotniczymi z prostego powodu, bo kiedy zaczniemy w tym koszyku dodawać sobie bagaż podręczny, miejsce obok swojego partnera, partnerki, osoby, z którą lecimy, to w pewnym momencie okazuje się, że te ceny zaczynają być porównywalne, więc zachęcam Państwa również do tego, aby po prostu sprawdzić, czy przypadkiem lot zwykłymi, w cudzysłowie, liniami lotniczymi nie wychodzi podobnie albo na przykład taniej. Zawsze warto sprawdzić. Pan Adam na antenie Radia 357. Dzień dobry, panie Adamie.
6: Witam. Tak, Adam z Katowic. Dziękuję za możliwość oddania głosu. Troszkę się naczekałem, ale nawiążę może do tego, co pan redaktor powiedział w poprzedniej swojej wypowiedzi, bo o overbookingu już było, a to jest dość istotna kwestia i fajnie byłoby o to dopytać ekspertów, o ten proceder i jak duży jest. A ja wrócę do kwestii odszkodowań, bo jeżeli ktoś nie miał takiego opóźnienia, które przekraczało na tam 2-3 godziny, czy 4 na trasie transatlantyckiej, czy 3, przepraszam, to już nie pamiętam dokładnie, jak mówią przepisy, ale jeżeli ktoś nie miał z tym do czynienia, to może żyć w przekonaniu, że chroni go prawo. Prosiłbym Państwa, to znaczy mnie taka sytuacja dokładnie spotkała rok temu. Leciałem z rodziną z Katowic, no, jedną z największych linii lotniczych w Europie. To jest, no, chyba mogę wymienić nazwy Lufthansa, ale w każdym razie, no, na pewno linia, która ma największe przychody w Europie. I był to lot, tak jak mówię, przez Frankfurt do Chicago. W drodze powrotnej lot był opóźniony łącznie, bo patrzymy zawsze od miejsca wylotu, prawda, do miejsca docelowego, czyli przesiadka, bo to był lot, wiadomo, dwuczęściowy. W sumie opóźnienie wyniosło 9 godzin, a na tym pierwszym odcinku ponad 5, więc no, po prostu był opóźniony i to ze względów po prostu nie pogodowych. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy Państwo złożycie taką reklamację do przewoźnika, odbijecie się od ściany albo nie odpowie. Najpierw zrobicie to Państwo przez interfejs. Powtórzę, jest to duża linia lotnicza, prawda? Zapewne Państwo moglibyście być w przekonaniu, że korzystając z usług dobrej, renomowanej linii lotniczej, to taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Otóż w momencie, kiedy Państwo ten bilet, przepraszam, tę reklamację złożycie, albo w pierwszym rzucie ja w ogóle nie doczekałem się odpowiedzi, składając tę reklamację przez
0: jak się zakończyło to?
6: W drugim rzucie wysłałem list polecony, na który nie dostałem odpowiedzi. Musiałem skorzystać z usług, to znaczy z Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Urząd zajął się tą sprawą, linia na razie nie odpowiada. Proszę spojrzeć na statystyki. W momencie, kiedy Państwo nie pójdziecie z tym do sądu, a jak pójdziecie do sądu, to tak naprawdę dostaniecie odszkodowanie dopiero w momencie, kiedy pojawi się komornik w tej linii lotniczej. To są rzeczy, które na forach Państwo wyczytacie. Ja obecnie, skończywszy procedurę w tym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, odbiłem się tak samo od ściany i jestem na etapie zakładania sprawy sądowej. Skuteczność wynosi 30%. Tego Państwowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skuteczność wynosi 30% ogólnoeuropejska, prawda?
0: Jasne, dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam, a na naszej antenie nasz drugi ekspert, mecenas Piotr Gat, adwokat pełnomocnik Delay Fix. Dzień dobry, panie mecenasie.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Więc pozwolę zacząć sobie od bardzo ciekawych pytań od naszych słuchaczy, bo dwa razy już jest padła kwestia overbookingu, czyli sprzedawania większej liczby biletów niż jest miejsc w samolocie. W jaki sposób jest to rozwiązywane prawnie i czy linie lotnicze mają, no, czy mogą coś takiego robić?
7: Tak, jeżeli chodzi o kwestię overbookingu, czyli nadsprzedaży miejsc na pokładzie samolotu, no jest to praktyka dozwolona przez prawo unijne i przewoźnicy jak najbardziej mogą to robić. Natomiast no, w pasażer, kiedy spotka się z taką praktyką i zostanie mu odmówione wejście na pokład, ma zgodnie z przepisami europejskimi prawa, w tym prawo do zryczałtowanego odszkodowania. Więc taki pasażer, dostając odmowę wejścia na pokład, powinien przede wszystkim prosić przewoźnika o potwierdzenie zaistnienia takiego faktu na piśmie, a następnie powinien jak najszybciej złożyć reklamację u przewoźnika, wnosząc o wypłatę odszkodowania w kwocie od 250 do 600 euro w zależności od dystansu lotu.
0: I drugie pytanie, które również nasz słuchacz poruszył na antenie, to odwołanie lotu ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie i przelot nad Jordanią, ale przestrzeń powietrzna nad Jordanią była otwarta, lot mógł się odbyć, a został odwołany. I teraz pytanie, czy jest to czynnik wyższy, czy jednak nie jest czynnik wyższy?
7: To wszystko zależy też, w którą stronę też ten lot miał miejsce, bo jeżeli to był lot powrotny na przykład do kraju, no to nie wchodzą tu w grę przepisy rozporządzenia unijnego. Natomiast jeżeli był to lot z terytorium Unii Europejskiej gdzieś dalej na wschód, no to tu już pasażer jest objęty tą ochroną. Natomiast no, jak najbardziej. Wojna jest uznawana za okoliczność nadzwyczajną, która może zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności odszkodowawczej. Natomiast proszę pamiętać i powinni o tym pamiętać pasażerowie, to nie jest tak, że przewoźnik może powołać się tylko na okoliczność nadzwyczajną. Musi jeszcze wykazać, że podjął wszelkie racjonalne środki, aby przeciwdziałać odwołaniu, ewentualnie no, przeciwdziałać negatywnym skutkom takiego odwołania dla pasażera. Tym samym, jeżeli przewoźnik odwołał lot, powinien zaproponować pasażerowi jak najszybsze połączenie alternatywne, o ile jest to możliwe, bo w sytuacji, kiedy no, przestrzeń lotnicza byłaby zamknięta całkowicie, no to nie można wymagać od przewoźnika, żeby realizował lot, kiedy no, taka sytuacja no, nie może zaistnieć. Tak? Więc w takiej sytuacji należy zbadać. Na pewno pasażer, jeżeli znalazł się w takiej sytuacji, powinien wystąpić o uzasadnienie do przewoźnika, dlaczego taki lot został odwołany.

0: Panie mecenasie, porozmawiajmy teraz o tych zmianach w przepisach. Czy kwestia odszkodowań, informacji przez linie lotnicze, że to odszkodowanie należy się nam bądź nie, bo 4 dni będzie na to, czy to zakończy tą grę w kotka i myszkę, jeżeli chodzi o odszkodowania za opóźnione loty? No bo wiadomo, linie lotnicze teraz robią wszystko, żeby nie informować o tym, żeby nie musieć płacić odszkodowań pasażerom.
1: Tak, no jak wiadomo, no przewoźnicy, no w ich interesie jest, aby jak najmniej osób znało te swoje prawa, więc to ma się zakończyć, jaki jest cel główny reformy rozporządzenia EC261. Przewidziane są między innymi takie postanowienia, że w ciągu 96 godzin przewoźnik będzie zobligowany poinformować pasażera o tym, jakie mu przysługują prawa i o tożsamości przewoźnika, który na przykład wykonywał dany lot, do kogo ma pasażer się zgłosić. Więc tutaj na pewno ten obowiązek informacyjny będzie ciążył na przewoźnikach i pasażerowie będą od razu wiedzieli, jak mają postępować, jakie mają uprawnienia, do kogo się zgłosić, więc na pewno to będzie duża zmiana na plus w tym temacie. Ale jeszcze do tego czasu musimy poczekać.
0: Zobaczymy, jak będzie wyglądała praktyka. Słuchacz albo słuchaczka. Tak. Mam tekstówkę, wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. Moja żona zapłaciła 80 euro za wystające koła w walizce. 2 centymetry więcej. Fakt, że bagaż podręczny będzie w cenie każdego biletu, sprawi, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji? Czy będzie do nich dochodziło tym bardziej? Bo linie lotnicze jeszcze bardziej restrykcyjnie zaczną mierzyć te walizki.
1: No to życie, praktyka pokaże, tak? Na pewno zmianą na plus jest umożliwienie wnoszenia na pokład samolotu bagażu podręcznego. I to będzie już w cenie biletu, więc każdy pasażer będzie mógł zabrać na pokład samolotu mały plecak, torebkę damską i za to już przewoźnicy nie będą mogli pobierać dodatkowych opłat. Pasażerowie też będą o tym informowani od razu na etapie dokonywania rezerwacji o cenie biletu uwzględniającej właśnie już ten bezpłatny bagaż, więc na pewno będą to zmiany na plus. Czy do takich praktyk będzie dochodziło? No, na pewno nie u wszystkich przewoźników. Na pewno te praktyki są stosowane przez przewoźników niskobudżetowych, którzy już teraz grzmią, że no, nie zgodzą się na takie praktyki, no ale jednak przepisy unijne będą ich obligowały do tego, aby umożliwić wniesienie na pokład tego bezpłatnego bagażu. Jak to wyjdzie w praktyce, no to musimy jeszcze poczekać do mniej więcej 3. kwartału przyszłego roku.
0: Pan Paweł do nas napisał, pan Paweł z Radomska, pyta a propos firmy odzyskującej odszkodowania za opóźnione loty. Jakie są prawa pasażera w wypadku nierzetelności takich firm? Gdzie można poskarżyć się na taką kancelarię?
1: No jeżeli pan słuchacz tutaj jest niezadowolony z usług, na pewno no może przede wszystkim zgłosić się do takiej firmy. Taka firma na pewno ma regulamin i tam jest wskazany sposób postępowania reklamacyjnego. Więc no myślę, że najlepiej to spojrzeć na umowę łączącą pasażera z taką firmą i tam na pewno trzeba wszcząć procedurę reklamacyjną, a kolejnym krokiem no to być może jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
0: A który z tych przepisów ze zmian był najbardziej absurdalny?
1: Najbardziej taką, no należy pamiętać, że to rozporządzenie weszło w 2004 roku i od ponad tutaj 13 lat toczyła się dyskusja nad zmianą tego rozporządzenia, ponieważ lotnictwo poszło tak daleko do przodu, że te przepisy nie nadążały za życiem. Natomiast kwestią taką najbardziej kontrowersyjną było dążenie przewoźników za wszelką cenę, aby pozbawić pasażerów tego prawa do zryczałtowanego odszkodowania. I kwestią zapalną było właśnie, jak tu uregulować ten obowiązek odszkodowawczy przewoźników. Przewoźnicy chcieli obniżyć te kwoty,

0: do których są obecnie uprawnieni przewoźnicy lotniczy, więc na pewno to było kwestią zapalną i tutaj Parlament Europejski stanął na straży praw pasażerów i dzięki uporowi Parlamentu Europejskiego tak naprawdę pasażerowie będą uprawnieni w takim samym stopniu, jak jest to na dzień dzisiejszy, do uzyskania właśnie tych odszkodowań w takich kwotach, jakie one są dotychczas.
1: Mecenas Piotr Gat, adwokat, pełnomocnik Delay Fix. Stawiamy przecinek. Usłyszymy się jeszcze za nieco ponad 10 minut. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pan Michał z Bournemouth pisze: udało się odzyskać pieniądze za lot, na którym zostałem wylosowany do opuszczenia pokładu. Stewardesa źle się poczuła i musiała udać się do szpitala. Linie zwróciły pieniądze za posiłki kupione na lotnisku, więc warto zachować paragon. Zapewnili hotel, nie zwrócili jednak za parking na lotnisku. Lot odbył się następnego dnia rano, pisze nasz słuchacz. A teraz witam na antenie pana Marka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, halo.
1: Halo, bardzo dobrze słychać. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni?
2: No ja uważam, że i tak w Europie to mamy i tak dużo szczęścia, że to prawo jest, jakie jest. Oczywiście jest mnóstwo niedociągnięć i to zawsze będzie takie przeciąganie liny pomiędzy pasażerami i liniami lotniczymi, bo wiadomo, że to jest biznes. Ja osobiście bardzo się cieszę z tych wszystkich zmian, które zostaną wprowadzone. Te dwa zapisy odnośnie no-show i overbooking będą zawsze dla mnie absurdalnym wymysłem, no bo ten pierwszy przepis jest zmieniony, a z tego co słyszałem, ten drugi nadal chyba
1: nie, pozostaje. Overbooking tak? Pozostaje, ale to jest absurd totalny. No, nie można absurd, zrobić losowania ludzi, którzy mają opuścić pokład, jeżeli ktoś leci na wakacje. Tak.
2: Ja wielokrotnie doświadczyłem tego overbookingu, bo bardzo, nie ukrywam, bardzo dużo latam po Europie, ale również za granicę i poza Europę i po prostu nie rozumiem, jak idziemy do kina, tak, jest 100 miejsc, to jak można sprzedać 120 biletów? To dla mnie jest jakiś absurdalny w ogóle przepis i nie rozumiem, jak coś takiego może funkcjonować.
1: Ja myślę, że linie lotnicze liczą na to, że kilka osób zrezygnuje właśnie przed lotem w związku z różnymi sytuacjami losowymi i wtedy akurat uda się wszystkich upchać do samolotu, a często jednak wszyscy przychodzą na ten rejs.
2: Tak, zgadza się. Natomiast ja kupuję bilet na konkretny dzień i teraz my bardzo dużo tutaj rozmawiamy na temat o tym, że linie lotnicze muszą później jakoś zrekompensować to, prawda, o tych wypłatach i tak dalej. Natomiast no umówmy się, w wielu przypadkach to jest również czas, którego się po prostu nie da kupić u pasażerów, tak? Latamy na wakacje, latamy do różnego rodzaju spotkania biznesowe, tak? Do pracy i tak dalej. To wyrównanie, tak, jakieś tam 200 czy 300, 400 euro, to nie jest coś, na co my czekamy, na co liczymy, tak? Wolelibyśmy wiedzieć, że...
1: Często pieniądze nie są ważne, bo my lecimy na nasz urlop, który planowaliśmy dokładnie, bardzo tak. Długo, albo na przykład lecimy na city break. Jeżeli lecimy w piątek, a wracamy w niedzielę, a nagle ktoś nam mówi, że spokojnie, jutro o 15 ma pan lot, no to
2: dokładnie tak.
1: W sobotę o 15, tak. Kiedy w niedzielę chcemy wrócić, no to jest totalny absurd.
2: Jest trochę za późno. Jeszcze inną kwestię chciałbym poruszyć, tutaj mówimy o tych europejskich naszych liniach lotniczych, tak, Lufthansa i wiele innych, natomiast uważam, że linie arabskie, akurat moje doświadczenie jest takie z liniami arabskimi, być może to jest z innymi liniami innych przewoźników z innych krajów, są troszeczkę traktowane po macoszemu. Z mojego doświadczenia wiem, że oni nie podpisują umów międzynarodowych, które obowiązują w Europie. I teraz tak długo, jak wylatujemy z Europy i lecimy gdzieś dalej, to oni oczywiście są zobligowani do przestrzegania przepisów, które tu funkcjonują. Natomiast przylatując do Europy, spoza Europy, czyli lecimy na przykład z Kataru, czy z Dubaju, czy z Szardży, czy z tych innych krajów tam w Zatoce Perskiej, nie obejmują ich te same zasady, które działają w Europie i jesteśmy po prostu zupełnie wtedy inaczej traktowani. I to jest też po prostu coś, co uważam też powinno być zmienione i być może bardziej restrykcyjnie te linie lotnicze powinny być traktowane przez prawo Unii Europejskiej.
1: Dziękuję bardzo za opinię, za komentarz. Do usłyszenia. Spoglądam w Państwa tekstówki. Pan Przemek napisał: mnie osobiście nigdy nie spotkała konieczność dopłaty do bagażu podręcznego, wybierając się na wakacje. Jednak jest to stresujące. Wymaga kombinowania, jak się spakować i gdzie schować wszystkie drobiazgi po kieszeniach. Tak, owszem, zawsze jest to stresujące, ale drogi panie Przemku, chować drobiazgi po kieszeniach. Ja kiedyś przeprowadziłem rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale ktoś mówił, że leciał na wspinaczkę i wszedł do samolotu z kaskiem wspinaczkowym na głowie, traktując to jako kapelusz. No bardzo proszę, można. Potrzeba matką wynalazków. Pan Andrzej na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry.
3: Witam panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
3: Ciśnienie tylko podnosicie tym tematem, bo my praktycznie możemy zadzwonić i ponarzekać sobie na to dziadostwo europejskie, na tą Unię, bo miałem półtora tygodnia dobre, akurat przykład z własnej rodziny, bo mamy takie spotkania rodzinne raz w roku, przyjeżdżają dzieci i wnuki ze Szwajcarii. No i córka dotarła z wnuczką 12-letnią na lotnisko w Szwajcarii, gdzie dowiedziały się, że nie wejdą. Właśnie dlatego, o czym tutaj dzisiaj jest ta audycja. Była taka ewentualność, że jedna osoba może wejść. I ja w ogóle tego nie rozumiem, tego dziadostwa. Jak ja słyszę te przepisy unijne, jakieś te regulacje, to krew mi się gotuje. No bo, panie redaktorze, gdyby ktoś zamówił internetowo ten bilet, jakoś bym był w stanie to zrozumieć, ale to są wykupione bilety. To nie rozumiem tej kwestii, przecież oni nie tracą pieniędzy, ten bilet został sprzedany. I teraz tutaj mówiliśmy o rekompensacie, tam w zależności od kilometrów przelecianych, ale córka musiała wykupić sobie inne bilety, 3 razy droższe były, gdzieś tam do Wrocławia, a nie do Warszawy. I może ekspert jeszcze na koniec będzie, czy to też podlega tej reklamacji. Chciałbym się dowiedzieć.
1: Jasne, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pan Sebastian na antenie Radia 357. Dzień dobry i czekam na pana zdanie a propos linii lotniczych.
4: Dzień dobry. Na temat prawo linii lotniczych to już chyba zostało wszystko powiedziane. A ja chciałem poruszyć taki trochę związany z tym temat. Dużo latam i coraz częściej mam problem w Polsce z wypożyczaniami samochodów na lotnisku. Zauważyłem, jeśli mogę coś powiedzieć, jedna szczególnie firma, sposób działania tej firmy polega na tym, żeby wypożyczyć samochody jak najtaniej, a później próbować klienta skroić, że tak powiem, za wszystko. Za rysę na samochodzie, za rysę w środku, za brudny dywanik, za wszystko. Także przestrzegam przed czymś takim.
1: Jasne, zgadzam się. Nie wykupujmy tych najtańszych ofert, bo właśnie na tym polega później działalność tych firm, że próbują jak najwięcej odzyskać pieniędzy podczas zdawania tego samochodu. Pani Jagoda, dzień dobry pani Jagodo.
5: Dzień dobry, ja mam takie pytanie oczywiście do tematu, do pana mecenasa. Mianowicie w temacie odszkodowań. W skrócie lot opóźniony 5 godzin, spełnione wszystkie warunki, żeby oddać odszkodowanie, pobyt na lotnisku, gdzie biuro akurat tu i sfinansowało ten przedłużony pobyt, ale finał był taki, że daleki lot odbył się o jeden dzień, było krócej, no bo ze względu na spóźnienie samolotu, który był z przesiadką. I teraz pytanie, spełniono wszystkie warunki według regulaminu, łącznie z ogólnymi warunkami umowy. Sprawa obyła się o rzecznika praw konsumenta, który potwierdził, że są prawa. I opinia rzecznika jest taka sama, że powinno się odzyskać odszkodowanie. Firma nie chce wypłacić. Jedyna droga pozostaje sąd. I czy to tak powinno wyglądać? No bo to tak, zawierając umowy, to powinno jednak zupełnie inaczej wyglądać, a nie, że z każdą rzeczą musimy iść do sądu, a jak wygląda sądownictwo, jak to trwa w czasie, o czym mówił tam inny pan. Natomiast trochę chcę wziąć też w obronę linie lotnicze. Nawet te tanie, nie będziemy wymieniać nazwy, jest bardzo dokładnie określone, jaka jest wielkość bagażu podręcznego. Jest to na stronie, na bilecie, wszędzie jest, więc trochę też uderzmy się we własne piersi, że czasami udajemy, że tak powiem, troszkę nieogarnięte osoby, bo naprawdę jest to dokładnie napisane. Walizkę można nawet z kółkami czy bez zmierzyć, żeby uniknąć niepotrzebnych sytuacji stresowych i żeby miło spędzić wakacje czy nawet wyjazd delegacyjny. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. 8 minut pozostało do 13. Łączymy się z naszymi ekspertami. Mecenas Piotr Gad, adwokat, pełnomocnik Delay Fix. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR.
6: Dzień dobry.
1: Panie mecenasie, ja tylko, czy przysłuchiwał się pan pytaniu pani Jagody i czy mógłby pan na nie odpowiedzieć, zanim podsumujemy naszą audycję?
0: Tak, mniej więcej usłyszałem pytanie pani Jagody. No tu trzeba skierować roszczenie do przewoźnika, ewentualnie jeżeli to była zorganizowana wycieczka, impreza turystyczna, no to pani Jagoda też ma prawa przysługujące jej na gruncie ustawy o imprezach turystycznych i też może wystąpić z roszczeniem do biura podróży. Więc tu ma dwie możliwości. Albo pójdzie po odszkodowanie w stronę przewoźnika lotniczego, ewentualnie o obniżenie ceny imprezy turystycznej, o zadośćuczynienie tu w stronę organizatora. Więc no, takie są drogi. Jeżeli no, któraś strona nie będzie chciała zaspokoić tych roszczeń pani Jagody, no to pozostaje jedynie droga sądowa.
1: Dziękuję bardzo. I teraz wyniki naszej sondy. Czy pasażerowie samolotów w Europie są dziś zbyt słabo chronieni? 78% z państwa uważa, że są. Jesteśmy zbyt słabo chronieni. Przez prawo 22% z nas uważa, że jesteśmy dobrze chronieni, wystarczająco chronieni. Adrian Furgalski, panie prezesie, czy dziwią pana wyniki sądy, czy jednak spodziewał się pan takiej reakcji naszych słuchaczy?
6: Nie, nie dziwią, bo one mniej więcej się powtarzają. Natomiast ja dodam jeszcze taką jedną rzecz, bo zająłem się swoimi sprawami, a na moim koncie społecznościowym kilka osób napisało i my mówiliśmy o samolotach opóźnionych, o odwołanych, a tutaj słusznie jeszcze powinniśmy jedną rzecz dodać, bo pan do mnie napisał, a jeżeli nie zostałem wpuszczony na pokład.
1: Czyli to już rozmawialiśmy, tak, z panem mecenasem również o overbookingu.
6: Tak, też są odszkodowania. No to jest niestety, że z jednej strony to jest legalna praktyka, no bo linią szkoda tych miejsc, tak się szacuje, że do 10% pasażerów się nie stawia do odprawy. No i też w zależności od linii 5, 10, 15% biletów jest sprzedawane ponad faktyczną liczbę miejsc. No i czasami zdarzy się tak, że linia przestrzeli i wtedy oczywiście linia może nam wyjść z propozycją, że polecimy za 2 godziny albo polecimy za 5, ale biznesem i tak dalej. Natomiast jak nie chce nam tutaj pomóc, to oczywiście te wysokości odszkodowań też nam się należą. I może taka jeszcze jedna rzecz, bo tu słyszałem, że prawnicy się wypowiadali. Ja nie mam nic przeciwko prawnikom i różnym tam firmom, które zachęcają do tego, żeby skorzystać z ich usług przy uzyskaniu odszkodowania, ale tutaj te przepisy, które w połowie przyszłego roku wejdą w życie, tak jak mówiłem, 96 godzin ma linia na poinformowanie nas o prawach pasażerów. Nie wysyła nam wypełnionego wstępnie wniosku ani linku do tego, gdzie ten wniosek jest na stronie. Natomiast tak, mamy 9 miesięcy, żeby złożyć wniosek o odszkodowanie i wypłata bądź odmowa to jest 30 dni. I jeżeli mamy odmowę, to ja sugeruję, ale też nie, nawet nie wtedy, tylko coś się podwieje. Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli urząd zajmujący się bezpieczeństwem cywilnego lotnictwa, jest instytucja Rzecznik Praw Pasażerów. Tam jest, myślę, bardzo przystępnie napisany poradnik, jakie prawa nam przysługują. I jeżeli z linią coś jest nie tak i uważamy, że no, niesprawiedliwie nam odmawia, to najpierw jednak sugeruję, żeby skorzystać właśnie z pomocy rzecznika, który wtedy zwraca się do linii lotniczych. Ja akurat sobie otworzyłem stronę, widzę, że tych postępowań. W ubiegłym roku ponad 5 tysięcy wniosków było złożonych, a w tej chwili ze względu na to, że kolejka troszkę się wydłuża, to rozpatrywane są wnioski z marca 2026, ale są rozpatrywane, więc tą instytucję polecam.
1: Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
6: Dziękuję i miłych podróży, bez opóźnień.
1: Dokładnie. Piotr Gat, adwokat, pełnomocnik Delayfix. Dziękuję również panie mecenasie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
6: Pozdrawiam. Dobrego do usłyszenia.
1: Dziękujemy naszym ekspertom i oczywiście dziękujemy Państwu i życzymy, tak jak wspomniał pan prezes Furgalski, udanych lotów bez overbookingu, bez tych tak zwanych delayów, bez opóźnień, abyście Państwo szybko, sprawnie dotarli na wakacje. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Julia Nowaczyńska. Mówimy Państwu do usłyszenia. Krystian Hanke właśnie wstaje i za chwilę otworzy drzwi i wymieni mnie w studiu Radia 357. Do usłyszenia.

0: kafę mate.
1: Dzień dobry, piątkowa ekipa melduje się i mówi... Dzień dobry, piątkowa ekipa melduje się i mówi dzień dobry. Świetnie to pomyślałem na sam początek. Czy lubią państwo disco? Bo Freddy bardzo lubił.

Freddy solowo to... To było naprawdę bardzo ciekawe. 6 minut po godzinie 6. Pani Grażyna już na przykład się melduje i pisze, że na południowym zachodzie, czyli w Głogowie, najbardziej gorąco w całym kraju. I pani Grażyna ma świetną propozycję. Kto chętny, oddam część stopni. A zatem proszę się zgłaszać. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl 510-357-357. Nasze głosówki w aplikacji i uwaga, nasze tekstówki w aplikacji też można z tych wszystkich narzędzi korzystać. A my już zapraszamy na audycję Kafe Mate do godziny 9. Tej audycji przygotowała, wydaje Natalia Fidler, realizuje Julia Nowaczyńska, serwisy informacyjne przygotowuje Aleksandra Żaczek, Sebastian Kierzek zajmuje się sportem, wszelkimi technikaliami zajmuje się oczywiście dyrektor Adam Matyjek, który macha Państwu za szybki, a ja też Państwu macham, nazywam się Mateusz Kuźniewski i zapraszam do 9:00 Jungle teraz.

0: Meldują się kolejni słuchacze. Pan Wiktor pisze, że dziś u nas tak, budzik dał znać o sobie o godzinie 4:50 i 20 minut później auto ruszyło spod brudnej Brukseli. Jedziemy do Gentu na rozładunek i od razu załadunek. Tak się złożyło, że w jednej firmie. Potem wracamy do Polski. Może uda się obejrzeć mecze w domku. Mecze Mistrzostw Świata oczywiście od jutra. Jutro mecz o trzecie miejsce, finał w niedzielę, a zatem jest duża szansa, panie Wiktorze, że to wszystko się uda. To oczywiście pan Wiktor, międzynarodowy kierowca zawodowy. 6:50. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie wzrastać może do dużego. Tam też mogą pojawiać się opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni do 32, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Od 23 do 27. Wiatr słaby i umiarkowany na większości terenów południowo-wschodni i południowy. Mam kiepskie wieści dla pani Grażyny, bo wydaje mi się, że nikt za bardzo nie będzie chciał przyjąć tych stopni Celsjusza, które ona chętnie bez głowa oddała w inny rejon Polski.
1: Radio 357.
0: Bo wszędzie ciepło i chyba nikt nie chce, żeby było cieplej.

Ale państwo sprytni są. Jakie spryciarze. Pani Gosia napisała, a te stopnie jak długo można przechowywać, do jesieni starczą? No i tutaj mam pewne wątpliwości, czy do tej jesieni się jednak nie przeterminują. Pan Piotr w podobnym tonie, ja biorę te stopnie Celsjusza, przyjmuję w każdej ilości i przypomnę się w listopadzie. Pozdrawiam z ciepłego Skoczewa. Dziękujemy za wszystkie głosy, to nasze tekstówki. Przypominam, że można takie wysyłać w naszej aplikacji. Mamy dzisiaj 17 dzień lipca, już 17, bardzo szybko to lato mija. No i imieniny obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna oraz Dzierżykraj. Wszystkiego najlepszego od całego Radia 357. Mamy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Tabaki, jeżeli ktoś lubi, i też Światowy Dzień Emoji. Emoji to chyba wszyscy bardzo, bardzo lubią, tak mi się wydaje. Szanowni państwo, sytuacja wygląda tak, że męskie granie w ten weekend przynosi się do Gdańska. No i tam będzie można spotkać licznych naszych dziennikarzy. Będzie Piotr Stelmach, będzie Mateusz Fusiarz, będzie również między innymi Marcin Cichoński i Łukasz Dunaj, także ich można szukać na męskim graniu. No i oczywiście zameldują się też liczni artyści, no i na 100% oczywiście będzie można zobaczyć panią Zalię, pana Igora i pana Vito. A teraz na 100% to będzie można ich posłuchać.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I tak to brzmi. 19 minut po godzinie 6. Pani Grażyna pisze, że w listopadzie te stopnie Celsjusza będą już przeterminowane. Także sorry, szanowni państwo. Muszą państwo to jakoś inaczej ogarnąć. Może ktoś z dalekiej północy na przykład się odezwie i przejmie te stopnie Celsjusza od pani Grażyny. Tak bardzo niechciane dzisiaj, bo chyba wszędzie będzie ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale patrzyłem na temperatury w przyszłym tygodniu i może na przykład w przyszłym tygodniu dałoby się skorzystać, bo chyba troszeczkę będzie chłodniej niż w tym momencie. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w audycji Cafe Mate. Już niedługo, za minuty dosłownie kilka, spotkanie z Marcinem Klimkowskim, chłopak z konewką. Dziś będzie o żywopłotach. Po godzinie 7:00 pierwszy serwis informacyjny, no i oczywiście serwis sportowy też się pojawi. A następnie będziemy grali naszą piosenkę dnia. 15 minut po godzinie 7:00. Oczywiście doktor Tomasz i pytania z Księżyca. Dzisiaj będzie o tym, czy ptak może dostać wstrząsu mózgu. Tydzień temu dyskutowaliśmy o tym, czy wszystkie zwierzęta mają mózg i czy da się żyć bez mózgu, no to teraz będzie o wstrząsie mózgu. Tak jakoś polubili państwo te mózgowe tematy. O 7:30 będziemy zapowiadać podcast. Podcast, który można znaleźć w naszej strefie właśnie z podcastami. Masz autyzm? Nie wyglądasz. Anna Dobiegała, doktorka literaturoznawstwa, dziennikarka i autorka podcastu, będzie państwa i moim gościem i trochę sobie porozmawiamy o tym, co w tym podcaście będzie się działo i o czym ten podcast dokładnie będzie. Jeśli chodzi o 7:45, no to wtedy spotkanie z Tomaszem Jeleńskim i będziemy dyskutować o tym, że Polska staje się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie.
2: Polskie społeczeństwo się zmienia. Wyludnia się wyjątkowo szybko, wyjątkowo nawet na tle Unii Europejskiej, która tak czy inaczej w całości uchodzi za społecznie starzejącą się.
1: I tak to wygląda i to będziemy sobie analizować razem z Tomkiem Jeleńskim i będziemy również w tym temacie zapraszać państwa do dyskusji, także proszę być przygotowanym. 15 minut po godzinie 8:00 połączymy się z Janem Melą i będziemy dyskutować o wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci. Rzeczywiście maluchy były między innymi w dalekiej Francji, jeździły też bardzo dużo po Polsce, no i ta wyprawa jak co roku się odbyła z ogromnym rozmachem. No i jestem ciekaw też, co państwo na ten temat sądzą. Czy przejechaliby się państwo może maluchem w taką daleką podróż? W ogóle można dzisiaj powspominać swoje maluchy, no bo myślę, że bardzo wielu z państwa takowy kiedyś posiadało. Ja takiej przyjemności nie miałem, a pojeździł takim maluszkiem, żeby w ogóle sprawdzić, jak to jest. 15 minut przed godziną 9:00 jeszcze spotkamy się z Kasią Błażejewską-Sztur. Będziemy rozmawiać o tym, że jak może wyglądać nasza kuchnia przyszłości. No, jestem ciekaw, czy to będzie taka smaczna dyskusja, czy niekoniecznie. A zatem sami państwo słyszą, że mnóstwo atrakcji dziś w audycji Cafe Mate do godziny 9:00. Proszę koniecznie z nami zostać. A teraz utwór dla kibiców piłkarskich. Mam wrażenie, że fani reprezentacji Argentyny to się nawet ucieszą.

Gdybym ja był Maradoną, żyłbym tak jak on, śpiewa w tej piosence Manu Chao. No i rzeczywiście argentyńscy kibice mogą świętować, choć teraz mam wrażenie, że raczej będą powstawały piosenki o Leo Messi, no bo on rozpala tłumy kibiców. Jeśli chodzi o Anglików, no to oni śpiewają to co zawsze.

0: Na razie to mam wrażenie, że jednak kibice angielscy z dużą złością wspominają to, co wydarzyło się w środę. No strzelić gola w 55 minucie, a potem wypisać się z meczu. Absolutny koszmar. Jako, że moje serce też bije dla synów Albionu, no to troszkę cierpiałem. Ale na szczęście wczoraj pewna drużyna z Poznania poprawiła mi humor, wygrywając Super Puchar Polski.
1: Chłopak z konewką.
0: Czas wyhamować i przenieść się do ogrodu. Halo, Klimku.
2: Dzień dobry. W ten piękny piątek chłopak z konewką Marcin Klimkowski. Kłaniam się Państwu, a ze mną jak zwykle jest dziewczyna od przesadzania Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów i ogrodniczka. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry Państwu.
2: No dzisiaj, gdyby Państwo chcieli jakieś tematy podrzucić albo pytania, które mógłbym Kasi przekazać tutaj na antenie, to klimek@radio357.pl. A dzisiaj porozmawiamy o żywopłotach. Zgadzasz się?
3: Bardzo dobry temat.
2: No właśnie, oczywiście ustaliliśmy to wcześniej, więc ta zgoda jest taka, powiedzmy, antenowa. Nie masz wrażenia, że Polacy się za bardzo odgradzają od swoich sąsiadów?
3: Tak, mamy to gdzieś, potrzebujemy tej intymności. Jak już stawiamy ten dom, to chcemy się odgrodzić. I nie wiem, też mam wrażenie, że bardzo. Gdzie indziej jest troszeczkę mniej, ale to wynika z tego, że jednak, wiesz, u nas, jak zaczęliśmy się budować, to były nieutwardzone drogi na tych polach i kurz, a ruch nam się zwiększył dość mocno, więc ten kurz jest wszechobecny, wnosi się do domu, na tarasach, na nawierzchniach, na samochodach i tworzymy sobie taką naturalną barierę właśnie przed wiatrem, hałasem i kurzem.
2: No właśnie, bo na świecie różnie do tego podchodzą, na przykład na Bliskim Wschodzie albo na południu Europy. Mury, płoty są bardzo wysokie i zasłaniające życie wewnętrzne. Z kolei na przykład w Skandynawii czy w Szwajcarii są w ogóle niedopuszczalne. To jest bardzo społecznie źle widziane, że się odgradzasz od swojej społeczności. Może to jest kulturowe i na ten temat moglibyśmy porozmawiać, ale to jest audycja o roślinach i ty mówisz o tym, że to ma swoje uzasadnienie, to znaczy dźwięk, kurz, hałas, to wszystko lepiej robią żywopłoty niż mury.
3: Nie wiem, czy lepiej, ale na pewno możemy wyższą tą ścianę zbudować z roślin niż z muru. Są pewne przepisy, które mówią, że nie możemy postawić muru większego niż na przykład 2 metry, w zależności od okoliczności. Tak? Natomiast rośliny, jeżeli zrobimy drzewa, gdzieś barierę taką z drzew, no to możemy jej mieć kilka czy kilkanaście metrów.
2: A powiedz mi, Kasia, bo ja mam wrażenie, że te żywopłoty w Polsce wyglądają plus minus tak samo. One są wszystkie bardzo gęste, zrobione z tuj. I czy to jest jedyny pomysł na żywopłot, jaki jeżeli chodzi o rośliny, można w Polsce mieć?
3: Nie, do żywopłotów, w ogóle żywopłot jest to forma właśnie bariery, jakiegoś murku. Może być niski, a może być też wysoki. I ja jestem zwolennikiem mieszania roślin. Im większa bioróżnorodność, tym lepiej dla owadów, dla ograniczenia chorób w tych roślinach. I w momencie, kiedy nie mamy jednolitej ściany i wypadnie nam jakaś roślina, łatwo ją zastąpić. Natomiast w momencie, kiedy już mamy taką jednolitą ścianę, na przykład stój, no to w momencie, kiedy któraś nam zachoruje i zrobi się brązowa, wypadnie, no to zastąpienie jej wymaga długotrwałych zabiegów, żeby ona doszła do tej samej wielkości, tak? Żeby nam wypełniła tą dziurę. Ale są ogrody, które wymagają jakby, albo no, mam preferencje właściciela są takie, że chcemy mieć idealnie piękny, cięty żywopłot. I do tego tuja, brabant w szczególności, która jest genialna do cięcia, ona bardzo wymaga cięcia, jest bardzo dobra, ponieważ jest mało wymagająca, szybko rośnie, jest zimozielona i super znosi cięcie.
2: No to teraz, a jakie inne rośliny mogą się nadawać do różnego rodzaju żywopłotów i co polecasz?
3: No tak, jakbym miała powiedzieć najlepszą roślinę na żywopłot zimozielony, no bo tak z tujami to różnie, to bym powiedziała, że jest to cis. To jest bardzo elegancka roślina, wolnorosnąca, znosi cięcie bardzo dobrze, nie jest taka ekspansywna jak właśnie tuja, że się bardzo rozchodzi na boki, czyli możemy ją dość wąsko prowadzić. Znosi cień, co też jest jakby no, w niektórych momentach wskazane, tuja nie za bardzo. I z takich zimozielonych roślin, które bym polecała, to jest jeszcze hojna, która też jest trochę niedocenianą rośliną. Też bardzo dobrze znosi cięcie i doskonale sobie radzi pod drzewami. Więc jeżeli mamy już wysokie drzewa na przykład i chcemy ją zagęścić i coś dać pod, no to hojna czy cis są bardzo dobre. Ja bym chciała tylko powiedzieć o liściastych drzewopłotach, które chcą mieć te zimozielone. Teraz w ogóle bardzo modna laurowiśnia na żywopłoty. No i niestety ta zima zweryfikowała nam jednak tą roślinę na tyle, że musimy się mocno zastanowić, czy aby na pewno chcemy z niej takie całe połacie, ponieważ bardzo zrzuciła liście, zbrązowiała, przymarzła. Ona się dobrze regeneruje, ale niestety potem w tej pierwszej fazie nie wygląda za dobrze. Natomiast są rośliny niedoceniane, właśnie jak na przykład dereń, który ma elegantesima w odmianie właśnie elegantesima z białym liściem, czerwone łodygi, gdzie okej, on zrzuci liść na zimę, ale ta ilość łodyg będzie, gałęzi będzie tak gęsta, że i tak nam stworzy barierę, a czerwień zimą da jeszcze dodatkowy fajny kolor. To są graby, które też jeszcze przy łagodnej zimie nawet on gdzieś tam sobie ten liść zostanie. Ja bym się tak bardzo tym nie przejmowała, natomiast bardzo szybko mamy efekt. Derenia to jest 2-3 lata i mamy po prostu z małej sadzonki piękny, wielki żywopłot. Jeszcze dodatkowe fajne schronienie dla ptaków.
2: No więc właśnie, i można mieć dwa w jednym, czyli odsłonić się na pół roku, a na drugie pół roku, no może nie całe pół roku, zasłonić, więc tak mi się wydaje, że to takie ciekawe do rozważenia. Bardzo ci serdecznie dziękuję. O żywopłotach opowiadała Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, a chłopak z konewką przyjmuje ogrodnicze pytania pod adresem klimek@radio357.pl. Dobrego dnia.
3: Dziękuję, dobrego dnia.

Tak, jeszcze w odniesieniu do naszych ogrodów, no to wpadła tekstówka od pani Magdy. Nasza laurowiśnia przetrwała tegoroczne mrozy, zgubiła trochę liści, ale teraz bardzo ładnie sobie radzi. Mamy ją od 3 lat i obecnie ma 1,5 metra. Pozdrawiam Magda. Pani Magdo, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również panią i laurowiśnię też koniecznie proszę od nas pozdrowić. Pan Jan jeszcze napisał a propos wielkiej wyprawy maluchów, o której dziś będziemy rozmawiać o 8:15. No i ja pytam państwa o te podróże maluchem, jakie były i czy były takie robiące wrażenie. No i proszę bardzo, podróż poślubna w 1994 roku. Maluch spisał się na medal, no i pokazuje mi swoją trasę nasz słuchacz przez Niemcy, potem przez Włochy, w międzyczasie jeszcze przez Szwajcarię, potem przez Austrię, Czechy i z powrotem do Polski. Naprawdę imponująca trasa zrobiona maluchem. Wow, naprawdę to robi bardzo duże wrażenie. Proszę dawać znać, jak to u państwa z maluchami wygląda. Można nagrywać głosówki, to cały czas przypominamy. Można też dzwonić pod 510-357-357. Jakby się komuś na przykład dźwięk malucha udało nagrać, no to byłoby fenomenalne. Może ktoś jeszcze ma w garażu pięknego Fiata 126P. Proszę dawać znać. No i oczywiście można też wysyłać tekstówki i pisać do mnie na adres mailowy mateusz.kuzniewski@radio357.pl. No dobrze, to teraz kartka z kalendarza muzycznego. Jeśli państwo pozwolą, 16 minut przed godziną 7 posłuchamy grupy Deep Purple i utworu z jej debiutanckiej płyty. Płyty, która została wydana dokładnie 58 lat temu, była zatytułowana Shades of Deep Purple, a ten utwór, którego teraz posłuchamy, to Hush.

0: Deep Purple, tak to brzmiało w 1968 roku. Dobrze, szanowni państwo, skoro jesteśmy przy rocznicach, no to przydarzyła się również taka.
1: Dzień dobry, Krzysiek, dziadek Krzysiek. 17 lipca 1986 roku, no wtedy nie babcia Ania i wtedy nie dziadek Krzysiek, wzięliśmy ślub. Dzisiaj właśnie mija 40 lat, jak sobie żyjemy razem w zgodzie. I właśnie wybieramy się do jednego z krakowskich hoteli na, mam nadzieję, bardzo miły weekend i świętowanie Rubinowej. To jest chyba Rubinowa rocznica, mi się wydaje. Rubinowa? Chyba Rubin, bo nawet kupiłem taki duży pierścień małżonce. To chyba był chyba Rubin. Pozdrawiam wszystkich dziadków takich, którzy już 40 lat z jedną panią. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy również serdecznie, pozdrawiamy. Udanego weekendu w Krakowie życzymy. A gdyby ktoś wybierał się do Lądka Zdroju, to teraz mamy dla państwa taką małą polecajkę, no bo my, jak państwo doskonale wiedzą, jesteśmy z Lądkiem mocno związani, choćby ze względu na to, że we wrześniu będziemy współorganizatorem Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady właśnie w Lądku Zdroju, no i spora ekipa naszych dziennikarzy do Lądka się wybierze. No i tak się składa, że będziemy się zatrzymywać w miejscu absolutnie wyjątkowym, w miejscu, o którym powstał nawet reportaż na antenie naszego radia. Pamiętają państwo, co wydarzyło się na Dolnym Śląsku, no to już ponad 2 lata temu, no nie, niecałe 2 lata temu, w 2024 roku ogromna powódź, która zrujnowała życie tysięcy mieszkańców właśnie na Dolnym Śląsku. Tak to wyglądało. No i ta powódź również bardzo mocno dotknęła Lądek Zdrój. Między innymi willę Marianna, w której my będziemy się w Lądku zatrzymywać. I o willi Marianna powstał reportaż autorstwa Aleksandry Dobieszewskiej. Tam opowiada ona historię sióstr Ani i Marysi, którzy założyli willę Marianna, no a potem po powodzi obie te panie musiały willę odbudować.
2: My nigdy nie mieliśmy tak małego obłożenia. No w tej chwili mamy jeszcze tak naprawdę środki z ubezpieczenia, z jakiejś pomocy rządowej, które kolokwialnie mówiąc przejadamy, natomiast gdybyśmy mieli tak na poważnie w tej chwili utrzymać ten budynek pracowników i siebie z tego, to nie byłoby szans. No generalnie to nikt nie pisze, nikt nie dzwoni, jest katastrofa. To miał być dla nas najlepszy sezon w historii, najlepsza jesień, po prostu ilość rzeczy, która nam się szykowała na horyzoncie grup, jakichś takich eventów rowerowych, integracji, bo to jest taka nasza główna supermoc. Wiedzieliśmy, że są prognozy, ale one jakby chyba starano się je jakoś tak uspokajać. My jeszcze w piątek byliśmy z mężem oglądać samochód w Gliwicach, a ja się rzuciłam na odchodnym tym panom, bo oni się zaliczkę, mówię, no wiecie panowie, bo może być tak, że w niedzielę będziemy bezdomni. I to mi się wydawało takim zupełnie absurdalnym żartem i istotnie w niedzielę byliśmy bezdomni.
0: Taka to była druzgocąca historia. Polecam oczywiście reportaż Willa nad Potokiem. Można go znaleźć w naszej aplikacji, w zakładce z podcastami, w reportażach Radia 357. No cóż, szanowni państwo, pozostaje powiedzieć tyle. Do zobaczenia w Lądku Zdroju na początku września. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy.

Jeżeli ktoś powiedziałby mi, że przy tym utworze nie chodzi mu nóżka, to po prostu bym nie uwierzył, bo to zwyczajnie niemożliwe. 4 minuty do godziny 7. Już za chwilę nasze serwisy Ola Żaczek oraz Sebastian Kierzek się do Państwa odezwą, ale zanim to się wydarzy, no to jeszcze czas na Kasabian na antenie Radia 357, czyli zmieniamy trochę klimat. Proszę bardzo.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: I tak to jest, że akurat w Ameryce to kuriozów nie brakuje, o czym przekonaliśmy się w trakcie Mistrzostw Świata. Tu Radio 357, jest piątek, 17 lipca. Zupełnie niepostrzeżenie minęła już godzina Caffè Mate. Minęła dokładnie siódma, czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczak.
3: Na początek doniesienia z Bliskiego Wschodu i kolejna wymiana ciosów. 7 osób zginęło w amerykańskich nalotach na mosty w południowym Iranie. Podają tamtejsze media. W odwecie Teheran zaatakował rakietami i dronami Kuwejt, Katar oraz Bahrajn. Uderzenia wymierzono w instalacje amerykańskich wojsk, które stacjonują w krajach arabskich Zatoki Perskiej. Donald Trump zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. W orędziu do narodu wygłoszonym kilka godzin temu ogłosił odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Jak powiedział Trump, dokumenty te pokazują m.in., że na przestrzeni kilku lat, począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wyborczych. Dodał, że w wyniku tego procesu Chiny, tu cytat, bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców. Naszym celem nie jest osłabienie zaufania do wyborów, ale ujawniamy te dokumenty właśnie po to, aby zdobyć to zaufanie poprzez konfrontację ze słabymi stronami i bardzo, bardzo szybkie ich korygowanie. I to właśnie robimy. Z ocen wywiadu wynika, że nie ma dowodów na to, że Pekin zmienił wynik wyborów w 2020 roku, w których Trump przegrał z Joe Bidenem, podkreśla agencja Reutera i zauważa, że ostre wypowiedzi prezydenta na temat Chin grożą zachwianiem relacji z Pekinem. Trump podkreślił też, że chce, aby jesienne wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe. Wracamy do kraju. Na najwyższą możliwą karę 20 lat więzienia warszawski sąd okręgowy skazał Łukasza Żaka. 2 lata temu pędził ponad 220 km na godzinę trasą łazienkowską. Był pijany, a jazdę filmował telefonem. Staranował auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. W wypadku zginął ojciec dwójki dzieci. Po wszystkim Żak uciekł, zostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę, na którą razem ze znajomymi próbował zrzucić winę za spowodowanie wypadku. Ten wyrok może być przestrogą dla innych, mówił w Radiu 357 Marcin Flieger z Global Road Safety Partnership.
4: On na pewno będzie takim sygnałem mocnym, pokazującym, że cały ten proces, czyli działania policyjne, kontrole trzeźwości, ale także później wyroki, które zapadają, że ktoś pomyśli sobie o tej odpowiedzialności, jaka ciąży na tej osobie, konsekwencji, przestraszy się, mówiąc wprost, tych konsekwencji i zmieni swoje zdanie. Tak, ja jestem przekonany, że to w jakiś tam sposób wpłynie.
3: Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Wyrok nie jest prawomocny, obrona już zapowiedziała apelację. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ w związku z medialnymi doniesieniami o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie do zakończenia audytu ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Chciałoby się rzec wsi spokojna, wsi wesoła, a to przecież centrum miasta. Na koniec przenosimy się do Krakowa, gdzie trwają sianokosy na Błoniach, jednej z największych miejskich łąk w Europie. Andrzej Zasadni.
5: Tradycyjne koszenie odbywa się zgodnie z naturalnym porządkiem, a tegoroczne zbiory ułatwia idealna pogoda.
6: Przełom lipca i sierpnia to właściwie najlepsza pora na to, aby rozpocząć takie sianokosy. Trawa jest dobrej jakości, jest wysoka, a ten pokłos właśnie może już posłużyć dalej w rolnictwie, między innymi jako pasza dla zwierząt.
5: Mówi Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Koszenie krakowskich błoń trwa kilka dni, w zależności oczywiście od pogody. Mamy nadzieję, że ona dopisze i rolnik będzie mógł spokojnie przeprowadzić wszystko. wszystkie zaplanowane prace.
5: A te to suszenie, grabienie, no i balowanie. Po zakończeniu pracy na błoniach chwilowo widoczne będzie rżysko, czyli ściernisko. Jednak łąka znów się zazieleni i sianokosy ruszą ponownie. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
3: Do skoszenia jest blisko 50 hektarów miejskiej łąki, która znajduje się w rejestrze zabytków. Sianokosy w Krakowie kończą serwis o 7. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
2: Cztery minuty po godzinie 7, no to teraz czas na sport. Sebastian Kierzak.
7: Mimo że meczów nie było, to krótko jedna informacja mundialowa na początek. Szymon Marciniak nie poprowadzi ani finału, ani meczu o trzecie miejsce. To już oficjalne doniesienia płynące zza oceanu. Taką decyzję podjęła FIFA. I tym tematem oczywiście zajmiemy się w studiu mundialowym za godzinę. Powiedziałem, że meczów nie było, nie było meczów na mundialu, ale mecze były. W Poznaniu przy prawie 40 tysiącach kibiców na trybunach Lech Poznań grał o Super Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. I mylił się ten, kto myślał, a to taki sparing o nic nieznaczące trofeum. Po naprawdę niezłym spotkaniu, niezłym z obu stron, Lech pokonał Górnika 3-1 i wzniósł talerz do góry.
8: Super, fajny początek sezonu, zaczęliśmy trofeum, skończymy może też trofeum. Fajnie, że zaczynamy i robimy sobie smak na więcej.
7: Mówił przed kamerami TVP Sport Antoni Kozubal. To on strzelił pierwszą bramkę dla Kolejorza, pozostałe zdobyli Mikael Iszak i Pablo Rodriguez. Dla Górnika trafił z kolei Maksym Chłań. To 7. Super Puchar Polski dla Lecha. Od wczoraj Poznaniacy są samotnymi liderami pod tym względem. Lech i Górnik czekają na puchary, ale mieliśmy wczoraj także sparing innych naszych pucharowiczów. GKS Katowice 1-1 zremisował z Rakowem Częstochowa. Piłkarze GKS-u przy okazji poznali także swojego rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. I tym rywalem będzie MSK Żilina ze Słowacji. No ale w nocy naszego czasu czekaliśmy także na inny mecz. Robert Lewandowski miał zadebiutować dziś w barwach Chicago Fire. Jeszcze nie teraz. Pojedynek z Vancouver Whitecaps przełożono ze względu na zły stan powietrza w Chicago. To pokłosie licznych pożarów na terenie Kanady. Nowy termin meczu to 6 października. A zatem prawdopodobnie debiut Lewego nastąpi w nocy ze środy na czwartek w przyszłym tygodniu. I to przeciwko Interowi Miami Leo Messiego. Bez co oczywiste Leo Messiego, przecież Messi będzie chwilę po finale mundialu. Na Tour de France był wczoraj 12 etap i kraksa tuż przed metą.
9: Pięknie pociąg Alpecin wyprowadza Jaspera Philipsena, ponownie Mathieu van der Poel, kraksa niestety, Gaviria leży i Nicolasze leżą.
7: A to wszystko można było śledzić w Eurosporcie. Pierwszy do mety dojechał Belg Tim Melier z ekipy Soudal Quickstep. Chwilę później tak skomentował swój występ, zwycięski występ, mimo problemów kolegi z teamu. Jasper złapał w pewnym momencie gumę, ale zachowaliśmy spokój, a ja miałem dobry dzień. Byłem bardzo skupiony na zawodnikach, którzy wczoraj zostali zablokowani. Znalazłem miejsce i ruszyłem. To był finisz, który mi odpowiadał. Drugi był Holender Olaf Koy, a trzeci Belg Jasper Philipsen. Polacy Kamil Gradek i Michał Kwiatkowski do mety dojechali w pele. Tonie. Prowadzenie w generalce utrzymał Tadej Pogaczar, który ma ponad 3,5 minuty przewagi nad Jonasem Winigo. Trzeci jest Remco Evenepoel. I na koniec jeszcze krótki meldunek lekkoatletyczny. Za nami czwartkowe mityngi w Madrycie i Lucernie. W stolicy Hiszpanii najlepszy wynik od 4 lat 75.01 uzyskała Anita Włodarczyk i pobiła rekord świata Masters w rzucie młotem w kategorii powyżej 40 lat. Wiceliderką europejskich tabel na 100 metrów przez płotki pozostaje z kolei Pia Skrzyszowska, która wczoraj pobiegła w Lucernie w czasie 12 sekund i 75. A za godzinę mundialowe studio.
2: Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale finał piłkarskich mistrzostw świata trochę ubiegnę Sebastiana, bo on za godzinę będzie o tym opowiadał. Posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, czyli ten sam gentleman, który sędziował baraż pomiędzy Szwecją a Polską. Ten, w którym biało-czerwoni odpadli i ten, w którym poziom sędziowania, prawdę mówiąc, akurat był nie najwyższy. No to życzymy trochę lepszej formy panu Vincicowi w wielkim finale. Teraz pogoda u nas. W dzień na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie wzrastać może do dużego i tam możliwe opady deszczu i burze. Lokalnie te burze mogą być również z gradem. Temperatura od 28 stopni w Suwałkach. Tam będzie najchłodniej. No to rzeczywiście będzie bardzo ciepły dzień w naszym kraju. 29 stopni w Białymstoku, 30 w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Kielcach. Lublinie. Wszystko się zgadza. 31 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Opolu i Radomiu. i najcieplej 32 stopnie w Katowicach i Rzeszowie. Jeśli chodzi o wiatr, no to będzie słaby i umiarkowany, przeważnie wiejący z kierunku południowo-wschodniego i południowego, tylko nad morzem, okresami z kierunku północno-wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie możliwe porywy nawet do 100 km na godzinę, a zatem będą i takie momenty, w których będzie trzeba się uważać na siebie. I się poplątałem.
1: Radio 357.
2: 9 minut po godzinie 7. To audycja Kafe Mate. Zazwyczaj idzie nam trochę płynniej.

0: kafę mate.
1: Plątały to się nogi angielskim piłkarzom w meczu z Argentyną. A mówię o tym dlatego, że tak się składa, że teraz kolejny utwór, mam wrażenie, że z takiej playlisty bólu angielskich kibiców.

I to już 14 minut po godzinie 7. Ja przypominam, że można do mnie pisać mateusz.kuzniewski@radio357.pl. No i można też tekstówki do mnie wysyłać w naszej aplikacji. W naszej aplikacji też przycisk od głosówek, które można nagrywać. No i przypominamy o możliwości dzwonienia 510-357-357. A państwo piszą do mnie na adres mailowy: pan Robert, polska reprezentacja uprzedziła wybór sędziego na finał Mistrzostw Świata i dlatego nie zamierzali grać o Mistrzostwo Świata. No rzeczywiście, nie wzięli się do tego nasi reprezentanci, odpadli w barażu ze Szwecją. Jeszcze pan Mikołaj też w temacie piłkarskim. Co tam Mistrzostwa Świata, wszak tylko skromne to rozgrywki o charakterze międzynarodowym. Najważniejsze, że już za tydzień wraca nasza Ekstraklasa, czyli emocje najbliżej nas. Pozdrawia pan Mikołaj, kibic Radia 357 i kolejorza. Wszystko się zgadza, panie Mikołaju. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, to teraz bardzo dobrze słuchać będziemy piosenki dnia Cinnamon Gum i Marylis. Proszę bardzo.

0: się nastrojowo zrobiło w Radiu 357, 17 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Czyli spotkanie z doktorem Tomaszem. Julia, lat 12, pyta, czy ptak może dostać wstrząsu mózgu, gdy się z czymś zderzy? I w ten sposób, czy ten ptak może zapomnieć, jak się lata? Takie pytanie od Julii. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry. Tak, ptak może dostać wstrząsu mózgu, na przykład po zderzeniu, nie wiem, z szybą, z drzewem, z budynkiem, samochodem i tymczasowo stracić zdolność do latania. Ale to nie chodzi o to, że zapomina, jak się lata, to jest trochę uproszczenie. Tu nie chodzi o taką utratę pamięci, jak u człowieka z amnezją, tylko raczej o takie otumanienie i ewentualnie w jakimś poważniejszej sytuacji, poważniejszym wypadku uszkodzenie neurologiczne. Wstrząs mózgu ptaków jest dość częsty przy kolizjach. Znalazłem takie szacunki, że nawet dotyczy 95% uderzeń w okno. Ptak może być wtedy oszołomiony, może mieć problemy z równowagą, może kręcić się w kółko, przewracać, albo po prostu jakoś bez ruchu, nie wiem, leżeć czy siedzieć. Lot wymaga precyzyjnej kontroli, koordynacji, równowagi, pracy mózgu, pracy mięśni. Po urazie głowy te funkcje są albo mogą być zaburzone. Ptak fizycznie nie potrafi dobrze latać, nawet jeśli ten instynkt pozostaje. To może z zewnątrz wyglądać tak, jak gdyby zapomniał. Próbuje, ale spada, nie utrzymuje kierunku, czy w ogóle nawet nie potrafi wystartować. Natomiast, no, czy to jest trwałe, czy w lekkich przypadkach ptak dochodzi do siebie po kilku minutach, czasami może kilkunastu. W cięższych może z tym być problem, ale znowu, to nie jest kwestia pamięci, że zapomniał, jak się lata, tylko raczej na tyle mocno uderzył, że po prostu uszkodził sobie mózg. I nie potrafi tego wszystkiego skoordynować. To może jeszcze dodam, że jeżeli takiego ptaka się znajdzie, to może warto jakoś zainteresować nim weterynarza albo zanieść go może do takich miejsc, gdzie są, nie wiem, czy mogę powiedzieć, kliniki czy schroniska dla rannych zwierząt. I to tyle. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Ja się też przyłączam do tego apelu, żeby dbać o zwierzęta, dbać o ptaki. I teraz, jak są takie upały, to też można wystawić jakąś miseczkę z wodą, żeby zwierzęta też mogły z niej skorzystać, no bo one też męczą się w tej pogodzie. 20 minut po godzinie 7 w Radiu 357 to tyle od doktora Tomasza, a zatem pan Tomek już za nami, a przed nami pan Artur i jeszcze pan Dawid.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Przyszło sporo tekstówek w sprawie pytań z Księżyca, za które bardzo dziękuję. Państwo tutaj mają różne rozważania. Na przykład pani Kasia napisała, że zastanawia się i jednocześnie niepokoi, jak zbadano, że ponad 90% zderzeń z szybą powoduje wstrząs mózgu u ptaków. Wyobraźnia podsuwa mi różne rozwiązania. Dziękujemy bardzo pani Kasiu. Jeszcze mamy głos... Odpaliłem tego samego maila, jeszcze inny mail tutaj od pani Julii. Z kolei dzień dobry, a propos dzisiejszego pytania z Księżyca, czy to przypadkiem nie jest powtórka? Jestem pewna, że pytanie o wstrząs mózgu u ptaków padło już w tym cyklu. Ja sobie, pani Julio, takiego pytania nie przypominam. Być może się pani pomyliło z tym, że tydzień temu rozmawialiśmy o tym, czy zwierzęta w ogóle mają mózg. Też było o mózgu jak najbardziej, jeśli chodzi o pytania z Księżyca. Tych pytań oczywiście przez lata było absolutnie całe mnóstwo. I jeszcze a propos maluchów, no bo dzisiaj zapowiadamy wielką wyprawę maluchów w Radiu 357. Za bardzo tego nie pamiętam, ale 40 lat temu moi rodzice jechali ze mną, babcią, wielkim telewizorem, wózkiem, bagażami, właśnie maluchem na wakacje na Mazury. 350 kilometrów spałam na tylnym siedzeniu, a konkretnie za tylnym siedzeniem na podłodze. Telewizor jechał na siedzeniu. W tym roku mój syn zdaje egzamin na prawo jazdy. Dziadek trzyma dla niego 20-letniego malucha. O, po liftingu maluch. Jeżeli mają państwo takie maluchy, to proszę się chwalić, proszę opowiadać. Czy ktoś jeszcze w ogóle jeździ maluchem? Może mógłby nam zrobić takie nagranie silnika za pomocą naszej głosówki. Ja bym chętnie usłyszał, jak taki silnik brzmi. 25 minut po godzinie 7. Za chwilę będziemy zapowiadać reportaż w Radiu 357. A właściwie to podcast, no bo reportaże zrobiły sobie przerwę na lato, ale podcasty zdecydowanie nie i już teraz zachęcam do tego, by zajrzeć do naszej strefy z podcastami, bo tam naprawdę dużo, dużo dobroci, a jedną z tych dobroci zapowiemy już za chwilę.

0: Jak ja dawno nie słyszałem tego utworu. 29,5 minuty po godzinie 7 w Radiu 357. Teraz będziemy mówić o nowym podcaście. W naszej strefie z podcastami latem mamy zupełnie nową dla Państwa pozycję i też jest to pozycja niezwykle interesująca, a przy okazji też pouczająca, także takie bardzo fajne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Podcast nosi tytuł Masz autyzm? Nie wyglądasz. Posłuchajmy fragmentu.
1: Masz autyzm? Nie wyglądasz. Mam na imię Ania i mam zespół Aspergera. Diagnozę dostałam w wieku 40 lat, ale od dziecka czułam, że coś jest ze mną nie tak. Jestem doktorką literaturoznawstwa, dziennikarką i joginką. Mam 5 kotów i partnera z ADHD. Jestem gdańszczanką z wyboru i italofilką. Diagnoza przyniosła mi ulgę, choć wciąż zdarza mi się słyszeć. Masz autyzm? Nie wyglądasz. Zapraszam Cię na mój podcast o tym samym tytule, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda życie Asperger bez maski. Do swojej opowieści zaprosiłam gości i gościnie. Każdy i każda z nich jest, tak jak ja, w spektrum autyzmu. Jest nas 1% na świecie.
0: Anna Dobiegała, doktorka literaturoznawstwa, dziennikarka i autorka podcastu jest razem z nami w studiu. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, kiedy wymyśliłaś sobie ten podcast, to co miałaś w głowie? Jakby, jaki jest główny cel tego podcastu? Po co on powstaje? I co my znajdziemy w tych 5 jak na razie zaplanowanych odcinkach? Pierwszy, już tylko taki sygnał dla naszych słuchaczy, jest już dostępny w naszej strefie z podcastami. A teraz już oddaję Tobie głos.
2: Dziękuję. Ja myślałam o tym właściwie takie dwa cele. To są takie, żeby wyjąć taką cegiełkę z muru stereotypów na temat zespołu Aspergera i spektrum autyzmu, bo to są pojęcia, które jeszcze w Polsce funkcjonują. Zespół Aspergera jeszcze w Polsce funkcjonuje do końca 2026 roku. Bo tych stereotypów jest naprawdę dużo. Natomiast druga rzecz to była też taka trochę autoterapia, takie wyjście do ludzi i pokazanie, że oto jestem, mam spektrum autyzmu, mam zespół Aspergera i nie wstydzę się tego, nie mówię o tym otwarcie i chciałabym, żeby inni też się tego nie wstydzili, a zwłaszcza rodzice dzieci, którzy gdzieś tam mają opór przed tym, żeby mieć dziecko z autyzmem.
0: Rozumiem. Wspomniałaś o tych stereotypach. Bardzo mnie interesuje, z jakimi stereotypami najczęściej się spotykasz i też z jakimi stereotypami chciałabyś walczyć poprzez ten podcast.
2: Tak, no na przykład taka historia już po emisji tego odcinka. Mhm. Ja generalnie pochodzę z małego miasta, już od dawna nie mieszkam, natomiast jakby moi rodzice dalej zostali w Mławie. I na przykład ostatnio moja mama usłyszała taki komentarz, że ja chyba przesadzam, że jak to, ja mam zespół Aspergera, no to chyba sobie coś wymyśliłam. Więc to jest taki, to jest też takie krzywdzące, takie właśnie podważanie tego, że ktoś ma zespół Aspergera, że ktoś jest w spektrum autyzmu, bo właśnie nie wygląda, a tego się nie ocenia na wygląd. To jest jakby cały długi proces diagnostyczny, gdzie przeprowadza się wywiad między innymi z rodzicami na temat tego, jak człowiek funkcjonował w dzieciństwie. Ale też to jest taki stereotyp, myślę, właśnie tego, że to dotyczy bardziej chłopców niż dziewczynki. I tego, że jak ktoś ma, nie wiem, 40 lat, 50 lat i całe życie był osobą wysoko funkcjonującą, no to on sobie właśnie coś wymyślił. Nagle stwierdził, że ma autyzm, a do tej pory autyzmu nie miał.
0: No właśnie, chyba na tym polega problem. To znaczy, to nie jest problem, ale problem w tych stereotypach, w takim ocenianiu innych ludzi, że mamy bardzo wiele osób w spektrum, osób z zespołem Aspergera, które bardzo wysoko funkcjonują, ale to nie oznacza, że one też nie cierpią, no i nie mają takich problemów, o których też pewnie usłyszymy w tym podcaście.
2: Tak, no bo właśnie w tym podcaście mówię ja, jako samorzeczniczka, ale mówią też różni eksperci, eksperci i różne ekspertki. Tak się złożyło, że wszyscy są w spektrum autyzmu. Tak wyszło, ale też jak myślałam o tych gościach i nagle mi się zaczęła układać lista, no to stwierdziłam, że no jednak dobrze by było już ich tak pod takim kątem dobierać, skoro już kilka osób takich jest. I tam właśnie mówi na przykład Krzysztof Tokarski, który jest psychologiem i coachem, który mówi o tym, jaką cenę ponoszą osoby wysoko funkcjonujące, które na przykład usłyszały diagnozę w dorosłym życiu.
0: Bardzo to wszystko.
2: Zapraszam do odsłuchania, bo on będzie chyba w drugim odcinku.
0: O, to dobra zapowiedź, a w tej chwili już pierwszy do odsłuchania. Odsyłamy Państwa do naszej Dokładnie. Strefy z podcastami, bo tam, jak już wspominałem, bardzo dużo dobroci. A zapraszała autorka naszego podcastu zatytułowanego Masz autyzm? Nie wyglądasz. Anna Dobiegała, doktorka literaturoznawstwa, dziennikarka i właśnie autorka tego podcastu. Jeszcze raz dzięki wielkie. Zapraszamy.
2: Dziękuję i też chciałam odesłać na konto na Instagramie, na profil, właśnie o tym samym tytule, Masz autyzm, nie wyglądasz. To jest profil, który dopiero raczkuje, ale tym bardziej wszystkich zapraszam.
0: No skoro raczkuje, to trzeba to wszystko rozkręcić, szanowni państwo, także proszę brać się do pracy. Na zegarze 24 do 8.

Dzień dobry, panie redaktorze. Odnośnie ptaków i zderzeń z szybą, taka sytuacja wczesną wiosną. Walnął w szybę dzwoniec polny i przyznam szczerze, że miałem problem, co począć. Postanowiłem go przechować na parapecie w pudełku z dziurami. No i po jakimś czasie się ocknął, zaczął się szamotać, więc został wypuszczony, ogrzał się i poleciał. Pan Rafał to napisał. Bardzo dziękujemy i gratulujemy takiego ładnego zachowania. I jeszcze napisał do nas jeden z naszych słuchaczy, wysyła zdjęcie. Pisze w związku z tym, że od 13 lat buduje w garażu Fiata 126P z silnikiem od motocykla. Jednoślad stał się dawcą silnika i zawieszenia i tak powstał projekt 126R.

0: odzywać. Przypominam, głosówka 510-357-357 to nasz numer telefonu. No, można też nagrywać tekstówki i pisać do mnie na adres mailowy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I głosować też można na listę piosenek Radia 357, ale to tylko dziś do 12.

0: YouTube w Radiu 357, a tymczasem pani Ola wysłała tekstówkę. Cieszę się, że powstał podcast Masz autyzm, nie wyglądasz. Syn został zdiagnozowany w wieku 11 lat, to wcześnie i późno. Wcześnie, bo dzięki temu wprowadziliśmy masę zmian, dodatkowych zajęć i dla wielu osób syn nie wygląda. Późno, bo te lata niezrozumienia były dla nas i dla niego ogromnym cierpieniem. Grunt to rozumieć. I właśnie po to powstał ten podcast, żeby zrozumieć. 357. A my teraz zmieniamy temat na równie, powiedziałbym, poważny. Polska staje się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie. Statystyczny Polak jest starszy nie tylko od przeciętnego Amerykanina, ale także od przeciętnego Europejczyka. Dzieci rodzi się u nas coraz mniej.
1: Młodzież jest bardziej wygodna, chce mieć mieszkanie, wyjeżdżać, nie chce się poświęcać.

0: Jest coraz więcej ludzi starszych, a coraz mniej dzieci w Polsce.
1: Wydaje mi się, że gonienie za pieniądze. Młodzież po prostu jest zabiegana.
2: Nie mam pojęcia.
3: Ciężkie życie jest. Takie mamy problemy w społeczeństwie, że ci, co chcą, to nie mogą, a ci, co nie chcą, to mają.
4: Polskie społeczeństwo się zmienia. Wyludnia się wyjątkowo szybko.
5: Maciej Kichta, ekonomista.
4: Wyjątkowo nawet na tle Unii Europejskiej, która tak czy inaczej w całości uchodzi za społecznie starzejącą się.
3: Akurat ja mam 2 dzieci, więc ciężko mi jest stwierdzić, czemu ludzie nie chcą mieć dzieci. Ale myślę, że z powodów takich prostych, braku takiej pomocy. Każdy teraz musi wymyślić swoje mieszkanie, musi mieć kredyt, a żeby mieć te dzieci, też trzeba mieć godne warunki. Nie ma co się oszukiwać, taka jest prawda.
4: Dokładnie połowa Polaków jest młodsza niż 43 lata, dokładnie połowa starsza niż 43 lata. Ta liczba powinna budzić zaniepokojenie, bo nawet odnosząc się do czynników czysto biologicznych, to już wiek, w którym trudno starać się o dzieci.
6: Wyludniamy się w pewnych miejscach w Polsce.
5: Profesor Przemysław Śleszyński, Zakład Geografii Miast i Ludności, Polska Akademia Nauk.
6: To mniej więcej jeszcze 10-20 lat temu wyludniały się peryferyjne obszary wiejskie. Natomiast od około 20 lat, a to zostało wzmocnione w ostatniej dekadzie, wyludniają nam się miasta różnej wielkości. I te małe miasta, i te średnie miasta, i także te większe miasta. W tej chwili wyludnia się około 80% miast, także takie duże, jak na przykład Łódź, czy bardzo wiele ośrodków konurbacji katowickiej.
3: Ciężko jest młodym ludziom zdecydować się na dziecko i też ze względu na wygodę. Jednak bez dzieci nie oszukujmy się, jest prościej.
7: Młodzi tak podchodzą i dlatego nie zakładają rodzin, nie ma dzieci, no bo chcą po prostu mieć nas, a wiadomo jak u nas na swoim też. Moje dzieci też już 2 się dorobiła swoich domów, no to im łatwiej już, bo już z tego domu mojego wyszli, więc my już mamy luźniej.
8: Dzisiejszy stan, że polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejącego się społeczeństwa na świecie.
5: Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha.
8: Jest konsekwencją albo chybionych programów rządowych, tak zwanych prorodzinnych, albo brakiem działań i dzisiaj tego obserwujemy kumulację.
4: My jako osoby pracujące płacimy na emerytury osób, które w tej chwili pobierają te świadczenia, zakładając jednocześnie, że kiedy my osiągniemy wiek emerytalny, to kolejne pokolenia będą płaciły składki, byśmy my mogli otrzymywać takie świadczenia, które nam się będą należały. W związku z tym, że ta zastępowalność pokoleniowa spada, dzieci jest coraz mniej, to szansa na to, że w systemie będą pieniądze pochodzące z tych składek na wypłacanie emerytur maleje.
7: Jestem z tego pokolenia, gdzie się nie patrzyło na to, tylko po prostu chciało się mieć tą rodzinę, dzieci i się wychowywało w takich warunkach, jakie były.
1: No a dzisiaj się już nie chce.
7: A dzisiaj się już młodzież chce być inaczej. Wygodna. Chcą mieć wszystko. Samochód, mieszkanie, dobrą pracę i dopiero później reszta.
9: Młodzież chce być wygodna. No to pewnie jedna z diagnoz, ale nie jedyna, tak sądzę. Proszę dawać znać, co państwo na ten temat sądzą. Bardzo jestem ciekaw. No nie da się ukryć, starzejemy się jako społeczeństwo i te niewesołe dane i niewesołe komentarze zebrał dla państwa Tomek Jeleński. Na zegarze 12 minut do godziny 8, ależ dawno nie słuchałem Czesława. I to jest dobry moment, by nadrobić zaległości.

No i cóż, państwo się odzywają w sprawie tego, że starzejemy się jako społeczeństwo i pan Michał pisze, mam 44 lata, czwórkę dzieci, jestem szczęśliwym człowiekiem. Chciałem zawsze mieć dużą rodzinę i nie kumam, dlaczego ludzie z wyboru nie chcą mieć potomstwa. Samotność jest smutna. Dziękujemy za ten głos, panie Michale. No i z drugiej strony głos od innego słuchacza, który ma jakby przeciwną opinię. Sprowadzanie na świat nowego człowieka w obecnych warunkach i z obecną perspektywą można uważać za przejaw skrajnego egoizmu. Takie opinie państwo przedstawiają po tym materiale od Tomka Jeleńskiego. Ja przypominam, że można komentować, można się odzywać. Zachęcam do nagrywania głosówek w naszej aplikacji, bo dzisiaj ich jakoś niewiele. Można też dzwonić pod numer 510-357-357. No i oczywiście mateusz.kuzniewski@radio357.pl. No i 510-357-357. I jeszcze tekstówki. To wszystko do państwa dyspozycji, bo już numer telefonu podawałem. Jakiś dzisiaj zaspany jestem, to zagrajmy dalej.

Tekstówka od pani Magdy. Młodzi nie są wygodni, przynajmniej nie tylko o to chodzi. Obecnie są ogromne oczekiwania co do wychowania dzieci. Trzeba, żeby były zaopiekowane na dodatkowych zajęciach. Taka diagnoza problemu od pani Magdy. Natomiast pan Mateusz pisze tak. Mam 3 chłopaków i 4 dychy z okładem. 2 starszych wyjechało na obóz. Zostaliśmy z żoną i najmłodszym, który chadza do przedszkola. Z czasem wolnym nie wiemy, co robić. Inna sprawa, że z jednym dzieckiem jest trudniej niż choćby z 2, bo 2 zawsze zajmie się sobą. Dziękuję za ten głos, panie Mateuszu. No i widzę, że mnóstwo jeszcze maili i tekstówek w tej sprawie wpada, a zatem pewnie jeszcze będziemy do tego wszystkiego wracać. Tymczasem już tylko 2 minuty do 8:00. Za chwilę serwisy.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, jest piątek, 17 lipca. Właśnie minęła godzina 8, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
2: Podzielą się, żeby się połączyć przed wyborami. W serwisie na początek pytania o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kierownictwo partii nikogo nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności, przekonuje Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla kanału TAK. Fragment wywiadu prezes publikuje w serwisie X. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego działania stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Jeżeli ktoś się nie podporządkuje, zostanie wykluczony z partii. Czas na podjęcie decyzji do czwartku. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają opuścić tej organizacji. Rozłam w PiS-ie może nie jest pewny, ale jest coraz bardziej prawdopodobny, ocenił w rozmowie z Michałem Trantałem w raporcie 357 Jacek Prusinowski, dziennikarz kanału Zero i portalu Zero.pl. Jak tłumaczył, obie strony doszły do punktu, w którym nie mogą się już wycofać.
3: Teraz są w miejscu, z którego no, niekoniecznie widzę jakieś wyjście z twarzą dla jednego i drugiego.
4: Co pan powie na moją tezę, że teraz będzie rozłam, aby przed samymi wyborami zrobić wielkie połączenie zjednoczonej prawicy i powiedzieć dla dobra prawicy łączymy się i jest wspólna lista wyborcza?
3: Uważam, że to jest bardzo mądra teza i bardzo prawdopodobna i nawet też jeden z polityków, z bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego, ku mojemu zdziwieniu, dzisiaj mi dokładnie tę tezę przedstawił.
2: Pełen raport 357 w tej sprawie znajdą państwo w naszych podcastach. A w serwisie pozostałe tematy na pogodowej mapie Polski. Sporo koloru pomarańczowego, to oznacza ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Instytut ostrzega przed burzami i upałami. Alerty obejmują wszystkie województwa. Burze mogą być gwałtowne i mogą im towarzyszyć ulewy, zapowiada synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
5: Najgroźniejszych burz spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
2: W nocy burze będą się przesuwały na wschód. Po przejściu frontu jutro się ochłodzi, a w związku z niebezpieczną pogodą harcerze pozostają w pełnej gotowości, żeby w razie zagrożenia w każdej chwili ewakuować się z obozu, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
6: Dwa razy dziennie się meldujemy Straży Pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
2: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
7: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać.
2: Tego lata w całej Polsce na obozach czas wolny spędza w sumie kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Na koniec w serwisie Wielka Brytania. Dziś nowy lider brytyjskiej lewicy. W poniedziałek będzie premierem. Brytyjska lewica ogłosi nowego lidera, a lider w przyszłym tygodniu będzie już 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. Nadzwyczajna konferencja Partii Pracy to formalność, bo kandydat jest tylko jeden. Andy Burnham, były burmistrz aglomeracji manchesterskiej. Z Londynu Adam Dąbrowski.
8: Kontrkandydatów brak, głosowania nie będzie. Będzie za to koronacja.
9: I will resign as leader of the Labour Party.
8: Niecały miesiąc temu Keir Starmer zapowiedział odejście, a lejburzyści szybko znaleźli następcę.
10: So help me God.
8: Dziś specjalna konferencja i pierwsze przemówienie nowego lidera. W brytyjskich mediach są już przecieki. Ben ma mówić o odejściu od centralizacji i prywatyzacji, o obniżeniu kosztów życia, o nowej ścieżce, na jakiej kraj nie był od 40 dekad. Lider lewicy liderem kraju zostanie w poniedziałek. Wtedy przekroczy próg Downing Street, a deklaracje będą się musiały zmienić w praktykę. Rząd Partii Pracy wypada słabo w sondażach. Gospodarka od kilkunastu lat stoi właściwie w miejscu, a Keir Starmer ostrzegał parę tygodni temu. Problemy, z którymi się mierzyłem, nie znikną od tak z chwilą, gdy wymienimy szefa rządu. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
2: Relacja z Londynu kończy serwis o 8 za godzinę, m.in. wieści z kosmosu.
11: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: Byliśmy w UK, to teraz USA i Sebastian Kieszak.
10: Szukaliśmy polskich wątków na mundialu. Gdy nie grają nasi, to wiedzieliśmy, że chociaż sędziują nasi. Niestety od kilku godzin wiemy, że polski zespół sędziowski z Szymonem Marciniakiem na czele nie posędziuje ani finału, ani meczu o trzecie miejsce. Arbitrem najważniejszego spotkania mundialu został Słoweniec Slavko Vincic. Wcześniej sędziował starcia Brazylii z Marokiem, Jordanii z Algierią oraz Meksyku z Ekwadorem. Będzie to jego pierwszy finał Mistrzostw Świata. Tak zwany mały finał, czyli mecz o trzecie miejsce, poprowadzi nie Szymon Marciniak, a Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. A zatem na dwóch spotkaniach swoją tegoroczną mundialową pracę kończą polscy sędziowie. Dwóch spotkaniach fazy grupowej. No i cóż, dobrze, że Radio 357 w pewnym sensie było reprezentowane. Pozdrawiamy pana sędziego Tomasza. Już tylko dwa mecze pozostały do końca. Piłkarski świat czeka na niedzielne starcie Hiszpanii z Argentyną. Starcie aktualnych mistrzów Europy z aktualnymi mistrzami świata. Starcie także trenerskie. Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni, słysząc pytanie o Luisa de la Fuente, zauważył.
12: I como ves a Luis de la Fuente, yo creo que no arrancó con mucho apoyo social y de medios.
13: Fue mi profesor Luis de la Fuente en el curso de entrenador.
10: Profesor. I to prawda. W niedzielę zmierzą się ze sobą nauczyciel i jego dawny uczeń. 9 lat temu Luis de la Fuente prowadził zajęcia w ramach Akademii Trenerskiej Hiszpańskiej Federacji. W zajęciach uczestniczył Lionel Scaloni.
13: Luis
10: był ogromnym wsparciem dla nas wszystkich. Uczestniczyliśmy w kursie trenerskim w La Rosas. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Mówił jakiś czas temu Lionel Scaloni. Zresztą wątków hiszpańsko-argentyńskich jest więcej. Żoną Lionela Scaloniego jest Hiszpanka, Elisa Montero. Dzieci urodziły się w Hiszpanii, a sami mieszkają na Majorce. Selekcjoner Argentyny prowadził także kilka hiszpańskich klubów. Na ławkach trenerskich pojedynek Scaloni de la Fuente, na boisku starcie Leo Messi kontra Lamine Yamal. Wczoraj w popołudniówce Radia 357 przypominaliśmy historię pewnego słynnego zdjęcia sprzed lat. Według części komentatorów w 2007 roku 20-letni Leo Messi namaścił półrocznego Lamina Yamala.
14: No z tym namaszczeniem, no to nie wiem, czy to nie jest trochę taka historia tutaj dorabiana po fakcie, natomiast na pewno ciekawe będzie obserwowanie ich w czasie tego meczu, znając właśnie kontekst tego, że oni po prostu się znają, że gdzieś tam się zetknęli w przeszłości i jeśli fotoreporterem uda się wychwycić coś wyjątkowego, to myślę, że to mogą być właśnie unikatowe zdjęcia.
10: Komentował ten, który dobrze wie, o czym mówi. Wieloletni fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej na największych sportowych imprezach Adam Ciereszko. Czy w niedzielę świat ujrzy kolejne historyczne zdjęcie? Coś czuję, że okazje do tego będą. Wiadomo, że w niedzielę Puchar Świata wręczy Donald Trump. Specjalista od zawieszania czerwonych kartek na chwilę zawiesi inne obowiązki, by pewnie powiedzieć, że był to najlepszy mundial w historii. W piątek prezydent będzie uczestniczyć w przyjęciu FIFA w Trump Tower w Nowym Jorku. W niedzielę oczywiście weźmie udział w meczu finałowym Hiszpanii z Argentyną, poinformowała rzeczniczka Białego Domu. Wiemy także, kto na pewno nie przyjedzie na to spotkanie. Otóż nie przyjedzie prezydent Argentyny. I to nie z powodów politycznych. Javier Milei to jeden z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa. Nie przyjedzie z powodu przesądu. Będę oglądał w Pałacu Prezydenckim. Zawsze mecze oglądam w kurtce firmy naftowej, którą znacie. I wygrywamy. Poce się jak skazaniec, ale gdy raz ją zdjąłem, strzelili nam gola, więc już jej nie zdejmuję, powiedział prezydent Argentyny. Javier Milei ponownie zaproponował, że udostępni pałac, aby drużyna mogła świętować z kibicami. Piłkarze mogą wyjść na balkon i spotkać się z fanami. Pytanie, czy będzie co świętować? Bo zakładam, że dla Argentyny liczy się tylko pełna pula. Szacuje się, że przed 4 laty na ulicach Buenos Aires zgromadziło się blisko 5 milionów osób. Mundialowe studio wróci dziś o 17.30, a za godzinę jeszcze jeden poranny sportowy serwis.
15: Dziękujemy bardzo. Swoją drogą wydaje mi się, że Donald Trump będzie zaskoczony niektórymi przepisami piłkarskimi, bo wiemy, że one w trakcie turnieju trochę go pokonywały. Teraz o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie wzrastać może do dużego. Tam też mogą pojawiać się opady deszczu i burze. Lokalnie również z gradem. I temperatura bardzo miła i przyjemna od 28 stopni w Suwałkach, 29 w Białymstoku. No a potem powyżej 30, no to już właśnie pytanie do państwa, czy przyjemnie, czy niekoniecznie. 30 będzie w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Kielcach. 31 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Opolu i Radomiu. A najcieplej 32 stopnie wskażą termometry w Katowicach i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na większości terenów południowo-wschodni i południowy.
16: Radio 357.
15: 10 po 8.

0: Pani Kinga napisała: rozumiem i słyszę, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Niemniej nikogo nie pytam, dlaczego posiada dzieci i dlatego też nie zamierzam się tłumaczyć z faktu, że ich nie posiadam. Mam 40 lat i nie planujemy z mężem powiększać naszej podstawowej komórki społecznej. Dlaczego? Po prostu nie. To nasza świadoma decyzja, dla wielu niezrozumiała i oceniana. Taka informacja od naszej słuchaczki. No i mamy też inne głosy. Ta wypowiedź o systemie emerytalnym w materiale o depopulacji była nieprawdziwa. System już nie działa w ten sposób, że obecnie pracujący płacą na aktualnych emerytów. Obecnie każdy zbiera pieniądze na własnym koncie. Ile uzbiera, taką będzie miał emeryturę. Dobrze byłoby to sprostować. No cóż, tutaj oczywiście takie informacje od państwa. Wiemy, że tutaj mnóstwo sprzecznych informacji do nas dopływa. Niemniej problem na pewno zdecydowanie jest. To co? Może trochę przyjemniejszy temat? To jak to z tymi podróżami maluchem?
1: Podróże maluchem. Rok 1987 z ówczesną narzeczoną postanowiliśmy pojechać na wakacje do Grecji. Byliśmy na wyspie Tasos. Oczywiście maluch był całkowicie z tyłu załadowany. Nie miał bagażnika dachowego. Za moim siedzeniem stał kanister z paliwem, które trzeba było wykupić na talony otrzymywane z PZMOT-u w krajach zaprzyjaźnionych demoludach i Jugosławii. I to były Czechy, Węgry, wczesna Jugosławia, Bułgaria, i Grecja. Dojechaliśmy do Kavali, stamtąd już promem na wyspę Tasos, gdzie spędziliśmy fantastyczne 3 tygodnie. Maluch się spisał doskonale. Pozdrawiam.
0: Tak daleko maluchem. Ja nie wiem, czy bym się odważył, ale w ogóle to też musiało nie być specjalnie wygodne, tak sobie wyobrażam, bo te maluchy to takie ciasne. No jak sobie porównamy z dzisiejszymi samochodami, które wielkie jak czołgi, no to różnica zdecydowanie jest. To jeszcze tylko jedna tajemnica, bo tutaj bardzo mocno się zastanawiamy, czy tam w tle było słuchać ułapki pieska, który maszerował koło pana, bo tak to trochę brzmiało. Mam nadzieję, że właśnie tak jest. Tak sobie to wyobrażaliśmy tutaj z Natalią i Julią. No dobrze, za chwilę będzie więcej o maluchach, a konkretnie o wielkiej wyprawie maluchów, która już się zakończyła i będziemy mogli ją razem podsumować.

0: 18 minut po 8 tekstówka od pana Łukasza. Odnośnie emerytur to warto sprostować, ale przekonanie pana, który napisał, że każdy odkłada na swoją emeryturę, to tylko liczby wirtualne, a w rzeczywistości to płacimy na obecnych emerytów. Był nawet w tym tygodniu taki temat, w co państwo lato. No to zachęcam państwa do tego, by odszukać tę audycję w naszej strefie z podcastami, jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat.
1: Gość Radia 357.
0: Bo my teraz zajmiemy się inną sprawą. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci dotarła do mety w Krakowie. W środę ponad 60 Fiatów 126P wjechało na rynek główny, by symbolicznie zakończyć czwartą edycję wyprawy. Jednak to nie koniec zbiórki środków, która wciąż się rozpędza. No to ja tylko dodam, że tegoroczna wielka wyprawa maluchów dla dzieci pokonała ponad 3000 km przez Europę, a następnie 2000 km po Polsce. Wszystko z hasłem pozwól im dorosnąć. I teraz właśnie o wielkiej wyprawie maluchów rozmawiać będziemy, a razem z nami Jan Mela, polski podróżnik, działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku. Cześć, witamy na antenie Radia 357.
2: Cześć, witajcie, dzień dobry wszystkim.
0: Porozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, no i dowiedziałem się, że ty przejechałeś całą trasę, czyli wszystkie te tysiące kilometrów zarówno po Europie, jak i po Polsce. To poprosimy ciebie o taki szybki raport. Co się działo, jak to wyglądało, no bo brzmi to wszystko bardzo imponująco.
2: No tak, przychodzi w moim życiu od 3 lat taki czas w roku, kiedy zostawiam, tak jak wielu uczestników wyprawy, zostawiam swoje osobiste, prywatne dzieci, a mam 3 przedszkolaków w domu, po to, żeby wyruszyć w długą drogę i pomóc innym dzieciom, do których właśnie los się specjalnie nie uśmiechał. Dzieci, które przeżyły wypadki drogowe, które je bardzo doświadczyła, jak wiadomo, każdy wypadek, i to mówię ze swojego doświadczenia. Nie dotyka tylko tej osoby, która ten wypadek przeżywa, ale całej rodziny. Jest to bardzo duża samotność i to, czego mi osobiście i moim bliskim brakowało wtedy, to właśnie obecność kogoś, kto by powiedział: słuchaj, no bywają takie momenty, ważne, że da się przez to przejść, jesteśmy w tym razem, są ludzie, którzy ci w tym pomogą. Później w moim życiu nigdy takich ludzi nie zabrakło, dlatego sam, kiedy mam okazję, no po prostu w coś takiego się włączyć, to robię to chętnie, a jeśli można pomagać, wykorzystując gdzieś swoją pasję, spotykając ekstra ludzi na trasie, no to w ogóle kosmos. Więc właśnie od paru lat wielka wyprawa maluchów przemierza bardzo różne zakątki świata. W tym roku jechaliśmy do Normandii we Francji, do Omaha Beach. Nie drogą najprostszą, tylko jadąc przez Alpy szwajcarskie, Alpy francuskie, pokonując bardzo wysokie przełęcze, bo myślę, że 2800 metrów nad poziomem morza. Wow. To jednak nie są takie warunki codzienne dla maluchów, więc właśnie w takiej ekipie bardzo, bardzo wielu tych pojazdów, no właśnie, zmagając się, tak jak słyszymy dzisiaj, z prognozami pogody, z pogodą nawet gorętszą, bo czasami 40 stopni na zewnątrz, a przypomnijmy, maluch nie ma wspomagania hamulców, nie ma wspomagania kierownicy i przede wszystkim nie ma klimatyzacji.
0: Tak? Ajajajajaj.
2: Okna otwarte cały czas, krem z filtrem 50 absolutnie obowiązkowy. No i właśnie mega, mega fajni ludzie spotkani na drodze, a właśnie zmagając się z trudnościami, poznajemy się na maksa, kiedy jesteśmy zamknięci przez cały dzień w takiej naprawdę skromnej, małej puszce. To nas naprawdę scala, więc mówimy nie bez powodu, że potem tworzymy taką jedną wielką rodzinę wielkiej wyprawy maluchów. Choć jesteśmy więksi i mniejsi, ale wszyscy się mieścimy.
0: Wiesz, to długie lata nie siedziałem w maluchu i tak się zastanawiam, bo już trochę zapomniałem. Tam ciasno musi być jakoś strasznie. Szczególnie jeżeli się jedzie tak długie tysiące kilometrów. Tak sobie wyobrażam, że ten brak klimatyzacji to wcale nie jest największy problem.
2: Tak, to jest jedna z rzeczy. Ja jestem rocznik 88, więc jakoś tam mam parę wspomnień z maluchem, który, co prawda, jak się dowiedziałem w tym roku, wcale nie był nasz, tylko pożyczony, ale przez długi czas nim jeździliśmy. I kiedy słyszę te wszystkie przepiękne historie, typu właśnie Bułgaria, Złote Piaski, nie wiem, 3 dzieci i pies z tyłu, jeszcze bagaże na dachu, to tym bardziej teraz, po wielkiej wyprawie maluchów, no może nie powątpiewam, ale jestem pełen szacunku, bo to jest po prostu rzecz ekstremalna. My podróżując po dwóch w maluchu z jakimiś bagażami wrzuconymi na tylną kanapę, no nie mamy tam komfortu po takim dniu, po 8, 10, czy czasem nawet 12 godzinach w maluchu, bolą cię na przykład kolana. Bo ty tymi kolanami chcąc, nie chcąc haczysz o kierownicę, kiedy fotel jest na maksa wysunięty do tyłu. No więc jest to naprawdę takie urocze, śmieszne i ciekawe doświadczenie. Maluch też, chociaż budzi wiele sentymentów, no nie jest konstrukcją idealną, więc bywają po drodze różne trudności. Czasem ludzie mnie pytają, czy zdarzało się, że maluch się psuł? No kurczę, maluch zalicza awarię za awarią, ale to tylko dodaje kolorytu, kiedy trzeba właśnie wjechać na jakąś wysoką przełęcz. A tutaj nagle przestaje ci wbijać, nie wiem, jedynka i trójka i musisz po prostu z dwójki brać jakiś tam rozbieg. No ale to też właśnie przypomina, jak bardzo, no w jakim komforcie żyjemy i zarówno właśnie w motoryzacji, jak dużo te systemy nam dają, jak nas wspierają, ale też takim po prostu życiowym, nie? Jak wiele każdy z nas ma. No i moim zdaniem naturalna refleksja jest taka, że po prostu no trzeba, jeżeli tylko mamy taką możliwość, pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. I tak naprawdę najważniejszymi momentami wielkiej wyprawy maluchów nie są przepiękne, majestatyczne widoki na takich czy innych przełęczach, ale są te momenty, kiedy po pierwsze spotykamy się z ludźmi w Polsce, widzimy no wspaniałe reakcje wsparcia, ale też kiedy możemy spotkać podopiecznych, osoby, dzieciaki i rodziny, które wspieramy, to jest coś, co nas po prostu na maksa napędza. No i mówię, dla mnie jest taką refleksją, że jeżeli ja mam okazję jakoś żyć fajnie i aktywnie, to warto jest za to podziękować i warto się troszeczkę odwdzięczyć, bo to nie jest moja zasługa, tylko przeogromne szczęście.
0: Tak swoją drogą, to trochę przeraziła mnie ta opowieść o pokonywaniu alpejskich przełęczy bez jedynki i bez trójki. Tak się zastanawiam, jak to wyglądało. To jeszcze jedna rzecz, bo przeczytałem takie ładne zdanie, że maluchy są pozbawione możliwości rozwijania znacznych prędkości, uczą pokory i opanowania na drodze. To swoją drogą też ciekawa opcja, żeby rzeczywiście wsiąść w takiego malucha i trochę poczuć, jak to było kiedyś. No bo też pewnie było trochę bezpieczniej niż dzisiaj. Mimo, że przecież maluch to jest auto niewielkie, zderzak też niewielki, natomiast właśnie, no takim maluchem nie da się specjalnie mocno szarżować.
2: No to prawda, my się tam śmiejemy, że prędkość bardzo mocno czuć, kiedy gdzieś komunikując się przez radia szła informacja, uwaga, fotoradar, no jedziemy na 90, odruchowo próbuję nacisnąć hamulec, a jadę, nie wiem, 70, nie? Bo i tak zajmuje to sporą chwilę, żeby się do tych 70 rozpędzić. Wiadomo, ruch na drogach był też sporo mniejszy niż to, co mamy teraz, ale tak, no bezpieczeństwo bardzo się rozwinęło. No ale ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, bo wspomniałeś, że tak, 15 lipca osiągnęliśmy metę geograficzną, czyli Kraków po tych ponad 5000 kilometrów, ale tak naprawdę cała ta droga nie jest, broń Boże, żadnym wyścigiem. My się na trasie nie ścigaliśmy, bo jednak chodzi tutaj o promowanie bezpieczeństwa na polskich drogach, ale ścigamy się po, no mówiąc po prostu kasę, po prostu zbiórkę pieniędzy, z jednej strony na programy właśnie prewencyjne, edukacyjne, ale też na wsparcie dzieci i ich rodzin po wypadkach drogowych. Dlatego no chociaż my już właśnie w tych codziennych naszych rzeczywistościach to nie ustajemy w tej zbiórce. Więc ja osobiście bardzo zachęcam do tego, żeby no jeszcze właśnie wakacyjnie wziąć udział w naszym projekcie, dołożyć się chociaż troszeczkę. Mamy takie hasło wyprawy Daj Piątaka na Dzieciaka, dlatego że każda złotówka i to nie wiem, jakby nie jedna osoba już pokazała, nawet takie wielkie projekty jak zbiórka Łatwoganga, pokazująca no, naszą po prostu wielkie, wielkie polskie serce, to jest w dużej mierze kwestia różnych mikrodonacji, małych wpłat, które łącznie stworzyły duże kwoty. Dlatego zachęcam do tego, żeby wejść na stronę zrzutka.pl/WWM. Tam na liczniku mamy już ponad 2 miliony złotych zbierane tylko w tym roku. Łącznie Wielka Wyprawa Maluchów zebrała Kurczę, to będzie ponad 14 milionów złotych, ale niestety no, potrzeby są dużo, dużo większe. Więc naprawdę czasami można sobie, nie wiem, wypić kawkę w domu, a zamiast w kawiarni te paręnaście złotych wrzucić i razem naprawdę fajną rzecz zrobić. Ja powiem tylko, nie tylko gadam, ale sam też wpłacam, sam też się dzielę, bo czasami naprawdę na mnie nie zabraknie od tego, a możemy realnie zmienić czyjeś życie.
0: Jan Mela, polski podróżnik, działacz społeczny, uczestnik wielkiej wyprawy maluchów, zachęcał Państwa do tego, żeby wesprzeć tę szczytną ideę. Bardzo Tobie dziękujemy i serdeczne pozdrowienia.
2: Dziękuję pięknie. Doceniajmy klimatyzację, bo jest to cud.
0: To prawda, szczególnie jeżeli taka temperatura jak dziś za oknem. Swoją drogą tak sobie myślę o tych maluchach i to fajna sprawa jest taki maluch, no bo żadne radary, żadne odcinkowe pomiary prędkości mu nie straszne.

Całe mnóstwo może wiadomości od Państwa dotyczących maluchów. No ja tylko kilka przytoczę. Pan Jan pisze: maluch to jest najbezpieczniejszy samochód, bo strefa zgniotu kończy się na silniku. Maluch to był mój pierwszy samochód. Miałem 19 lat, jak odebrałem prawo jazdy i od razu wsiadłem do starego Fiata 126P. Pani Aneta z kolei: my właśnie robimy wielką wyprawę bez klimatyzacji z maluchem, to jest z naszym 7-miesięcznym synkiem. Właśnie stuknęło nam 10 tysięcy kilometrów, a do domu jeszcze spory kawałek. Bez tej klimatyzacji, no to życzę powodzenia. Pani Justyna z kolei pisze o wyprawie niekoniecznie, ale o maluch trofi już jak najbardziej, czyli o ściganiu. W zeszły weekend na Torze Poznań była runda trzecich mistrzostw Polski. Jak te maluszki słodko wyglądają, a tak na serio czuć rywalizację i ducha walki. No ale rzeczywiście trochę słodko wyglądają, przyznają Państwo, prawda? Szczególnie jeżeli mają jakieś oryginalne kolory. W ogóle samochody były kiedyś bardziej kolorowe niż dziś, to zdecydowanie. I jeszcze pani Martyna, to już tak na koniec naszej dyskusji o maluchach, przynajmniej teraz, przynajmniej w tej chwili. Tak, nowe samochody są większe, a i tak wiele osób narzeka, że im za ciasno. W samochodzie, w mieszkaniu, w życiu. Jest piątek, uśmiechnijmy się do siebie, posłuchajmy dobrej muzyki i do przodu, i do przodu. I pod tym apelem ja się podpisuję.

0: Zrobiło się motoryzacyjnie i sentymentalnie. W sprawie maluchów pisze pan Kajetan. Co się nie da do malucha spakować? Żona, pies, jeszcze butla z gazem się zmieszczą. Wszystko. Damy radę. Butla z gazem to wiadomo, bardzo, bardzo przydatna sprawa. Są też od państwa głosówki.
1: Na początku lat 90. miałam malucha i to takiego wypasionego bisa, że miał bagażnik. Ale nie wybierałam się nigdy z nim za granicę, tylko miałam taki moment, że jak jeździłam do mojego chłopaka wtedy, że było z górki i on się rozpędzał do 122 km i wydawał takie specyficzne dźwięki jak kurczak. Ja wiedziałam już wtedy, że osiągnęłam maksimum, co mogłam. Dzięki, do usłyszenia. Iwona z Częstochowy.
0: Czyli to tak brzmi, czyli jak kurczak, jeżeli wyciśniemy z tego Fiata 126P takie siódme poty, no to wtedy brzmi jak kurczak. Tego się nie spodziewałem. 21 minut do dziewiątej.

0: Teraz uwaga, maluchowe wspomnienie. W oparach dymu papierosowego ciocia z wujem i kuzynką zabrali mnie do rodziny pod Częstochową. Jechaliśmy z Łodzi, pisze pani Ania. Torby z kuzynką miałyśmy na kolanach. Dodatkowo 3 osoby w aucie paliły papierosy, a ja jedyna nie. Po drodze tych papierosów było wiadomo kilka rzutów i tylko to maleńkie, trójkątne okienko uchylone. Było czarno, ja prawie się dusiłam, ale cóż, ciotka z wujem to byli nałogowi palacze. Poza tym zabrali mnie na wycieczkę do rodziny, nie miałam nic do gadania. No, niełatwa sytuacja, tak prawdę mówiąc, to nie zazdroszczę.
1: Witam, z tej strony Anna. W latach 90. jeździliśmy w 4 osoby, 2 nastoletnich dzieci i 2 rodziców, maluchem z bagażnikiem dachowym pod namioty na Węgry. Któregoś razu, przyjechaliśmy dość późno w nocy, rozbiliśmy się, nikt nas nie widział. Rano pakujemy się, składamy 2 namioty, wszystkie walizki i tak dalej. A obok siedzą Niemcy, odpoczywają, piją kawkę i tak patrzą na nas, nie? Spakowaliśmy się, wszystko zamknęliśmy, władowaliśmy się do tego samochodu, a oni zaczęli bić brawo. Także takie wspomnienie z wakacji.
0: Bardzo fajne. Jak się okazuje, ten maluch przywołuje bardzo wiele wspomnień. Na przykład bijący brawo Niemcy też się pojawili. Proszę bardzo.
2: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Kasia Błażejewska-Sztur jest już razem z nami, to znaczy łączymy się z Kasią. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A czy tobie się zdarzyło podróżować Fiatem 126P popularnym,
3: tak,
0: maluchem?
3: Tak, my też mieliśmy malucha i jeździliśmy z nim, w nim z moimi braćmi, także wiele osób się mieściło do tego malucha. Ale pamiętam bardzo, że mój ojciec chrzestny, wujek Andrzej, który jest bardzo wysokim człowiekiem, miał duże problemy z tym, żeby w tym maluchu się upchnąć i chyba nawet są jakieś takie opowieści,

0: że czasem wyjmował ten fotel kierowcy i siedział z tyłu.
1: A, żeby sobie nogi tak wyciągnąć.
0: Zmieścić.
1: A, tego tak, patentu tak. Nigdy nie sprawdzałem. A to bardzo dobry patent, bardzo dobry pomysł. Dobrze, to my teraz przechodzimy nie do przyszłości, a do przyszłości, jak się okazuje, no bo sporo wspomnień związanych z maluchami, ale kulinarnie będziemy myśleć o tym, co przed nami, o tym, jak może wyglądać nasza kuchnia przyszłości. I teraz powiedz mi, czy to będzie smaczna opowieść, czy niekoniecznie?
0: No, troszkę ona będzie smutna, ale może nie, bo jeszcze możemy wpłynąć na to, żeby ta nasza przyszłość była lepsza. Ja w zeszłym, to znaczy na początku tego tygodnia miałam przyjemność rozmawiać na Festiwalu Góry Literatury z Dorotą Sumińską i z Dominiką Olejnik z Tewunią na temat kuchni przyszłości i pomyślałam, że tu podzielę się z tobą i słuchaczami tym, o czym rozmawiałyśmy, bo pierwsza moja myśl, dieta przyszłości to była taka, że będziemy jeść jakieś kapsułki, kondensaty i w ogóle właściwie jedzenie zajmie nam mało miejsca. Ale jak może pamiętasz i słuchacze może pamiętają, jak opowiadałam o diecie kosmonautów, astronautów, to się okazuje, że właśnie największą taką przeszkodą długich, czy jedną z głównych przeszkód długich lotów jest brak normalnego jedzenia, który bardzo źle wpływa na samopoczucie psychiczne. Więc myślę, że jednak tego nie będziemy chcieli. Ale rzeczywiście nigdy tak duża ilość jedzenia i wyboru żywności nie stykała się z problemem możliwości wykarmienia całej populacji i jeszcze nie niszczenia środowiska i zdrowia. Więc myślę, że dieta przyszłości to nie jest pytanie właśnie do dietetyka, tylko co kłaść na talerzu, tylko w ogóle jak zadbać o to, żeby nasz świat, technologia, gospodarka mogli produkować żywność dla wszystkich bardzo mądrze. I z całą pewnością tu będziemy musieli ograniczyć spożycie mięsa i produkcji mięsa, bo hodowla mięsa odpowiada za 1/3 produkcji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka i niestety tutaj przeżuwacze wiodą prym, ale również musimy zadbać o to, żeby wszystkich na świecie nakarmić. I okazuje się, że być może wcale nie będziemy musieli rezygnować z mięsa zupełnie. Rozmawiałam tydzień temu z jednym z właścicieli firm laboratorium Lab Farm, które produkuje mięso komórkowe. I dowiedziałam się, że to już nie jest taka produkcja w gramach, ale to jest produkcja w kilogramach, gdzie w laboratorium pobiera się najpierw DNA i komórki od, oni akurat pobierają od drobiu. I potem w takich bioreaktorach namnażają te komórki i mamy po tygodniu albo dwóch już taką solidną porcję mięsa, czystego mięsa, bez kości, piór, skóry i różnych innych rzeczy, które być może nie mają zastosowania kulinarnego, a niektórzy i dla nich znajdują zastosowanie kulinarne. Więc mamy takie czyste mięso. Wprawdzie w Unii Europejskiej jeszcze przepisy prawa nie pozwalają na to, żebyśmy my ludzie mogli to jeść, ale już w Singapurze, w Izraelu, w niektórych stanach w Ameryce można takie mięso komórkowe spożywać. Ono swoimi właściwościami niespecjalnie różni się od tego mięsa od zwierzęcego, a można zaprojektować i w odpowiedni sposób karmić te komórki, żeby one miały jeszcze lepsze jakieś właściwości zdrowotne czy odżywcze, no bo można dać im inny rodzaj tłuszczu na przykład na tę pożywkę, czy więcej witamin i dzięki temu one będą jeszcze bardziej prozdrowotne. Więc bardzo mnie ten temat jakoś podekscytował, że ta przyszłość jest taka bardzo realna. A drugą taką możliwością jest również produkcja, czy taka fermentacja nakierowana, nacelowana, że na przykład zadajemy drożdżom albo bakteriom, dajemy geny produkcji białek mleka krowiego i one nie w krowie, tylko znowu w jakichś warunkach bardziej laboratoryjnych, produkują białka mleka krowiego, które smakują i mają wszelkie właściwości takie, jakby wyprodukowała je krowa, a odbywa się to zupełnie poza tym zwierzęciem.
1: To jeszcze chciałem zapytać o wartości smakowe tego mięsa komórkowego. To ono smakuje identycznie?
0: No podobno tak. Podobno tak smakuje. W Holandii już można je degustować. Podobno na przykład w Australii jest kilka farm, które produkują foie gras bez nadużywania gęsi i to te produkty smakują w taki sam sposób, jak właśnie dawcy ich komórek genetycznych.
1: Okej, okay. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ta przyszłość maluje się no, w różnych barwach, jak państwo słyszą. Też proszę dawać znać, czy byli państwo skłonni, żeby takie mięso komórkowe spróbować, czy to byłby jakiś problem, czy żaden problem, jak najbardziej można. Kasia Błażejewska-Sztur była razem z nami. Kasiu, dzięki wielkie. Rozumiem, że jak gdzieś się wybierasz na weekend, to już raczej nie maluchem.
0: No nie, zdecydowanie nie, chociaż mój mąż jest ostatnio fanem starych samochodów, co także powoduje przygody jak z maluchem, bo wysiada akumulator nagle albo coś. Także zapewnia nam Maciejka takie stare przygody także.
1: Całe życie z przygodami. Dzięki Kasiu, pozdrawiamy, trzymaj się.
0: Dzięki, nawzajem.

0: Pan Tomek pisze: ja chciałbym zauważyć, że w maluchu była jednak klimatyzacja. Wystarczyło odchylić trójkątne okienko ponad 90 stopni i do kabiny zaczynał wpadać prawdziwy wichar.
1: Dzień dobry. Odnośnie podróży maluchem, około roku 97 wybrałem się z moim przyjacielem pożyczonym od brata maluchem do Poznania z okolic Słupska. I kiedy byliśmy już w Poznaniu, maluch uległ awarii, zepsuła się skrzynia biegów. Po krótkiej diagnozie okazało się, że mamy do dyspozycji tylko trzeci i czwarty bieg. A ponieważ byliśmy młodymi ludźmi, mieliśmy po 19 lat i nie za bardzo byliśmy przygotowani na to, żeby dłużej w Poznaniu zostać i jeszcze naprawiać samochód, postanowiliśmy wracać tym maluszkiem z Poznania do Słupska, mając do dyspozycji tylko trzeci i czwarty bieg. Udało nam się przejechać całą drogę tylko raz zatrzymując się na światłach w Pile.
0: Ach, w tej Pile trzeba było stanąć. Jaka szkoda, ale wszystko się udało. Ale z drugiej strony luzik, myślę sobie. Na alpejskie przełęcze przecież nie wjeżdżaliście. Nie to co wielka wyprawa maluchów, o której opowiadaliśmy dziś w audycji Cafe Mate. A może ktoś wybiera się w ten weekend do Gdańska na męskie granie i robi to maluchem? Jeśli tak, to proszę koniecznie dać znać, to byłaby ciekawa koincydencja. Natomiast a propos męskiego grania, to słuchaliśmy dzisiaj tego jednego z nowego hymnu męskiego grania, jednego z dwóch, tak dokładnie rzecz ujmując, no to teraz wróćmy do tego hymnu, który był pierwszy. To był 2010 rok.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 17 lipca. Minęła dziewiąta, czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: W całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami i burzami. O szczególną ostrożność apelują ratownicy TOPR. Czasem warto zrezygnować z wycieczki. Wczoraj interweniowali aż 15 razy. Po kilku dniach deszczowej pogody słońce przyciągnęło w Tatry tłumy turystów. Trzy wypadki miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do Żlebu w Dolince Pustej. Na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta odpadł od ściany, a spadając uderzył w turystkę poniżej. Oboje runęli w przepaść. Z kolei w rejonie tzw. Kępy turystka schodząca w kierunku Morskiego Oka potknęła się i z dużą siłą uderzyła głową o skałę. Ratownicy przypominają, że na najbliższe dni w Tatrach prognozowana jest zmienna pogoda. Przed wyjściem w góry koniecznie trzeba sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie dwóch ważnych ustaw. Pierwsza to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Druga umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Tymczasem kolejne projekty z pakietu ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia są gotowe do przyjęcia przez rząd, poinformowała wczoraj szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dotyczą m.in. obowiązku rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limitu zarobków lekarzy w wysokości 240 zł za godzinę.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Projektami rząd ma się zająć już w przyszłym tygodniu. A dziś Sejm wybierze rzecznika praw obywatelskich. O objęcie tego stanowiska ubiega się dwoje kandydatów. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez posłów KO i Lewicy, a także kandydat posłów PiSu Adam Borowski. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Posłowie mają też głosować nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Dwie uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dawne Kolegium Humanum, czyli obecna Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki.
3: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
1: Wyjaśnia Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u. Urząd może nałożyć na uczelnię karę do 10% obrotu. Gdzie i w jakiej temperaturze może wyrosnąć pierwsze drzewo na Marsie? Wyliczyli to polscy naukowcy. Z symulacji badaczy Politechniki Warszawskiej i NASA wynika, że byłoby to możliwe, gdyby temperatura minimalna na czerwonej planecie nie spadała poniżej minus 6 stopni Celsjusza, a maksymalna nie przekraczała 40 stopni. Optymalnym miejscem do wzrostu byłby krater Hellas, jeden z największych w Układzie Słonecznym. Naukowcy jako modelowy gatunek przyjęli wysokogórskie drzewo iglaste, sosnę syberyjską, wyjątkowo odporną na chłód. Średnia temperatura na Marsie wynosi minus 63 stopnie, a w dzień sięga minus 15 stopni. Na równiku, gdzie promienie słoneczne padają niemal prostopadle, może wzrosnąć do plus 20 stopni. Na biegunach spada do minus 150. Atmosfera Marsa też nie jest sprzyjająca, stukrotnie rzadsza niż ziemska. Składa się w 95% z dwutlenku węgla. Dlatego wracamy na Ziemię i lądujemy w Rzeszowie. Za 8 godzin o 17 korowodem tancerzy i kapel rozpocznie się 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Na Podkarpacie przyjechało 27 zespołów, czyli ponad 700 uczestników z różnych zakątków świata. Aby zaprezentować polskie tradycje, kulturę i folklor, które pielęgnują w krajach zamieszkania. Trzy zespoły są po raz pierwszy, a rekordzista Wesoły Lud z Chicago po raz 17. Biuro festiwalowe dyżuruje przez całą dobę, mówi naszej reporterce jego kierowniczka Wiesława Czarnota.
4: Każdy zespół, który przyjeżdża tutaj do Rzeszowa na festiwal, ma swojego opiekuna. Mamy tutaj dla nich posiłki. Organizujemy im czas.
5: Jessica Cruz z Houston, Texas. Tańczymy Texas Swing. Tam podrzucają dziewczyny fajnie. Podhalańskie tańce będą. Śląski taniec, noc świętojańska, poloneza zrobimy czasami.
6: Ile was jest?
5: 34 osób.
6: Niezła ekipa.
5: Duża Polonia w Teksasie jest.
7: Dawniej była dosyć taka duża różnica. Niektóre zespoły były
6: bardzo dobre, a niektóre no trochę słabsze.
7: Dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Chojecki.
6: A teraz to się wyrównało.
7: Koncert galowy, który zwieńczy festiwal. Jak możemy zaanonsować?
6: Warto być na nim, żeby się dowiedzieć, dlaczego Polacy tu przyjeżdżają.
8: Aldona Głowacka z Hanoweru. Mam nadzieję, że pośród tych pięknych zespołów też będziemy mieli szansę zabłysnąć.
1: Z gospodarzami i gośćmi 20. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych rozmawiała Maria Kornaga. Festiwal potrwa do wtorku. Zaproszenie do Rzeszowa kończy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę.
0: To była Ola Żaczek. Bardzo dziękujemy. A teraz po raz ostatni od rana sport i Sebastian Kieszek.
9: A zatem finał mundialu dla Slawko Vincicia, nie dla Szymona Marciniaka. To najważniejsza mundialowa informacja z ostatnich godzin. Przed nami ostatni taki weekend. Jutro mecz przegranych, Francji i Anglii. W niedzielę finał Hiszpania-Argentyna. Na swój występ za oceanem musi jeszcze z kolei poczekać Robert Lewandowski. Dziś kapitan naszej reprezentacji miał zadebiutować w barwach Chicago Fire. Nie zadebiutował, bo nie pozwoliło na to powietrze po, nomen omen, pożarach. Grano za to w Poznaniu. Lech Poznań po raz siódmy w historii wzniósł Super Puchar Polski. Konkretnie zrobił to kapitan, który po przerwie dał kolejorzowi prowadzenie.
10: Zagranie Kozuba, Lisak, pole karne, czy będzie 2-1? Tak! Mikael Lisak! Fantastyczne otwarcie drugiej połowy meczu!
9: A komentował Maciej Iwański w TVP. Lech Poznań, Górnik Zabrze 3-1. Na trybunach prawie 40 tysięcy osób, a pomyśleć, że PZPN chciał pokrzyżować te plany. Zresztą kibice i Lecha, i Górnika dali temu wczoraj wyraz. Siódmy superpuchar dla Lecha, kolejorz jest liderem klasyfikacji wszechczasów. Liderem Tour de France pozostaje natomiast Tadej Pogacar. Słoweński mistrz utrzymał przewagę nad Jonasem Winigo i Remco Evenepoelem. Przewaga spora, bo ponad 3,5 minuty. Najlepszy na 12 etapie był Belgę Tim Merlier z grupy Sudal Quickstep.
11: Tim Merlier z kolejnym fantastycznym zwycięstwem w tegorocznym wyścigu.
9: Z kolejnym, bo przypomnę, że wygrał także etapy 7 oraz 8. A dziś etap 13. Marek Brzeziński.
12: A w piątek 13 etap, 205 km, start w dół, meta w Belfort, rzut kamieniem od granicy ze Szwajcarią. Najpierw niemal płasko, ale potem pofruną pod chmury. Dwie wspinaczki, pierwsza niewysoka, ale niemal pionowa. Druga i do nieba. I wysoka. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
9: I tak, pędzić kolarze będą jeszcze przez nieco ponad tydzień. Tour de France potrwa do niedzieli 26 lipca. Udanego piątku Państwu życzę, a jeżeli coś ważnego wydarzy się w sporcie, to po 16 postaram się o tym poinformować.
0: Zwyczajowo tutaj pojawia się pogoda i za chwilę się pojawi, ale najpierw od Oli Żaczek informacja z ostatniej chwili.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Podpisał natomiast ustawę, która umożliwia gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
0: Z pewnością więcej szczegółów w tej sprawie w serwisach w popołudniówce Radia 357 dziś. A teraz już pogoda. W dzień na większości terenów zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie wzrastać może do dużego. Tam możliwe opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza do 32. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 23 do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. W czasie burz, a takie burze mogą się pojawić, porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie możliwe nawet do 100 km na godzinę.
13: Radio 357.
0: 9 minut po godzinie 9. Ola Żaczek cały czas w studiu. Jest też Antek Pyzel. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Antki się zamieniły rolami trochę.
14: Tak, bo liczba Antków w studiu musi się zgadzać.
0: Z Mateuszami jest dokładnie tak samo.
14: Dokładnie. No właśnie, więc wy macie kafę mate, a my kafę ante. Nie wiem. Antes to jest wcześniej po hiszpańsku, a my jesteśmy po was, więc kafę do
0: spacji. Coś tu nie zgadza. Musimy to jeszcze przemyśleć, wydaje mi się. Jeszcze musimy trochę nad tym popracować. Dobrze, jeszcze jedna tekstówka, bo dzisiaj rozmawiamy o Fiatach 126P w naszej audycji. Miałem kiedyś znajomego, który był właścicielem jednego takiego malucha. Znajomy był wysoki i nie zapomnę nigdy, jak wycierał zaparowaną tylną szybę, siedząc na fotelu kierowcy. I teraz wiecie, co sobie wyobraziłem? Krystiana w maluchu.
14: Ja naprawdę widziałem ludzi wzrostu Krystiana w maluchu i jestem bardzo ciekawy, jak wyglądało zabieranie się na wakacje całą czteroosobową rodziną, bo ja usiadłem też na fotelu kierowcy. Nie jestem aż tak wysoki jak Krystian, ale jestem wysoki. No i jadłem własne kolana podczas siedzenia w tym maluchu, więc jak tam się mieściły cztery osoby, bagaże i może jeszcze pies na tylnej kanapie? Nie mam zielonego pojęcia.
1: Normalnie się mieściły. Mój tata jest dokładnie wzrostu Krystiana. Jeździliśmy maluchem w różne strony. Mój tata nawet i za granicę tym maluchem jeździł. Spał w tym maluchu, da się.
0: Spał w tym maluchu. Kiedyś słowo komfort oznaczało jednak coś zupełnie innego niż dziś. Nie macie takiego wrażenia? Tak trochę jest. Dziękujemy Państwu bardzo za tę audycję wyjątkowo motoryzacyjną dziś. Mimo, że ja się na motoryzacji w ogóle nie znam, ale wiem, że maluch to Fiat 126P. Na tyle to się przygotowałem dziś do audycji. A za poranną audycję Kafematę dziękuję serdecznie Natalia Fidler, która audycję wydawała, Julia Nowaczyńska, która realizowała, Sebastian Kierzek, który zajmował się sportem, serwisy informacyjne przygotowywała
1: Ola Żaczek.
0: Dziękujemy bardzo. I tak to wszystko pięknie wyglądało. Dziękujemy Państwu bardzo. A Antoni już o Państwa zadba do godziny 9.
13: Wspieraj system.
0: Od godziny 9 do 12. Ja idę spać.

Block Party i Helikopter. Zaczęliśmy audycję Wspieraj System z Energią, bo niektórym potrzebna jest chyba jeszcze kawa, jak nie dwie. I mówię tu zarówno o Julii Nowaczyńskiej, na którą czule patrzę przez szybę. Julia będzie audycję realizować. Mówię tu także o sobie. Antek Pyzel, dzień dobry. Dziś w zastępstwie Antka Grudniewskiego, któremu życzymy niezmiennie miłego urlopowania, którego mam przyjemność zastępować w audycji Wspieraj System do godziny 12. Głosujemy dziś na listę piosenek Radia 357, ostatnie 3 godziny tego głosowania. No i będziemy starali się Państwa przekonać, żeby spojrzeć w szczególności w kierunku tych utworów, które o listę się delikatnie ocierają, ale jeszcze odrobinę im brakuje, żeby wskoczyć do właściwego zestawienia, do listy 35 piosenek. Tych kilku głosów brakuje na przykład Lanie Del Rey.

Bardziej przypadł mi ten utwór do gustu niż większość kompozycji Lany Del Rey. First Light w zeszłym tygodniu na liście piosenek na 38. miejscu, czyli jeszcze w poczekalni, a termin przydatności się zbliża, bo to 7. tydzień Lany na liście, więc jeszcze jeden i się będziemy musieli z nią pożegnać nawet w poczekalni. Proszę spojrzeć, proszę dać szansę. Temu utworowi też mogą Państwo dać szansę. Bo to nowość w zestawieniu Nosowska, Sos Chaosu.

Państwa z chaosu i Nosowska już w pierwszym tygodniu radzi sobie na liście całkiem nieźle. Oczywiście nic jeszcze zdradzał nie będę, bo lista właściwa dziś po godzinie 19, ale myślę, że prognozy są jak najbardziej obiecujące. Zapraszam Państwa do kontaktu. Proszę pisać przede wszystkim za pomocą tekstówki w naszej aplikacji, ale jestem także dostępny pod adresem mailowym antoni.pyzel@radio357.pl i na moim Instagramie Antek Pyzel. Proszę pisać, jak spędzają Państwo ten piątkowy poranek czy przedpołudnie, a także jak spędzili Państwo ostatnie dni. Może tam jakieś koncertowe przeżycia się trafiły, bo jak już ustaliliśmy wspólnie w poniedziałkowym Mam Grać, w tym tygodniu w Polsce działo się dużo i będzie się jeszcze działo. Działo się wczoraj w Gdańsku.

Wielu słuchaczy zapowiadało, że pojawią się na koncercie Lenego Krawica, który odbył się wczoraj na Ergo Arenie w Gdańsku. Proszę dać znać, jak przeżycia, jak się Państwu podobało. Może ktoś z Państwa był też we wtorek w Warszawie na święcie portorykańskiej muzyki ludowej.

No i cały wtorkowy wieczór oraz całą środę widziałem, przeglądając media społecznościowe, jak najwyraźniej wszyscy moi znajomi fantastycznie bawili się na koncercie Bad Bunny'ego. Ojitos Lindos to jego piosenka razem z Bomba Estéreo. 3 minuty temu minęła 9:30, a to oznacza, że to najwyższy czas na piosenkę dnia, która równocześnie jest nowością w zestawie do głosowania na listę Cinnamon Gum, utwór Mary.

Cinnamon Gum i Mary Lees. Krótka, sympatyczna, wesoła, uśmiechnięta propozycja do głosowania na listę. Cinnamon Gum są supportem na trwającej właśnie brytyjskiej trasie koncertowej The Sacred Souls.

środę Brighton, wczoraj Bristol, a jutro Londyn. Tam grają The Sacred Souls razem z polskim supportem Cinnamon Gum. Potem The Sacred Souls na dalszym etapie wakacji wyruszą za ocean. A tam towarzyszyć im będą autorki w zasadzie nowej propozycji do głosowania na listę piosenek Radia 357. The Womack Sisters, If I Let You.

Jeśli się podobało, to proszę o gorące brawa, najlepiej w postaci głosów oddanych na utwór If I Let You w wykonaniu The Womack Sisters na naszej liście, bo tam trochę tego wsparcia potrzeba, jak zresztą bywa zwykle w przypadku takich R&B soulowych propozycji. Jest pewna nisza, są słuchacze Radia 357, którym takie propozycje odpowiadają, ale jest to troszeczkę za mało, żeby na stałe zagościć w czołowej 35, także zachęcam się uważnie tej propozycji od The Womack Sisters przyjrzeć. Za to jak pojawia się propozycja od U2, to specjalnie do tego wsparcia zachęcać nie trzeba.

taki uliczny duet, uliczna parka teraz Easy Street, czyli Queens of the Stone Age. Chciałem dzisiaj zagrać Queens of the Stone Age bez okazji, a okazuje się, że okazja jest jak najbardziej. We wtorek ten właśnie singiel ujrzał światło dzienne. Trochę się ten rudy diabeł na starość uspokaja, takie mam wrażenie. Tego w zestawie do głosowania jeszcze nie ma, ale znam takie osoby w redakcji muzycznej, które myślę, że dobrze o to zadbają, żeby już w przyszłym tygodniu mogli Państwo oddać głos na Easy Street. A wcześniej Street of Dreams to U2, tydzień temu na miejscu 11. Jak będzie w tym tygodniu, to się okaże.

Jeśli komuś ten riff dzwoni z tyłu głowy, że już to gdzieś słyszałam, to dobrze dzwoni, bo drugi album Kaleo, zatytułowany AB, ukazał się już 10 lat temu. Tam był utwór No Good, a teraz taka przearanżowana wersja Still No Good. Kaleo to, zapomnieliśmy o tym wspomnieć przed piosenką, to również jest nowość w zestawie do głosowania na listę.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18. Zaprasza Ula Hincz.
3: No i tak pozamiatała Ula, że aż zamiotła nas do drugiej godziny. Minutę temu minęła 10.
2: Radio 357. Wspieraj system.
3: Audycję realizuje Julia Nowaczyńska, a Antka Grudniewskiego zastępuje Antek Pyzel. I jeszcze przez 2 godziny zachęcamy Państwa do wspierania systemu i głosowania na listę piosenek 357. Głosować można na przykład na John'ego Mara.

Pyn to Johnny Marr, który na początku sierpnia wystąpi w Polsce w Katowicach na OFF Festiwalu. Piszą państwo w sprawie koncertu innego wyjadacza, starego wyjadacza sceny rockowej. Pisze pani Magda a propos koncertu Lenego Krawica, który odbył się wczoraj w Gdańsku. Koncert fantastyczny, Leny w świetnej formie, jak to się mawia, umie w koncerty. Na początku nieco nowszych utworów, potem hity. Jedyne czego szkoda to, że ludzie w większości oglądali ten koncert przez ekran trzymanego przed twarzą smartfona. Nawet gdy Leny postanowił podejść do pierwszych rzędów, na niego też patrzyli przez ekran. Świętokradztwo. Ja się z tym w pełni zgadzam, pani Magdo. Nie do końca wiem, czym się mogą te filmiki różnić od tych, które potem i tak cały internet będzie wrzucał przez następne 24 godziny. Napisała również pani Alicja z Rumi. Ten koncert to powinni inni artyści uczyć się, jak szanuje się publiczność, ile miłości, energii i zaangażowania można dać. Leny zachowywał się tak, jakby pierwszy raz w życiu grał u nas, choć podkreślił, że czuje się u nas jak w domu. No, ja w to wierzę i absolutnie też myślę, że pan Leny Krawic dobrze Polskę wspomina, bo polska publiczność zazwyczaj dopisuje, ale te chwyty Poland, I love you, to my już wszyscy dobrze znamy. A to kolejna nowość, chyba proponowana przez Martę Kulę, Daniel Żiszka w utworze Since We've Changed.

0: But today's summer haze has drawn your face for the first time since we
1: Nowość w zestawie do głosowania. Daniel Żiszka, Since We've Changed, lista.radio357.pl. Głosujemy do 12. Teraz było troszeczkę stonowanie, no to możemy zmienić rytmy i trochę potańczyć Chaka Khan oraz Snoop Dogg.

0: Kościoła.
1: Mało kto tak jak ta dwójka umie rozhuśtać publiczność i swoich słuchaczy. Chaka Khan i Snoop Dogg w utworze Boogies in My Soul. 10:15 na zegarze.
2: Wspieraj system.
1: A to oznacza, że zaglądamy do muzycznego kalendarium, a w nim rocznica bardzo ważnego dla wielu z Państwa, tak też wnioskuję po mailach, wydawnictwa ważnego zespołu. Shades of Deep Purple to debiutancki album zespołu Deep Purple, który ukazał się 17 lipca 1968 roku, czyli równo 58 lat temu.

Hush to Deep Purple z ich debiutu Shades of Deep Purple, dziś 58. rocznica wydania tego albumu. Do Deep Purple jeszcze we Wspieraj System do 12 wrócimy, bo jest paru słuchaczy, którzy domagają się pewnego utworu, ale wszystko w swoim czasie. My w muzycznym kalendarium myślałem, że no naturalnie nie zmienimy dnia, ale zmienimy chociaż rok. A tu się okazuje, że nawet roku nie zmienimy, bo również 58 lat temu ukazał się film Yellow Submarine.

Yellow Submarine, 58 lat temu ukazał się ten film. The Beatles, wcześniej Deep Purple, więc tak nam się zrobiło, no te piosenki takie troszeczkę z wąsem już, więc pozostaniemy lekko w klimacie piosenek starych. Ale nie do końca, bo to nowość w naszym zestawieniu. To nie jest piosenka stara, tylko bardziej taka na starą modłę. Wojciech Myrczek, jak Sinatra.

chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach, mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

zasadom zawsze wierni i jest nas na tym świecie wielu. Jesteśmy tu faceci w czerni, granacie, beżu i popielu. W mieście nad morzem albo w Tatrach, kina, siłownie, planetaria. Śpiewamy prawie jak Sinatra, za dużo mniejsze honoraria.

nie zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

Don't Let Me Go to utwór wokalistki Grim Lynn z jej zeszłorocznego albumu Fire and Smoke. Tego w naszym zestawie do głosowania nie ma. Jest za to Wojciech Myrczek, który wybrzmiał wcześniej w utworze Jak Sinatra. I jak pisze pan Zdzisław z Cieszyna, Wojtek Myrczek, Frank Sinatra z Katowic. Bardzo się z tym zgadzam. Świetny utwór moim zdaniem i polecam szczególnej uwadze. Pisze również pani Beata. Bardzo przepraszam, znów klęska urodzaju. Wszystkie głosy rozeszły się na nowości i dwójeczki, te od 2 tygodni. Wyjątkiem Krzysztof Zalewski, którego muzykę od zawsze kocham. Pozdrowienia dla całej załogi. My również pozdrawiamy pani Beato i również zachęcamy do głosowania na nowości. Czyli na przykład Jungle z ich nową piosenką Someday Somewhere.

Jungle, ich utwory jak zawsze skąpane w słońcu. Someday Somewhere poleca się do głosowania na liście piosenek Radia 357, podobnie jak Fouché w utworze Drive.

Fouché też potrzebuje Państwa wsparcia. Utwór Drive nisko, nisko na liście, a myślę, że warto się mu przyjrzeć. Fouché współpracowała z autorem utworu, który wybrzmi za chwilę. No właśnie, teraz będzie krótki segmencik o sile manifestacji. W poniedziałkowym Mam Grać zapowiadałem dwie premiery z dziś, albumów, które ukazały się właśnie dzisiaj. Chodziło tutaj o album Steve'a Lacy'ego zatytułowany Oh Yeah oraz utwór Sid pod tytułem Beard. I co? Okazuje się, że tak jak sobie w Mam Graciu wymodliłem, te dwa albumy skorelowane ze sobą w czasie, premiera jednego dnia, zapowiadają wspólny album grupy The Internet, którego częścią jest zarówno Steve Lacy, jak i Syd Bennett. Zespół udzielił właśnie w popkaście należącym do New York Timesa pierwszego od ośmiu lat wspólnego wywiadu, w którym zapowiedzieli nowy materiał, który ma ukazać się na początku 2027 roku. Sprawdźmy zatem, co nas w tych premierach Steve'a i Syd czeka. Na początek Steve i You Show You Me, a potem Syd i jej singiel Callin'.

Sid z utworem Colin, a wcześniej Steve Lacy i Show You Me. To dwie dzisiejsze premiery, które niejako zapowiadają nowy album The Internet na początku przyszłego roku, który jak się pojawi, to postaram się tutaj niektórym odpowiedzialnym za to osobom zasugerować, żeby może jakaś nowość w zestawie do głosowania się pojawiła. Pojawiła się za to nowość od Madonny, Dance Theory.

Mateusz Kuźniewski podpowiada zza szyby, żebym opowiedział Państwu coś mądrego, ale z tym to chyba raczej ciężko. Powiem tyle, że ja żadnym szalikowcem Madonny nie jestem, raczej jej nie słucham, ale jak tylko usłyszałem ten utwór Dance Tyria, to pomyślałem, że to jest cała Madonna, że właśnie tak brzmią jej utwory i ma Dance Tyria ten madonnowy znak jakości na całym sobie. Można głosować na listę i jeszcze przez niewiele ponad godzinę lista.radio357.pl.

Dzień dobry panu. Czy ma pan w zestawie do głosowania Tame Impala? Nie, nie, dzisiaj niestety nie ma, ale mam dla pana coś innego. Ezra Collective gra, Lila Aike śpiewa Well Organized.

Trochę basu, trochę dęciaków, jakaś zaproszona koleżanka na wokal. Ezra Collective ma naprawdę bardzo dobry sposób, bardzo dobrą receptę na hity. Well Organized z gościnnym udziałem Lili Aike to nowa propozycja w zestawie do głosowania na listę. Przed 11 jeszcze jedna. Queen Bee, Beyoncé w utworze Morning Dew.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo. Kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Ziarenka w klepsydrze przesypały się w odpowiedniej ilości i nastała godzina 11.
5: Wspieraj system.
4: Julia Nowaczyńska i Antek Pyzel. Jeszcze przez godzinę będziemy zachęcać Państwa do głosowania na najnowsze wydanie listy piosenek Radia 357.

Gdyby ktoś pytał, to właśnie śpiewała Natalia Grosiak tydzień temu na miejscu 22. Jak będzie w tym tygodniu, to już państwo zdecydują swoimi głosami. Na oddanie ich jeszcze niespełna godzina. Napisał pan Marek, żądło głosuje, ale tym razem głos oddany 5-5, czyli 5 nowości i 5 stałych bywalców, którzy przypadli do gustu. Zachęcam do pisania za pomocą tekstówki albo adresu mailowego antoni.pyzel@radio357.pl. Jak państwo widzą to głosowanie? Jakie mają państwo sposoby? Jakich mają państwo faworytów? Ja niezmiennie proszę przyglądać się uważnie nowościom. Na przykład od Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

I Feel Hope Coming to Alabama Shakes, którzy zapowiedzieli, że 28 sierpnia wyjdzie ich w sumie trzeci, a od 11 lat pierwszy album zatytułowany I Must Be Dreaming. Z niego właśnie utwór I Feel Hope Coming to nowość w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Tydzień temu ten utwór na liście debiutował jako propozycja od patronów. Zapowiadałem, że wrócimy do Deep Purple, więc wracamy. Diablo.

Tydzień temu było wysoko, a teraz no chyba będzie w dół, ale mają jeszcze państwo niewiele ponad 40 minut. No, szybka matematyka, 46, dobrze liczę, minut na oddanie głosu na utwór Diablo w wykonaniu Deep Purple. Ja polecam uwadze państwa również inne gitarowe granie. Ten gentleman czeka w poczekalni, Jack White.

Jack White, Dollar Bill to utwór, na który mogą Państwo głosować na 247 notowanie listy piosenek Radia 357. Zaaferowałem się troszeczkę, bo nie zwróciłem uwagi na zegar, a tu 11:17, co oznacza, że już kilka minut temu powinienem był wyjąć ze swojej szufladki płytę tygodnia i wysłać ją gdzieś w Polskę albo i w świat. Zależy, kto z Państwa się do mnie odezwie. antoni.pyzelmaupa.radio357.pl. A rozdajemy, no cóż, moglibyśmy rozdawać tydzień po premierze nowego albumu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Teraz z tej płyty Never Wanna Lose You.

0: Jeśli trochę gorzej mnie Państwo słyszą, to... O!
1: To dlatego, że próbowałem się właśnie wygrzebać spod sterty zapytań o płytę tygodnia, o płytę Foreign Tongues z zespołu The Rolling Stones. No i tą pierwszą osobą, która się do mnie zgłosiła, był pan Radek ze Szczecina i to do niego powędruje ostatni w tym tygodniu rozdawany krążek Stonesów. Jestem bardzo ciekawy, jak państwo oceniają to nowe wydawnictwo. Jestem zaskoczony, że po tylu, tylu latach można naprawdę brzmieć świeżo, można brzmieć po swojemu, a nawet jak się nie robi swoich utworów, to też brzmi fantastycznie.

W wykonaniu The Rolling Stones zdecydowanie zabrakło mi tej zwrotki zarapowanej przez NASA gościnnie u Amy Winehouse. You Know I'm No Good, cover tego utworu na najnowszej płycie The Rolling Stones. 11:26, a my sięgamy po kolejną nowość w zestawie do głosowania na listę. Tori Amos, Pyrite.

Lata mijają, a Tori Amos dalej śpiewa. Pyrite to nasza nowość w zestawie do głosowania. A teraz coś z naszej zeszłotygodniowej płyty tygodnia, czyli Sienna Spyro z utworem Great Expectation.

Olivia Rodrigo współpracowała ostatnio z Robertem Smithem i ta współpraca musiała być na tyle inspirująca, że nawet utwór Olivii Rodrigo został nazwany na cześć zespołu The Cure. Właśnie ten utwór w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357 głosy można oddawać przez jeszcze niespełna 20 minut.

Nie muszę mieć nic, to mleczę. To nagranie znajdą Państwo również w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Zostało jeszcze 13 minut na oddanie głosów. W tym momencie widzę, że głos oddało 3585 osób. Myślę, że możemy spróbować jeszcze do tych 3600 głosujących dobić. I teraz mam dla Państwa takie dwie propozycje. Julie Fox, potem Suki Waterhouse, a potem będziemy powoli kierować się na dach świata. Yeah.

0: Suki Waterhouse z piosenką Nothing Hill. 7 minut pozostało do godziny 12, a w studiu Radia 357 dwóch druhów zastępowych. Ja zaraz będę kierował się na zewnątrz, ale jest ze mną Krzysztof Graj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiesz, tak jest, że jak przychodzę, to zawsze w studiu po drugiej stronie jest Antoni, także...
0: No właśnie, liczba Antków musi się zgadzać. O czym dzisiaj usłyszymy i co dzisiaj zobaczymy z dachu świata?
1: Dzisiaj rozpoczniemy od Afryki, a konkretnie od Republiki Południowej Afryki. Od miesięcy toczą się tam protesty antyimigranckie, które no, zachwiały ideami panafrykanizmu, co bardzo się tam podkreśla. Ale przede wszystkim pokazują rządowi RPA dużą czerwoną kartkę, ponieważ bezrobocie od lat pnie się w górę i kiedy wydaje się, że nie może już być wyższe, to nadal wzrasta. Do tego przestępczość, handel narkotykami, zapaść publicznej służby zdrowia i publicznego szkolnictwa. O tych wydarzeniach porozmawiam z mieszkanką RPA, to jest Nick Welcome, oraz z naszym gościem w Polsce, którym będzie profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem w drugiej części programu odwiedzi nas dr Agnieszka Bryc, dobrze nam tutaj znana na dachu świata, z którą porozmawiamy o dezinformacji i propagandzie, a konkretnie o tym, jak te czynniki wpłynęły na wydarzenia na świecie w ciągu ostatnich kilku dekad. Dezinformacja jest też zjawiskiem, które ewoluuje, zmienia się, zmieniają się mechanizmy i tak zwany modus operandi, ale ludzka psychologia pozostaje taka sama, przez co ostatecznie mogą zadziać się rzeczy, które zmieniają historię krajów i nawet naszego globu. Skupimy się rzecz jasna na tych zdarzeniach, które zostały potwierdzone i udowodnione, abyśmy nie ocierali się tutaj o jakieś teorie spiskowe. A na koniec w trzeciej części oczywiście sport i tym razem gościem naszym będzie Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Skupimy się i porozmawiamy o procesie powrotu rosyjskich sportowców na sportowe areny oraz porozmawiamy głównie o mechanizmach, jakie zachodzą w tle tych wydarzeń, o tym, kto i dlaczego podejmuje decyzje polityczne w sporcie, z czego to wynika i czy przypadkiem to my w Polsce i Europie nie postrzegamy tych zmian zbyt subiektywnie. No i to już za chwilę właśnie będzie na dachu świata.
0: Ten sport to mi się w głowie nie mieści. Słyszałem, że Rosjanie będą kładli teraz duży nacisk na sport paraolimpijski, by ci weterani wojenni, jeśli można takich nazwać, wracający z urazami, z jakimś stopniem niepełnosprawności, mogli potem rywalizować na tych arenach paralimpijskich. No i nie wyobrażam sobie do końca sytuacji, gdzie Rosjanin z Ukraińcem przed chwilą po dwóch stronach okopu, a teraz na jednej macie, na jednej planszy. Coś nieprawdopodobnego. Krzysztof Graj zaprasza na dach świata od godziny 12. Ja, Antek Pyzel, w zastępstwie Antka Grudniewskiego, bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny, również w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która udaje się na należyty odpoczynek. Zostawiam Państwa ze Spiętym, który zadebiutował tydzień temu na miejscu pierwszym. Jak będzie dziś, proszę słuchać 247 notowania listy piosenek Radia 357 dziś o godzinie 12. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Jest godzina 12. Witam Państwa na dachu świata.
1: Radio 357.
0: Tomasz Matlingiewicz przy konsolecie, Krzysztof Graj przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko, a w programie kolejna porcja opowieści o tym, jak toczy się ten świat, jak przebiegają procesy, które nasz świat kształtują. Czyli jak zawsze łączymy, opisujemy, opowiadamy i zaciekawiamy tym, co dzieje się szerzej na naszym globie. Tym razem rozpoczynamy od RPA, od demonstracji i przemocy też, która w Republice Południowej Afryki ma miejsce. Od miesięcy toczą się tam protesty antyimigranckie, które swój punkt kulminacyjny miały co prawda 30 czerwca, ale mimo to ludzie nadal protestują przeciwko nielegalnym imigrantom, którzy mieszkają w tym kraju. Gospodarka się nie rozwija, bezrobocie jest na rekordowym poziomie, znaczna część społeczeństwa bieduje i nie ma perspektyw na lepsze życie. Czy to tylko oddolny protest społeczny, czy też szersza gra polityczna lub geopolityczna? O tej sytuacji w RPA opowie nam najpierw Winnie Welcome, mieszkanka tego kraju, oraz zaraz potem przeanalizujemy całą sytuację z naszym gościem, profesorem Andrzejem Polusem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugą część programu poświęcimy dezinformacji i temu, jak ta dezinformacja i propaganda wpłynęły na losy państw i świata w ciągu ostatnich dekad. W tych tematach specjalistką jest oczywiście dr Agnieszka Bryc, nasza stała ekspertka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Skupimy się na zdarzeniach potwierdzonych i udowodnionych, aby nie popadać w teorie spiskowe, a jedynie oprzeć się na faktach. Dezinformacja w dzisiejszych czasach rozwija się dynamicznie, a stojący za nią aktorzy mają coraz lepsze narzędzia i środki wpływu. Dlatego ważne jest, abyśmy poznali, jak przebiega wiele procesów, które są kluczowe dla naszej przyszłości. A na koniec w trzeciej części programu oczywiście sport. Z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej omówimy ostatnie decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowej Federacji Siatkarskiej o przywróceniu Rosjan do rozgrywek sportowych. Skupimy się też na mechanizmach i procesach, jakie zachodzą w tle tych wydarzeń, a na koniec postaramy się przewidzieć, jak zakończy się mundial i która drużyna zdobędzie Mistrzostwo Świata. A skoro za chwilę południowa Afryka, to wczujemy się teraz właśnie w klimat tego kontynentu.

0: To Gaia Collective i Rise Africa. Piosenka, która jest taka bardzo panafrykańska, ponieważ oczywiście państwo wychwycili te wszystkie nazwy krajów afrykańskich. Czy panafrykanizm jeszcze istnieje? No tutaj niektórzy, szczególnie w RPA, już zaczęli w to bardzo mocno wątpić. A dzisiaj, tak jak wspomniałem przed chwilą jeszcze, przed piosenką, porozmawiamy na początek właśnie o sytuacji w RPA, o migrantach, którzy są stamtąd wyrzucani. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze być znów na antenie Rady Przybicie.
0: No, my też się bardzo cieszymy. Porozmawiamy właśnie za chwilę o tym, co się dzieje w RPA, co tam się dzieje też pod spodem, jakie procesy zachodzą, to o tym wszystkim będziemy rozmawiali. Ja na początek chciałbym tylko, aby jeszcze wybrzmiał głos mieszkanki tego kraju. Ja porozmawiałem przedwczoraj z moją znajomą, to jest Winnie Welcome. Ona jest reprezentantką czarnoskórej części społeczeństwa, klasy średniej tego społeczeństwa. I zapytałem ją na początek o to właśnie, jaka jest obecnie sytuacja w tym kraju, żeby nam przedstawiła, co się w tej chwili dzieje i jak to wygląda.
2: We had supposedly the big march on the 30th of June, right? And then from that, there was supposed to be marches every Thursday. So for now, it's been a little bit quiet in that regard. Like, we haven't seen as much mass action and all of that going on. But there is a lot of work being done, like, in the settlements and in little communities and stuff.
0: Po wielkim marszu, który odbył się 30 czerwca, zapowiadano, że kolejne demonstracje będą organizowane w każdy czwartek. Na razie jednak sytuacja nieco się uspokoiła. Nie widać już tak dużych manifestacji jak pod koniec czerwca, ale to nie znaczy, że cały ruch znikł. Działacze nadal są bardzo aktywni, przede wszystkim w swoich osiedlach i najuboższych społecznościach. Praca organizacyjna trwa, tylko jest dziś mniej widoczna. W ubiegłym tygodniu zastrzelono jednego z liderów ruchu z prowincji przylądkowej wschodniej, tak zwany Tato. Został pięciokrotnie postrzelony. Jestem zaskoczona, że ta sprawa nie wywołała większego rozgłosu, bo wydawało się, że może doprowadzić do kolejnej fali protestów. Coraz więcej cudzoziemców opuszcza Republikę Południowej Afryki. Jednocześnie policja prowadzi kontrolę dokumentów i pozwoleń na pobyt w miejscach, gdzie mieszka wielu migrantów. Dochodzi też do sytuacji, w których sami mieszkańcy próbują kontrolować dostęp do usług publicznych. Zdarzało się, że przed szpitalami stali ludzie domagający się okazania dokumentów jeszcze przed wejściem do placówki. To pokazuje, że część społeczeństwa próbuje przejmować rolę państwa. Choć na ulicach nie widać już tak masowych protestów jak 30 czerwca, wciąż dochodzi do wielu mniejszych incydentów. Napięcie nie zniknęło, po prostu przeniosło się na poziom lokalnych społeczności. Coraz wyraźniej widać, że skutki tych wydarzeń w krajach sąsiednich też istnieją. Lesoto, które jest całkowicie otoczone przez terytorium Republiki Południowej Afryki, otwarcie mówi, że powrót tysięcy obywateli może poważnie obciążyć gospodarkę tego kraju. Pojawiają się też informacje, że Zimbabwe zaostrza kontrole graniczne i chce przyjmować wyłącznie własnych obywateli wracających z RPA. Sytuacja wygląda bardzo różnie w zależności od miejsca i dzielnic, na przykład tam, gdzie mieszkam ja czy moja mama. Życie toczy się normalnie i można odnieść wrażenie, że nic się nie dzieje, ale kiedy pojedzie się do najuboższych dzielnic, townshipów czy nieformalnych osiedli, tam napięcie i niepokoje są bardzo wyraźnie odczuwalne. Zapytałem też Winnie, jak ona, jako obywatelka RPA, widzi przyczyny całej obecnej sytuacji w kraju.
2: That's basically what's driving this. It's our economic state, right? Because like the stats will tell you that our unemployment is sitting at 32%, but that's the unexpanded. Our unemployment is closer to 42%, with our youth unemployment sitting at close to 60%. So you've got this whole group of 15 to 24 year olds who are idle at home.
0: To przede wszystkim sytuacja gospodarcza napędza dzisiejsze protesty. Oficjalne statystyki mówią o bezrobociu na poziomie około 32%, ale jeśli uwzględni się osoby, które przestały już szukać pracy, rzeczywista stopa bezrobocia sięga około 42%. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja ludzi młodych, wśród osób w wieku od 15 do 24 lat bez pracy pozostaje niemal 60%. To oznacza, że całe pokolenie młodych ludzi siedzi w domach, nie uczą się, nie studiują, nie mają pracy i często nie widzą przed sobą żadnych perspektyw. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rodzin, więc już na starcie wkracza w dorosłość z ogromnym bagażem problemów. W wielu domach nikt nie pracuje. Bez zatrudnienia pozostaje matka, dzieci, czasem cała rodzina. W takiej sytuacji łatwo rodzi się desperacja. Ludzie zaczynają rozglądać się wokół i szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego sami nie mogą znaleźć pracy. I wtedy pojawia się przekonanie, że to przyjezdni odbierają im szansę na zatrudnienie. I trzeba uczciwie powiedzieć, że jest w tym pewien element rzeczywistości, choć wynika on przede wszystkim z wyzysku. Pracodawca zatrudniający obywatela RPA musi przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, czasu pracy czy urlopów. Tymczasem wielu migrantów, na przykład z Malawi czy innych krajów regionu, przyjeżdża zdesperowanych i gotowych pracować za znacznie niższe wynagrodzenie oraz w gorszych warunkach. To właśnie tę sytuację wykorzystują nieuczciwi pracodawcy. Zapytałem też, jak w tym przypadku, szczególnie tych najbiedniejszych ludzi, wygląda kwestia pieniędzy, którymi oni dysponują. No i też wspomniane było szkolnictwo, więc też chciałem zapytać, jak ono wygląda, jeśli chodzi o szkolnictwo publiczne.
2: Because I actually looked at the stats, and an average South African that's in the very poor side lives off about 27 rand a day. So that's 27 rand to feed them for three meals. That's probably 27 rand if they have to go take transport, go to the clinic. 27 rand a day is a scary low amount.
0: Sprawdzałam ostatnio dane dotyczące najuboższych mieszkańców RPA. Okazuje się, że wiele osób żyje za około 27 randów dziennie. To jest, proszę państwa, około 6,5 zł na polskie pieniądze. Z tej kwoty trzeba opłacić jedzenie, transport, a czasem dojazd do przychodni. Trudno sobie wyobrazić, jak można za takie pieniądze normalnie funkcjonować. To właśnie skala tej biedy sprawia, że nawet dostęp do edukacji staje się ogromnym problemem. W szkołach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego wielu miejscowym dzieciom nie udaje się dostać do najbliższej szkoły. Dla zamożniejszej rodziny to nie musi być problem, ale jeśli żyjesz za 27 randów dziennie, to nie stać cię na codzienne dojazdy do szkoły położonej kilka czy kilkanaście kilometrów dalej. Dzieci trafiają więc na listy oczekujących, a część z nich musi odłożyć rozpoczęcie nauki na przykład o rok. Zdarza się też, że po prostu rezygnuje ze szkoły, bo nie mają do niej jak dotrzeć. I na koniec, jaki jest stosunek ludzi do władzy? O to zapytałem, ponieważ cały czas w Afryce główną partią rządzącą jest Afrykański Kongres Narodowy.
2: So now it's at the point of the boiling point, the government that kind of freed them, you know. So there's also a lot of emotion in it, because this is the government post-apartheid. So how are you doing this talk to us?
0: Mam wrażenie, że sytuacja osiągnęła już punkt krytyczny. Wiele osób kieruje dziś swój gniew właśnie przeciwko rządowi i jest w tym ogromny ładunek emocjonalny, bo przecież to właśnie ten rząd, a szerzej ruch polityczny, który położył kres apartheidowi, był dla wielu ludzi symbolem wyzwolenia. Dlatego tak trudno jest się z tym pogodzić. Jak buntować się przeciwko tym, którzy kiedyś byli twoimi wyzwolicielami? Ludzie mówią, to wy uwolniliście nas od apartheidu, ale dziś żyje nam się gorzej niż kiedykolwiek. Nie potraficie zapewnić pracy, bezpieczeństwa ani godnych warunków życia. Myślę, że to właśnie to poczucie zawiedzonych nadziei jest dziś jednym z najsilniejszych źródeł społecznej frustracji w Republice Południowej Afryki. To była Winik Welcome. Tak jak powiedziałem, czarnoskóra mieszkanka RPA, przedstawicielka tamtejszej klasy średniej. No i wracamy do pana profesora Andrzeja Polusa. Panie profesorze, tam to pytanie, które wybrzmiało w ostatniej wypowiedzi. Jak buntować się przeciwko tym, którzy kiedyś byli wyzwolicielami? Czy to nie jest tak, że te nadzieje, które były pokładane w Afrykańskim Kongresie Narodowym, wyparowały? I to nie jest partia nadziei, tylko już teraz bez nadziei.
1: Na pewno nadzieje pokładane w Afrykańskim Kongresie Narodowym zostały zawiedzione. Sukcesem można określić pierwszy rząd, to był rząd na początku koalicyjny Partii Narodowej, przecież de Klerk był wiceprezydentem Nelsona Mandeli i później kadencję Thabo Mbekiego. Te plany gospodarcze, które były wówczas stawiane przed Republiką Południowej Afryki, mniej więcej zostały wypełnione. Milion domów zostało w tych wspomnianych przez panią Gini Black Township postawione. Dostęp do edukacji, ujęcia wodne. Pierwsza jedyna w zasadzie kadencja Nelsona Mandeli, którego urodziny, nomen omen, będziemy jutro obchodzili dniem Nelsona Mandeli pod hasłem walki z ubóstwem i nierównościami w Republice Południowej Afryki. Natomiast to, co stało się później pod rządami Jacoba Zumy, no to w Republice Południowej Afryki funkcjonuje nazwa state capture, zabranie państwa dla własnych partykularnych korzyści, relacje z rodziną Gupta, przeogromna, no niewyobrażalna korupcja i zawłaszczanie funduszy państwowych przez Jacoba Zumę i jego rodzinę. No i klęska sztandarowych programów redystrybucyjnych, to znaczy Black Economic Empowerment. To się teraz nazywa Broad-Based Black Economic Empowerment, czyli preferencyjnych zamówień publicznych dla przedsiębiorców czarnoskórych, kwoty czarnoskórych w przedsiębiorstwach. Nawet Cyril Ramaphosa, obecny prezydent Republiki Południowej Afryki, przyznał, że ten program nie spełnił pokładanych w nich nadziei i w zasadzie przyczynił się do stworzenia grupy bardzo bogatych czarnoskórych. Oni są określani mianem Black Diamonds. Najbogatsi południowoafrykańczycy dzisiaj są czarnoskórzy, ale współczynnik nierówności jest najwyższy na świecie. I to jeśli chodzi o nierówności dochodowe, jest relatywnie łatwo liczyć z zeznaniami podatkowymi, my je określamy mianem współczynnika Giniego. To jest współczynnik rozkładu od boskiego matematyka. Jeżeli współczynnik Giniego wynosi 1, to znaczy, że jedna osoba w danej społeczności posiada cały przychód, reszta nie ma nic. W RPA współczynnik Giniego, jeśli chodzi o dochody, wynosi 0,67. Natomiast jeżeli chodzi o bogactwo, to jest powyżej 0,7. To jest najbardziej rozwarstwione społeczeństwo świata. No nie mamy danych z Haiti. Podobno na Haiti jest jeszcze gorzej, ale tam, gdzie posiadamy dane makroekonomiczne, to rozwarstwienie społeczne i nierówności są główną przyczyną tego, co się dzieje. I politologii mamy taką koncepcję wentyli bezpieczeństwa systemu politycznego. No migranci są grupą, za którą nikt nie stoi, nie są żadnego typu elektoratem i te protesty antyimigranckie zdarzają się w Republice Południowej Afryki cyklicznie. W 1995 roku wspomniany Nelson Mandela na pierwszym po obaleniu apartheidu kongresie ANC w Aleksandrze, to jest przedmieście Johannesburga, mówił to, co dzisiaj w zasadzie powtarza Cyril Ramaphosa w swoich wystąpieniach. Nie możemy występować przeciwko migrantom, którzy tutaj są. Nierówności są wynikiem systemu apartheidu. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, szukają lepszego życia, a zła sytuacja gospodarcza tak zwanych frontier states. Ja przypominam, że Republika Południowej Afryki w latach 80. była w stanie wojny z 16 państwami równolegle. RPA była wtedy mocarstwem atomowym i South African Defense Force robiły rajdy zbrojne na stolicę Zambii, Gaborone, w Botswanie bez żadnej odpowiedzi tychże państw. I cała Republika Południowej Afryki w zasadzie od zawsze była państwem, do którego migranci przyjeżdżali. Od znalezienia złotych piasków w Witwatersrand przez diamenty w Kimberley. No, ten przemysł wydobywczy opierał się na migrantach z państw ościennych. I te wybuchy przemocy wobec migrantów w RPA są cykliczne. Do największych doszło w 2008 roku i nie chodzi o to, żeby rzucać tutaj liczbami, ale ponad 100 tysięcy migrantów zostało zmuszonych do tego, żeby swoje miejsca zamieszkania opuścić. No i to zaowocowało też ponad 70 ofiarami śmiertelnymi tych zamieszek. W 2015 roku mamy drugą falę protestów antyimigranckich. Teraz mamy falę trzecią. Ona jest odrobinę inna, bo organizacje protestu typu Operacja Dudula, czy March and March, czy Action South Africa, one są dobrze zorganizowane. One prowadzą dobrze zorganizowane kampanie internetowe. nie wiadomo dokładnie, skąd biorą pieniądze na przewożenie, na te działania i na przewożenie autobusami wszystkich demonstrantów. To, co pan, no, respondentka wspominała, że w zasadzie codziennie odbywały się antyimigranckie demonstracje w RPA. One się zaczęły w kwietniu po porwaniu spod Johannesburga Mazavi Kubeki. To był właściciel sklepu i jego domniemanymi porywaczami mieli być obcokrajowcy, którzy chcieli, żeby on przestał prowadzić spaza shop. To są takie małe sklepiki, w których można się zaopatrywać w produkty codziennego użytku, bo ponoć obcokrajowcy chcieli ten jego biznes przejąć. No i od tego się zaczęło. Od kwiecień, maj, czerwiec to są masowe demonstracje, no, które objęły, też to trzeba jasno powiedzieć, tylko trzy prowincje w RPA. Objęły Hwateng tam z Johannesburgiem, objęły KwaZulu-Natal i prowincję zachodnią, przylądkową zachodnią.
0: Chciałem właśnie zapytać szczególnie o KwaZulu-Natal, ponieważ kiedy przegląda się serwisy informacyjne i generalnie informacje o tym, co dzieje się w RPA i o tych protestach, to tam dominują Zulusi, ponieważ jest to organizacja March and March, która jest główną twarzą, że tak powiem, tych wydarzeń. Tam jest Jacinda Nhobese-Nzuma. Ona tak naprawdę jest tą, która oficjalnie w mediach jest podawana jako ta, która to zainicjowała. Tam są jeszcze właśnie inne osoby, które bardzo, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno działają, ale to są wszystko Zulusi. Czy to ma jakiś, czy coś za tym stoi więcej, czy to jest po prostu przypadek, że Zulusi są najbardziej taką wojowniczą nacją w społeczeństwie RPA?
1: Panie redaktorze, mi się wydaje, że dotyka pan tutaj kluczowego problemu i też w dużej mierze tematu tabu w południowoafrykańskiej polityce. Bo konflikt pomiędzy Zulu a Khoza w administracji Afrykańskiego Kongresu Narodowego no funkcjonuje od 1994 roku. Mandela był Khoza, Thabo Mbeki należy do, właściwie to jest Khoza, bo to jest język plikowy, a Jacob Zuma był Zulusem. I patrząc na to, jak Jacob Zuma zachowywał się po usunięciu go z urzędu prezydenta, założył własną partię, Umkhonto wa Sizwe, Włócznia Narodów, w zasadzie ukradł nazwę i logotyp ramieniu zbrojnemu Afrykańskiego Kongresu Narodowego. To Nelson Mandela stał na czele Umkhonto wa Sizwe, które było włócznią narodów, prowadził akcje, no dzisiaj byśmy powiedzieli, terrorystyczne, wysadzając stację wysokiego napięcia. Nelson Mandela został skazany i osadzony na Robben Island za działalność terrorystyczną. A Jacob Zuma był szefem wywiadu Afrykańskiego Kongresu Narodowego. On również siedział na Robben Island z Mandelą. Tylko kiedy Jacob Zuma miał pójść do więzienia, to w KwaZulu-Natal i Hwatengu wybuchły największe od momentu obalenia systemu segregacji rasowej protesty właśnie ludności zuluskiej. Przeciwko temu, że Zuma ma pójść do więzienia. On w ogóle nie poszedł, on miał ponad 200 zarzutów korupcyjnych, zarzutów karnych z gwałtami i korupcją włącznie. On został aresztowany za niestawiennictwo przed sądem, przed którym nie chciał stawać. I ta mobilizacja Zulusów wówczas no, pokazała, że da się zbudować kapitał polityczny na nacjonalizmie. Czegoś, czego od początku transformacji ustrojowej RPA się obawiało. No oficjalną wizją państwa był tak zwany tęczowy naród. W świętej pamięci arcybiskup Desmond Tutu ukuł to stwierdzenie, że wszystkie kolory tęczy będą odzwierciedlone w Republice Południowej Afryki i będzie to naród prawdziwie polityczny, a nie naród oparty na segregacji rasowej, tak jak miało to miejsce wcześniej. Zulusi są największą grupą etniczną, oni stanowią około 30% społeczności Republiki Południowej Afryki. Te trzy wspomniane przeze mnie prowincje, Hwateng, KwaZulu-Natal, którego Zulusi chcą w ogóle zmienić nazwę na KwaZulu, żeby nazwa Burskiej Republiki, która tam miała miejsce w Natalu, została oficjalnie z nazwy prowincji usunięta i prowincja przylądkowa zachodnia, to są prowincje, gdzie Zulusów mieszka najwięcej. Ja byłem w maju i w czerwcu w RPA, widziałem te demonstracje na żywo, przeprowadziłem kilkanaście wywiadów z Zimbabwiańczykami, którzy byli ofiarami tych protestów. No i patrząc na performatywny wymiar tego protestu, no to ja widzę demonstrację Inkaty, to była taka zuluska partia, która protestowała za zgodą Partii Narodowej przeciwko afrykańskiemu kongresowi narodowemu. Performatywny wymiar tych protestów, no to jest jakby copy and play to, co widzimy na nagraniach z końca lat 80. i lat 90. Hasła, które są skandowane w stronę migrantów, są wyłącznie w języku Zulu. Ubiór protestujących odnosi się do tradycji zuluskiej. Wymachiwanie bronią i grożenie użycia tąże bronią w stosunku do migrantów, no to jest tak, jak Zulusi protestowali przeciwko afrykańskiemu kongresowi narodowemu wcześniej. I to jest pewne nowum, bo partie populistyczne funkcjonowały na scenie politycznej Republiki Południowej Afryki po 1994 roku. No, najważniejszą partią byli Economic Freedom Fighters Juliusa Malemy, tak, którzy wzywali do prawica, nacjonalizacji.
0: Tak. Znaczy niby lewica, ale w sumie prawica, tak.
1: Tak, tylko oni wzywali do nacjonalizacji przemysłu kopalnianego, systemu bankowego, systemu ubezpieczeń, przede wszystkim do reformy rolnej. To jest w ogóle bezsensowny postulat, bo całe południowoafrykańskie rolnictwo to jest między 2 a 3% PKB, zabranie ziemi białym i przekazanie im jej czarnoskórym nie rozwiąże problemu nierówności w Republice Południowej Afryki, a może się skończyć tak, jak się już Robert Mugabe próbował to robić w Zimbabwe. Jak to się skończyło, to wiemy. No, The Economist określił Zimbabwe najszybciej kurczącą się gospodarką świata w gospodarczej historii świata. Na pytania do Juliusa Malemy, skąd on będzie wiedział, że tym, którym przekaże ziemię, oni będą, to są wielkoprzemysłowe, wielosethektarowe farmy w Republice Południowej Afryki, że będą umieli wyprodukować, że będą umieli wpuścić te produkty na rynki międzynarodowe. To rolnictwo jest ukierunkowane na eksport. Juliusz Malema powiedział, a skąd wiemy, że nie będą umieli? Może akurat będą umieli i wszystko będzie dobrze. Ale ten populizm został zastąpiony teraz populizmem Unkoto Waswizwe, partii Jacoba Zumy, która ma większe poparcie społeczne i to jest podlane no wszystko tym nacjonalistycznym zuluskim sosem. A tak jak powiedziałem, no to jest rzecz, która nawet wśród południowoafrykańskich politologów jest takim tematem tabu. Nikt nie chce otwierać i badać zuluskiego nacjonalizmu jako kolejnego czynnika w polityce południowoafrykańskiej, bo to już się staje no, mieszanką wybuchową. Kiedy mamy nierówności, kiedy mamy strukturalne bezrobocie, kiedy mamy brak szans, kiedy mamy protesty przeciwko migrantom i jeszcze dołożyć do tego nie tylko rasowość, tak, konflikt na linii biali czarnoskórzy, tylko konflikt na linii Zulusi i inne grupy etniczne funkcjonujące w Republice Południowej Afryki.
0: Tak, no bo właśnie chciałem porozmawiać o tym, komu najbardziej zależy na tych protestach. Zulusi to jest jakby jedna frakcja, ponieważ tak jak powiedział, partia Jacoba Zumy, czyli byłego prezydenta wywodzącego się z plemienia Zulusów, który został usunięty, nawet trafił na krótko do więzienia właśnie za korupcję, no formalnie oczywiście za inne rzeczy, ale generalnie za korupcję. To jest jedna frakcja. Czy komu jeszcze może zależeć na destabilizacji tego kraju? No na razie zbliżają się tylko wybory lokalne w listopadzie, więc to nie są jakieś znaczące wybory, ale może jest w tym jakaś bardziej długofalowa gra i polityka.
1: To nie są ważne wybory, ale to są ważne wybory, jeśli chodzi o katapultę polityczną do kolejnych wyborów. I jeżeli ktoś myśli długofalowo, to zostając burmistrzem, no na przykład Johannesburga, Elizabeth czy Durbanu, może to być później katapultą do dalszej działalności politycznej. No, burmistrz Johannesburga ma teraz oskarżenia o korupcję i złe zarządzanie i w zasadzie bankructwo miasta, także tutaj też jest kwestia no, po prostu możliwości uwłaszczenia się na tym stanowisku, na którym się jest i czerpania osobistych korzyści z tego stanowiska. Mi się wydaje, ale nie mam na to żadnych dowodów, że to są śledztwa dziennikarskie, które są w RPA prowadzone. Nie chcę ich firmować ani swoim nazwiskiem, ale że są siły zewnętrzne, tu się najczęściej wskazuje na Federację Rosyjską, które mogą wspomagać i finansowo, i infrastrukturalnie sposób prowadzenia tych kampanii internetowych ukierunkowanych na budzenie nienawiści wobec, wobec przybyszów z innych państw subsaharyjskich do RPA i kreowanie podziałów społecznych w południowoafrykańskim społeczeństwie. Także z trzeciej strony no jest to też wygodny wentyl bezpieczeństwa dla systemu politycznego RPA, w którym RPA jest dzisiaj. Bo jeżeli całą frustrację społeczną kanalizuje się na grupę, jak powiedziałem, no bez żadnej roli politycznej, no to nie zadaje się właśnie tych pytań, które leżą chyba u podstaw obecnej sytuacji. Jak skutecznie walczyć z nierównościami? Jak skutecznie redystrybuować dochód narodowy w Republice Południowej Afryki? Pan redaktor mieszkał w RPA, pan redaktor pewnie widział na własne oczy, że 28 milionów południowoafrykańczyków jest zależnych od grantów społecznych. Rząd RPA redystrybuuje no, ogromny odsetek PKB w formule przekazywania żywej gotówki do rąk południowoafrykańczyków. I to jest klejnot w koronie Afrykańskiego Kongresu Narodowego, do którego Ramaphosa odnosi się w każdym przemówieniu. To jest straszak przeciwko Democratic Alliance, teraz partii koalicyjnej w rządzie, bo po ostatnich wyborach to też jest warte zauważenia, że poparcie dla ANC z roku na rok spada. I nie jest wcale pewne, że w kolejnych wyborach Afrykański Kongres Narodowy zdobędzie na tyle głosów, żeby zbudować rząd koalicyjny z DA. Być może jest możliwa koalicja Unkoto Waswizwe z Economic Freedom Fighters, żeby Republiką Południowej Afryki rządzić. Także jest to wygodne, żeby nie kontestować no, tego konsensusu, który został zawarty pomiędzy Partią Narodową a Afrykańskim Kongresem Narodowym od 90 do 94 roku w Kempton Park, kiedy toczyły się negocjacje dotyczące transformacji ustrojowej RPA. I o ile zbrodnie apartheidu, osądzone to jest dużo słowo, no, wyznano po prostu swoje winy, zostały osądzone w formule Komisji Prawdy i Pojednania, ją też arcybiskup Desmond Tutu wymyślił, o ile zasada jeden obywatel, jeden głos no, urzeczywistniła się w wyborach z 1994 roku, to zasada nieingerencji w strukturę własności była zasadą świętą i konstytucyjną i jest cały czas w Republice Południowej Afryki, co sprawia, że no, ta gospodarka nie uległa żadnej zmianie, jeśli chodzi o jej strukturę sprzed 1994 roku. I te nierówności no, są ogromne. 0,01% południowych Afrykańczyków, to jest 3,5 tysiąca osób, posiada w swoich rękach 15% bogactwa RPA. 0,1% południowoafrykańczyków posiada ćwierć, 25% bogactwa RPA, a ponad 50% obywateli RPA nie ma żadnego bogactwa, tylko ma długi. Więc w tej sytuacji no, bardzo łatwo, to zresztą pana respondentka z RPA potwierdziła, w tej sytuacji no, bardzo łatwo jest znaleźć kozła ofiarnego no i stają się nim migranci, na których cyklicznie, tak jak mówiłem, 2008, 2015, 2026 ta frustracja społeczna jest, jest kanalizowana.
0: A jeszcze chciałem zapytać, czy częściowo mają rację ci, którzy mówią właśnie, że migranci, no o tym o zabieraniu pracy to właśnie mówiła Winnik, ale właśnie też o przestępczości, o handlu narkotykami, bo mówi się o tym, że Nigeryjczycy są specjalistami, jeśli chodzi o handel narkotykami. Czy tam też właśnie istnieją takie grupy? Oczywiście, my mówimy pewnie o jakimś małym procencie, na przykład Nigeryjczyków w RPA, którzy parają się handlem narkotykami, ale czy tam istnieją takie, w cudzysłowie, specjalizacje?
1: No ja jeszcze w czasie studiów doktoranckich w Johannesburgu istniało pełne przekonanie ludności, że handel narkotykami jest kontrolowany przez Nigeryjczyków, że w prostytucji specjalizują się gangi zimbabwiańskie. Ja, będąc teraz w maju, czerwcu, przeprowadziłem kilkanaście wywiadów. Ja wiem, że to jest niereprezentatywna próba, z migrantami pracującymi w większości nielegalnie w Republice Południowej Afryki i żaden z moich respondentów nie był na terytorium RPA legalnie. Albo przekroczona granica była nielegalnie, albo wiza już wygasła, albo w ogóle paszporty im ich straciły ważność. Oni nie mogli legalnie wrócić do swojego państwa. Więc ta narracja, że większość migrantów jest w RPA nielegalnie, ona może być prawdziwa. Według oficjalnych danych tylko 2,4 miliona, mówimy o 65-milionowym państwie, osób mieszkających na terytorium RPA to są migranci. To jest około 4% społeczeństwa. To nie jest dużo. Natomiast wspomniana przez pani redaktor Zuma, ona była redaktorką radiową, stającą na czele organizacji March and March, ona nie jest spokrewniona, mimo że też jest ludzką, z Jacobem Zumą, ona mówi, że mówimy o 15-20 milionach nielegalnych migrantów przebywających na terytorium RPA. No my nie jesteśmy w stanie tych danych zweryfikować. Na pytania, skąd ona ma te dane, ona nie podaje żadnego źródła, no ale można zakładać, że oficjalne dane podawane przez StatsNZ, czyli Południowoafrykański Urząd Statystyczny, no też rozbiegają się z prawdą, że ta liczba nielegalnych migrantów przebywających na terytorium Republiki Południowej Afryki jest większa. No pytanie tutaj, które gdzieś wybrzmiało na początku naszej rozmowy, dlaczego zatem RPA utrzymuje takie stosunki z Zimbabwe, gdzie prezydent Mnangagwa w zasadzie dalej niszczy i drenuje ten kraj. Dlaczego nie, Thabo Mbeki nie protestował w momencie przeprowadzania reformy rolnej przez Roberta Mugabe, które zmusiło miliony Zimbabwieńczyków do opuszczenia tego państwa i właśnie osiedlenia się w Republice Południowej Afryki? No to są pytania o politykę zagraniczną Republiki Południowej Afryki wobec państw ościennych i przynajmniej próbowanie tworzenia takich warunków w tych państwach, które kiedyś były frontier states, żeby ludzie nie chcieli stamtąd odchodzić. No a konflikt pomiędzy RPA a Nigerią w Unii Afrykańskiej i w ogóle na kontynencie afrykańskim, no jest, można powiedzieć, odwieczny od zakończenia apartheidu. No i to jest tylko młyn na wodę polityki nigeryjskiej, która wskazuje, że RPA nie jest i nigdy nie była częścią kontynentu afrykańskiego i cechuje ją ksenofobia, cechuje ją niechęć do innych Afrykańczyków i ideały panafrykańskie są tam tylko na ustach, ale w praktyce państwo nie spełnia swojej podstawowej funkcji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, którzy funkcjonują na jego terytorium. Jeżeli pozwala się na to, żeby ludzie byli bici, no to państwo południowoafrykańskie nie działa i ta idea Thomasa Hobbesa, że to jest podstawowa funkcja każdej wspólnoty politycznej, po prostu w RPA spełniona nie jest. A ci, którzy biorą sprawy w swoje ręce, no taką właśnie wiadomość wysyłają do wyborców. ANC nie działa, my działamy skutecznie.
0: Tak, tak. I właśnie chciałem jeszcze na koniec pana zapytać, no bo żeby to wszystko się odmieniło, to naprawdę gospodarka RPA musiałaby zacząć rosnąć, żeby stworzyć kolejne miejsca pracy. Nawet już nie chodzi o tych migrantów tak naprawdę, tylko generalnie dla ludzi z RPA, żeby stworzyć te miejsca pracy. No tak jak słyszeliśmy wcześniej i wiemy ze statystyk, bezrobocie oficjalne to jest około 42%. To jest niewyobrażalna wartość, ponieważ w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej bezrobocie sięgnęło 20% w 2003 roku. Ja pamiętam, że praca była nie do znalezienia wówczas. Trudno aż sobie wyobrazić, co musi być przy 42%. Czy pan będąc w RPA, oglądając sytuację tam, rozmawiając z ludźmi, ma nadzieję, że ta gospodarka mimo wszystko może się odmienić, że ten rząd jeszcze coś może zrobić, szczególnie oczywiście Afrykański Kongres Narodowy?
1: no, potrzebne są działania preredystrybucyjne, bo to, że obszerny, jakby główną, jedną z głównych pozycji budżetowych w Republice Południowej Afryki są właśnie granty społeczne, czyli dawanie ludziom żywej gotówki do rąk, to jest wentyl bezpieczeństwa, który pozwala Republice Południowej Afryki w ogóle funkcjonować. DA, czyli partia teraz rządowa, ale wcześniej opozycyjna, mówił, że ANC przekupuje co miesiąc 28 milionów swoich wyborców, mówiąc, że jeżeli utraci władzę, system grantów społecznych zostanie rozwiązany. Tylko jeśli nawet popatrzeć na strukturę wydatków południowoafrykańczyków, to 10% gospodarstw domowych w RPA wydaje ponad 52% wszystkich wydatków, które w tym państwie są wydawane. I ta praca, no ponad milion ludzi pracuje, RPA jest taką, jeśli chodzi o rolnictwo też, pan Dile Shlobo nazwał it the story of two agricultures. Mamy z jednej strony te wysoko przemysłowe, dobrze umaszynowione w większości, którymi właścicielami są biali, farmy. Z drugiej strony mamy farmy, które produkują tylko na własną konsumpcję i na nich pracuje ponad milion osób. Wszystkie

0: południowej Afryki powiększać, jeżeli rząd nie podejmie działań takich, które mogłyby tworzyć okoliczności, żeby ci ludzie znaleźli pracę. Ja rozmawiałem kiedyś, robiłem projekt na temat reformy rolnej w Republice Południowej Afryki i Uniwersytet w Stellenbosch dawał kursy, jak uprawiać winorośl. I pytałem się południowoafrykańczyków czarnoskórych, czy oni na te kursy będą chodzić, żeby uzyskać umiejętności, które pozwoliłyby im później zarobkować. No a ich odpowiedź była, że po pierwsze trzeba by było coś zapłacić, po drugie trzeba na ten uniwersytet dojechać, a po trzecie oni są bardziej zajęci day-to-day survival, czyli przetrwaniem z dnia na dzień, niż zdobywaniem nowych kompetencji.
1: No i to jest właśnie to, o czym... Chyba... Tak, to jest to też, o czym powiedziała Winnik na samym początku. W swojej wypowiedzi właśnie, którą słyszeliśmy. Dobrze, panie profesorze, musimy kończyć. Ja wiem, że moglibyśmy opowiadać o południowej Afryce jeszcze co najmniej godzinę, jak nie dwie. Szanse chyba na poprawę sytuacji na razie nie widać, bo nie widać takiego odważnego, który chciałby dokonać wielkich reform. No ale zobaczymy, czy ta gospodarka będzie się dalej staczać, czy może mimo wszystko coś się zmieni, choć chyba na razie światełka w tunelu nie ma.
0: No przemysł wydobywczy jest przemysłem wysoce energo- i kapitałochłonnym, prawda? On nie tworzy aż tak, tylu miejsc pracy, tak. których by RPA potrzebowała. Gospodarka oparta na wiedzy no, musiałaby sprawić, żeby inwestycje w kapitał społeczny były podjęte, a tych na horyzoncie póki co niestety nie widać.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję panu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za chwilę przeniesiemy się do dżungli dezinformacji.

0: Guns N' Roses and Welcome to the Jungle. No i teraz przez tę dżunglę dezinformacji będzie prowadziła nas dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, ale ja bym chętnie posłuchała trochę więcej o RPA, bo czekając tutaj na nasze wejście, tak, zasłuchałam się.
0: Powiem ci, że ja z panem profesorem Polusem, oczywiście zawsze tak jest, że rozmawiamy wcześniej, przed programem, rozmawialiśmy już tydzień temu. Wtedy przez telefon przegadaliśmy chyba 2 godziny
1: tak
0: na temat RPA. I to jest naprawdę, to mógłby być program sam w sobie tylko o południowej Afryce. Pan profesor ma tyle różnego rodzaju informacji, że to jest wręcz nieprawdopodobne. Także dzisiaj to, proszę państwa, była tylko taka zajawka, ale z pewnością do tego wrócimy. No dobrze, to teraz trochę o tej dezinformacji. Właściwie nie trochę, ale postaramy się jak najwięcej, bo to mi przyszło do głowy, ten temat mi przyszedł do głowy, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu 7 stron świata w Łowiczu Wałeckim przed tygodniem.
1: Tak,
0: tak, przed tygodniem. I wówczas ty oraz inni prelegenci, że tak powiem, albo ludzie, którzy przedstawiali nam świat, właśnie tłumaczyli, jak ten świat wygląda, gdzie leży prawda, co jest kłamstwem, kto na ten świat wpływa. I to właśnie mi tak zderzyło te neurony w głowie, że może porozmawiać właśnie o tej dezinformacji, bo dezinformacja ma też ogromny wpływ na świat, na historię świata, na losy krajów. I chciałbym właśnie od tego zacząć. Jak ta historia, może na razie tak ogólnie, chociaż nie wiem, może już przejdźmy też do szczegółów, jak wolisz, jak ta historia dezinformacji wyglądała w ostatnich dekadach?
1: Och, dekadach i może powinniśmy zacząć od tego. Ja, szczerze mówiąc, jak słyszę ktoś, albo pisze ktoś, że, nie wiem, najemnicy znani są, albo że najemnicy jakby działali, czy walczyli za pieniądze od początku historii państw, to już mam lekki niepokój w sobie i wiem, że to nie tak się powinno zacząć. Ale tutaj naprawdę nie da się inaczej, niż powiedzieć, że dezinformacja naprawdę zawsze była, jest i będzie. Tylko to, co możemy zrobić, to dzisiaj mamy do czynienia z zalewem informacji, ale do takiego stopnia, który wpływa naprawdę w sposób masowy na nasze postrzeganie świata. Czyli w przeszłości dezinformacja była, ale ona była bardziej ukierunkowana, ona była bardziej, powiedzmy, taka szczątkowa, a nie miała charakteru masowego, tak jak mamy do czynienia dzisiaj i nie była tak szkodliwa jak dzisiaj. Więc to jest ta różnica. Więc można by powiedzieć, że dezinformacja, z którą my dzisiaj mamy do czynienia, ona się budowała na mechanizmach związanych z propagandą, na mechanizmach związanych z, jak już odkryliśmy, reklamą i PR, także z reklamą i PR-em. A dzisiaj coraz bardziej buduje się na bardzo takich wyprofesjonalizowanych, czy sprofesjonalizowanych, przepraszam, tak powinno być poprawnie, mechanizmach kognitywnych, czyli tych wszystkich neuronaukach, które doskonale badają, znaczy doskonale wiedzą, bo mają przebadane instynkty czy odruchy podświadome człowieka. Więc mamy do czynienia z takimi szkodliwymi narzędziami, które przynoszą, są jeszcze lepsze niż w przeszłości, przynoszą jeszcze więcej szkód. I problem nasz dzisiaj polega na tym, jak się przed tym bronić i jak nie dać się zwariować i nie dać się oszukać na własne życzenie.
0: Tak, do tego jeszcze przejdziemy właśnie, ale może zaczniemy teraz, znaczy przejdźmy teraz do takich tych najważniejszych wydarzeń światowych, które miały miejsce właśnie jako rezultat dobrze przeprowadzonej akcji dezinformacyjnej i propagandowej.
1: O, tego było dużo, bo w każdym wydarzeniu międzynarodowym jest zawsze podbudowa narracyjna czy propagandowa. I taką najbardziej klasyczną dla mnie to jest punkt odniesienia i można by powiedzieć jedynka na podium wśród tych kampanii dezinformacyjnych, które przyniosły bardzo konkretne, wymierne cele polityczne i militarne. To była agresja na Ukrainę w 2014 roku, a konkretnie aneksja Krymu i wojna w Donbasie, która, jeżeli popatrzymy na to w sposób taki jakby tylko z perspektywy dezinformacji, ale tu nie tylko o dezinformację chodzi, bo dezinformacja w tym przypadku jest elementem, jest jednym z narzędzi, wielkim takim, prawda, wielkiej takiej skrzynce z narzędziami, którą my nazywamy wojną kognitywną, a Rosjanie nazywają zarządzaniem refleksyjnym. Tu chodzi o to, że dezinformacja jest częścią wojny informacyjnej. Wojna informacyjna walczy o narrację, a wojna kognitywna walczy nie tylko o narrację, czyli o to, kto, czyja opowieść dominuje, ale walczy o to, żebym ja, ty i słuchacze, żebyśmy na przykład uważali dzisiaj, że Ukraina jest wrogiem Polski. Że nie Rosja jest wrogiem Polski, tylko Ukraina jest wrogiem Polski. I żebyśmy w to szczerze wierzyli. Nawet mając z tyłu głowy przekonanie, że Rosja jest państwem imperialnym, że nie można Rosji ufać, tak? Ale żeby w takiej sytuacji Ukraina była w absolutnym naszym przekonaniu ważniejszym wrogiem niż Rosja. I jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, to ja zacznę od tej strony, zanim wrócę do Krymu. Rosjanie, bo to jest dobry przykład, bo podobne wojny prowadzą także i Amerykanie, i Chińczycy, prawda, i
0: no
1: inne
0: właśnie,
1: globalne mocarstwa.
0: Nie ma świętych, tak naprawdę,
1: nie ma świętych, tylko chodzi o to, w jaki sposób kto się w tym stał profesjonalny. A Rosjanie uczynili z wojny kognitywnej swoją domenę wojenną, to znaczy uczynili, stworzyli taką armię w cieniu. Nam się wydaje, że Rosjanie, no skoro nie ma, prawda, tam bezpośrednio służby do spraw dezinformacji państw europejskich i Zachodu, no to tego nie ma. Otóż
0: ale ja
1: jest.
0: Powiem tobie, że w 2019 roku od osób, które nazwijmy to tak ogólnie są bardzo dobrze poinformowane, ja właśnie usłyszałem, że w Moskwie, to chyba Jewgeni Prigorzyn jeszcze, ale nie jestem pewien, czy to konkretnie on, bo tam takich tych farm troli było dużo, oni zatrudniali na jednej takiej farmie troli 1200 osób.
1: Tak.
0: I to było udokumentowane. Jaka to jest moc? Do tego jeszcze oczywiście, jak dołożymy wszelkiego rodzaju boty i inne narzędzia informatyczne, nazwijmy to, to jest gigantyczna armia.
1: To jest gigantyczna armia i mogę powiedzieć, że Rosjanie zainwestowali w wojnę w cieniu, czyli tą wojnę kognitywną, czyli taką, której celem jest, atakuje się naszą świadomość, nasze postrzeganie świata, orientację w tym, co się dzieje, umiejętność odróżnienia prawdy od kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie zainwestowali przynajmniej 2 dekady temu, może trochę krócej, ale przynajmniej od 2014 roku wojna kognitywna ze strony Rosji jest naprawdę mocno intensywna. I dzisiaj Rosjanie, i to jest ważna informacja, dzisiaj Rosjanie są na etapie kapitalizowania swojej strategii. Krótko mówiąc, dzisiaj są na etapie, w którym ta strategia przynosi pożądane czy założone wiele lat temu cele. Polska jest coraz bardziej antyukraińska? Jest. Polska jest, pomimo różnych prób przeciwdziałania, ciągle jest kapitał rozstania z Unią Europejską, tak? Bo w tle mamy wyciszane, ale jednak ciągle powracające hasła polexitu i nie tylko. Więc to są te cele, które Rosjanie sobie założyli wiele lat temu i powolutku dosypując dezinformacji, wpływając na emocje także Polaków, dzisiaj osiągają te cele. I te cele już konkretnie widzimy w tym, że mamy wprost partie, tak zwane partie rosyjskie, czyli bardzo zbliżone do narracji rosyjskich albo wprost mówiących językiem kremlowskiej propagandy w polskim mainstreamie politycznym, tak? Bo partia Konfederacji Korony Polskiej to już jest mainstream. To już tak. Nie jest zmarginalizowana, taka nieznacząca czy nielicząca się frakcyjka. Zobaczymy, jak to będzie po wyborach i czy wejdzie do parlamentu. Zakładam, że z dużą pewnością wejdzie. Więc będziemy mieli partię kremlowską w polskim parlamencie. Partię kremlowską w tym znaczeniu narracyjnym, czyli tym, że to jest partia, która mentalnie i pod względem haseł, które głosi, jest powiela w znacznym stopniu co forsuje, to co mówi Kreml. I teraz jest tak. Rosjanie są na etapie tego, że prowadzą kampanię przeciwko nam, czyli wojnę kognitywną przez 2 dekady, a my dopiero dzisiaj zaczynamy się w tym temacie trochę próbować zorientować i czasem w sposób taki paniczny, bardzo pośpieszny albo powierzchowny próbujemy coś robić.
0: Chciałem ciebie jeszcze zapytać, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Oni nas atakują.
1: Tak.
0: Czy my też atakujemy ich? Nie tylko jako Polska, jako Europa, jako Unia Europejska. Czy są znane, nie chcę powiedzieć farmy troli, ale powiedzmy organizacje, czy też jakieś cokolwiek tak naprawdę, jakieś ciała, które naszą narrację albo antyputinowską narrację przenoszą na grunt rosyjski?
1: Zasada jest taka, ja tylko mogę powiedzieć o rzeczach, które są, do których mamy dostęp, ja także w sposób publiczny. Nie wiem, co robią służby państw europejskich ani nasze, bo tym się całe szczęście nie dzielą z nami i niech tak pozostanie.
0: Tak, ale czy są objawy tego, że tak
1: Ale powiem? Objawy są takie, że mamy ciągle stanowisko takie, że jesteśmy stroną, że nie prowadzimy wojny z Rosją w taki sposób, jak Rosja prowadzi z nami. To znaczy my nie dajemy się wciągać w agresywne kampanie i że jesteśmy w tym znaczeniu stroną bardziej cywilizowaną, bo trzymamy standardy demokratyczne i takie, powiedziałabym, zachodnioeuropejskie. Czyli bronimy się przed rosyjską agresją. Natomiast nie wykonujemy wrogich, ale w znaczeniu takich bardzo agresywnych kroków przeciwko drugiej stronie. Ja sobie bym życzyła i zakładam, że jest wiele rzeczy, o których my nie wiemy i że pewne działania są podejmowane. Też pytanie, czy robimy to my jako Europa i NATO, czy robią to na przykład Ukraińcy? Bo że Ukraińcy robią, to my wiemy.
0: Tak.
1: I to, co postulujemy, ja jako ekspertka zajmująca się Rosją, plus moi koledzy, którzy również się zajmują tym państwem i nie tylko, i także ci, którzy zajmują się stricte wojną kognitywną albo bezpieczeństwem międzynarodowym, my wszyscy mówimy, trzeba skończyć z defensywą. Ponieważ jeżeli rozumiemy mechanizmy wojny kognitywnej, czyli o umysłu i serca, to nie wygrywa jej się w sposób taki, że trzyma się tylko gardę i prowadzi kampanie defensywne. Ją wygrywa się tylko wtedy, kiedy przerzuci się tą piłką na drugą stronę boiska, jakkolwiek to, czy to porównanie jest dobre, nie wiem, ale wygrywa się ją tylko wtedy, kiedy się samemu zapanuje, czy zdominuje narrację drugiej strony. Czyli w sposób proaktywny.
0: Tak, ja mogę przytoczyć taki przykład z mojej jakby takiej codziennej, zawodowej historii, nie radiowej. To miało miejsce na początku lat 2000. Chodzi mi o świat ogólnie pojętej telefonii komórkowej i wtedy powstawały takie firmy jak Huawei czy ZTE. I one kopiowały, na masową skalę kopiowały wszystko, co firmy europejskie, które produkowały też taki sprzęt, które oni kopiowali do tego stopnia, że nie można było rozróżnić tego sprzętu, nie wiem, stojąc obok. To było wszystko kropka w kropkę, nie mówiąc o dokumentacji technicznej. To są znane fakty. I wtedy też jakby ten nasz świat europejski, świat biznesowy europejski nie chciał w to ingerować z różnych powodów. No i skończyło się tak, że Chińczycy po prostu zalali rynek i musiało interweniować kraje, tak jak teraz. Sprzęt chiński nie jest mile widziany w Europie, jest blokowany, w Stanach Zjednoczonych również. Ale gdyby nie to, to tak naprawdę wtedy brak tej reakcji na samym początku spowodowałby, że tak naprawdę Chińczycy by dzisiaj byli jedynymi dostawcami tego rodzaju sprzętu.
1: No i tak jest z rosyjską narracją. Rosjanie wykorzystują, ale tutaj nie ma dobrego kontrargumentu. Rosjanie wykorzystują specyfikę państw demokratycznych, czyli tego, że informacja obiega w wolny sposób infosferę, że nie ma cenzury, że nie ingeruje się w procesy informacyjne i że państwo generalnie stoi z boku. Więc Rosjanie wykorzystują to miękkie z ich perspektywy wojennej podbrzusze, natomiast ja mogę powiedzieć na pocieszenie, że Zachód także się uczy. To nie jest tak, że my jesteśmy ciągle jak dzieci we mgle bezwolne, nie jesteśmy bezwolni, że też podejmujemy działania, może nie tak bardzo agresywne w stosunku do Rosji, chociaż jakaś reakcja jest, tylko my się, zakładam, tym nie chwalimy. I bardzo dobrze, niech tak pozostanie. Walczymy bardzo intensywnie z dezinformacją. To jest plus. Wszędzie i w radio są na ten temat audycje i instytucje zajmują się walką z dezinformacją. Czyli dzisiaj jesteśmy na etapie walki z dezinformacją. Tylko z naszej perspektywy, obserwujących Rosję i jej wojnę kognitywną z nami, to mogę powiedzieć, że walka z wojną, znaczy walka z dezinformacją bardzo nas cieszy, tylko to jest dramatycznie za mało i dramatycznie za późno. Jesteśmy naprawdę daleko do tyłu i nie możemy poprawiać swojego samopoczucia tym, że mamy satysfakcję z tego, że walczymy z rosyjskimi fejkami. To naprawdę jest walka w sposób homeopatyczny z kimś, kto wysuwa przeciwko nam, działa naprawdę potężne i takie bezwzględne. To trochę zagłaskujemy w ten sposób problem. I problem polega właśnie na tym, i tutaj wrócę do tego, o czym pytałeś, czyli o konkretny przykład tego, jak Rosjanie wykorzystali wojnę, znaczy dezinformację, wojnę informacyjną i ostatecznie wojnę kognitywną w jednym konkretnym przedsięwzięciu. I jeżeli sobie przypomnimy, rok 2014, zielone ludziki wchodzące na Krym. I teraz, żeby mogło dojść do tego, żeby zielone ludziki weszły na Krym, a ja polecam takie ćwiczenie z wyobraźmy i z wyobraźni. W zasadzie je ostatnio ćwiczymy dosyć intensywnie, więc sobie spróbujmy wyobrazić, jeżeli Rosjanie doprowadzili do skutecznego wejścia na Krym, to jakie narzędzia wykorzystają, żeby doprowadzić do skutecznego zaatakowania któregoś z państw natowskich, prawda? I wtedy zrobili to w ten sposób, że przygotowywali tę operację przynajmniej od 2003-2004 roku, czyli po rewolucji pomarańczowej na Ukrainie, już wiedzieli, że trzeba tę Ukrainę rozsadzać od środka, dezinformować, budować środowiska, które nie będą ostentacyjnie może prorosyjskie, ale będą antyzachodnie. Albo będą prorosyjskie, czy albo będą szalenie krytyczne wobec swojego własnego rządu. Inwestowali powolutku, w sposób taki niezauważalny, na przykład w takie instytucje kulturowe, tak? Bo jakby kulturze się nikt nie przygląda. Tak. Więc poszły duże pieniądze na wspólne projekty, z jednej strony i naukowe, i kulturowe, wymianę, na przykład obozy letnie dla młodzieży, takie obozy nie tyle paramilitarne, ale takie, które mają w zasadzie taki charakter sportowy, ale jest też eliminacja jakiejś sztuki walki, rywalizacja i tak dalej. Potem doszły do tego także obozy kozackie, rekonstrukcja różnych wydarzeń historycznych, czyli Rosjanie się bawili w takie przedsięwzięcia, w takie, prawda, imprezy, które były rekonstrukcjami historycznymi. Na to szły pieniądze nawet nie wprost z rosyjskiego MSZ-u, tylko z takich instytucji tak zwanej dyplomacji publicznej. To jest jedno. Dwa, zaczęli w sposób taki, wydawałoby się niezauważony, ale dziennikarze śledczy już to wtedy widzieli i nagłaśniali, tylko nikt ich nie słuchał. Rosjanie inwestowali na przykład we wsparcie różnych inicjatyw, bardzo konkretnych osób, tak zwanych liderów opinii na Krymie. ci liderzy opinii później...
0: Czyli influencerów.
1: Tak jest. Stali się tymi, czyli stanęli na czele tych oddziałów, czy tych ugrupowań, które w 2014 roku przywitały Rosjan i razem z Rosjanami przyjmowali instytucje, te obiekty rządowe. Tak? Ale najpierw to byli zwykli obywatele, albo później wspomożeni, wsparci przez dywersantów, którzy, prawda, dotarli, czy przedostali się na Krym jako turyści, jako, nie wiem, wolontariusze, jako aktywiści polityczni, tak? I jakby to oni tworzyli ten trzon prorosyjskich formacji, które tam już powstawały. Podobne rzeczy działy się na Donbasie, bo to była operacja równoległa. I im bliżej było 2014 roku, my już wiemy, że w 2004 roku Rosjanie zaczęli działać, a już po 2008 roku wiadomo było po wojnie w Gruzji, że Władimir Putin przestawił swoją politykę na politykę imperialną, że będzie chciał odzyskiwać ziemie ruskie, bo coraz częściej...
0: On to mówił oficjalnie nawet.
1: No więc właśnie, bo on zaczął... I to też jest istotne. Historia jest narzędziem politycznym, a w zasadzie jest bronią w rękach Kremla, bo w tym samym czasie zaczął coraz częściej mówić o Ukrainie jako o państwie takim niedopaństwie, państwie wadliwym,
0: bez historii,
1: że w zasadzie tak, jakby Ukraińcy to nasi młodsi bracia, a to, co tam się na południu i na wschodzie Ukrainy, ten obszar, to można nazwać nową Rosją.
0: Czy wówczas Ukraińcy uwierzyli mu w dużej części? Czy to jednak spowodowało kontrreakcję, że wtedy ten ukraiński, nie wiem, duch narodowy się ożywił?
1: Nie. To znaczy, duch narodowy się ożywiał, ale jeszcze nie w takim stopniu, żeby można było wprost powiedzieć, że Rosjanie szykują prowokacje, bo spójrzmy na to, w jaki sposób Ukraińcy w 2022 roku nie wierzyli w to, że Rosja napadnie po raz kolejny na Ukrainę. I podobnie było w 2014 roku. Dołóżmy do tego sam taki ważny fakt, że Rosjanie, jeżeli napadają i przygotowują takie operacje, to oczywiście przygotowują grunt, ale idealnym stanem jest wtedy dla nich, kiedy to państwo już jest przygotowane w jakiś sposób na rosyjską operację, czyli ma na przykład społeczność rosyjskojęzyczną, albo ma zaburzoną tożsamość, prawda, albo ma wielki spór i spolaryzowane społeczeństwo. I wtedy, przed 2014 rokiem, Rosjanie zaczęli dosypywać kolejnych elementów do swojej wojny kognitywnej, czyli wykorzystywali kolejne talie z karty. I te kolejne talie, przepraszam, kolejne karty z talii, ja coś dzisiaj za mało kawy się napiłam, przepraszam.
0: Gorąco.
1: Tak jest. Kolejne karty z talii to były kampanie dezinformacyjne, ale na zewnątrz. Czyli trzeba było urobić nie tylko społeczność Krymu i Ukraińców, ale także Zachód w tym, że no, Ukraina to jest w zasadzie nasza sfera wpływów, to jest społeczność, która wywodzi się, to tacy mali Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Więc były i duże granty przeznaczone na ten temat, były duże kampanie. Putin pisał artykuły historyczne zawierające w znacznym stopniu dezinformację i fałsz, ale kreował rzeczywistość, a w zasadzie kreował historię. I efekt był taki, że do tego jeszcze się nałożyła historia taka, że mieliśmy w tak zwanym międzyczasie reset Zachodu z Rosją, więc trudno było zarzucać Rosji, chociaż ona już wtedy to także cały czas robiła, że ma wrogie, jakieś wrogi zamiary w stosunku do swojego sąsiada. I największa, znaczy tak jakby najbardziej intensywna faza nastąpiła właśnie tuż przed aneksją Krymu, wtedy, kiedy Rosjanie już, prawda, wykorzystywali i ćwiczenia wojskowe, wykorzystywali i dyplomację, która mówiła, zapraszała do dialogu i rozmów. I stąd my wiemy, bo to jest bardzo konkretna taktyka i bardzo konkretna, bardzo konkretny mechanizm rosyjskiej wojny kognitywnej. Jeżeli Rosjanie zapraszają do rozmów, robią z siebie takich bardzo przyjaznych, pokojowych, takich, którzy naprawdę chcą rozwiązać ten problem i wcale nie są agresywni. Mówią, porozmawiajmy. I jeżeli my wiemy, że za tym idzie bardzo konkretna taktyka zaduszania przeciwnika, to ona się nazywa, to jest taktyka zaduszania przeciwnika w przyjaznym uścisku. Prawda? Czyli Rosjanie to zaoferowali w 2014 roku, a jednocześnie już wiadomo było, że rosyjskie, te zielone ludziki przekraczały granicę i były naruszenia granicy, o czym także informowali Ukraińcy. I to wszystko doprowadziło do tego, że wtedy, kiedy już wiadomo było, kim są, czym są zielone ludziki, to Zachód nabrał wody w usta, bo w zasadzie nie wiedział, co to jest. Czy to jest jakaś turboprowokacja? Służby wiedziały, tylko problem był z reakcją polityczną i my wiemy, że także...
0: Czyli byli urobieni po prostu.
1: Tak jest, byli urobieni i nikt nie chciał, bo jednocześnie korumpowanie krajów europejskich projektami, wielkim biznesem Nord Streamu i nie tylko, obecnością wielkich pieniędzy rosyjskich oligarchów w kluczowych stolicach Europy doprowadziło do tego, że poza flanką wschodnią, na szczęście poza nami, większość z krajów europejskich nabierała naprawdę wody w usta i mówiła, zastanówmy się, nie wykonujmy nerwowych ruchów, przyjrzyjmy się. No i potem Rosjanie byli po prostu cwani. To też jest część ich wojny kognitywnej, bo wiedzą, że agresję trzeba legitymizować. Czyli przygotowali referendum, natychmiast referendum na Krymie, które przeprowadzili pod lufami karabinów. Zostało ono odrzucone, zbojkotowane przez Tatarów krymskich i przez tą patriotyczną ludność Krymu, a zagłosowali tylko i wyłącznie zwolennicy czy aktywa rosyjskie. I efekt był taki, że Ławrow mógł powiedzieć, że większość w zasadzie, prawda, prawie 100%, tam było 90 kilka procent, o ile dobrze pamiętam, zagłosowała za tym, żeby przyłączyć Krym do Rosji, bo Krym jest nasz. I w ten oto sposób mamy później ten element wpięty w wielką kampanię taką globalną, która doprowadziła do tego, że globalne południe, czyli nasi koledzy z Afryki, z Azji czy Bliskiego Wschodu mówią, ale czego się czepiacie? Było referendum, było referendum. Wszystko było legalne. I na tym polega w dużym bardzo skrócie kompletna, przeprowadzona od A do Z operacja kognitywna, która była forpocztą kinetycznej agresji Rosji, była uzupełnieniem i taką podbudową. I jeżeli my obserwujemy i to, mamy pełną świadomość tego, jakie Rosjanie mają narzędzia w wojnie kognitywnej, to ja wiem, co dzisiaj szyją nam Rosjanie, czy
0: tak,
1: nie tylko
0: wiesz
1: ja.
0: Też, na którym oni są etapie tego swojego planu, tak? Dlatego, no pewnie te plany są mimo wszystko podobne, znaczy plany,
1: tak
0: plany
1: jest.
0: I działania.
1: Tak jest. Dlatego ci, którzy śledzą politykę rosyjską, alarmują i wołają czy do, prawda, słuchaczy, czy do polityków, do kogo tylko można, żeby powstrzymać polaryzację, bo polaryzacja, zwłaszcza polityczna, ona bardzo szkodzi państwu polskiemu, bo tworzy podatny grunt pod rosyjską taką, prawda, ingerencję, czy jakąś wielką prowokacją, która wzruszy, czy naruszy, nie wiem, czy integralność terytorialną, w to szczerze mówiąc wątpię, ale naruszy na pewno bezpieczeństwo Polski i zrobimy sami sobie szkodę. Więc widzimy, jak Rosjanie na przykład oferują pokój, czy gotowość do rozmów, a w zasadzie to, że oni się bronią na Ukrainie przed agresją wrogiego Zachodu, no to to jest takie mamienie pokojem ze strony Rosji, jest zatuszaniem przeciwnika w przyjaznym uścisku, no, bo mamy jednocześnie środowiska i w Polsce, i na Zachodzie, które bardzo chciałyby doczekać zatrzymania...
0: No bo już ludzie są zmęczeni i to jest też ten element, który wykorzystują Rosjanie, tak? No bo ileż można mówić, już który rok z rzędu mówić o wojnie w Ukrainie.
1: Ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej znudzenie, a nie zmęczenie.
0: No tak, okej, tak, to prawda. A przejdźmy teraz o Rosji powiedzieliśmy dużo, wiemy jak oni działają. Jak to było z Brexitem? Bo to jest też bardzo ciekawa historia, jeśli możemy zacząć od tego, co się stało przed Brexitem, ile działań zostało wykonanych i tam też przecież Rosjanie maczali swoje palce.
1: Tak, Rosjanie odkryli na dosyć wczesnym etapie skuteczność wywierania, czy skuteczność wpływu poprzez media społecznościowe, poprzez mikrotargetowanie, wykupywanie reklam i poprzez takie agencje, które jak Cambridge Analytica były skłonne dzielić się swoimi dostępem do różnych baz. I Rosjanie tę metodę, czyli media społecznościowe, wykorzystały z jednej strony generując czy wspierając w Wielkiej Brytanii środowiska, które były sceptyczne wobec członkostwa w Unii Europejskiej, a z drugiej strony wykorzystały je dokładnie te same metody w stosunku do wyborów amerykańskich, prezydenckich w Stanach. Sytuacja wyglądała w ten sposób, ja połączę te dwa przykłady, że wrogiem numer jeden administracji, znaczy samego reżimu kremlowskiego, była administracja Baracka Obamy i namaszczona przez Obamę Hillary Clinton. Hillary Clinton była tą, którą wprost Dmitrij Miedwiediew, wtedy prezydent, i Władimir Putin, wówczas premier, oskarżali o to, co było fałszem, o sprowokowanie i inspirację wielkich protestów na Placu Błotnym po sfałszowanych wyborach do Dumy. Czyli Rosjanie sfałszowali wybory, Rosjanie w znaczeniu Kreml sfałszował wybory, Rosjanie się zdenerwowali, wyszli na ulicę, a Kreml powiedział, to nie my, to jest prowokacja amerykańska, a konkretnie Hillary Clinton.
0: To nie moja ręka. Tak.
1: To nie moja ręka. I Hillary Clinton była, zresztą jako sekretarz stanu, ona wiedziała, jacy są Rosjanie, chociaż to też ona robiła reset z Rosją, żebyśmy mieli tego świadomość. Więc Rosjanie zrobili wszystko, żeby w kampanii wyborczej Hillary Clinton przegrała, żeby zwyciężył ktokolwiek, byle nie Hillary Clinton. I w taki oto sposób w mediach społecznościowych podgrzewali tematy, na których bazowała kampania Hillary Clinton, czym wspierali de facto drugą stronę, czyli środowiska Donalda Trumpa i środowisko MAGA. Jednocześnie w samej Wielkiej Brytanii, ponieważ Rosja jest państwem oportunistycznym, wykorzystuje okazję, skoro pojawiły się rozdźwięki wewnętrzne i jakby kwestia wyjścia z Unii Europejskiej była pewnym narzędziem politycznym, prawda, takim dosyć ryzykownym, ale nikt tam nie wierzył w to, że jednak referendum zwycięży, że w referendum zwycięży frakcja wyjścia z Unii. Rosjanie dosypywali swoimi, prawda, jakby starymi metodami, dosypywali pieniędzy do reklam, znaczy na rzecz takich pro-exitowych reklam na Facebooku, podkręcali osie sporu, czyli to nie jest tak, że Rosjanie wspierali tylko frakcję wyjścia z Unii Europejskiej, oni także bardzo wspierali frakcję pozostania w Unii Europejskiej. Chodzi o to, że na tym polega rosyjska wojna kognitywna, żeby wspierać zawsze całą oś sporu. Całą.
0: Żeby
1: ognisko, tak jest, żeby podsycać ognisko. I Rosjanom się udało. Ja mam wrażenie, że oni też byli zaskoczeni swoim sukcesem, bo takie były później komentarze. Bardzo się ucieszyli, ale zakładam, że też do końca nie mieli pewności, co z tego wyjdzie.
0: Niewielka była ta różnica zwolenników i przeciwników.
1: Tak jest, także, więc jakby cała sztuka z Brexitem polega na tym, że Rosjanie i plan na Wielką Brytanię był dosyć prosty. Zresztą on podobny jest także na Polskę. Ponieważ wrogiem z perspektywy Rosji. Wrogie w stosunku do Rosji jest nie tylko NATO, ale także Unia Europejska. NATO, pomimo swojej defensywnej postaci i tego, że my się ciągle denerwujemy, że zbyt mało jesteśmy, że jesteśmy nadmiernie reaktywni, a nie proaktywni, i że z perspektywy Rosji to NATO podbija kolejne państwa w znaczeniu, pozwala im na integrację z sojuszem. Czyli Rosja patrzy, mierzy swoją miarką, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że te państwa same chciały, tak jak i Polska sama chciała do NATO. Nikt nas
0: również
1: nie podbijał.
0: Z powodu tego, że Rosja jest niedaleko. Tak?
1: No więc właśnie,
0: to my chcieliśmy, ale gdyby w sumie nie było takiego sąsiada jak Rosja, to może nie musielibyśmy wstępować do tego NATO, ale
1: ale na szczęście trzeźwo, tak jest, na szczęście trzeźwo myśleliśmy. Więc Rosja ma dwóch wrogów dużych, których, bo to są dwie duże instytucje, które są w stanie naprawdę zaszkodzić Rosji. NATO w wymiarze bezpieczeństwa, a Unia Europejska wydaje się czasem marginalizowana, bagatelizowana, ale to jest zmyłka. To jest trochę rosyjska maskirowka, bo Unia Europejska ze swoim dobrobytem, strefą komfortu, standardem życia, przywilejami, czyli dobrym życiem, komfortowym życiem, jest wielkim zagrożeniem, ponieważ tworzy pewne marzenie o dobrym życiu. Więc Rosjanie robią wszystko, żeby pozbawić Unię Europejską spójności, żeby wzmacniać, a nawet doprowadzić, czyli tak, żeby wzmacniać środowiska oddolne, te, które są antyeuropejskie albo eurosceptyczne, albo doprowadzić do rozbicia spójności Unii, na przykład generując Brexit. I Wielka Brytania była, należała do państw eurosceptycznych w miarę, tak jakby trzmiała swoje problemy, inną wizję tego, jak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej, ale jednocześnie państwem, które jest z perspektywy Rosji, no daje nadzieję, to jest Polska, bo Polska, państwo silne w Europie Środkowej, takie wzmacniające się, dosyć krytyczne do względem polityki w ogóle w samej Unii Europejskiej. Dobrze byłoby, i takie są rosyjskie scenariusze, które my także czytaliśmy, żeby doprowadzić jakby do dwóch stanów. Stan pierwszy, optymalny, taki najlepszy dla Rosji, to jest polexit.
0: No tak? Tak, oczywiście.
1: To jest polexit. Ale Rosjanie by się zadowolili także tym, i o tym też mówią, jeżeli nie uda się zrobić polexitu, to trzeba doprowadzić do tego, żeby Polska była państwem otorbionym, takim wyizolowanym na flance wschodniej. Czyli złe relacje z Unią, złe relacje z Niemcami, złe relacje z Czechami, z Litwinami. W
0: tak,
1: ogóle
0: osamotnionym, tak.
1: Osamotnionym. I to już będzie taki stan, w którym Polska będzie coraz bardziej bezwolna, nie będzie miała przełożenia na arenie międzynarodowej. I nawet jeżeli będziemy ostrzegać i będziemy mieli 1000% racji, że Rosja jest państwem wrogim i że nie należy z nią rozmawiać, to będziemy marginalizowani, ponieważ nie będziemy wiarygodni, tak? Bo jesteśmy ze wszystkimi skłóceni. Dlatego Rosjanie w swojej polityce, tak jak udało im się podpalić ognisko brexitowe i się z tego cieszą. Dzisiaj natomiast efektem brexitu jest to, że Brytyjczycy się opamiętali, płacą za brexit bardzo...
0: Ale chcą wrócić, no wielu z nich chce
1: tak
0: wrócić.
1: Tak jest, bardzo, jakby bardzo wielką cenę. Ale jednocześnie są tymi, którzy przecież w sposób aktywny wspierają Ukrainę. Są tymi, którzy w odróżnieniu od Polski, bo my się bardzo niepotrzebnie wycofaliśmy, wysyłali tam swoje, prawda, swoich szkoleniowców, a jednocześnie tych, którzy podglądają metody walki współczesnej wojny. Tak, rosyjsko-ukraińskiej i uczą się. My tego nie mamy. My możemy tylko uczyć się na podstawie tego, co nam przywiozą co nam, jakie informacje nam przywiozą ci, którzy przyjadą z Ukrainy, a nie zawsze chcą się dzielić informacjami. Więc to jest nasz problem i jakby taka krótkowzroczność. Więc Brytyjczycy zapłacili wielką cenę, są poza Unią, muszą się w jakiś sposób ułożyć, są bardzo osłabieni, ale jednocześnie chcą się odgrywać Rosji i odrabiają lekcje.
0: A powiedzmy jeszcze o Brexicie, już tak chyba na koniec niestety naszej rozmowy, też zabrakło nam czasu, bo to jest, możemy rozmawiać długo. Rosjanie też, właściwie Cambridge Analytica, ale oni też tam, wiadomo, Rosjanie byli bardzo aktywni. Zanim się przeprowadza operację dezinformacyjną, robi się też próby. I Cambridge Analytica na przykład testowała swoje metody w Afryce, tak, prawda?
1: Tak. Robi się pewne próby, ale Rosjanie mają, oni nie potrzebują już Cambridge Analytica. Mają swoje własne narzędzia, mają własne, jakby własny model prowadzenia wojny kognitywnej. I jeżeli wykorzystują doświadczenie Cambridge Analytica, to oni je jakby dopracowują.
0: Tak.
1: I mamy to, co robią Rosjanie, i to jest taka specyfika. Rosjanie pod tym względem są sprytni, bo ich dezinformacja na kierunku polskim jest inna niż na kierunku, nie wiem, niemieckim, francuskim, brytyjskim, amerykańskim czy bliskowschodnim. Mają bardzo dobrze rozpoznane tak zwane kody kulturowe poszczególnych państw, a do tego potrzebna jest znajomość historii, kultury, języka, socjologii, geografii i nie tylko. Więc tam pracują... Ja już to niejednokrotnie mówiłam, ale wydaje mi się, że warto powtórzyć. Wojną kognitywną, którą prowadzi armia rosyjska, bo ona to spina, ale deleguje zadania do służb, deleguje zadania do dyplomacji publicznej, czyli także do Ławrowa, a Ławrow do tych swoich instytucji, które zajmują się na przykład grantami dla dziennikarzy, aktywistów i tak dalej. Rosjanie mają, ten cały system obudowany jest ponad 300 think tankami, które zajmują się właśnie rozpracowywaniem kodów kulturowych poszczególnych państw.
0: Tak, ja zajmowałem się tym na gruncie afrykańskim,
1: tak,
0: bo to jest moja specjalizacja, ale tam też jest masa różnego rodzaju organizacji, które inwestują w prasę, w media społecznościowe.
1: W Afryce, ja tylko dopowiem, Afryka jest pod tym względem rosyjskim tym obszarem, i naprawdę już się zamykam, rosyjskim obszarem ekspansji wojny kognitywnej. Rosjanie podbijają serca i umysły mieszkańców Afryki poprzez nie tylko wielką kampanię w mediach, czyli tam wprowadzili swoje media Russia Today, Sputnika i jeszcze różne inne pomniejsze agencje, czyli narzucają swoją narrację, a Russia Today jest uważana za wielką jak BBC czy CNN.
0: Tak. Zamiast uważana za niezwykle wiarygodną.
1: Tak jest. I to jest dramat. Po drugie, mają niedocenianą z naszej perspektywy wielką kampanię, ale taką w ramach tak zwanej dyplomacji konfesyjnej, czyli mamy tworzone ośrodki kultury rosyjskiej albo cywilne, albo cerkwi prawosławnej.
0: O.
1: Tak jest. I mamy placówki cerkwi prawosławnej w 35 państwach. I to wszystko ekspanduje, bo ta liczba się zwiększa. Rosjanie nie narzucają prawosławia, to jakby to nie o prawosławie chodzi, ale oni wchodzą z kulturą rosyjską, z Czajkowskim, z tymi wszystkimi, prawda, z tą wielką, cudzysłów, rosyjską kulturą, wchodzą z narracją o tym, że Rosja jest państwem wrogim kolonializmowi, a sama jest państwem kolonialnym, tylko wewnętrznie kolonialnym, i jednocześnie, że jest państwem walczącym z imperializmami, w tym przypadku amerykańskim i zachodnim. To bardzo chwyta za serca takich państw jak afrykańskie, bliskowschodnie czy azjatyckie, bo Rosjanie pod tym względem naprawdę odrobili robotę i bardzo, bardzo nas wyprzedzają.
0: No właśnie, mamy jeszcze naprawdę dużo do nadrobienia, patrząc na to. Tak jak powiedziałaś, nie wiemy, co tam się dzieje w Europie pod spodem. Mamy nadzieję, że to jakoś mimo wszystko ten nasz opór tężeje, ale... Ale Rosjanie są z kilka kroków do przodu na pewno.
1: Ale cała nadzieja w tym, że przestaniemy tylko walczyć z dezinformacją, zajmiemy się także tymi poważniejszymi zadaniami.
0: No tak. Dziękuję bardzo. Agnieszka Bryc była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ci dziękuję. Za chwilę przeniesiemy się na grunt sportu. Tam oczywiście w tej chwili wszyscy mówią o Stanach Zjednoczonych i o futbolu, o Mistrzostwach Świata, ale oczywiście głównym naszym tematem za chwilę będzie Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

0: Tom Petty and the Heartbreakers i American Girl. Do Ameryki oczywiście przeniesiemy się w stosownym czasie. Zostało nam jeszcze trochę minut rozmowy. W naszym studiu Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy przede wszystkim, no, kontynuując wątek rosyjski, o tym, że Rosjanie wracają na areny olimpijskie, ale również na areny innych sportów, między innymi na areny siatkarskie. Jak to wszystko się... Dlaczego to wszystko właściwie zaistniało? Dlaczego tak się stało? Bo ja z tego, co się orientuję, tam chodzi też o przesłanki prawne, że MKOL powołuje się na to, że właściwie już nie ma powodów dla tego, aby Rosja miała nie uczestniczyć w tych rozgrywkach.
1: To uporządkujmy może tak, jeśli chodzi o te kwestie merytoryczne, że MKOL nie jest instytucją nadrzędną wobec poszczególnych federacji sportowych, które zawiadują różnymi dyscyplinami. I on wydaje rekomendacje. Tak jak w 2022 roku wydał rekomendacje, żeby nie dopuszczać rosyjskich sportowców do zawodów międzynarodowych, nie organizować też żadnych zawodów międzynarodowych w Rosji, tak teraz te rekomendacje cofa. Co nie oznacza, że poszczególne federacje muszą się zastosować i też mieliśmy już szereg federacji wcześniej, które i do tych poprzednich rekomendacji się nie stosowały i Rosjan już na areny sportowe wpuszczano. Było tych federacji coraz więcej właściwie w ostatnich miesiącach. I MKOL też trochę, mam wrażenie, w takiej wygodnej pozycji się ustawił, stwierdzając, że no okej, skoro już tyle federacji tych Rosjan dopuszcza, to w takim razie my te rekomendacje cofamy. Natomiast rzeczywiście po wycofaniu tych rekomendacji MKOL-u kolejnych szereg federacji się ustawił w kolejce, żeby również swoje areny dla Rosjan otworzyć. Wspomniana siatkarska, piłka ręczna, pięciobój nowoczesny. Są wciąż natomiast też i te federacje, które nie zamierzają zmieniać swojej polityki względem rosyjskich sportowców, chociażby Międzynarodowa Unia Biatlonu, czy też World Athletics, która zawiaduje międzynarodową lekkoatletyką. No i teraz te kwestie prawne, bo MKOL, wprowadzając te rekomendacje, on nie argumentował tego kwestią trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, tylko kwestią naruszenia karty olimpijskiej, wskazując, że Rosyjski Komitet Olimpijski zaczął organizować sport, zaczął funkcjonować na okupowanych terenach Ukrainy. Te cztery obwody: chersoński, zaporoski, ługański i doniecki. Teraz MKOL twierdzi, że Rosyjski Komitet Olimpijski zapewnia, że już tam nie funkcjonuje. Tylko tak jak tutaj w poprzedniej rozmowie wspominała doktor Agnieszka Bryc, mamy swego rodzaju zielone ludziki, takie sportowe tym razem, nie te, które mieliśmy na Krymie jakiś czas temu. To znaczy Rosyjski Komitet Olimpijski może i rzeczywiście formalnie zamyka tam swoją działalność, to ogłasza i tak zapewnia, ale z drugiej strony cały czas to Rosjanie na tych terenach okupowanych ten sport organizują. Niedawno rosyjski minister sportu, który jednocześnie jest przewodniczącym Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, z dumą ogłosił, że ponad 150 sportowych szkół Rosja na tych terenach otworzyła. Poinformował, że cały czas rośnie wsparcie finansowe dla struktur sportowych, które tam są. Więc no, MKOL właściwie albo chce wierzyć, albo trochę może musi wierzyć w te zapewnienia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, bo też w odniesieniu do tej poprzedniej rozmowy w tych międzynarodowych organizacjach sportowych Europa jest w mniejszości. To nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie wojny rosyjsko-ukraińskiej jest w mniejszości. I ta argumentacja, która dotyczyła rosyjskich sportowców, ona w dużej mierze była oparta na takich przesłankach, poza tymi prawnymi oczywiście, one były trochę wtórne, mam wrażenie, na takich przesłankach moralno-etycznych, czyli naszym poczuciu, że nie chcemy Rosjan dopuszczać do tego cywilizowanego świata, również sportowego. Natomiast duża część świata zaczęła się w ostatnich kilkunastu miesiącach oburzać, wskazując, no ale zaraz, skoro Rosjan izolujemy, dlaczego nie robimy tego samego z Izraelem? Dokładnie. I można tu oczywiście było niuansować, można było tłumaczyć, że Izrael został jako pierwszy zaatakowany, że Rosja rozpoczęła tę wojnę napastniczą niesprowokowana. Natomiast dla dużej części społeczeństw na świecie, które mają zupełnie inną optykę, dla których też geograficznie ta wojna w Strefie Gazy, czy później też w Libanie, atak izraelsko-amerykański na Iran, to wszystko dla bardzo wielu regionów świata jest po prostu bliższym konfliktem z różnych względów niż rosyjsko-ukraiński. Mają na niego inną optykę. No i ten brak konsekwencji coraz częściej w różnych federacjach był podnoszony również przez działaczy. I doszliśmy do momentu, że MKOL, no też trochę się zrzekając tej funkcji, w której nigdy nie chciał właściwie być, takiego sędziego, arbitra, w jakim konflikcie, jakie stanowisko zająć, stwierdził, że to w takim razie umywamy ręce, niech sobie wszyscy startują jak chcą. Na razie jeszcze, co też istotnym wydaje się być wątkiem, MKOL nie rekomenduje powrotu rosyjskich flag, rosyjskiego hymnu na zawodach sportowych, co nie oznacza, że to się nie dzieje, bo tak jak powiedziałem, te rekomendacje są interpretowane przez poszczególne federacje sportowe i szereg z nich, w tym wspomniana siatkarska międzynarodowa FIVB, zapowiada, że już w przyszłym roku Rosjanie z hymnem pod flagą będą mogli na siatkarskich parkietach rywalizować.
0: No i teraz przechodzimy do tego najważniejszego pytania. Jak to zrobić, ponieważ te mistrzostwa mają się odbyć w Polsce, ale wydaje mi się, obym się mylił, że to będzie bardzo łatwa decyzja, żeby Polsce odebrać te mistrzostwa, tylko dlatego, żeby Rosjanie mogli na nich wystąpić.
1: No rzeczywiście te rekomendacje, czy no generalnie wszystkie decyzje, które podejmują międzynarodowe federacje sportowe, to jest jedno. To jest kwestia, że ktoś podejmie jakąś uchwałę, za czymś się zagłosuje i coś światu obwieści. A druga kwestia, jak to później operacyjnie wykonać. No i tutaj mamy już zupełnie inną parę kaloszy, bo w przypadku Polski, czy w przypadku Estonii na przykład,

0: judo, czy również międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów, zostały z Polski zabrane i przesunięte do tych państw, które zgodziły się na to, żeby rosyjscy sportowcy mogli tam rywalizować. I w przypadku siatkówki Rosjanie już się odgrażają, że oni zrobią wszystko, że jeżeli Polska powiedziałaby weto i nie chciałaby wpuścić rosyjskich siatkarzy na ten turniej, to oni już po drodze zrobią wszystko, żeby ten turniej Polsce zabrać. Najchętniej oczywiście ugościliby go sami, bo też doskonale
1: to
0: pamiętają...
1: To byłoby kuriozum, ale kto wie.
0: Oni doskonale pamiętają, że mieli organizować Mistrzostwa Świata w siatkówce kilka lat temu i to z powodu właśnie rozpoczętej wojny z Ukrainą i z powodu wprowadzonych sankcji te mistrzostwa zostały im zabrane i wówczas gospodarzami takimi last minute zostały Polska i Słowenia. I Rosjanie doskonale to pamiętają. Poza tym im marzy się, żeby no jak najszybciej z wielką pompą wrócić do tego świata sportu. Nie tylko rywalizować, nie tylko zdobywać medale, bo rosyjscy sportowcy pewnie nadal reprezentują wysoki poziom. Do końca się o tym nie jesteśmy w stanie przekonać, dopóki nie będzie tej bezpośredniej rywalizacji. Ale możemy tak założyć, bo to przecież w wielu dyscyplinach zawsze była silna nacja. Ale chcieliby to rzeczywiście u siebie te imprezy o skali międzynarodowej organizować. No znowu, ten rację wysyłając do świata, zobaczcie, jesteśmy normalnym państwem, takim samym jak wszystkie inne, organizujemy zawody, wszyscy do nas przyjeżdżają, wielkie sportowe święto.
1: Ale jak czytałem różnego rodzaju analizy, no to właśnie federacje sportowe wielokrotnie powoływały się na to, że coraz trudniej jest zarządzać tymi wyjątkami, jak tutaj uargumentować, że Rosjanie mają nie przyjechać. Tylko teraz właśnie sytuacja może się odwrócić o 180 stopni. Jak teraz oni chcą uargumentować, że Polska, no Ukraina również, kraje bałtyckie, jak one mają wtedy przyjechać do tej Rosji w takim razie na te zawody? Już nie mówię o tym, że trudno sobie wyobrazić, aby polska drużyna, załóżmy siatkarska, grała z rosyjską drużyną siatkarską. No oczywiście no, to się może wydarzyć. Pewnie się będzie miało szansę wydarzyć, ale to jest po prostu jakieś postawienie spraw na głowie, więc oni też znowu będą musieli robić swego rodzaju szpagaty, załóżmy, dyplomatyczne. Jak teraz uzasadnić, że ta Rosja jest i jak zmusić kraje tak naprawdę do uczestniczenia w tego rodzaju zawodach?
0: Wiele rzeczywiście było w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach, jeśli by liczyć od 2022 roku, takich sytuacji, w której nie było dobrego rozwiązania i nadal tego dobrego rozwiązania nie ma, bo takie optymalne rozwiązanie, które sobie można wyobrazić, to takie, że nie ma wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie ma też innych wojen, po prostu funkcjonujemy w świecie i takim idealistycznym, romantycznym, ale to oczywiście scenariusz utopijny. Natomiast tak czy inaczej, zawsze jakieś kompromisy są konieczne i na te kompromisy też bardzo mocno szli w ostatnim czasie Ukraińcy, bo oni swego czasu deklarowali, że nie będą wystawiać swoich sportowców w tych zawodach, w których będą rywalizować Rosjanie. Nawet w tym tak zwanym statusie neutralnym, czyli ci Rosjanie, którzy byli przez różnego rodzaju organy prześwietlani, że nie popierają wojny, że nie są członkami wojskowych klubów sportowych czy innych klubów sportowych powiązanych z rosyjskimi służbami. To tyle tylko, że Ukraińcy szybko się zorientowali, że to jest robienie krzywdy własnym sportowcom, że jeżeli oni nie rywalizują, no to po prostu ich tam nie ma, a Rosjanie i tak są. Nie dawało rady, żeby ta presja była na tyle silna, aby te międzynarodowe federacje zmieniały swoje stanowisko. I właściwie takie gotowanie żaby, które trwało, to poskutkowało tym, że Ukraińcy zaczęli rywalizować w niektórych dyscyplinach, nie we wszystkich, ale nawet w tych, gdzie Rosjanie już pod własną flagą startowali, zdobywali medale. Oczywiście pojawiały się później takie głosy sprzeciwu, czy akty protestu w postaci chociażby odwracania głowy, kiedy wybrzmiewał rosyjski hymn, czy nie stawania na podium, jeśli miało się stać koło rosyjskiego zawodnika, czy rosyjskiej zawodniczki, ale to no, nie jest scenariusz optymalny. I teraz tym, co jest chyba najbardziej się ma największa zmiana, będzie dotyczyła właśnie powrotu Rosjan w sportach drużynowych. Bo trochę czym innym mimo wszystko jest rywalizacja pojedynczego zawodnika.
1: Tak, no jak na przykład w tenisie, tak? No, tak Rosjanki, jest. Rosjanie uczestniczą w zawodach.
0: Tak, i zawsze można było to tłumaczyć tym, że to jest pojedynczy zawodnik, czy on startuje pod flagą, czy nie, no to przede wszystkim jest to pan X, czy pani Y i oni rywalizują na swoje konto. A reprezentacja to jednak już jest coś więcej. To no, siłą rzeczy są barwy, to jest pewna drużyna, która reprezentuje, jak wskazuje sama tutaj nazwa państwa, państwo, z którą się naród chce utożsamiać i się utożsamia, więc to będzie pewnie najbardziej problematyczne. Być może w tych federacjach drużynowych, sportów drużynowych będzie taki okres przejściowy, gdzie najpierw będą dopuszczane drużyny młodzieżowe, żeby trochę to wszystko jakoś znowu taką techniką gotowania żaby powoli jakoś z tym oswajać kibiców na całym świecie. No ale są takie państwa, do których na pewno należy Polska, gdzie

0: No nie wyobrażamy sobie, żeby dziś tutaj przyjechała jakakolwiek reprezentacja Rosji, czy żeby tym bardziej reprezentacja Polski pojechała do Rosji. A nawet zorganizowanie takiego meczu na terenie neutralnym, no pewnie wymagałoby w tej pierwszej fazie po prostu zamknięcia takiej hali i organizacji zawodów przy zamkniętych trybunach. Bo mam wrażenie, że w tych federacjach, które podejmują te decyzje, no przede wszystkim decyduje polityka i to ta międzynarodowa i ta polityka sportowa, natomiast zapomina się trochę potem o wykonaniu tego wszystkiego, czyli chociażby o kwestiach bezpieczeństwa, o zapewnieniu bezpieczeństwa i takiego komfortu rywalizacji po prostu zawodnikom i rosyjskim i tym, i tych, którzy mają z nimi rywalizować.
1: Dokładnie. Ja chciałbym jeszcze wrócić do MKOL-u. Ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się w tym studiu jakoś rok temu. Rozmawialiśmy o Kirsty Coventry, ona wtedy została wybrana na szefową MKOL-u. I rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ na nią będzie miał na przykład Donald Trump i polityka amerykańska w kontekście właśnie Rosji. No i właśnie to jest to pytanie. Czy Amerykanie też mieli wpływ na decyzję Kirsty Coventry i MKOL-u o przywróceniu Rosjan, dlatego że Donald Trump chciałby mimo wszystko wykonać jakiś gest w stronę Rosjan i gościć ich na Igrzyskach Olimpijskich najbliższych.
0: Te Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku to na pewno też jest wskazówka, dlaczego akurat teraz Rosja jest przywracana, bo lada chwila startują w wielu dyscyplinach kwalifikacje olimpijskie. Żeby na Igrzyskach Olimpijskich bić się o medal, wcześniej trzeba tam się po prostu dostać i to nie jest kwestia tylko tego, czy Rosjanie są zawieszeni, czy nie, tylko kwestia tego, że wszyscy sportowcy muszą przez to sito kwalifikacyjne przejść i przepustkę na igrzyska uzyskać. W związku z tym to wycofanie rekomendacji o niedopuszczaniu Rosjan do startów ma na celu umożliwienie im zakwalifikowania się na igrzyska. Czy im się to uda i w jakiej skali, to oczywiście już kwestia rywalizacji sportowej. Natomiast to na pewno jest coś, gdzie możemy szukać takich tropów ewentualnych amerykańskich. Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się na tematy dotyczące sportu, nie samej rywalizacji, ale takiego powiedziałbym ekosystemu sportowego, bo też po igrzyskach w Paryżu mówił o tym i później też prowadził takie rozporządzenie wykonawcze adekwatne dotyczące startu sportowców transpłciowych, zwłaszcza chodziło o sport kobiecy i to rozporządzenie wykonawcze weszło w życie w zawodach krajowych, ale ono też zakłada, że w zawodach międzynarodowych, które będą na amerykańskiej ziemi rozgrywane, w tym igrzyskach olimpijskich, nie wystartują ci transpłciowi sportowcy w zawodach. I on wtedy, to obwieszczając światu, że taką decyzję podjął, powiedział do Marco Rubio, no, słuchaj, to idź do MKOL-u i powiedz im, że oni mają też tak zrobić, żeby na igrzyskach nie było. I to oczywiście było mocno w stylu Donalda Trumpa, można było to wyśmiać jako kuriozalną scenkę. Natomiast MKOL w międzyczasie nie aż tak radykalnie, ale też zmienił swoje podejście i poszczególne federacje sportowe też zaczęły zmieniać swoje podejście do sportu transpłciowego. To oczywiście jest na zupełnie inną rozmowę, opowieść. Natomiast sam fakt tego, że rzeczywiście to, co on mówi, jakby nie było, prezydent państwa, który zorganizuje te najbliższe letnie Igrzyska Olimpijskie, też trochę obarczone tym, że one będą się rozgrywać w centrum właściwie kampanii prezydenckiej kolejnej w Stanach Zjednoczonych, no to wszystko wskazuje na to, że MKOL na pewno nie podejmuje decyzji w oderwaniu od tego, co mówi amerykański prezydent.
1: A jak MKOL reaguje na działania właśnie izraelskie, na tę wojnę, która się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to Izrael również, znaczy Strefa Gazy to jest jedna rzecz, zachodni brzeg Jordanu, no i oczywiście Iran. Czy tam w MKOL-u też są jakieś refleksje na ten temat, jakieś działania, które mogłyby w jakikolwiek sposób odsuwać Izrael, izraelskich sportowców od rozgrywek, czy tego się w ogóle nie dotyka?
0: Tego się nie dotyka, nie dotyka tego MKO, nie dotyka tego FIFA, nie dotykają tego inne federacje sportowe, te międzynarodowe. Nie dotykają tego z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, wszystkie one cały czas deklarują swoją neutralność wobec polityki międzynarodowej, czyli nie chcą się stawiać w roli tych, którzy będą weryfikować czy decydować, w którym konflikcie, jakich sportowców nie dopuszczać, czy z obu stron, czy może tylko z jednej, kto kogo zaatakował. No, nie chce się żadna federacja sportowa w coś takiego bawić, dlatego też w przypadku Rosji MKOL powołał się formalnie na kartę olimpijską. Druga sprawa to jest kwestia związana z tym, że te organizacje nie funkcjonują w oderwaniu od polityki międzynarodowej, czyli w przypadku Rosji mieliśmy cały pakiet sankcji politycznych i gospodarczych, przede wszystkim ze strony świata Zachodu i te sankcje sportowe, one nastąpiły trochę po, no trochę w trakcie, bo tych pakietów też oczywiście bardzo dużo sankcyjnych było i sport się dołączył do całej fali sankcji, która na Rosję była nałożona. W przypadku Izraela, czy w przypadku innych wojen, konfliktów, które się na świecie toczą, takich sankcji politycznych czy gospodarczych nie mamy. W związku z tym sport też nie wychodzi przed szereg, choć wielokrotnie był do tego wzywany. Przede wszystkim państwa arabskie, państwa muzułmańskie, ale i kilka innych państw czy środowisk w poszczególnych państwach wzywało do tego, żeby rzeczywiście ten Izrael też wykluczyć. No, kibice domagali się pewnej konsekwencji. Oni nie chcą wchodzić w jakieś dysputy akademickie, formalno-prawne, zastanawiać się, czy ktoś naruszył kartę olimpijską, czy nie naruszył jakichś innych regulacji w federacjach sportowych. Widzą wojnę, widzą to, że mamy państwo, którego armia prowadzi eskalujące coraz bardziej działania wojenne. No i jeżeli jest komunikat do kibiców, że jedno państwo, czyli Rosja, jest izolowane, a Izrael, na przykład Izrael, no bo też nie jest to jedyne państwo, oczywiście, izolowany nie jest, to no, mają poczucie pewnej niespójności, braku konsekwencji, hipokryzji. No i też cała ta atmosfera właśnie, i jeśli chodzi o podejście społeczeństw, i jeśli chodzi też o podejście samych działaczy, którzy funkcjonują w tym międzynarodowym sporcie, no, skutkuje tym, że skoro nie daje się zawiesić Izrael, albo nie ma woli do tego, żeby zawiesić Izrael, no to w takim razie odwieźmy też Rosję, żeby przynajmniej jakieś poczucie konsekwencji tutaj było. Mhm.
1: Zostały nam 2 minuty. Kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
0: FIFA. FIFA już wygrała te mistrzostwa, zanim one się rozpoczęły. Mam oczywiście na myśli względy finansowe. Gianni Infantino na długo przed pierwszym meczem turnieju obwieścił, że to będą rekordowe finansowo mistrzostwa dla FIFA. Najdrożej w historii sprzedane prawa telewizyjne, no bo i najwięcej meczów, najwięcej uczestników, więc najwięcej było też możliwości, żeby te prawa sprzedawać. Najwięcej partnerów i pieniędzy ze współprac fifowskich. Mieliśmy tę przerwę na nawodnienie, w cudzysłowie, która też przecież nadawcom bardzo mocno ułatwiła komercjalizację czasu antenowego i do tego jeszcze przecież, jeśli chodzi o FIFA, to kolejne źródełko, z którego można było czerpać pieniądze, czyli bilety. Najdroższe w historii przez ten system dynamicznego ustalania cen. Mimo wszystko stadiony się zapełniły, więc zdecydowanie FIFA. A jeśli pytanie ma dotyczyć meczu Argentyna-Hiszpania, to jeśli o mnie chodzi, spodziewam się przede wszystkim fascynującego spotkania. Nie opowiadam się tutaj po żadnej ze stron. Moje sympatie w żaden sposób tutaj nie idą. Mam nadzieję, że to będzie świetny mecz, który już teraz ma przecież mnóstwo historii i również politycznych, bo Donald Trump przecież człowiek, któremu po drodze z prezydentem Argentyny Javierem Milei i któremu kompletnie nie po drodze z Hiszpanami, absolutnie, na których narzekał w ostatnich miesiącach, gdzie tylko się dało i jak tylko się dało, a być może właśnie Hiszpanom przyjdzie mu wręczyć Puchar Świata, bo FIFA ogłosiła, że będzie miał taką możliwość, z której skorzystał na przykład podczas klubowych mistrzostw świata w ubiegłym roku, także w Stanach rozgrywanych. I sam jestem ciekaw, czy jeśli Hiszpania by wygrała, to Donald Trump zechce Hiszpanom wręczyć to trofeum i się z nimi fotografować i z nimi się cieszyć.
1: Dobrze, wszystko już za kilka dni. Bardzo dziękuję. Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: No cóż, Tomasz Matlinkiewicz, Halina Wachowicz, Krzysztof Graj, kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Dach Świata. Do usłyszenia.

0: pani Shakirze się nie przerywa. Minęła 14.
1: Złodziej czasu.
0: Natalia Fidler, Tomek Matlingiewicz i w zastępstwie za Marcina Cichońskiego Monika Mędroch-Karbowska. Witamy i zapraszamy na 2 godziny, w których czeka na państwa dużo, mam nadzieję, dobrych treści ze świata kultury. A na początek piosenka dnia, Cinnamon Gum i Mary Lise.

0: Cinnamon Gum w piosence dnia Mary Lees. Cinnamon Gum jest w brytyjskiej trasie koncertowej u boku amerykańskiej formacji The Sacred Souls. Jutro ostatni koncert na tej trasie w Londynie, a w sierpniu Cinnamon Gum zagra między innymi na męskim graniu w Krakowie. A skoro jesteśmy przy męskim graniu, to zdradzę teraz, co dzisiaj w Złodzieju Czasu. Ponownie zajrzymy na męskie granie właśnie. Tydzień temu łączyliśmy się z Marcinem Cichońskim, który był w Poznaniu, a dzisiaj połączymy się z Gdańskiem, bo to kolejny przystanek na trasie tego wydarzenia. Porozmawiamy z Marcinem o kolejnych spotkaniach wokół literatury. Przeniesiemy się dzisiaj także do mitycznej Grecji. Okazja jest niebyle jaka, bo dzisiaj wchodzi do kin Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. O tej głośnej premierze opowie oczywiście Ania Tatarska, która już film widziała. Ugościmy w audycji Lenę Piękniewską, pieśniarkę, która pracuje nad recitalem poświęconym Magdzie Umer. A razem z Krzyśkiem Zimochem przejedziemy się czerwonym autobusem, który po ulicach Łodzi poprowadzi nas śladami serialu Daleko od szosy.
1: To jest historia na faktach. Lechosław Uciński chodził do zespołu szkół samochodowych w Łodzi.
2: A jaki wasz zawód?
3: No, do tej pory robiłem przy budowie szosy, ale już wymówiłem.
4: To jest tak świetny serial i tak często powtarzany. Zachwyca kolejne pokolenia, można chyba mówić śmiało.
1: Mamy jeszcze spacer szlakiem znanych aktorek i aktorów, czyli pod tytułem Kto tu się kręcił?
4: Pewnie łatwiej byłoby wymienić takie osoby, które nigdy nie grały w Łodzi.
0: A że z Łodzi niedaleko do Sieradza, to razem z Dominiką Cierplikowską zaprosimy do udziału w nietuzinkowym wydarzeniu, jakim jest Open Hair Festival. Tak zapowiadają się najbliższe 2 godziny. Nie mamy dzisiaj dla Państwa żadnej książki, ale pomyślałam, że możemy zrobić wspólnie wakacyjną listę książek. Takich, które właśnie latem warto przeczytać, bo sprzyja temu aura, albo po prostu jest na to więcej czasu. Od razu zaznaczam, to nie muszą być lektury lekkie. To mogą być romanse, ale też mogą być kryminały, może być literatura piękna, coś ambitniejszego. Proszę podzielić się pomysłami, stwórzmy taką listę razem. Można do mnie pisać. Mój adres mailowy to monika.karbowska@radio357.pl. Można też wysyłać tekstówki. Wiem, że ochoczo z nich Państwo korzystają. Zachęcam zatem. Tekstówkę można wysłać poprzez naszą aplikację. A za chwilę obiecana mityczna Grecja.

0: A my jak ten hobo, czyli ten wędrowiec, dotarliśmy do mitycznej Grecji razem z Anią Tatarską, która jest z nami. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, wcześniej zagrałam piosenkę Stan pogody Anny Jurksztowicz i pytanie, jaki jest stan pogody u ciebie?
1: No, muszę wybadać najpierw, czy słychać, że u mnie wieje?
0: Nie.
1: Czy nie słychać?
0: Nie, ale rozumiem.
1: Nie, to świetnie.
0: Że skoro
1: opiszę,
0: pytasz, to musi...
1: Opiszę ci sytuację.
0: Śmiało.
1: Otóż ja wciąż jestem w Portugalii, ponieważ jest środek dnia i prawda, wyjazd z dwójką dzieci, no to jesteśmy gdzieś pomiędzy plażą a plażą, ale żeby złapać dobry zasięg, żebyśmy się mogli połączyć, tośmy wyjechali samochodem na wzgórze. I ja właśnie stoję tutaj na wzgórzu, wieje bardzo, w takich trawach powiewających z różnymi widokami pięknymi w prawo i w lewo. I uważam, że to jest bardzo adekwatna lokacja, żeby rozmawiać o Odysei Christophera Nolana, ponieważ tam pejzaże odgrywają bardzo dużą rolę i cieszę się, że wyjątkowo mogę ci opowiadać o tym z takiej przestrzeni, a nie ze studia.
0: O tym samym pomyślałam, jak zaczęłaś opisywać to, co się otacza. Od razu miałam w głowie konkretne obrazy. To może, żeby jeszcze wprowadzić dodatkowo słuchaczy w ten monumentalny temat, zacznę od wymienienia kilku nazw. Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Elliot Page, Robert Pattinson, Zendaya. Lista jest o wiele dłuższa, ale już te nazwiska sugerują, że w przypadku Odysei no, mamy do czynienia z czymś wielkim, a na pewno z filmem nakręconym z wielkim rozmachem.
1: No tak, to jest film z wielkim budżetem, ale mam wrażenie, że kiedy mówimy o budżecie, to często przysłania nam tą wartość artystyczną, bo myślimy o takim blockbusterze, który zamyka się, wiesz, w efektach specjalnych. A tutaj no, Odyseja jest niewątpliwie takim opus magnum Nolana, który mówi otwarcie o tym, że zrealizowanie tego filmu, czyli powołanie do życia adaptacji, chociaż porozmawiamy o tym, czy to jest adaptacja. I adaptacja interpretacji Odysei Homera, to było zawsze jego marzenie, że to jest tekst, który jest matką wszystkich opowieści, że właściwie w każdym z jego filmów zrealizowanych do tej pory, a było ich 13, ta Odyseja gdzieś pobrzmiewała i jak się nad tym zastanowimy, to jak najbardziej tak było. Ten budżet był potrzebny nie tylko na zaproszenie aktorów, chociaż szczerze mówiąc, Nolan to jest taki twórca, wszyscy mówią zawsze o tym, że jak on dzwoni, to wszyscy mówią tak, jeszcze zanim się ustali budżet i warunki pracy. Wszyscy chcą z nim pracować, on jest wizjonerem. Ja rozmawiałam z ekipą tego filmu i na przykład Matt Damon, który gra Odyseusza, powiedział, że zgodził się jeszcze zanim w ogóle wiedział, o jaki film chodzi, bo kiedy Nolan mówi ci, że coś jest możliwe, to ty wiesz, że to jest możliwe i że on uważa, że ty jesteś w stanie to zrobić i to znaczy, że to się wydarzy. Ludzie mają takie podejście do pracy z nim. Więc gdyby inny reżyser powiedział, słuchaj, zrobimy tak, film, który będzie właśnie taką autorską interpretacją Odysei, no jednego z najważniejszych, fundamentalnych, chciałam powiedzieć, tekstów, ale to też jest podchwytliwe, bo przecież Odyseja jest spisaną opowieścią przekazywaną z ust do ust, jej autorstwo przypisuje się Homerowi, ale no nie wiemy nawet do końca, czy ten Homer przecież istniał. Nie jest to tekst historyczny. To zabrzmiałoby to trochę jak szaleństwo. Jeszcze jak dorzucimy do tego film realizowany w 7 krajach. Film nagrany jako pierwszy w historii wyłącznie na kamerach IMAX i też może od razu wytłumaczę, bo tak się dużo o tym mówi, ale myślę, że my nie do końca wiemy, co to znaczy, tak? To są kamery na taśmę, takie wielkie byki kamery, które pracują bardzo głośno. Oni w ogóle musieli specjalny system realizacji tego filmu zorganizować, bo na przykład w scenach, gdzie aktorzy bardzo blisko patrzą na siebie, to ta kamera jest tak duża, że oni siebie nie byli w stanie widzieć, a się nie słyszą, bo kamera pracuje bardzo, bardzo głośno. Można poszukać w sieci takich filmików, gdzie pokazane są kulisy, tak zwane making of i tam widać, że do kamer są doczepione w ogóle takie specjalne lustra, żeby aktorzy mogli ze sobą pracować. Ale Nolana zamiłowanie do kina, które jest też wizjonerskie i właśnie wizualnie spełnione. Nie mylić z efekciarskim, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o zrozumienie głębi możliwości obrazu i przy Odysei dokładnie to widać. No to jest jego konik od zawsze. Kojarzymy niesamowite obrazy, czy to właśnie w wyniku efektów specjalnych, czy to po prostu fantastycznej współpracy z operatorem. Tutaj jest to Hoyte van Hoytema, z którym Nolan pracuje od wielu lat. Pomyślmy o Tenecie, o Incepcji, prawda? Mhm. Ta jego miłość do szukania kresu możliwości tego, co kino jest w stanie pokazać. No, to doskonale to o nim wiemy i w Odysei nie jest inaczej. Jest kilka takich momentów w tym filmie, że ja teraz, jak myślę o nich, to mam dreszcze. Więc nakręcenie tego właśnie w tej jakości IMAX, która w pełni do odebrania możliwa jest oczywiście tylko na ekranie IMAX-owym, w kinie IMAX.
0: No właśnie miałam cię pytać.
1: To była decyzja, tak, świadoma.
0: Czy taki przeciętny odbiorca filmów zauważy, że to zostało właśnie na tych specjalnych kamerach nakręcone?
1: Powiem ci tak, ja na razie widziałam Odyseję raz właśnie w kinie IMAX, więc nie wiem, jak się ją ogląda na dużym ekranie, ale umiem sobie to chyba wyobrazić i myślę, że zdecydowanie wciąż warto, tak. Tylko różnica polega na tym, też to można znaleźć w sieci, żeby dokładnie zobaczyć, że seans kinowy obecnie góry i dół. Oprócz jakości obrazu, ziarna, detalu, a to jest naprawdę w przypadku tego filmu niesamowite, to on też jakby obcina kadr, tak? W IMAX-ie ekran jest wyższy, więc zobaczysz dokładnie to, co Nolan chciał pokazać, razem z górą i z dołem, a nie tylko z tym przeciętym kadrem, który zwykle oglądamy. Więc wszystkich, którzy mają możliwość wybrać się do IMAX-u na ten film, ja zachęcam. Nie zawsze zachęcam. Czasami uważam, że to jest chwyt marketingowy. Nie ma to sensu. Jest to próba po prostu wyłudzenia też kasy. W przypadku tego filmu absolutnie ma to sens, co nie znaczy, że nie wolno czy nie można tego filmu oglądać w normalnym kinie, w dobrej jakości, bo też będzie to niesamowite doznanie. Doznanie, które trwa, dodajmy, 2 godziny 50 minut, ale ja się nie nudziłam, a ja nie lubię długich filmów i często mam wrażenie, że reżyserzy to pozerzy, którzy chcą zrobić jak najdłuższy film, żeby było artystycznie. To nie jest ten przypadek, powiem ci.
0: Wymieniałyśmy nazwiska, mówiłyśmy o obrazie, a powiedz proszę, bo w jednym z wywiadów przeczytałam, że Nolan chciał, żeby jego wersja Odysei, no tego tekstu sprzed niemal 3000 lat, była przystępna dla współczesnego widza. Jak odbierasz język, którego użył do zobrazowania Odysei?
1: No w ogóle bardzo dużo się mówi i myślę, że nasi słuchacze też pewnie natknęli się na takie bardzo podgrzewane i rozgrzewane specjalnie clickbaitowo kontrowersje towarzyszące tej premierze. Mówi się o tym, że film zaczyna się, oddaje się recytacji Travisa Scotta, czyli rapera, no ale właśnie tego typu decyzje tutaj są, tak? To znaczy Nolan wie, że działa na tekście, który dotyczy rzeczywistości, która z jednej strony jest kulturotwórcza, ale z drugiej jest bardzo świadomy tego, że my od wielu lat jakby sami mitologizujemy i też romantyzujemy tę przeszłość, tak? Ja z nim rozmawiałam i on mówił właśnie o tym, że bardzo często się powołujemy na starożytną Grecję czy Rzym jako przykłady demokracji, a przecież było to społeczeństwo, w którym na porządku dziennym było na przykład niewolnictwo, więc że on trochę chciał się odciąć od tej romantyzacji przeszłości. I też w związku z tym nie chciał używać stylizowanego na stary języka, ponieważ de facto nie wiadomo, jaki to miałby być język, tak? Jakim angielskim mieliby mówić ci bohaterowie? No przecież to by musiał być jakiś, wiesz, wymyślony, stylizowany na historyczny język, nie wiem, waćpan, panie ojcze, to nie ma to sensu, tak? W związku z tym oni mówią neutralnym, można powiedzieć, współczesnym językiem. No nie mówią do siebie yo man, oczywiście, ale mówią po prostu neutralnym angielskim, który wydaje mi się bardzo dobrze działa, bo dla Nolana najważniejsze jest to, że ta historia po prostu należy do wszystkich, tak? Ona jest nasza, ona jest o nas i nieważne jest, że jest sprzed tysięcy lat. Bardzo dużo było rozmów o tym, że kolor skóry aktora nie taki, że kostiumy są jakby historycznie nieadekwatne. Nolan konsekwentnie podkreśla, my nie mówimy o badaniach historycznych, tak? Odyseja jest, tak jak już powiedziałam, hipotetycznie spisaną przez nawet nie wiadomo, czy naprawdę istniejącego autora opowieścią, która była przekazywana, w związku z tym też modyfikowana z ust do ust przez bardów, tak? Jakby to była historia spisana dopiero po wielu jakby ewolucjach. W związku z tym to, że on też ewoluuje razem z tym tekstem, było, wydaje mi się, wręcz logiczne, a jeszcze od razu zaadresuję, bo tutaj kontrowersje, nie wiem, czy pamiętasz kontrowersje, dlaczego Helena jest czarna, tak. I w ogóle, że to jest woke,
0: to był
1: i że
0: ogromny
1: to jest
0: problem.
1: Dramat.
0: Tak.
1: No więc już, bo ja to nawet specjalnie sprawdziłam. Z historycznego punktu widzenia czarna Helena jest dużo bardziej prawdopodobna niż biała Helena, a na pewno nie tak biała jak Diane Kruger w Troi. I tak osoby o czarnej, ciemnej skórze, pochodzące z pewnych miejsc konkretnych w Afryce, teraz nie pamiętam, ale zdaje się, że z Senegalu i jeszcze skądś, były zdecydowanie obecne w Grecji tamtych czasów, cokolwiek oznaczają tamte czasy. No ale załóżmy, że te czasy, które identyfikujemy z czasem akcji tego filmu, więc jest absolutnie możliwe, że taka osoba mogłaby być napotkana przez bohaterów nieraz, nie dwa. Nie jest to absolutnie żaden wymysł i nie jest to zabieg typu Bridgertonowie, tak? Którzy celowo zakłamują historię, żeby ten film miał bardziej współczesny, też taki polityczny wymiar. Nolan zawsze zatrudnia tych samych aktorów, jeśli się z nimi zżył. Tutaj właściwie większość aktorów, jak na nich spojrzymy, wraca, tak? No właśnie i Elliot Page, i Anne Hathaway, i Matt Damon. To są wszystko ludzie, którzy się już u niego pojawiali w różnych rolach mniejszych lub większych. Zresztą Hathaway i Damon, którzy grają Penelope i Odyseusza, czyli nasze tutaj główne małżeństwo, byli już razem w filmie Interstellar. Więc to jest trochę taka trupa teatralna, tak? Tylko te role są raz małe, raz duże, ale oni są zawsze razem, zawsze bardzo blisko, zawsze wszyscy dają z siebie 100%. I powiem ci, że rozmawianie z ekipą, która jest tak niesamowicie zaangażowana, jest zawsze bardzo przyjemne. Tym bardziej, że, bo przecież muszę to też jeszcze powiedzieć, ten efekt jest spektakularny. Ja nie jestem we frakcji, która powie ci, że Odyseja 10 na 10 i że to jest najlepszy film, jaki widziałam w życiu. Chcę jeszcze poczekać, dać sobie ten drugi seans, odpowiedzieć sobie na parę pytań, ale jest to taki list miłosny do kina, do możliwości aktorów, do czułości i do ciekawości, jaką może w nas wzbudzać film, że jestem wdzięczna losowi za to, że Nolan istnieje, bo bez względu na to, czy jestem w stanie powiedzieć właśnie, dać ocenę, czy jakoś ten film umiejscowić, wiesz, w jakimś osobistym rankingu, to jest taki rodzaj przeżycia, jakiego się nie zapomina i bardzo się cieszę, że dostajemy coś takiego w kinie, że komuś się w ogóle chce próbować robić takie rzeczy, bo to jest ten film, który przypomina, po co w ogóle kino jest.
0: Lepszego zachęcenia chyba do pójścia do kina nie trzeba. Te emocje było czuć, Ania, w twoim głosie. Ania Tatarska, bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiam, Anna ze Wzgórza.
0: Pozdrawiamy z Dolin.
2: Patronat Radia 357.
0: A muzycznie sięgniemy teraz po Odyseję w nieco innym wydaniu.

Złodzieju pora na kącik urodzinowy. 74 lata kończy dzisiaj amerykański aktor, piosenkarz David Hasselhoff. A wiedzą Państwo, że w Berlinie znajduje się Muzeum Davida Hasselhoffa? Może ktoś miał okazję go odwiedzić? Chętnie poznam wrażenia z wizyty, a wrażeń koncertowo-literackich dostarczy nam już za chwilę Marcin Cichoński.

0: A na łączach nasz niestrudzony, cichy sprawozdawca festiwali męskiego grania, Marcin Cichoński. Dzień dobry, słyszymy się?
1: Dzień dobry Państwu, cześć.
0: Witam cześć cię, Marcin, ponieważ jesteś w Gdańsku, to nie mogłam zrobić Ci lepszego entree niż czołówka z serialu Słoneczny Patrol. I mam dla Ciebie
1: plaża
0: wierszyk.
1: Nie była mi widziana.
0: Nie była Ci jeszcze widziana plaża.
1: Wierszyka.
0: Wszystko przed Tobą. Wierszyk na dzień dobry. Morza szum, ptaków śpiew, cichy z bojką pośród drzew. Oj, cisza zapadła.
1: Dobrze, jestem trochę zaskoczony. Tak,
0: przyznaj, że zawsze chciałeś się przebiec po plaży z taką pomarańczową bojką.
1: Oczywiście, że tak. Zawsze to lepsze niż głos wybrzeża w pysku niósł. To zdecydowanie robi różnicę.
0: Zdecydowanie tak. Ale żeby cię już dalej nie krępować, to może przejdźmy do tematu męskiego grania. Powiedz proszę, kto na uczestników czeka w Gdańsku?
1: Ja przede wszystkim zaproszę na naszą scenę, bo wiadomo, że będą koncerty wielkich gwiazd i naprawdę wielkich gwiazd, najwięksi polskiej sceny muzycznej dzisiaj w Gdańsku oczywiście wystąpią. Ta informacja krąży w mediach społecznościowych, w programie oczywiście to wszystko można znaleźć i te koncerty przyciągają naprawdę tłumy. Ale zaprosimy, gdyby Państwo mieli czas, możliwość wpaść na naszą scenę. Ona ma taki piękny pieskowy daszek, wygląda trochę jak taki bardzo duży namiot, to bardzo gorąco zapraszamy, ponieważ tam się dzieją kapitalne historie. Dzisiaj Łukasz Dunaj będzie miał i możliwość rozmawiania z Rubensem, muzykiem, którego doskonale znamy z anteny Radia 357, ale też w ramach spotkań przygotowywanych z Narodowym Centrum Kultury, spotkań, które mają wspierać czytelnictwo w Polsce i mają często bardzo zaskakujący, pogodny przebieg. Dzisiaj dwie panie, zresztą jutro też dwie panie, sam kobiecy skład, jeżeli chodzi o gości tej sceny. Z jednej strony uzdolniona, utalentowana, naprawdę można bardzo wiele superlatyw o niej powiedzieć. Młoda instrumentalistka Hania Derej, ta sama, która wygrywała na Famie, ta sama, która bardzo dużo koncertów grała w różnych miejscach Polski. Ona ma niesamowity dar do opowiadania fajnych anegdot, fajnych historii i ona będzie naprzeciwko, podczas spotkania prowadzonego przez Łukasza Dunaja, siądzie naprzeciwko Marty Frey. Państwo na pewno każdy kojarzy jej grafiki. Nie każdy kojarzy od razu grafiki z imieniem i nazwiskiem, bo taka jest niestety smutna rola czasem ilustratora, że wszyscy kojarzą kreskę, kojarzą styl, a nazwiska nie. Natomiast jest to też osoba doskonale znana w social mediach. Ponad 100 tysięcy osób obserwuje i memy, które wrzuca regularnie na Instagram. Oczywiście też ci, którzy czytają Tygodnik Polityka, ją znają. Znają też ją z wyrazistych poglądów, których nie boi się prezentować i tak mamy nadzieję dzisiaj też będzie. Jutro kapitalne spotkanie aktorskie na naszej scenie związane z Narodowym Centrum Kultury i Czytelnictwem. Dwie aktorki, które zastanawiałem się, jak to będzie. Okazało się, że one się doskonale znają. Z jednej strony Kornelia Strzelecka, czyli dla większości Asia z serialu TheOffice.pl, ale to by było znaczne uproszczenie i mówienie tylko o fragmencie tego, co się dzieje z jej udziałem, bo ona też wspiera twórców filmów krótkometrażowych, bo ona angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, przykładem nasza scena, które wymagają tego, żeby je poprzeć. A z drugiej strony chyba może, Mona, chyba nie przesadzę, jak powiem, że legenda polskiego kina, legenda aktorstwa,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Absolutnie nie przesadzisz. Tu nie ma zbyt wielkich słów, które można użyć.
1: Więc pani Katarzyna Figura, mogę zdradzić kuchnię po raz pierwszy. Na pytanie, czy weźmie udział, odpowiedź czekałem 5 minut. Tak, oczywiście, wszystko się udało załatwić i będzie z nami jutro. Jutro też gościem naszej sceny, wszystkich tych, którzy słuchają listy piosenek Radia 357 albo po prostu znają muzykę prezentowaną na Radia 357, z Radia 357, to warto też powiedzieć, że Spięty będzie na naszej scenie. Zapraszamy bardzo gorąco.
0: Zapraszamy, dodajmy oczywiście, że działania, o których rozmawiamy, podtrzymują efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i promują czytelnictwo do czasu uruchomienia nowej edycji programu wieloletniego, a dofinansowano je ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marcin Cichoński, ja mam, Marcin, do ciebie jedno krótkie pytanie, bo tworzymy dzisiaj ze słuchaczami taką listę wakacyjnych lektur. Dorzuć tytuł, bez którego ty sobie nie wyobrażasz wakacyjnego wypoczynku.
1: To zależy, gdzie lecimy albo gdzie jedziemy. Bo na przykład kapitalnie w krajach południowej Europy, i wszyscy zrozumieją dlaczego, smakuje trylogia Ojca Chrzestnego. Czytana tam pod słońcem Italii robi dzień, robi wieczór, robi nastrój. Ale oczywiście jest to tomisze, więc pewnie trzeba by było albo ktoś się zaprze i mimo wszystko weźmie do samolotu, albo ktoś będzie to musiał brać z czytnika. Ja powiem szczerze, że tegoroczny lekturą, która rozpoczęła wakacje i bardzo dobrze się przyjmuje. To jest ostatnio wydana biografia Patti Smith, Chleb Aniołów. Bardzo gorąco polecam.
0: Dziękujemy za wszystkie polecenia i zapraszamy na męskie granie do Gdańska. Marcin Cichoński. Rozmów z tegorocznych przystanków można posłuchać w podcastach w naszej aplikacji, a tydzień temu jednym z rozmówców był Piotr Rogucki.

do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą.

A kiedy biegać, skakać, latać, pływać, jeśli nie w lecie właśnie, prawda? Tworzymy razem dzisiaj w Złodzieju wspólną listę lektur na wakacje, na lato i dostaję od Państwa propozycje takich książek, które można w tym czasie przeczytać. Napisał pan Patryk, który poleca Pieśń o Achillesie autorstwa Madeline Miller. Jest to wybitny retelling greckiego mitu, z którego dowiadujemy się, że największą słabością Achillesa nie była jego pięta, ale jego przyjaciel Patroklos. I uwaga, bo mamy też drugą polecajkę od... nie wiem od kogo, przepraszam, potem sprawdzę, ale tej samej autorki. Tym razem chodzi o książkę Kirkę. Jest to piękna książka o kobiecych emocjach, a jednocześnie akcja rozgrywa się na greckiej wyspie, więc bardzo atrakcyjnie. Ja zachęcam Państwa do dorzucania swoich tytułów do tej naszej wakacyjnej listy lektur. Można to zrobić mailowo na adres monika.karbowska@radio357.pl, a można też za pomocą tekstówek, które znajdą Państwo

0: Jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie ze słowami włosy i muzyka? Ja mam przed oczami jakiś koncert rockowy, na którym tłum zarzuca fryzurami. Okazuje się jednak, że te dwie rzeczy można połączyć w sposób bardziej wyrafinowany, czego dowodem jest Open Hair Festival. Z nami w studiu jest Dominika Cierplikowska, stryjeczna prawnuczka Antoniego Cierplikowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przenosimy się zatem do Sieradza, bo tam festiwal się odbywa. Co to jest za wydarzenie?
1: Jest to festiwal, który łączy sztukę fryzjerską, sztukę barberską i w bardzo kreatywny sposób przybliża tą działalność ludziom i w takim anturażu kreatywno-muzyczno-kulturalnym miasto zadbało o to, żeby właśnie przy okazji tego festiwalu, Open Hair Festival, nawiązać również do postaci Antoniego Cierplikowskiego, który jakby jest takim patronem i osobą, która była przyczynkiem do tego, żeby w ogóle ten festiwal powstał.
0: No właśnie, ja nie bez powodu cię przedstawiłam jako stryjeczną prawnuczkę Antoniego Cierplikowskiego. Przybliż nam trochę postać.
1: Antoni Cierplikowski, nazywany również Antoine de Paris, ponieważ taki pseudonim uzyskał po wyjechaniu do Paryża jako nastolatek. Jest to postać, która tak naprawdę zrewolucjonizowała fryzjerstwo i z

0: takiej bardziej jakby ze sztuki rzemieślniczej, bardziej stworzyła to fryzjerstwo jako właśnie sztukę. Była to postać, która jako pierwsza w 1909 roku ostrzygła kobietę na krótko i tak naprawdę to był taki moment, w którym Antoni i zyskał sławę i to był ten początek jego drogi takiej fryzjerskiej, i która dała mu, czy otworzyła drzwi do świata filmu, świata kultury, sztuki, czy nawet do pałaców królewskich, ponieważ tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Antoni nadzorował fryzjerów, którzy czesali kobiety na koronację Jerzego VI oraz nawet później w 37 roku, 1937 roku, przepraszam, 57, koronację królowej Elżbiety, także...
1: Muszę tu zapytać, czy ktoś u was w rodzinie kontynuuje te tradycje, przejął schedę po Antonim Cierplikowskim, poszedł w jego ślady?
0: Tak, jeden do jeden nie, aczkolwiek myślę, że śladem Antoniego jest to, że wiele osób u nas jest manualnie utalentowanych, także nie fryzjerstwo, ale inne sztuki wizualne, malarstwo czy rzeźba.
1: To tak. To wróćmy jeszcze może do tego festiwalu, o którym dzisiaj rozmawiamy, a którego centralną postacią jest Antoni Cierplikowski. Co zobaczymy, co przeżyjemy, czego posłuchamy na tym festiwalu?
0: Festiwal rusza już dzisiaj, potrwa 3 dni. Dzisiaj może podam miejsca, gdzie ten festiwal będzie się odbywał. Będzie to Wzgórze Zamkowe, Rynek, Plac Wojewódzki, BWA oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Będą to takie miejsca, które będą skupiały różne wydarzenia wokół tego festiwalu. Wstęp na festiwal jest darmowy, także myślę, że to jest bardzo dobra zachęta. Dzisiaj koncert Nocnego Patrolu Tribute to Manam oraz zespół Kuba i Kuba, Strefa Chilloutu i o 22:00 Silent Disco. Jutro spotkanie autorskie z Martą Orzeszyną, która stworzyła biografię Antoana dla dzieci. Również 2 wystawy w Sieradzkiej Galerii Janusza Reszki oraz Piotra Mastelarza i Marka Batorskiego. Również koncerty, między innymi wystąpią Lady Bang, Igo, Miosz czy Artur Rojek. Odbędą się pokazy mody.
1: I będą też rozmowy z gośćmi. Jedną z nich sama przeprowadzisz.
0: To znaczy, ta rozmowa będzie przeprowadzona ze mną.
1: Z tobą będzie, przepraszam, to źle zrozumiałam.
0: Nic nie szkodzi. Tak, odbędzie się również w ramach festiwalu cykl rozmów pod tytułem W fotelu u Adama Szulca, chyba najsłynniejszego polskiego barbera.
1: Znanego naszym słuchaczom na pewno.
0: Na pewno tak. Adam zaprosił osoby związane z Sieradzem, by w fotelu właśnie u niego porozmawiać o Sieradzu, o kulturze, o Antonim i o wszystkim, co jemu się kojarzy właśnie ze sztuką fryzjerską i w ogóle kreatywnym podejściem do głowy i włosów.
1: Zapraszamy zatem do Sieradza na Open Hair Festival. Zapraszała Dominika Cierplikowska. I jak wspominała, będzie można na tym festiwalu między innymi posłuchać artystów, w tym Artura Rojka.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Państwo wysyłają propozycje książek do naszej wakacyjnej listy książek. Pani Kasia proponuje Zbieraczy borówek, Chłopca z latawcem i Schronisko. Pani Beata poleca Gdzie śpiewają raki jako wciągającą i nieoczywistą. Zgadzam się w 100% pani Beato. I jeszcze mamy polecenia od pani Karoliny. Jak sama pani Karolina pisze, trochę starocie, które kojarzą mi się z wakacjami u babci, hamakiem w cieniu, wysoką trawą i beztroską dzieciństwem, a chodzi o Wakacje z duchami Adama Bachdaja. To tyle, czekam na kolejne państwa polecajki książkowe.

0: Minęła 15.
1: Złodziej czasu.
0: Natalia Fidler, Tomek Matlingiewicz i Monika Mędroch-Karbowska. Zapraszamy na drugą godzinę audycji i trochę zwolnimy tempo.

Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy również dzielił się swoimi literackimi inspiracjami i odkryciami podczas pierwszego przystanku męskiego grania. A ja zachęcam Państwa do współtworzenia wakacyjnej listy książek. Proszę proponować swoje tytuły. Można mailowo na adres monika.karbowska@radio357.pl. Można za pomocą tekstówek, które znajdą Państwo w aplikacji. Tydzień temu prezentowałam Państwu nową piosenkę Leny Piękniewskiej Dobranoc Magdo. Utwór poświęcony pamięci Magdy Umer, zresztą słychać w nim jej głos. Jest to preludium do recitalu Leny Piękniewskiej, recitalu z piosenkami Magdy Umer. I za chwilę porozmawiam o tym wydarzeniu z jego autorką.

0: Piosenka płynie, a z nami na łączach jest właścicielka tego wspaniałego lirycznego głosu, pieśniarka Lena Piękniewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W zeszłym tygodniu prezentowałam na antenie twoją piosenkę, utwór w zasadzie, Dobranoc Magdo. I przyznaję, że słuchając jej miałam ściśnięte gardło. Czy dobrze myślę, że nagranie tego utworu wymagało od ciebie sporej odwagi? Znałaś przecież Magdę Umer, no nie tylko z jej piosenek.
1: No właściwie jak to nagrywałam, to... Znaczy ja myślę, bo ja też powiedziałam tobie na ofie, że tak powiem, że mierzę się ze wzruszeniem. Mhm. I to jest taka sytuacja, że ja dopóki nie myślę, po prostu sobie śpiewam i za dużo nie myślę, to wzruszenie mi nie towarzyszy. Ale dopiero jak zaczynam o tym mówić, o tak jak teraz na przykład, to towarzyszy mi takie duże poruszenie serca, bo rzeczywiście Magda była taką bardzo obecną osobą w moim życiu, w mojej twórczości, bardzo kibicującą. Moja koleżanka Wiki nazwała to pięknie, że ona mi po prostu dmuchała w skrzydła. Była też bardzo surowa, wymagająca, bardzo tak dopingowała mnie. Tam nie było takiego głaskania po główce, Olenusiu, jak ślicznie, tylko tam było zrób więcej, zrób lepiej, jeszcze i do przodu. I ja też gram koncert w urodziny Magdy w Teatrze Polonia z jej piosenkami, taki pamięci, jej poświęcony. I cały czas bardzo ćwiczę się w tym, żeby o niej opowiadać, bo się bardzo boję, że to wzruszenie mnie pokona.
0: Ja mam takie wyrażenie graniczące z pewnością, że ty bierzesz na warsztat tylko to, co w tobie tak mocno drga. Tak było przecież z albumem Coś przyjdzie, Miłość lub wojna, na którym znalazły się utwory napisane do wierszy Zuzanny Ginczanki i tak zwanych młodych poetów z getta. No to jest ogromne wyzwanie, prawda? Że to, co porusza, ale no trzeba o tym też potrafić opowiedzieć, opanowując te emocje.
1: Ja też muszę mieć, zauważyłam, bo ja te piosenki, które będę śpiewać na tym recitalu, też przecież ma... Magda śpiewała piosenki, które też inni śpiewali tam, tych piosenek, które ona, tylko ona wykonywała, jest tak naprawdę niewiele, ale czy napisanych dla niej tylko. Natomiast ja je oczywiście śpiewałam, no bo wszyscy je śpiewamy, wszyscy w sensie wokaliści. Natomiast ja muszę mieć poczucie misji, bo ja zawsze miałam coś takiego, na cholerę ja mam to śpiewać, no przecież wszyscy to śpiewają i teraz ja też to będę śpiewać. I to Magdy odejście dało mi niejako pretekst do tego, do opowiedzenia o niej, ale ja też sobie zdałam sprawę, że to jest jakaś historia mojej drogi, bo w której ona te 20 lat mi towarzyszyła, więc te losy są połączone, powiązane. I to mi dało jakieś takie umocnienie, zwłaszcza, że jeszcze nie przedłużając, chcę powiedzieć, że Magda mi kiedyś napisała recenzję do zresztą chyba poetów albo jakiegoś innego takiego projektu, bo to nie lubię tego słowa, przedsięwzięcia, powiedział mój kolega Paweł Sołtys kiedyś. I w tej recenzji było napisane: Lena Piękniewska śpiewa, myśli, czuje pięknie i od lat opiekuje się naszymi umarłymi, którymi opiekować się trzeba zawsze. Ja te rekomendacje mam, mam to na piśmie. I pamiętam, siedziałyśmy w pustym Muzeum Polin, bo to było w pandemii i Magda to wypisywała ręką swą. I ja myślę, że to jest o opiekowaniu się umarłymi też, że ja coś takiego mam i tak, to jest jakaś moja ścieżka.
0: Tak sobie myślę, że ciągle krążymy wokół tego recitalu, więc może wróćmy do niego. Zapowiedzią jest właśnie ten utwór Dobranoc Magdo. Ta podróż wciąż trwa. Najpiękniejsze piosenki Magdy Umer to tytuł tego wyjątkowego wydarzenia. Jak sama piszesz, hołdu złożonego wielkiej pieśniarce. No właśnie, jaki był twój klucz wyboru piosenek, które znalazły się ostatecznie w tym programie spośród tych no chyba tysięcy, które Magda Umer napisała?
1: Ciężko powiedzieć, to raczej przez serce. Ja jestem dość bezmyślna w takich sytuacjach. Po prostu najpierw robię, potem się zastanawiam. Na przykład ciągle odkrywam jakieś nowe piosenki i ciągle dodaję Piotrkowi Iwańskiemu, który aranżuje to. I on mówi: Lena, błagam cię, mamy 18 utworów, proszę cię, zatrzymaj się. A ja ciągle, o Boże, jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to jest takie piękne. I też jest niesamowite, bo ja myślę, że niewiele osób, niewielu z nas tak prawdziwie słuchało Magdy Umer. Ja słucham dużo tych w jej, znaczy piosenek w wykonaniu Magdy, tych piosenek. To jest niesamowite, bo ja mam poczucie, że nikt tak nie podaje tekstu jak Magda. Nikt tego nie potrafi. Naprawdę. Ona to robiła w sposób niezwykły. Wiem, że odbiegłam od pytania, ale jakoś chciałam to powiedzieć, bo my tak, o, Magda Umer, i włączamy i słuchamy. I tych piosenek jest tysiące. Ale ja naprawdę bardzo każdemu polecam, żeby tak trzy longiem posłuchać tego, co ona robi z piosenką. Bo to jest niebywałe, naprawdę.
0: No właśnie, piosenek jest tysiące i mam wrażenie, że one już tak bardzo nam towarzyszą, że przestajemy powoli zwracać na nie uwagę, prawda? Tak. A ty musiałaś wgryźć się w te teksty.
1: Ja musiałam ja chciałam jej posłuchać, bo oczywiście byłam nastolatką, to słuchałam, miałam kasetę taką Magda Umer, zdarłam ją przecież na potęgę, ale no jak się tak tego słucha i tak z różnych okresów jej życia, bo przecież to jest wieloletnia przecież twórczość, jak ona dojrzewa też, jak dorasta do tych tekstów, jak one są najpierw niewinne, te wykonania, a potem takie świadome i te ostatnie z Teatru Polonia zresztą też. No jest to naprawdę, to jest wielki skarb, że mieliśmy Magdę Umer.
0: To powiedz proszę, co zatem na tym recitalu usłyszymy, jakie tytuły tam się pojawią i kto ten recital z tobą współtworzy?
1: Zacznę od twórców, bo to są ważne osoby. To jest Piotrek Iwański, który aranżuje to i zagra na fortepianie. Michał Pepol, który na wiolonczeli będzie towarzyszył. Nie wiem w ilu utworach, na pewno w dwóch, bo on tak wpada i wypada. I on też zrobił ze mną Dobranoc Magdo, ale o tym rozumiem, że zaraz jeszcze. Michał Pepol, Wojtek Pulcyn na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz oraz Ola Knedler, która przygotowuje piękną wizualizację.
0: Brzmi wspaniale. To podaj proszę jeszcze szczegóły, kiedy ten recital się odbędzie.
1: 9 października w urodziny Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.
0: I gdzie można kupić bilety? Odeślemy tam wszystkich zainteresowanych.
1: Z wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza, że te bilety są w sprzedaży od miesiąca i prawie ich nie mam. Więc rzeczywiście zainteresowanych zapraszam szybciutko, chyżo.
0: To trzeba tak koniecznie się pośpieszyć.
1: To trzeba. Gramy dwa koncerty tego dnia o 18 i 20:30 w Teatrze Polonia, tak, na stronie Teatru Polonia albo w kasie teatru można. Tak. Zwłaszcza, że ja nie wiem, czy powtórzymy tę brawurę, czy moje serce to wytrzyma, ale w sensie w tym miejscu, bo to też jest, to nie jest byle jakie miejsce, czy nie jest przypadkowe miejsce. Więc wielka tutaj też wdzięczność dla pani Krystyny Jandy, że tego dnia i w Teatrze Polonia możemy zagrać premierę tego koncertu.
0: Zapraszamy zatem na recital Leny Piękniewskiej. Ja jeszcze chciałabym wrócić do tej pieśni Dobranoc Magdo.
1: Michał Pepol i ja. I Magda Umer.
0: Właśnie, tam się pojawia głos Magdy Umer.
1: Tam się pojawia głos. Ja chcę powiedzieć, że Michał poznał Magdę. Ja z Michałem zawsze chciałam pracować. Znaczy zagrałam też z nimi, jak on jeszcze był w kwartecie Royal String Quartet. I bardzo cenię jego twórczość i zaprosiłam go do tej piosenki. I on to wziął na siebie. On mówi: słuchaj, ja to wymyślę, pozwól mi. On poznał Magdę tak już pod koniec życia Magdy. I bardzo się polubili, bardzo się jakoś tak serdecznie złapali. I on mi to przyniósł z tym głosem Magdy. Ja zresztą też chciałam, żeby ten głos Magdy zaistniał. Zresztą chcę powiedzieć jeszcze, przepraszam, dygresja 17, ale zanim szłam podpisać umowę do Teatru Polonia, to przyśliła mi się Magda Umer i ona mówi: wiesz co, Lenko, a ja to bym chciała tak zaśpiewać z tobą. A potem mówi: to może zagrajmy dwa koncerty. I ja to mówię w Teatrze Polonia, że Magda Umer ze Światów mi taki przekaz wysyła. A oni mówią: dobrze, dobrze, Lenko, najpierw prowadźmy jeden, zobaczymy, czy to się sprzeda, a potem... I trochę tu jest ten sen. Ja chciałam, żeby ta Magda tam zabrzmiała, ale nie miałam takiej śmiałości. A tę śmiałość miał Michał i bardzo się cieszę. bo to jest bardzo potrzebny głos, jej głos i obecność tam.
0: I brzmi i ściska za gardło. Lena Piękniewska, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Radio 357.

Państwo wysyłają swoje propozycje do naszej wakacyjnej listy książek. Pani Wiola napisała: po okresie intensywnej pracy od jesieni do wiosny, jak zrobię wszystkie sprawozdania, wyślę PIT-y, to czytam wszystko, co nie jest związane z podatkami. Teraz czytam o Izabeli Kastylijskiej. Pani Marta z kolei pisze, że na wakacje to tylko Lincoln Highway Amora Tulsa. Książka, która opowiada o podróży dwóch braci poprzez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu matki i swojego miejsca na ziemi. A pani Agnieszka pisze: na upalne dni polecam książkę Everest. Na dworze jest 31 stopni, a ja mam gęsią skórkę od zimna, jakie w niej występuje. No właśnie, tak a propos tych temperatur, tydzień temu prezentowałam Państwu piosenkę Sanki zespołu Jerzy Igor, która myślę teraz by się fantastycznie sprawdziła jako taki ochładzacz w upały. Natomiast jeśli nie piosenka, ani nie książka, to na pewno mogę Państwu polecić serial Przystanek Alaska. To jest serial dobry na wszystko.

To, co przed chwilą Państwo usłyszeli, to zespół Wołosi, tutaj z Towarzyszeniem Węgierskiego Muzyka Laiko Felixa, kwintet z Beskidu Śląskiego, który tworzą muzycy wykształceni klasycznie oraz improwizujący muzycy tradycyjni. Nie boję się użyć tego określenia, jest to zespół zjawisko, fenomen na światowej scenie muzycznej. Miałam tę przyjemność uczestniczyć w ich koncertach i jest to takie przeżycie, po którym człowiek unosi się kilka centymetrów nad ziemią. Oni naprawdę na świecie zapełniają największe sale koncertowe. Polecam Państwu bardzo spotkanie z nimi, a widzę, że w tym roku grają kilka koncertów w Polsce. Proszę korzystać, bo trudno Wołochów u nas zobaczyć. Najczęściej występują za granicą. A już za chwilę wsiądziemy do czerwonego autobusu.

0: Czy są wśród Państwa takie osoby, które przed laty żyły miłosnymi perypetiami Leszka, Bronki i Anki? Kultowy serial Daleko od szosy w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego obchodzi w tym roku pół wieku istnienia. I z tej okazji Łódź, w której w większości kręcono ten serial, przygotowała cykl spacerów śladami tej historii. Uczestnicy mogą w trakcie wakacji przejechać się wyjątkowym transportem po ulicach miasta, by dowiedzieć się więcej o kulisach powstawania produkcji, do której z sentymentem wciąż wraca wielu widzów. Filmowe propozycje Łodzi na trwające lato są jednak znacznie bogatsze, o czym w trakcie jednej z takich wypraw opowiedzieli Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission oraz łódzki przewodnik Bartosz Mielniczek, a o szczegółach Krzysztof Zimoch.
1: Ja tak będę trzymać to na właściwym oglądzie. Czy państwo mnie w ogóle słyszą z tyłu, czy nie? Słyszycie? No to może tak będzie dobrze.
2: Przejażdżka zwana nostalgią. Nie tylko dlatego, że na ulicę Łodzi wyjechał Jelczy 043, czyli popularny ogórek, ale to również podróż śladami obchodzącego w tym roku 50-lecie serialu Daleko od szosy.
3: Przyznam, że budzi on ogromny sentyment z tego, co jakby widzimy wśród zainteresowanych.
4: To jest tak świetny serial i tak często w związku z tym powtarzany. Zachwyca kolejne pokolenia, można chyba mówić śmiało, widzek i widzów, osób oglądających.
5: Ty nic się, Zośka, nie bój. Jak u nas na budowie jednemu palec urwało, to mu zaraz tego palca, to znaczy się tę rękę, no wiesz, no. To pod kolanem trzeba przewiązać.
2: Wakacyjne przejażdżki zabytkowym autobusem po Łodzi to okazja dla uczestników wyprawy, by zobaczyć, jak gdzieniegdzie zmieniła się Łódź lub gdzie czas się zatrzymał, również architektonicznie.
1: Tej ulicy w ogóle nie było, to jest zupełnie nowa rzecz, nowy element nowego sensu Łodzi.
2: Ale przede wszystkim sympatycy wspominają miłosne perypetie Leszka, Bronka i Anny.
3: To jest historia na faktach. Lechosław Uciński właśnie chodził do szkoły w Łodzi, do zespołu szkół samochodowych w Łodzi, gdzie profesorem był Henryk Czarnecki, który również był już wówczas uznanym scenarzystą, profesorem języka polskiego. I jego uczniowie mieli za zadanie napisać wypracowanie Moja droga do szkoły. I Lechosław Uciński napisał na tyle ciekawe to wypracowanie, że ono znalazło się w książce Profesor na drodze, a później jakby został na nim oparty scenariusz.
6: Górecki?
5: Ja dopiero przyszedłem.
6: Lepiej pójść do niż wcale. Dwuja.
7: Zapraszam.
8: A jaki wasz zawód?
5: No, do tej pory robiłem przy budowie szosy, ale już wymówiłem.
8: Dlaczego?
5: No, muszę gdzieś bliżej. Ja chodzę tutaj na zawodowe kursy na prawo jazdy i z pracy mi było za daleko dojeżdżać.
8: Niewykwalifikowany. Mhm. A gdzie chcielibyście pracować?
5: Żadnej roboty się nie boję. Wszystko jedno.
2: Przyznam się Państwu, dla mnie serial Daleko od szosy za dzieciaka był jednym z tych, które mama włączała niedzielnym popołudniem, zamiennie z porucznikiem Klosem i raczej wiało nudą. Podczas tej przejażdżki z przewodnikiem dochodzę jednak do wniosku, że w perypetiach Leszka chyba łatwiej byłoby mi teraz znaleźć więcej kolorów.
3: Ta droga Leszka i jego upór, i jego ambicja, że to jest taki uniwersalny temat trochę. I że widzimy, że to jest taki zwykły chłopak, który po prostu ma jakieś marzenie, który źle się czuje w miejscu, w którym jest i coś go ciągle pcha do przodu. I myślę, że to jest bardzo inspirujące, w ogóle super uniwersalny temat dla wielu osób.
9: To jest taki American Dream w wersji PRL.
3: Trochę tak, dokładnie.
10: No i co?
11: Baba.
10: Co baba?
11: Lekarz.
10: Ładna? Trzeba się było z nią umówić. A w ogóle to jesteś frajer. Trzeba było się ze mną spiknąć, znalazłbym ci dziewczynę porządną, a nie takie jakieś.
11: Kazała ją przyprowadzić Lolę, że niby może ona jeszcze innych też.
10: Niech się oni o to martwią. Co sobie z głowy zawracą?
3: Myślę, że też te postaci budzą, po prostu są tak zbudowane, że budzą dużo sympatii. Mimo, że przecież Leszek, no, robi różne rzeczy, tak? Porzuca Bronkę. bo zakochuje się w Ani. I tutaj i zarówno właśnie są sympatycy Bronki i sympatycy Ani i trochę widzowie pewnie byli podzieleni. Natomiast są te postaci zbudowane w bardzo wyrazisty sposób.
4: To nagłe hamowanie to jest ten sposób, że jest po prostu ujęcie na Krzysztofa Strońskiego, czyli Leszka.
2: W trakcie przejażdżki przewodnik Bartosz Mielniczek pokazuje kadry z serialu Daleko od szosy, w których można odnaleźć łódzkie ulice.
7: Każdy kadr to jest jakaś osobna historia o tym, jak kiedyś wyglądała Łódź i jak to się porównuje do obecnego kształtu miasta.
4: Tak, są takie miejsca, które się pojawiają parokrotnie na ekranie w tym serialu, dzięki czemu właśnie możemy porównywać to, co wyglądało w określony sposób pół wieku temu. Są takie miejsca, które się zmieniły bardzo, na przykład Łódź Kaliska, dworzec Łódź Kaliska. Ale są takie miejsca, które właściwie są jak zamrożone w czasie. I to jest też oczywiście fajna przygoda dla takich osób, które śledzą bardziej szczegółowo lokacje, miejsca kręcenia filmów i seriali, gdzie to było kręcone, co się zmieniło i jak coś wygląda właśnie po tych 50 latach.
12: Egzaminator mówi do Leszka, no masz ten refleks i właśnie, mówi mu, żeby zatrzymał się zaraz za światłami, czyli jadąc ulicą Rewolucji Wschód.
2: Prawie 3-godzinna wyprawa, w trakcie której odwiedzamy lokacje, w tym technikum samochodowe, do którego uczęszczał Leszek, odbędzie się również za kilka tygodni.
3: 9 sierpnia będzie jeszcze jedna taka wycieczka jak dziś, czyli wycieczka właśnie ogórkiem. I bilety będziemy sprzedawać. Sprzedaż biletów rusza 21 lipca bodajże. Tutaj to jest istotna informacja, bo te bilety sprzedają się mniej więcej w 10 minut.
2: To nie jedyne filmowe atrakcje przygotowane na letnie spacery po Łodzi, bo już w najbliższą niedzielę Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza na spacer łódzkimi śladami Andrzeja Wajdy. To oczywiście podróż po miejscach związanych z Ziemią Obiecaną, ale również z ostatnim filmem reżysera, czyli Powidokami.
13: A co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego.
14: Każdy widzi inaczej.
3: Oprócz tych spacerów wajdowych, tak zwanych, mamy jeszcze spacer szlakiem znanych aktorek i aktorów, czyli pod tytułem Kto tu się kręcił?
4: Pewnie łatwiej byłoby wymienić takie osoby, które nigdy nie grały w Łodzi.
15: Cześć.
16: Też tu jesteś?
15: No, też.
16: Ja też.
17: A jak pan tu wszedł?
15: Trzeba było uważać.
3: Gdzie możemy teoretycznie spotkać Agatę Kuleszę, a gdzie możemy spotkać Jana Machulskiego, czy Cezarego Pazurę, czy Bogusława Lindę, bo te sławne nazwiska były obecne na trasie filmowej Łodzi.
4: Właśnie wszyscy kiedyś, ci ważni, wielcy w Łodzi się pojawiali, bo to jest miejsce, które jest stolicą filmu. Było i myślę, że ciągle tak o nim można mówić.
3: W Łodzi nadal się bardzo dużo kręci. Miasto jest temu przyjazne i mieszkańcy są temu przyjaźni, bo wiesz, łodzianie są bardzo ciekawi tego, co tu się wydarzy. Jest plan zdjęciowy.
11: Przecież to niecały rok, będę 2 razy w tygodniu do Łodzi dojeżdżał.
2: Być może za pół wieku będziemy z nostalgią ponownie spacerować po Łodzi śladami produkcji, które dopiero powstają lub powstać mają. Bo z pewnością filmowych powodów, by zajrzeć do miasta włókniarzy, nie zabraknie.
16: Co robisz?
11: Nic, wysiadamy.
16: Dlaczego?
11: Bo tak trzeba, wysiadamy.
0: Szczegóły i zapisy na filmowe spacery można znaleźć na stronie ec1łódź.pl w zakładce Eventy. Zostaniemy jeszcze w świecie filmu. W poniedziałek dowiedzieliśmy się o śmierci Sama Neill'a. Moim pierwszym, dość trudnym spotkaniem z tym aktorem był film Fortepian, Jane Campion, w którym Sam Neill zagrał rolę męża głównej bohaterki. Zagrał oczywiście wspaniale, a wspaniałą muzykę do tego obrazu skomponował Michael Nyman.

Państwo zaskakują tytułami, które Państwo przysyłają do tej listy wakacyjnych lektur. Pani Aga napisała, czytam lalkę. Pierwszy raz od liceum, tyle lat minęło, nie umiem się oderwać. Prus się nie starzeje, a ja zauroczona jestem Stachem. Pani Beata z kolei nawiązuje do tematyki górskiej i poleca audiobook Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont. Autorka wraca do wydarzeń sprzed 20 lat i analizuje je z dzisiejszej perspektywy i jest to audiobook czytany przez samą autorkę, czyli przez Martynę Wojciechowską. A pan Marcin poleca tematykę marynistyczną. Karol Olgierd Borchardt i Znaczy kapitan, szaman morski, początki polskiej białej floty. To są kolejne tytuły na naszej liście. Obiecuję, że ta lista zostanie gdzieś opublikowana, żeby nam się te tytuły nie zgubiły, no i żeby państwo mogli sobie z nich skorzystać.

W dzisiejszym Złodzieju Czasu to wszystko. Za chwilę do akcji wkroczy popołudniówka. Już widzę, że Michał Olszański tam robi na rozgrzewkę salta z pół obrotu. A my, czyli Natalia Fidler, Tomek Matlingiewicz i Monika Mędroch-Karbowska, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: To mamy lekkie przyspieszenie, bo jeszcze 15 sekund i będzie godzina 16. Jest piątek, 17 dzień lipca. Zaczynamy popołudniówkę od serwisu, który przygotował dla Państwa Andrzej Rutkę.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy jednak, że nie poprze niczego, co jest w jego opinii quasi-małżeństwem. Zdaniem przedstawicieli rządzącej koalicji, prezydent błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa.
3: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
2: Mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że prezydenckie weto to, tu cytat, wyraz pogardy wobec ludzi oraz ich prawa do szczęścia i normalnego życia. Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawała ustawa. Karol Nawrocki podpisał dziś za to ustawę o patostreamingu w internecie oraz ustawę pozwalającą na kontrolowanie zarobków lekarzy. I więcej na ten temat powiemy w raporcie Radia 357. Kolejną dobę trwały amerykańskie bombardowania Iranu. Władze kraju pierwszy raz przyznały, że w wyniku ostrzału uszkodzona została krytyczna infrastruktura energetyczna. W nalotach zginęło 7 osób. W odwecie Teheran zaatakował rakietami i dronami Kuwejt, Katar oraz Bahrajn. Uderzenia wymierzono w instalacje wojsk amerykańskich stacjonujących w państwach arabskich Zatoki Perskiej. Destabilizacja sytuacji w rejonie ciśniny Ormus powoduje wzrost cen paliw, ale premier Donald Tusk ucina w Polsce dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców.
4: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. Były to obniżona stawka VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. W całym kraju dziś znów upalnie, co odbija się na warunkach pracy wielu z nas. Nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracować nie należy, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku, a póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
5: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów.
2: Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze. Po nich ma nastąpić tygodniowe ochłodzenie. I na koniec jazz, który zagościł w Centrum Kultury w Lublinie. Jak zapowiadają organizatorzy, to spotkanie pełne zaskoczeń, improwizacji i muzycznej wolności. Z Lublina Piotr Olejarz.
6: Jeszcze dziś wieczorem usłyszymy The Young Mothers, a w sobotę m.in. Tomeka Reed Quartet. Organizatorzy zapowiadają program, który połączy różne oblicza współczesnego jazzu. Od kameralnych, akustycznych koncertów, przez swobodną improwizację, po elektronikę i działania performatywne. Festiwalowi towarzyszyć będzie także wystawa plakatów Lublin Jazz Festival, na której będzie można prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniał się wizualny język wydarzenia. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie Centrum Kultury w Lublinie. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
1: To dodajmy jeszcze flash sportowy. Zapraszam, Sebastian Kierzek.
7: Tak, to już w ten weekend poznamy nowego piłkarskiego mistrza świata, choć pewnie bardziej prawdziwa wersja brzmi: powinniśmy poznać. Powinniśmy, bo sprawy może nieco pokrzyżować pogoda. Chmura toksycznego dymu dotarła do Nowego Jorku. Na razie nie wiadomo, jak wpłynie to na organizację finału. Wiadomo natomiast, kto poprowadzi mecz finałowy i tu duża kontrowersja, ale FIFA nie pierwszy raz zaskakuje. Słoweniec Slavko Vincic, ten sam, który sędziował marcowy mecz Szwecji z Polską. O 17.30 gości w mundialowym studiu. Wrócimy do tego tematu. Mówiłem o chmurze toksycznego dymu. Dym pokrzyżował dziś plany Roberta Lewandowskiego. Polak miał zadebiutować w barwach Chicago Fire, ale spotkanie właśnie ze względu na warunki przełożono na październik. A w Chicago przebywają polscy siatkarze, którzy zapraszają Lewego na trybunę.
8: Panie Robercie, my zapraszamy serdecznie, na pewno niedaleko mamy do siebie. Myślę, że my sportowcy powinniśmy siebie wspierać. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, na pewno też byśmy wpadli czy na jego powitanie tutaj w Chicago, czy na mecz. Mecz jest odwołany, przełożony, to może nam się jeszcze uda, ale na początku to my zapraszamy na nasz mecz. Na pewno będą fajne emocje i będzie można zasmakować trochę tego naszego siatkarskiego sportu.
7: To mówił siatkarz reprezentacji Jakub Nowak w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim w Polsacie Sport. Biało-czerwoni biorą udział w turnieju Ligi Narodów. W Chicago zdążyli już pokonać Bułgarów 3-0. Dziś w nocy, konkretnie o 3 w nocy, być może na oczach Roberta Lewandowskiego zmierzą się z reprezentacją Brazylii. Ewentualna wygrana zapewni polskiej ekipie awans do turnieju finałowego. To wszystko dzieje się za oceanem. Wróćmy na moment do kraju. Pewnie część z Państwa śledziła wczoraj mecz o Super Puchar Polski pomiędzy Lechem a Górnikiem. Przypomnę, Kolejorz wygrał 3-1 i po raz 7 wzniósł Super Puchar. Niestety dla Górnika kontuzją to spotkanie przypłacił Jarosław Kubicki. Okazało się, że ma złamaną rękę z przemieszczeniem. Jak poinformował dziś Górnik, przerwa Jarosława Kubickiego potrwa do 10 tygodni. Nie zapominajmy także, że kolarze jadą na Tour de France. Dziś etap 13. Rękę na pulsie trzyma oczywiście Marek Brzeziński.
9: Start w dół, meta w Belfort, rzut kamieniem od granicy ze Szwajcarią. Najpierw niemal płasko, ale potem pofruną pod chmury. Dwie wspinaczki, pierwsza niewysoka, ale niemal pionowa. Druga i do nieba, i wysoka.
7: I to tylko taka mała zapowiedź. Relacji Marka Brzezińskiego z dzisiejszego 13. etapu Tour de France proszę spodziewać się jeszcze w popołudniówce. A ja o 17.30 wrócę ze studiem mundialowym.
1: No a Marek Brzeziński pojawi się już za kilkanaście minut. Drodzy Państwo, idzie front burzowy od zachodu, bo synoptycy na dzisiejsze popołudnie i wieczór przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie. Natomiast jeśli chodzi o zachód kraju i południowy zachód, to tutaj właśnie pojawią się opady deszczu i burze lokalnie z gradem. I te burze, ten front przemieszczać się będzie stopniowo w głąb kraju. Jeżeli będzie lało, to może spaść nawet do 55 mm. Bez opadów na wschodzie, tutaj jest spokojnie. Temperatury 27 do 32 stopni, gorąco. Zdecydowanie chłodniej nad samym morzem, 23-24 stopnie.
10: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
1: I tutaj oczywiście słowa do tych z Państwa, którzy spodziewali, że skoro piątek, to pojawi się Kuba Strzyczkowski, no ale są wakacje, sami Państwo wiedzą, dużo zastępstw. Ja dzisiaj mam wielką frajdę być z Państwem do godziny 19. Ekipa jest, no tak jak to męskie granie dzisiaj w Gdańsku, bo sami faceci. Przed chwilą słyszeli Państwo Andrzeja Rutkę i Sebastiana Kieszka. Nad całością audycji czuwa Antek Pyzel, realizuje Tomek Matlingiewicz, a zatem w takim właśnie gronie bardzo serdecznie zapraszam popołudniówka piątkowa z udziałem Państwa. Oczywiście za chwilę podam, w jaki sposób można z nami się kontaktować, ale najpierw zagrajmy sobie Liz Wright.

0: O własnej duszy pośpiewała sobie Liz Wright. Państwo znają audycję piątkową, ona ma bardzo jasny, fajny przebieg, bo to są stałe pozycje, czyli już niebawem będzie Marek Brzeziński, przed 17 będzie ekonomia, będzie rozmowa o języku polskim, będzie kwestia mitów związanych z bitwą pod Grunwaldem. Ale co przygotowaliśmy dzisiaj specjalnego? No już za chwilę raport, ważne decyzje prezydenta Nawrockiego.
1: Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji.
0: Gorąco. Ten temat rzeczywiście dzisiaj może wywołać spore reakcje także z państwa strony. Już za moment pojawi się Michał Trantau i to będzie nasz raport. W nocy ważne orędzie Donalda Trumpa.
3: 220 million US voter files.
4: Chiny, cytat, nielegalnie przejęły 220 milionów akt wyborczych.
5: As an American, I'm embarrassed.
4: Do kolekcjonowania danych osobowych miał posłużyć w dużej mierze chociażby TikTok.
0: Ciekawe, co na to Chińczycy, bo rzeczywiście atak był bardzo precyzyjny i ostry. Będzie także kwestia paliw. No, ceny troszkę porażają. To już na niektórych stacjach za zwykłą benzynę ponad 7,30.
6: Ile kosztuje dzisiaj benzyna?
7: Dużo. Przed latem było dobrze.
8: Na rynku krajowym obserwujemy dosyć skokowy wzrost cen paliw.
0: To będą tematy, które poruszymy w popołudniówce. Oczywiście liczę także na państwa, nie tylko na refleksje związane z tematami, które poruszamy, ale może także państwo chcieliby coś ważnego nam przekazać. Jesteśmy do dyspozycji. To teraz tak troszkę będzie tanecznie, Afrik Simone, a później już bardzo poważnie.

0: Pewnie państwo zdziwieni, że Afrik Simone pojawia się w południówce, ale tak, chcieliśmy troszkę z przytupem. No wejść w twardy, trudny temat. Pojawił się w studiu Michał Trantał. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: No dzisiaj oczy zwrócone na Pałac Prezydencki.
1: Tak,
0: bo... W Sejmie też się wiele działo, ale tu ważne... trzy ustawy.
1: Tak jest. Prezydent Karol Nawrocki ma taką zasadę, że podpisuje bądź wetuje partiami i później nagrywa film, w którym opisuje i mówi, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Tych decyzji dzisiaj było kilka i ja wybrałem te trzy najważniejsze.
0: A zatem?
2: To jest raport 357.
1: Tak więc po kolei. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i paru jednopłciowych.
3: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
1: Premier Donald Tusk nie zostawił na prezydencie oraz Prawie i Sprawiedliwości suchej nitki.
4: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica.
1: Gdyby ustawa weszła w życie, dawałaby parom prawo do zawarcia umowy przed notariuszem. W konsekwencji prawo do informacji medycznej, prawo do wspólnego rozliczania podatków, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, prawo do zasiłku opiekuńczego. To był koalicyjny kompromis lewicy i ludowców.
5: Gdyby nie PSL, nie byłoby żadnej ustawy o związkach partnerskich, o statusie osoby najbliższej. Przez 20 lat różne środowiska próbowały. Bez głosów PSL-u nie byłoby tej ustawy. 2,5 miliona osób czekało na tą ustawę. Większość osób w sondażu chciała poparcia. Prezydent obiecywał podpisanie tej ustawy, obiecywał taką ustawę w kampanii wyborczej o statusie osoby najbliższej. Nie dotrzymał tej obietnicy.
1: Karol Nawrocki odpowiada.
3: Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
1: I teraz cytat. 2 miliony osób żyjących dziś w związkach nieformalnych, do których prezydent Nawrocki obrócił się plecami. Prezydent wybrał politykę. Lewica stawia na pierwszym miejscu człowieka. Ciąg dalszy nastąpi, napisała na X-ie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innym kraju Unii Europejskiej.
6: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
1: Ale zapowiedziałem trzy prezydenckie decyzje, więc decyzja numer dwa. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która umożliwi gromadzenie dokładnych danych o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub prawa wykonywania zawodu.
3: Fundamentem normalnego państwa musi być zasada, że istnieje jedna Polska. Bez obywateli kategorii lepszej i gorszej. Bez specjalnych pokojów, saloników VIP dla osób wpływowych i bez przywilejów zależnych od legitymacji partyjnej, stanowiska czy znajomości.
1: To oczywiste nawiązanie do afery w Szpitalu Południowym, warszawskim Szpitalu Południowym. Nowej regulacji sprzeciwiają się lekarze. Łukasz Jankowski zapowiedział, że samorząd lekarski skieruje ją do Trybunałów Europejskich. Premier Donald Tusk zapowiada w przyszłym tygodniu kolejne projekty ustaw reformujących system ochrony zdrowia.
4: Będziemy we wtorek o tym rozmawiali, ponieważ ja nie chcę wyprzedzać panią minister, ona pracuje równocześnie nad 6 projektami ustawy, rozporządzeń, także decyzji, rekomendacji dotyczących NFZ-u. Zobaczymy, z którymi będzie gotowa.
1: Trzecia ważna prezydencka decyzja to Karol Nawrocki. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżania innych osób. Choć prezydent zaznaczył.
3: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
1: Ustawa wprowadza karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobro osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia.
0: Michale, bardzo ci dziękuję. Czy ty wspomniałeś, że w Polsce mamy ponad 2 miliony osób, które żyją w związkach partnerskich?
1: Tak, ale i homo i heteroseksualnych.
0: No tak, ale mówię o związkach partnerskich, bo ta ustawa miała dotyczyć jednych i drugich, prawda? I jakichś regulacji, na które czekali. No to dla tych ludzi jest dzisiaj dość smutny dzień. W związku z tym ja mam dla was, drodzy państwo, tych, którzy jesteście w takich związkach nieformalnych, takie nagranie kapeli, która się nazywa Tabu. To jest zespół z mojego kręgu muzyki reggae. Pojawi się w Ostródzie. Natomiast utwór wydaje mi się fajny, jeśli chodzi o dedykację dla was wszystkich. Nazywa się Już Nigdy Nic.

0: to może niech będzie hasło na dziś dla tych wszystkich, którzy są w związkach partnerskich. To nie czas, by odpuścić. Pani ministra Kotula zresztą bardzo wyraźnie powiedziała, że procedury będą kontynuowane. Być może uda się w jakimś czasie doprowadzić do tej równości, o której wspominaliśmy. A zespół Tabu zaprasza już za tydzień w piątek na głównej scenie festiwalu Reggae Ostruda. To wszystko zaczyna się w czwartek, ale w piątek główne koncerty ruszają. A teraz już, szanowni państwo, na naszej antenie Marek Brzeziński. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, ça va?
0: Ça va, ale z tego co wiem, drogi Marku, plaga spadła na Francję i to bardzo różnorodna plaga związana z tym, co się dzieje w klimacie. Opowiedz krótko o tych dramatycznych historiach, którymi żyje dziś Francja.
1: To jest właśnie słowo klucz, krótko. Dlatego, że można by było namalować cały obraz ogromny, tak jak bitwę pod Grunwaldem, ale jednocześnie są takie punkciki, na przykład jeden z nich, że w te upały, na przykład w Normandii, listonosze pełnią rolę pracowników opieki społecznej, bo oni przecież znają lepiej, kto jest w starszym wieku, w podeszłym wieku, kto żyje samotnie, przynoszą im wodę, przynoszą im jedzenie, troszczą się o nich i pytają, czy czegoś im nie potrzeba. To jest bardzo piękna rzecz. Druga historia jest taka, że teraz się przenieśmy do Mont Blanc. Mianowicie topnieją lody, lodowce to wiadomo, ale w lodzie są kamienie uwięzione, skały. I teraz w momencie, kiedy te skały nie mają podłoża lodowego, bo to spłynęło po prostu.
0: No tak, i kamienie spadają.
1: Lawiny skalne. Lawiny skalne. I spadła taka lawina właśnie na dwóch alpinistów. Jeden z nich zginął niestety. Drugi jest w ciężkim stanie w szpitalu w Grenoble. I to jest właściwie też kolejny taki element związany z upałami. Pożary oczywiście. No nie tylko jeśli chodzi o Pireneje Wschodnie, które nie znały takich pożarów od dawna, tam spłonęło wiele tysięcy hektarów lasów, wiele tysięcy. Pożary szaleją w Burgundii, szaleją w Fontainebleau, 70 kilometrów od mojego miasteczka. I to jest bardzo smutna sprawa, nie tylko ze względu na las, ale i na zwierzęta, które tam żyją. No, żyje 6400 gatunków ptaków i zwierząt. No, jak idę tam na spacer, to tam jelenie i z sarnami, z łaniami przebiegają mi drogę. Tam są skałki, na których ćwiczą przed wyjazdem w Alpy ci paryscy alpiniści. No, to jest fantastyczna rzecz, ale to jest umierający las. Okiełznano ten pożar. To się udało dzięki między innymi samolotom, między takim Candair. To się nazywa, Kanadyjczycy to produkują. One są w stanie wylądować na jeziorze, na rzece i napompować wodę. No ale niestety te pożary spowodowały kolosalne straty. I tutaj proszę sobie wyobrazić, w ciągu 3 dni zawiązało się Towarzystwo Pomocy Lasom Francuskim. I bo to człowiek często wywołuje te pożary. W przypadku Fontainebleau 5 osób aresztowano, ale 3 piromanów złapano, w tym jednego strażaka ochotnika, i oni staną przed sądem oczywiście, no ale to są nieobliczalne straty. I zawiązało się takie stowarzyszenie i w ciągu 3 dni zebrali ponad 120 tysięcy euro na odrestaurowanie tego spalonego. Tak. No to jest tragedia, to wygląda. Natomiast
0: ale straty, właśnie straty mają też ci ludzie, którzy mieszkają nad wodą blisko. Chodzi mi o tych, którzy produkują małże, te omułki, te wszystkie historie. Tam się dzieją dramatyczne rzeczy.
1: Zgadza się, dlatego że ci, którzy produkują omułki, wyciągają te sieci z omułkami z morza i okazuje się, że te muszle są puste, bo omułki wyschły. Natomiast jeśli chodzi o strygi, to montuje się specjalne klimatyzacje w basenach, w których jeśli potem po wyjęciu z wody taka ostryga musi być przez jakiś czas przechowywana jeszcze w basenie i tam się montuje specjalne klimatyzacje, żeby ochłodzić, żeby doprowadzić do takiego stanu. Zresztą to samo jest z krowami, to samo jest z trzodą chlewną, że w stodołach, w oborach montuje się właśnie klimatyzację. Co jeszcze? No i to jest związane również z tym, co przyszło teraz po wichury, tornada, grad, który spadł W okamgnieniu ulice miast zamieniły się w takie zimowiska pokryte kulkami gradu wielkości piłki tenisowej. To jest coś niebywałego. Oczywiście zniszczenia są ogromne. W samochodach powybijane szyby. Te tornada spowodowały ofiary śmiertelne, które zginęły, te osoby zginęły, matka z dwojgiem dzieci na przykład, zginęli pod w momencie, kiedy przewróciły się drzewa pod wpływem wichury dochodzącej do ponad 120 km na godzinę. Te drzewa są połamane jak zabawki zupełnie.
2: Seria nieszczęść nie bywała. Seria nieszczęść nie bywała. Powiedz mi, czy jeszcze jest ktoś we Francji, kto neguje zmianę klimatu? Kto mówi, nie, to wszystko jest w porządku, nie ma sprawy.
1: Tak, skrajnie nacjonalistyczna prawicowa opozycja.
2: Dobrze, nie będziemy komentować wobec tego z naszej strony takie wyrazy solidarności, tylko wsparcia, sami to przeżywamy. Jeszcze
1: powiem
2: słowo,
1: tylko
2: tak?
1: Jeszcze, tak, że winnice w Alzacji, w Burgundii są...
2: Kolejna rzecz.
1: Tragedia. Tragedia.
2: No dobrze, to...
1: Widziałem te winorośle, te winogrona już właśnie, to co z nich zostało. Słuchajcie, to, że to najpierw zostało wysuszone, to nie są rodzynki, które rosną na krzewach. To jest tragedia, to jest dramat, to jest praca całoroczna, a często dwuletnia, która poszła na marne.
2: Tak. A na domiar złego jeszcze dla Francuzów, ich reprezentacja, która celowała w tytuł Mistrza Świata, bo byliśmy zachwyceni tym, jak grali, no została po prostu tak potraktowana przez Hiszpanów, że chyba we Francji wszyscy mówią rany, jak to możliwe? Jak możliwe, że mogliśmy tak przegrać?
1: No nie pytają, nie zadają tego pytania, dlatego że uważają, że Francuzi zagrali fatalnie, natomiast Hiszpanie rewelacyjnie i Hiszpanie po prostu... Po raz kolejny Didier Deschamps musiał uznać wyższość hiszpańskiego selekcjonera, dlatego że po raz kolejny przegrał z Hiszpanami. To był przedostatni mecz Didiera Deschampa w roli selekcjonera. Oni teraz mają nadzieję, ale to jest taka gorzka nadzieja, powiedzmy sobie. Nadzieja jest radosna jako taka, natomiast jest goryczą. No ale będzie święta wojna od Joanny D'Arc.
2: Chodzi o jutrzejszy mecz z Anglią.
1: Dokładnie. Dokładnie właśnie tak. Mbappe nie istniał, Dembele nie istniał, no w ogóle. Oni się pasjonują, właściwie mają lipiec pod znakiem piłki nożnej i kolarstwa.
2: No tak, bo jest Tour de France, za twoje relacje bardzo dziękujemy. Jeszcze dzisiaj usłyszymy cię w serwisie sportowym po 17:30. Bardzo ci dziękuję i tak jak mówię, no z mojej strony i tutaj myślę, że jestem przedstawicielem bardzo wielu Polaków, którzy patrząc na te nieszczęścia, które dotykają Francję, mówią oj, no jakby tu wam w jakiś sposób pomóc, ulżyć. Może będziemy zatem jutro kibicowali za Francją w meczu z Anglią, ale nie chcę nikomu narzucać, bo przecież Anglia też ma wielu w Polsce kibiców. Bardzo dziękuję. To był Messie Marek Brzeziński.
1: Ja też kibicuję Anglii.
2: A, no proszę.
1: Ku oburzeniu mojej córki, no tak. Która mówi, jak to? Tak, mieszkasz we Francji, kibicujesz Anglikom. No tak, no.
2: Zobaczymy, jak to jutro będzie. Dokładnie. To teraz w takim razie bardzo ci dziękuję i posłuchamy wspólnie bardzo fajnej piosenki. To jest nasza piosenka dnia. Cinnamon Gum i

0: To nasza piosenka dnia. Są tekstówki od Państwa. To jest taka nowa forma. Można wejść na naszą aplikację i po prostu do nas coś napisać. Tutaj ładne dostałem informacje. Jak dobrze, że w piątki popołudniówka jest dłuższa, bo zdążymy spakować się z naszą siedmioosobową rodziną na długie wakacje, a w 2 godziny byśmy nie zdążyli. Super, że Państwo nas słuchają. I jeszcze komentarz do sytuacji dotyczącej naszego raportu, o którym mówił Michał Trantał, czyli o decyzjach dzisiejszych prezydenta. Pan Jarek pisze, a może pan prezydent martwi się po prostu, że ci z nieformalnych związków przez to nie będą mieli prawdziwego ślubu w kościele, weseliska i przegapią taką cudowną chwilę swojego życia. Na pewno to go trapi, sarkastycznie napisał pan Jarek. No dobrze, to teraz, drodzy państwo, o orędziu, które miało miejsce dziś w nocy, a okazało się być dość zaskakujące, bo to są poważne oskarżenia Donalda Trumpa pod adresem Pekinu. Prezydent Stanów w tym orędziu zarzucił Chinom, że ingerowały w amerykański proces wyborczy w 2020 roku. Trump poinformował o odtajnieniu, tutaj uwaga, cytat, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Posłuchajmy o szczegółach, Michał Piwko.
1: Orędzie Donalda Trumpa miało rzucić nowe światło na ingerencję obcych służb w wybory w Stanach Zjednoczonych. Dziś wieczorem ogłaszam natychmiastowe odtajnienie i upublicznienie kluczowych informacji wywiadowczych ujawniających szokujące luki w zabezpieczeniach naszej infrastruktury wyborczej. Jak mówił dalej Trump, odtajnione materiały wywiadowcze mają dowodzić, że w przegrane przez niego 6 lat temu wybory ingerował Pekin. Chiny podejmowały działania związane z wyborami, mające na celu osłabienie mojej pierwszej administracji i naszej kampanii w 2020 roku. Nowe fakty mają dotyczyć skali kradzieży danych osobowych amerykańskich wyborców, tłumaczy amerykanista Rafał Michalski.
2: Mowa o twierdzeniu prezydenta Donalda Trumpa, jakoby Chiny, cytat, nielegalnie przejęły 220 milionów akt wyborczych, w tym danych osobowych.
1: Chodzi o nazwiska, adresy i inne dane potrzebne do zarejestrowania się do udziału w wyborach.
2: W opublikowanym także wczoraj w dokumencie FBI dowiadujemy się, że do kolekcjonowania danych osobowych miał posłużyć w dużej mierze chociażby TikTok.
1: Oskarżenia Trumpa o wpływ Pekinu na jego przegraną w 2020 roku stoją jednak w sprzeczności z odtajnionym raportem wywiadu USA z 2021 roku. Z raportu jasno wynika, że nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na ingerencję Chin w wyniki wyborów. Autorem raportu był ówczesny dyrektor wywiadu narodowego w administracji Donalda Trumpa, który obecnie stoi na czele CIA. Oskarżenia Trumpa nie są niczym nowym. Jak tłumaczy Rafał Michalski, w opublikowanych właśnie dokumentach również nie ma dowodów na ingerencję Pekinu w samą kampanię.
2: Tak jak w notce sprzed 5 lat, dokumenty te potwierdzają, że Chiny nie ingerowały w proces wyborczy. Hakerzy atakowali skrzynki pocztowe i konta urzędników czy polityków, ale nie ma żadnego dowodu, że próbowały wpłynąć na kampanię. Nie ma więc na razie podstaw dowodowych, o których byśmy wiedzieli.
3: As an American, I'm embarrassed.
1: Jestem tym zażenowany jako Amerykanin, skomentował orędzie Trumpa Mark Warner, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu Senatu. Jestem zażenowany tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych próbował przemówić do całego narodu, posługując się serią kłamstw i oskarżeń. Zbadaliśmy wszystkie te zarzuty. Nie było żadnych zmian głosów ani manipulacji. Gdyby sytuacja była tak zła, a Chiny przeciwko niemu, dlaczego wygrał wybory w 2024 roku? Zdaniem wielu komentatorów, podniesienie przez Trumpa kwestii bezpieczeństwa procesu wyborczego to próba narzucenia własnej narracji przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi, które odbędą się w listopadzie.
0: No tak, a tutaj Trump już wietrzy, że może być ciężko. Michał Piwko o dzisiejszym nocnym orędziu Donalda Trumpa. A propos tekstówek, drodzy państwo, od jakiegoś czasu byliśmy w kontakcie z znanym państwu sędzią liniowym Tomaszem Listkiewiczem, który razem z Szymonem Marciniakiem i trzecim kolegą czekali na decyzję FIFA w sprawie sędziowania. No, wiemy już, że decyzja jest taka, że polska trójka nie posędziuje już żadnego meczu. I Tomasz pisze tak. Czołem, panie Michale, dziś jednak walizki spakowane. Skoro nie mamy już meczu, to przyspieszyliśmy powrót z poniedziałku na dziś, dzięki czemu zdążę na koncert Soud. Dziękujemy za wsparcie antenowe i wszystkie miłe słowa. No, rzeczywiście i z państwa strony, i z naszej było duże wsparcie. Liczyliśmy na to, że nasi sędziowie jeszcze się pojawią. I teraz jest taka oto sentencja. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Czyli motto na dziś: exoriare alquis, nostris ex ossibus ultor. To po łacinie, panie Tomaszu, super. Zaraz sprawdzimy dokładnie, co to znaczy.

0: No pięknie. Tango nigdy nie kłamie, to Francis. A ja mogę tylko powiedzieć, że ten cytat, który przysłał nam Tomasz Listkiewicz po łacinie, to jest mocny. Nie będę go Państwu teraz cytował, ale rzeczywiście można sobie to sprawdzić. Teraz czas na ekonomię i na ten temat, na który zawsze Państwo czekają, czyli rozmowa Pawła Sołtysa z naszym wspaniałym ekspertem Piotrem Kuczyńskim.
1: Dobre notowania.
2: Oczywiście naszym oraz z domu inwestycyjnego Excelion, ma się rozumieć. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Wszystko się zgadza. Panie Piotrze, no przeglądam sobie to, co działo się w tym tygodniu na giełdach. No i muszę powiedzieć, no, że...

0: temu, żeśmy mówili, że rynki tak obstawiają, a nie, że my tak obstawiamy.
1: Okay, rozumiem. Dobrze, to jest, jesteśmy jednak czyści.
0: Tak jest. Ja mówiłem, że równie prawdopodobne jest to, że ponieważ już urodziny minęły, urodziny Stanów też minęły, mundial się kończy, że równie dobrze jest prawdopodobne to, że pan Trump by postarał się zbombardować taki Iran, żeby zostały tylko zgliszcza. No i chyba idziemy w tym kierunku niestety, a ceny ropy, o których pan mówi, oczywiście przed sekundą widziałem 81 z małymi groszami, no tak. To jest naprawdę niewielki wymiar kary. To jest żaden wymiar kary, jeżeli pamiętamy, że w podobnej sytuacji, powiedzmy dwa miesiące temu, no
1: byliśmy powyżej 100.
0: Otóż to, byliśmy $20 wyżej, więc rynki dalej obstawiają, że to się jakoś uspokoi, a mnie to co najmniej dziwi, bo słyszał pan o tym, że chyba wczoraj, w ogóle rynek ropy nie zareagował. Iran zaapelował do swoich sojuszników, do Hutich z Jemenu, żeby jeżeli Stany Zjednoczone zaatakują elektrownie, mosty i tak dalej, czyli popełnią zbrodnie, bo nie wolno atakować w ten sposób, no ale jak wiadomo, w tej chwili prawo międzynarodowe nie obowiązuje, Rosja to bardzo wyraźnie pokazała. W związku z tym, jeżeli tak to się stanie, to oni zaapelowali, żeby Huti zamknęli cieśninę Bab al-Mandab, czyli wrota łez, i żeby to rzeczywiście nie była brama łez dla nas wszystkich, bo tam 3 miliony baryłek dziennie jednak przepływa. A reakcja była prawie żadna.
1: No właśnie, tak to rzeczywiście wygląda. Panie Piotrze, tak myślę sobie też o tym, jaka jest reakcja rynków i że tej reakcji właściwie nie ma, bo patrząc na rynek walutowy, no to może troszeczkę rzeczywiście widać coś na parze euro-dolar, natomiast wydaje mi się, że jednak cały czas, tak jak pan mówi, no tak 50-50 gdzieś się rozkładają te szanse co do tego, tak, jak potoczy się dalej ta sytuacja.
0: Tak, tak. No tak rynki zakładają, że nie, no to jest niemożliwe. No niemożliwe po prostu, że Trump musi ustąpić. No nie wiem, no wie pan, jeżeli by się zaczęła walić Wall Street, a on święcie wierzy, że oceną jego prezydentury jest to, co się dzieje na Wall Street. Gdyby się zaczęła walić Wall Street, to on by pewno rzeczywiście się wycofał i by się uspokoił. Ale Wall Street na razie nie chce się walić. Na razie tylko i wyłącznie widzimy potężną korektę, naprawdę sporą, 20% już prawie, na rynku producentów półprzewodników. Ale myśmy zresztą mówili od początku, już kiedyś żeśmy mówili, tam bańka rośnie taka, że domaga się przekucia. No i ona powoli się przebija, tak się wydaje.
1: No jak najbardziej. Właśnie to jest drugi wątek, o którym chciałbym pomówić, bo patrząc na wypowiedzi Kevina Warsha, ale też innych członków Rezerwy Federalnej, patrząc też na najnowsze dane ze Stanów, które mówią o tym, że inflacja jednak troszeczkę odpuszcza, no zastanawiam się, jaka będzie reakcja makroekonomiczna na to, że jednak rzeczywiście troszeczkę tę przecenę już odczuwa Wall Street jak najbardziej.
0: No trochę, ale to wie pan, to w dalszym ciągu jest to, jeżeli pan spojrzałby na wykresy S&P 500 czy Nasdaq Composite albo Nasdaq 100, to widać, że tam jest taki trójkąt rysowany i zwolennicy analizy technicznej powiedzieliby panu, że wyjście z tego trójkąta górą albo dołem pokaże kierunek. No ja jestem takim zwolennikiem. Bardzo często po wzroście taki trójkąt zapowiada dalsze zwyżki, ale wie pan, od czego to zależy? Od kolejnych dwóch tygodni i może nie tyle od wojny, chociaż też niewątpliwie, bo gdybyśmy zobaczyli $100 za baryłkę, no to na pewno rynki by zareagowały, ale od tego, co opublikuje wspaniała siódemka, tylko czyli te największe firmy amerykańskie zajmujące się sztuczną inteligencją, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni lipca będą właśnie publikacje tej wspaniałej siódemki. I zobaczymy, czy oni uratują Wall Street, czy pognębią.
1: Gdyby patrzeć na te pierwsze doniesienia z właśnie rynku nowych technologii, no i chociażby reakcję rynku na to, co działo się na akcjach IBM-u, no to raczej nie wróży nic dobrego i zastanawiam się, czy to będzie taki sygnał do tego, żeby właśnie no, skeszować się na tym wzroście, który widzieliśmy w ostatnich kwartałach.
0: Myśmy już, jak przypominam sobie, chyba tutaj żeśmy też mówili o tym, że tydzień temu, że Samsung

0: raport Samsunga był takim kanarkiem w kopalni, dlatego że Samsung w zeszły poniedziałek opublikował wynik, który był 19 razy większy zysk niż rok temu, 7 czy 6% większy niż przewidywali analitycy i cena akcji spadła o 7%. To naprawdę, to było poważne ostrzeżenie i widzimy to na przykład wczoraj. TSMC, ten tajwański producent bardzo najnowocześniejszych układów scalonych, opublikował znakomite wyniki. 77% lepiej niż rok temu. Dużo przebił prognozy analityków. Akcje spadły, cena spadła o 7%. To naprawdę pokazuje, że już nie wystarczy, że były bardzo dobre wyniki. Muszą być niesamowicie dobre, żeby uratować rynek przed dalszą przeceną.
1: Czy tak oczekiwania będzie? Są zobaczymy. Ogromne rzeczywiście. To na koniec jeszcze akcent polski. Panie Piotrze, na słaby złoty ostatnio, tak jak patrzyłem na wykresy, co kontrastuje z tym, że wyniki warszawskiej giełdy z kolei kontrastowo całkiem niezłe. Mieliśmy rekord Hossy w tym tygodniu.
0: Tak, rekord Hossy byłoby dużo lepiej, gdyby nasza, moja ulubiona pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która domaga się obciążenia banków dodatkowym haraczem. No ja nie wiem, naprawdę niektórzy chyba nie rozumieją, nie znają roli banków w gospodarce. No ja załamuję ręce, ale cóż mi pozostało. No, a byłoby tak, lepiej, tak, byłoby no, lepiej, gdyby nie to.
1: No i jesteśmy już, tak jak mówiliśmy parę razy, całkiem niedaleko od tego szczytu, no ale ci, którzy czekają na to, żeby WIG20 pobił ten historyczny rekord, będą musieli jeszcze chwilkę poczekać ze świętowaniem. A ja tymczasem jeszcze na koniec dosłownie krótko o złocie. Poniżej 4000 dolarów ponownie mamy przecenę na tym surowcu.
0: No tak, tak. No właśnie złoto jako jedyne w zasadzie, naprawdę jedyne reaguje na to, co się dzieje w Zatoce, czyli w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem. To zadziwiające zachowanie, no ale cóż, no tłumaczy się to tym, że rynek w dalszym ciągu oczekuje podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ropa poleci gdzieś w kierunku 100 czy więcej dolarów, no to kiedy to będzie? No 28-29 lipca da nam jeszcze podwyżkę, chociaż ja w to nie bardzo wierzę.
1: Będziemy obserwować. Bardzo dziękuję. To były dobre notowania w Radiu 3. Dziękuję bardzo. Z Piotrem Kuczyńskim z domu inwestycyjnego Xelion. A wszystkich zainteresowanych informuję, że kakao po 5-600 za tonę. No, niby taniej niż w zeszłym tygodniu, ale jednak bardzo drogo. Paweł Sałtys, do usłyszenia.

0: To Jack Savoretti, ale patrzę, no zegar nas goni, a teraz mamy coś specjalnie dla kierowców od Roberta Zembrzyckiego.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. Komu w drogę?
2: Dzień dobry Państwu. Termometry znów postanowiły dzisiaj sprawdzić wytrzymałość kierowców, więc zanim asfalt zacznie przypominać patelnię, sprawdźmy, gdzie dziś trzeba będzie zwolnić. W województwie lubelskim na DK17 na odcinku między Piaskami a Krasnystawem trwają roboty drogowe, obowiązuje 50 km na godzinę i niestety ruch wahadłowy. W województwie podkarpackim na A4 na odcinku Sędziszów-Rzeszów drogowcy zajęli się naprawą oświetlenia. Co prawda teraz obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę, ale za to w nocy będziemy już coś widzieć. W województwie wielkopolskim na drodze krajowej 25 na 4-kilometrowym odcinku trwają roboty drogowe. Rozpoczynają się na 325 km trasy i będzie tam obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę, a ruch wahadłowy kierowany będzie ręcznie. W województwie śląskim na A1 w okolicach Częstochowy w kierunku na Katowice zajęty jest lewy pas ruchu. Obowiązuje 80 km na godzinę, a utrudnienia potrwają aż do wieczora. W województwie śląskim na drodze S1G między Węgierską Górką a Zwardoniem doszło do najechania pojazdu na urządzenie drogowe. Trasa jest zablokowana, a ruch prowadzony jest objazdami. I na koniec ciekawostka z Republiki Południowej Afryki. Czy wiecie Państwo, że na wybranych nadmorskich drogach kierowcy mogą tam dostać mandat, jeśli nie zatrzymają się i nie przepuszczą pingwinów? Ja tymczasem życzę Państwu chłodnego wnętrza samochodu, pustych dróg i tylko takich przystanków, które sami Państwo sobie zaplanowali. Szerokości.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

0: To jest popołudniówka Radia 357. Jest piątek, 17 dzień lipca. Minęła godzina 17. A zatem najwyższy czas na serwis, który przygotował dla Państwa Andrzej Rutke.
1: Posłowie i posłanki wybrali nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Decyzją Sejmu została nią Sylwia Gregorczyk-Abram, kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę.
2: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu, tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Mówi nowo wybrana rzeczniczka. Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka, jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję rzecznika praw obywatelskich, zgodę musi wyrazić jeszcze Senat, w którym zdecydowaną przewagę mają przedstawiciele rządzącej koalicji. Sejm zdecydował dziś też o wyborze Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydaturę również musi zatwierdzić Senat, ale tu zgody w koalicji już nie ma. Donald Tusk zapowiedział, że w Senacie klub Koalicji Obywatelskiej nie zaakceptuje tego wyboru i do tych tematów wrócimy już za chwilę w popołudniówce. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych myśliwców na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
3: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
1: Mówi minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Szef MON deklaruje, że w tej sprawie otwartość jest podstawą. Migi za drony. Japonia przyjęła nowe przepisy o dworze cesarskim. Ustawa ma wzmocnić rodzinę monarszą, ale nadal wyklucza kobiety z sukcesji. Na chryzantemowym tronie zasiąść mogą tylko mężczyźni.
4: Pomimo iż ponad 70% społeczeństwa japońskiego popiera możliwość objęcia tronu cesarskiego także przez kobiety, japoński parlament utrzymał prawo do sukcesji jedynie w linii męskiej. Przyjęta dziś w Japonii nowelizacja prawa o dworze mająca ograniczyć problem kurczącej się rodziny cesarskiej rozszerza możliwość dziedziczenia tronu chryzantemowego jedynie przez potomków adoptowanych mężczyzn z dawnych bocznych gałęzi rodu. W 16-osobowej rodzinie cesarskiej jest obecnie tylko 5 mężczyzn, a w młodszym pokoleniu tylko jeden następca, 19-letni książę Hisahito. Lubiana przez Japończyków 24-letnia księżniczka Aiko, córka cesarza Naruhito, pomimo dużego społecznego poparcia nie będzie mogła objąć tronu po ojcu.
1: O czym opowiedziała Dominika Giordano. Finał mundialu pod znakiem zapytania. Takie obawy pojawiają się w związku z olbrzymimi pożarami lasów w Kanadzie. Chmury duszącego dymu właśnie przesuwają się na południe i na wschód Stanów Zjednoczonych. Stanowa Agencja Ochrony Środowiska podjęła nawet decyzję o niemal dosłownym zamknięciu Chicago, wzywając mieszkańców do zaniechania jakichkolwiek aktywności fizycznych. Jeśli nie musisz wychodzić bez wyraźnego powodu, to nie wychodź, a jeśli musisz, koniecznie załóż maseczkę. Nie szukaj wymówek. Wiesz, jak to zrobić, użyj choćby bandany, bo to jest taka sytuacja. Wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, a chwilę później nie możesz oddychać i lądujesz w szpitalu, mówi jeden z mieszkańców Detroit, kolejnego miasta spowitego gęstym dymem. Finał Mistrzostw Świata, w którym Hiszpanie zmierzą się z obrońcami tytułu Argentyną, zaplanowano na najbliższą niedzielę na stadionie New York, New Jersey w East Rutherford. Tymczasem gryzący w gardło dym dotarł już właśnie do Nowego Jorku, a burmistrz miasta prosi mieszkańców o podejmowanie środków ostrożności i ograniczenie czasu spędzanego na zewnątrz. Meteorolodzy mają jednak jeszcze nadzieję, że do niedzieli warunki ulegną poprawie. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18:00.
0: A przed nami noc pod znakiem frontu, który będzie wędrował od województwa dolnośląskiego, czyli od Wrocławia w kierunku do Podlasia, czyli do Białegostoku. Bo ma być sporo chmur, jedynie na krańcach wschodnich zachmurzenie będzie małe. Natomiast właśnie ten postępujący front będzie się przemieszczał i tutaj mogą być opady deszczu, burze, uwaga, lokalnie także z gradem. A jeśli gdzieś będzie burza, to może spaść nawet 50 mm wody na metr kwadratowy. Jeżeli gdzieś na pewno nie będzie padać, to właśnie na krańcach wschodnich Polski, czyli od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie. Temperatura w nocy przyjazna, 16-19 stopni, miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu 14-15. Ciepło na Podkarpaciu, lokalnie 20 stopni.
5: Popołudniówka 357.
0: Zapraszam Państwa, trwa popołudniówka jak zwykle w piątek aż do godziny 19. Już niebawem rozmawiać będziemy o tym, co dziś wydarzyło się w Sejmie. Zapewne Państwo wiedzą, mamy nową rzeczniczkę praw obywatelskich i mamy nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale zarówno ona, jak i on muszą jeszcze uzyskać akceptację Senatu.

0: Drodzy Państwo, słuchacze Radia 357, w raporcie komentowaliśmy dzisiejsze decyzje pana prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz czas na to, byśmy przyjrzeli się temu, co wydarzyło się w Sejmie. A oto Sejm wybrał dzisiaj panią Sylwię Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich i pana Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To na razie są decyzje sejmowe. Musi być jeszcze akceptacja Senatu. Łączymy się z Elizą Olczyk, publicystką, która prowadzi podcast Niedyskretnie o polityce. Witam panią, pani Elizo, na antenie 357.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Nie jest pewnie pani zaskoczona, że mamy w tym momencie akceptację Sejmu dla tych dwóch osób, prawda? Skomentujmy najpierw panią Sylwię Gregorczyk-Abram, bo tutaj bez chyba niespodzianki spodziewano się, że ona wygra z Adamem Borowskim.
1: No, spodziewano się, ponieważ popierała ją w całości koalicja rządząca. Koalicja rządząca dlatego rządzi, że ma większość.
0: O, zatem, właśnie. I nikt tutaj się nie wyłamał. Pani...
1: Tak jest i nikt tu się nie wyłamał. Co więcej, nikt nie zapowiadał, że się wyłamie. Zatem pani Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana na to stanowisko i przypuszczam, że zostanie również wybrana w Senacie. Może być pewna, że obejmie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Tak, i tutaj pytanie do pani, jak pani ocenia ten wybór? Bo to jest osoba dość mocno politycznie określona. Przy czym to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje się, że w takim odbiorze społecznym ludzie woleliby, żeby to była osoba troszkę bardziej niezależna politycznie.
1: No myślę, że niestety, panie redaktorze, ma pan rację. Pani wybrana teraz w Sejmie, pani Gregorczyk-Abram, rzeczywiście jest mocno określona politycznie i prawica jej zarzuca, że uczestniczyła w takiej grupie na WhatsAppie, tak zwanej grupie Wejście, która to grupa omawiała wejście, siłowe wejście do telewizji publicznej. Tam pojawiły się rozmaite SMS-y, które się jej przypisuje, ale nie mamy pewności, czy ona to pisała, więc nie będę ich tutaj przytaczać. Ale krótko mówiąc, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być rzecznikiem wszystkich obywateli. I no, prawie, że się to udawało, bo i pan Adam Bodnar, i później pan Marcin Wiącek, nie można powiedzieć, że starali się jakoś upolitycznić swoje decyzje. No co do pani Gregorczyk-Abram, to niestety takiej pewności mieć nie można.
0: Może to taka swoista przeciwwaga dla naszego prezydenta, który też nie wydaje się, żeby miał ochotę być prezydentem wszystkich Polaków.
1: I tu się z panem zgodzę, bo ja sądzę, że pani Gregorczyk-Abram jako Rzecznik Praw Obywatelskich, gdyby obecnej koalicji rządzącej udało się przejąć Trybunał Konstytucyjny i go zdominować, to wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał Konstytucyjny mają bardzo, bardzo skutecznie utrudniać życie ewentualnemu rządowi, gdyby na przykład był to rząd z obecnej opozycji złożony, czyli gdyby po wyborach to właśnie opozycja wygrała.
0: Pani mówi już o wyborach w przyszłym roku, prawda?
1: Tak, 27
0: roku, tak.
1: W 27 roku. I myślę, że to był jeden z tych celów zresztą. Bo oczywiście w polityce nikt panu tego nie powie, że tak właśnie jest. Wszyscy będą opowiadali tam o demokracji, o wspaniałej, o wspaniałym dorobku pani Gregorczyk-Abram, o tym, jakim jest cudownym prawnikiem i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą kandydatura pana Borowskiego to była słaba kandydatura, umówmy się.
0: No, ale, jeszcze bardziej polityczna, prawda? Można by tak powiedzieć, że...
1: jeszcze bardziej... polityczna, tak. A na dodatek merytorycznie słaba. Ale pani Gregorczyk-Abram też jest mocno polityczna i teraz, jeżeli zestawimy to z Trybunałem Konstytucyjnym, to Rzecznik Praw Obywatelskich może składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny może na podstawie orzeczeń blokować, co zechce, prawda? No, tak to jest po prostu, bo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Aczkolwiek oczywiście obecna władza w ogóle nie uznawała orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zatem gdyby doszło do zmiany władzy, to sądzę, że przyszła władza też nie będzie uznawała tych orzeczeń. Niemniej jednak widać, że obecna koalicja rządząca no, jakby zajmuje przyczółki, które mają jej ułatwić albo rządzenie po 27 roku, albo łagodne przejście do opozycji. I utrzymanie się tak. W tej opozycji.
0: To na koniec jeszcze tylko przypomnę, że pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest prawniczką, była zaangażowana w wolne sądy, pomagała osobom LGBT, także uchodźcom, kobietom. No ma taką kartę mocno lewicową, o tak bym rzekł. Natomiast w tej chwili spójrzmy wobec tego na drugie głosowanie, czyli prezes IPN-u. Dwa słowa o Mateuszu Szpytmie. Co to za człowiek?
1: Oj, naprawdę znam go bardzo słabo, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast słyszę, że są historycy protestujący przeciwko temu wyborowi, ale jeżeli popatrzymy na wybory rzeczników, nie prezesów IPN-u, to zazwyczaj są jakieś protesty historyków, bo jednym historykom taki prezes pasuje, a drugim nie pasuje. Ale ja myślę, że my się specjalnie nie musimy przywiązywać do tego wyboru. Dlatego, że pan Szpytma prawdopodobnie nie zostanie potwierdzony w Senacie.
0: Co on już zresztą premier Tusk zapowiedział, tak.
1: Premier Tusk zapowiedział i potwierdził to Władysław Kosiniak-Kamysz, który cały jego klub poparł pana Szpytmę, dlatego że doceniają jego dorobek, jeżeli chodzi o badanie i popularyzowanie różnych trudnych epizodów z ruchu ludowego, prawda, a takich, które są bliskie sercu PSL-u, ale w Senacie tam PSL ma, nie wiem, kilka osób po prostu nie wystarczy do tego, żeby ta kandydatura się utrzymała. Zatem myślę, że za czas jakiś będziemy mieć kolejną kandydaturę. No, tak podejrzewam. Może się mylę. Wolałabym się mylić, wie pan, bo tak. Jednak nie wiem, czy państwo pamiętacie, że tak, że poprzednio to było tak, że mieliśmy tych kandydatów na szefa IPN-u chyba ze trzech. I ciężko było wybrać, a jeśli chodzi o kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, to ze czterech. I wreszcie ostatecznie udało się poprzeć pana Wiącka. Marcina Wiącka, ale to było trudne, to było, prawdę mówiąc, dosyć niesmaczne, jak po kolei te wszystkie kandydatury były odrzucane, a obywatele pewnie sobie myśleli, co jest, to ile będziemy czekać na tego nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Tak, i obywatele już mieli dość, bo to troszkę wyglądało na taką mydlaną operę. To na koniec jeszcze, pani Elizo, odnotujmy przyjęcie przez aklamację tej uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich. Tutaj nie było nieporozumień, jak mówię, przez aklamację, ale na koniec w puencie wyrażono nadzieję, że historia nie stanie na drodze do współpracy i nie zaprzepaści dobrych relacji Polski z Ukrainą. Czyli taki był jednak taki akcencik na koniec, żeby troszeczkę się jakoś z tymi Ukraińcami jednak dogadać w tej sprawie.
1: No i bardzo słusznie, bo my nie możemy tak bardzo mocno się konfrontować z naszymi sąsiadami, którzy znajdują się, jak wiadomo, w trudnej sytuacji, bo walczą o to, żeby im bomby na głowy nie spadały, bomby rosyjskie. Zatem naprawdę trzeba ich tam do pewnego stopnia wspierać. Ale proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o takie sprawy historyczne, to klasa polityczna potrafi się porozumieć, prawda? Potrafi nawet głosować przez aklamację, ale jeśli chodzi o stanowiska, jeśli chodzi o taką realną władzę, to już nie. To jednak każdy wtedy ciągnie do siebie.
0: W swoją stronę. Ładna puenta, za którą pani bardzo dziękuję. Eliza Olczyk, publicystka, podcast Niedyskretnie o polityce, była dzisiaj gościnią popołudniówki. Miłego wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Peter Grant i Happy Together, Szczęśliwi Razem, to może ładnie się odnosi do teraz spotkania z Maciejem Akselonem, bo rzeczywiście będziemy szczęśliwi razem na antenie Radia 357. Witam pana, panie Macieju.
1: A jakże, ja też tak uważam. Dzień dobry, Maciej Akselon.
0: Polonista, redaktor literacki, dziś w roli Katarzyny Kłosińskiej, można by powiedzieć, bo to przecież Kasia razem z Kubą prowadzą rozmówki polsko-kubańskie, ale my sobie, panie Macieju, porozmawiamy w taki oto sposób. Mam słowo, którego nie wiem, co oznacza, a jednocześnie wiem, że dla młodych ludzi jest ono bardzo jasne i często pojawia się w internecie. Pisze się to przez dwa razy C, cuckold, ale czyta się przez K, prawda? Bo nie cuckold, tylko cuckold. Co to jest?
1: Tak się czyta i będzie kontrowersyjnie w takim razie. To jest rzecz kontrowersyjna, ale też bardzo ciekawa. To jest oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, ale tutaj od razu warto wspomnieć, że Anglicy również to słowo sobie pożyczyli z języka francuskiego, a Francuzi prawdopodobnie pożyczyli od Germanów. I w odniesieniu do polskiego kakolda można też dzisiaj chyba powiedzieć, że to jest zapożyczenie wtórne, w dodatku takie znaczeniowo zawężone. Ja wiem, teraz brzmi w sposób niezrozumiały, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Zacznijmy faktycznie od tego, co to w ogóle znaczy.
0: Tak.
1: W takim dosłownym rozumieniu cuckold to jest rogacz, czyli zdradzany mężczyzna. No i skąd się wzięło to słowo w tym konkretnym brzmieniu? Ano w języku angielskim od cuckoo, czyli kukułki. Mhm. Takiego ptaka, tak, której to kukułki zwyczaje związane z jajkami są nam dobrze znane, prawda? Mhm. Do tego dodano taki umniejszający w tym kontekście przyrostek old. Ale znaczenie tego słowa odbiega trochę od praktyki kukułczej, powiedzielibyśmy. Cuckold bowiem w tym rozumieniu wychowuje dziecko nie podrzucone, lecz dziecko spłodzone przez kochanka swojej partnerki. To jest taki bardzo specyficzny rogacz, powiedzielibyśmy. Ale obiecałem też, że wyjaśnię, o co chodzi z tym, że to jest zapożyczenie wtórne i to o takim zawężonym znaczeniu. Otóż my to słowo pożyczyliśmy stosunkowo niedawno. I to w tych znaczeniach nowych, które trochę odbiegają od znaczeń pierwotnych. Po pierwsze, pożyczyliśmy je poprzez rozpowszechnienie się po prostu pornografii, jako określenie pewnej kategorii, powiedzmy, praktyk cielesnych, w których to praktyk istotę nie będę się na antenie może przesadnie zagłębiał. Ciekawe jest to drugie znaczenie, może nawet ciekawsze, które wiąże się też często ze spolszczonym zapisem, tym nie właśnie przez dwa C i U, a przez dwa K czasami i A. Czasami piszemy je tak, jak słyszymy, cuckold. I to drugie znaczenie przeniknęło do nas ze środowisk skrajnej prawicy. Z czanów, to są takie fora, i od inceli, czyli ludzi, którzy żyją w celibacie nie z wyboru, powiedzielibyśmy. I ono, to słowo cuckold, niewiele ma wspólnego ze wspomnianym wcześniej rogaczem. Tutaj doszło do takiej ewolucji, to znaczy od tego zdradzanego męża wyprowadzono relację dominacji. To znaczy to, że ktoś nad tym mężem dominuje. I to przeniesiono na grunty dwa, ideologiczny i polityczny. Dzisiaj w tych środowiskach skrajnie prawicowych, zamiast hasła na przykład polityk X prowadzi zbyt ugodową politykę wobec kraju Y, możemy często przeczytać, polityk X jest kakoldem kraju Y. W takim sensie, że on jest uległy wobec tego kraju, że pozwala sobą rządzić, że realizuje interesy sprzeczne z interesem własnym, akceptuje własne upokorzenie i tak dalej. Ten cuckold w odniesieniu do mężczyzny znaczy w języku polskim tylko to, co w języku angielskim znaczy od bardzo niedawna. I to jest swego rodzaju taka etykietka tożsamościowa. To znaczy coś, co werbalnie komuś przyklejamy, by przypisać mu cały zbiór określonych cech. W tym przypadku, powiedzmy sobie, no cech niezbyt pozytywnych. To znaczy to jest taka etykietka bardzo, bardzo pejoratywna.
0: Bardzo pejoratywna, tak, tak. No bo to jeszcze w naszej takiej kulturze rogacz, zdradzany i tak dalej, no to jest mocne słowo, które może zaboleć, jeżeli ktoś słyszy to pod swoim adresem. No dobrze, panie Macieju, to na koniec jeszcze o pewnej manierze, którą znamy i są ludzie, którzy nadużywają takiego nie tak bądź prawda na końcu zdań, prawda? Ja znam zwłaszcza kilka osób, które z tą prawdą. Bez przerwy jest prawda, prawda i prawda. To trzeba z tym chyba zwracać uwagę na to, czy nie?
1: Znaczy, zwracać uwagę komuś na to absolutnie nie. W ogóle no, wytykanie komuś błędów językowych jest zachowaniem skrajnie niekulturalnym. Aczkolwiek ja wiem, że wiele osób takie rzeczy irytują, takie zakończenia. Mnie czasem też, co jest o tyle zabawne, że u siebie samego już dość dawno zauważyłem skłonność do nieświadomego sięgania właśnie po taką prawdę na końcu. Ja sam często tak mówię. To prawda. Czasami wychodzi zabawnie, bo na przykład na wykładzie czy w trakcie szkolenia potrafię mówić, że w komunikacji sięgamy czasem po operatory interpersonalne, z których część ma pełnić funkcję fatyczną. Prawda? No i przecież ja pana nie pytam, czy to, co ja powiedziałem, jest prawdą. To ja mam to wiedzieć. To dlaczego to robię? Ano dla takiego podtrzymania, a może nawet zasymulowania kontaktu. To prawda, tak, wiesz, na końcu zdania ma taki, powiedzielibyśmy, metatekstowy charakter. To znaczy, to jest taki element wypowiedzi, który nie wnosi żadnej nowej informacji, nie jest nośnikiem żadnej nowej treści, tylko w pewien sposób komentuje treść wypowiedzianą lub jej służy. W tym przypadku służy. Te postawione na końcu niby pytania, bo to przecież nie są pytania właściwe, służą podtrzymaniu kontaktu, budowaniu relacji. To znaczy w takiej sytuacji niezbyt komfortowej, na przykład takiej, w której jedna osoba głównie mówi, a druga osoba lub wiele osób, na przykład słuchaczy i słuchaczek, jest zmuszonych do słuchania, to symuluje kontakt. Bo ja, gdy zostawiam prawda na końcu zdania, to słuchaczy i słuchaczki na przykład w ten sposób niejako włączam w ten dialog.
0: Czują się zobligowani, żeby tak odpowiedzieć, prawda czy nieprawda. No dobrze, cała prawda powiedziana. Bardzo dziękuję, panie Macieju.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Kończymy, bo już niebawem sport. To był Maciej Makselon, polonista, redaktor literacki. No więc, jeżeli ktoś by kogoś chciał nazwać kakoldem, to naprawdę niech się zastanowi, bo to nie jest ładne słowo.

0: ładnie do końca, koncertowo, to jeszcze zanim oddamy głos Sebastianowi, bo już państwo czekają na nasze studio mundialowe, jest państwa komentarz w sprawie tego, co dzieje się we Francji.
1: Europa się ociepla najszybciej ze wszystkich kontynentów. W Polsce mamy tylko 1% ściśle chronionej przyrody. Mamy jeden z najniższych poziomów wód gruntowych i w ogóle problem z wodą pitną. A politycy żyją od wyborów do wyborów, nie patrzą długofalowo. Natomiast ich dzieci czy wnuki rodzące się teraz mają szansę dożyć końca tego stulecia. A za kilka dekad naprawdę może być ciężko w tym kraju.
0: Dziękuję pani. Trzeba się zastanawiać nad tym rzeczywiście, w jaki sposób traktujemy ten nasz świat, tę matkę Ziemię. No dobrze, to jest 17:32 i pół minuty, to najwyższy czas na...
2: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
3: Jeszcze tak niedawno wszystko się zaczynało, teraz czas kończyć. Przed nami ostatni weekend i ostatnie dwa mecze Mistrzostw Świata 2026. Jutro w Miami starcie pokonanych Francji oraz Anglii. W niedzielę oczy całego sportowego świata, choć pewnie nie tylko tego sportowego, skierowane będą na wydarzenia pod Nowym Jorkiem. Hiszpania kontra Argentyna, Messi kontra Yamal, De La Fuente kontra Scaloni. Ileż tu jest podtekstów. A dzień przed ostatnim weekendem najwięcej mówi się o wyborze sędziego na mecz finałowy. Nie Szymon Marciniak, a słowacki arbiter Slavko Vinci. Nazwisko znane polskim kibicom. Tak ten wybór skomentował na antenie TVP sędzia piłkarski Rafał Rostkowski.
4: Wątpię, aby to była decyzja tylko Pierluigiego Colina. Myślę, że to było konsultowane też z Gianni Infantino. Merytorycznie tej decyzji nie da się uzasadnić, bo Slavko Vinčić podobno sędzia lubiany, koleżeński. Natomiast merytorycznie absolutnie to nie jest ten poziom. Przypomnijmy może mecz Szwecji z Polską, chociażby tegoroczny, w którym Polska straciła szansę w dużym stopniu przez decyzję właśnie Slavko Vinčića, który sędziował ten mecz skandalicznie źle. Wypaczył też wynik meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.
3: A teraz poprowadzi najważniejszy piłkarski mecz na świecie. Sędzią meczu o trzecie miejsce będzie z kolei Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Wybór sędziego to jedno, drugą sprawą jest dym, który dotarł w okolice Nowego Jorku. Toksyczny dym z pożarów trawiących Kanadę sprawił, że odwołano chociażby dzisiejszy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Czy zagrożony jest także finał? Organizatorzy mogą mieć pewien problem. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy i chciałby zobaczyć mecz finałowy, to do kupienia są ostatnie wejściówki w horrendalnych cenach. Ostatnie bilety wyceniono na, uwaga, $30,000 za sztukę. Dużo mniej, ale wciąż sporo trzeba zapłacić za jutrzejszy mecz o trzecie miejsce. Ceny w regularnej sprzedaży zaczynają się od $865. No właśnie, jutrzejszy mecz. Mecz pokonanych i rozczarowanych. Inaczej niż 4 lata temu, gdzie w spotkaniu o brąz Maroko mierzyło się z Chorwacją. Tam motywacji nie brakowało, bo dla obu ekip medal to wielka sprawa. Czy brąz będzie motywacją dla Francuzów i Anglików? To Thomas Tuchel po porażce z Argentyną.
5: Nobody of these players, nobody of French players wants to play for this match.
3: Żaden z tych zawodników, pewnie też żaden z Francuzów nie chce grać tego meczu. Oni chcą grać w finałach. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby awansować, ale się nie udało. Mówił rozczarowany Tuchel i podobne nastroje panują rzecz jasna w obozie Francuzów. Po raz ostatni trójkolorowych poprowadzi Didier Deschamps i zakończy się pewna era francuskiej piłki. Pytanie, czy zakończy się medalem. Mecz Francji z Anglią jutro w Miami o 23:00 polskiego czasu, a 22 godziny później to, na co chyba wszyscy czekamy.
6: Messi! Messi! Messi! 1-0! Yamal na lewą nogę! 3-0!
3: Z jednej strony Leo Messi, z drugiej Lamine Yamal. Czy trener Lionel Scaloni znów uronił łzy?
7: No puedo levantar la mirada, lo siento.
3: Bo futbol to emocje, a tych w niedzielę nie zabraknie.
8: Wystarczy popatrzeć na twarze kibiców, które tak skrzętnie pokazywane są przez kamery telewizyjne. To jest płacz małych dzieci, które przeżywają każdą bramkę, każdą akcję. Są to emocje nie do odtworzenia, których chyba ośmielę się stwierdzić, nie daje żaden inny sport na taką skalę.
3: I to materiał na dobry film, a te słowa mówił reżyser filmów dokumentalnych i kibic piłkarski Szymon J. Wróbel. Zwycięzcy niedzielnego finału oprócz złotych medali i oczywiście Pucharu Świata otrzymają również, i to jest nowość, pamiątkowe pierścienie. Tak poinformowała FIFA. Pierścienie na wzór tych z amerykańskich lig, m.in. NBA. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym, to limitowana kolekcja licząca 2026 numerowanych egzemplarzy. 30 z nich zostanie wręczonych zwycięskiej drużynie. Pozostałe 1996 będzie można zakupić. A zatem znów biznes. Biznes się kręci. I tyle o mundialu, ale jeszcze jesteśmy państwu winni meldunek z 13 etapu Tour de France. Ale to już najlepiej zrobi Marek Brzeziński.
9: Tour de France. Najdłuższy etap tegorocznej Wielkiej Pętli, 206 km. To jednak nic w porównaniu do tych z początków Tour de France. Wtedy kolarze mieli do pokonania odcinki, które liczyły sobie ponad 400 km. Dzisiaj start w dół, to Jura. Zaczynają się niewysokie, ale strome góry. Raj dla narciarzy, męka dla kolarzy. Miasta należącego do księstwa Burgundii nie oszczędzały wojny. Mają tu miejsce liczne festiwale, muzyki, cyrku, jadła, a także święto wody, porcie nad rzeką. Każdy pierwszy weekend miesiąca występy teatrów lalkowych. 16 i 17-letnie kościoły i kaplice. Jest tu ich około 30, może nawet trochę więcej. Most z czasów rzymskich, romańskie kamienice, barokowe pałace. To wszystko przyciąga turystów, podobnie jak słynny piernik i dania z ryb, karpi, pstrągów i szczupaków z rzeki Doubs. W Dol urodził się Ludwik Pasteur. Trasa początkowo zmierzwiona jak sierść psa szczerzącego zęby. Te kły też będą, ale pod koniec etapu. Uciekło ich 4, potem 6. Przewaga uciekinierów to rośnie to do 11 sekund, to maleje do 8, 6. 160 km do mety. Przejechali 46. Przewaga uciekającej grupki nad peletonem to 11 sekund. Kilka kilometrów pożartych przez kręcące się jak wir w rzece koła rowerów i 14 sekund. I 17. Lekka fałda, lekkie wzniesienie, wiraż, 150 km do mety i uciekinierzy mają 28 sekund przewagi nad peletonem. Las, jego zielona szata ostro kontrastuje z poboczem wypalonym słońcem. 43 sekundy przewagi, peleton odpuścił, a oni przyspieszyli, wrzucili kolejny bieg, mocniej nacisnęli na pedały, mocniej wtłoczyli koła rowerów w asfalt. Poziomkowe dachy domów o białych ścianach, wysmukłe wieże kościołów, dzwony brzęczą gdzieś tam w chmurach i znów pod górkę, znów pola w kolorze rudej wiewiórki. Do uciekających dochodzi kilkunastu kolarzy, mają 38 sekund przewagi nad goniącą ich grupą. I wreszcie to największe wzniesienie, Ballon d'Alsace, to, które jest prosto pod chmury. I w tym momencie oni się rozpadli, cały peleton rozsypał się jak koraliki. Meta, Belfort, Szwajcaria, rzut kamieniem, słynna cytadela, wciąż oblegana w wojnach, jakie toczyły się tutaj w każdym stuleciu. To przejście między Vogezami a Jurą, dwa łańcuchy gór, nie takie strzeliste jak Alpy, ale kąśliwe podjazdy mogą się dać kolarzom we znaki. Stare miasto w Belfort, kamienice w kolorach różowym, niebieskim, żółtym, zielonym, czarują swoim urokiem zaklęty w ich murach przed wiekami. A teraz 14 etap to będzie jazda po wyszczerzonych przez Vogezach kłach stromych wzniesień. 4 wspinaczki windą pod niebo. Tyle, że windy tutaj nie zamontowano. 155 km z Miluzy do Le Markstein, a po drodze legenda tego wyścigu, przełęcz Grand Ballon. 21 km podjazdu. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
10: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję, Sebastian Kierzek, i za nami Studio Mundialowe. Jutro przypomnę mecz o trzecie miejsce i to późno, 23, ale warto, no, Francja-Anglia, będzie się działo. A co do finału, no są niestety sygnały, że może ten finał w niedzielę nie być rozegrany z racji tego powietrza tak fatalnego, które jest w tej chwili w Nowym Jorku. Zobaczymy. Bardzo fajnie odezwał się pan Grzegorz z Iławy w sprawie tego, o czym rozmawiałem z Maciejem Akselonem. On zwraca uwagę, że są ludzie, którzy nadużywają słowa jakby. Prawie w każdym zdaniu pojawia się jakby. No to teraz jakby zachęcę państwa do oddania głosu na naszą listę, bo to nagranie jest w stawce.

0: Misia Furtak w towarzystwie Kasi Nosowskiej. Nie bój się. Jak zapewne państwo wiedzą, rząd już nie przedłuży programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, bo jak powiedział premier, nie można bez końca finansować z budżetu obniżonych cen na stacjach benzynowych. Szczególnie w sytuacji, kiedy na Bliskim Wschodzie dzieją się te rzeczy, które wiemy i widzimy. Z dnia na dzień sytuacja się robi coraz bardziej niestabilna, a polityka Stanów Zjednoczonych jest cały czas zmienna. No i teraz wobec tego razem z Tomkiem Jeleńskim zajrzyjmy na stację.
1: Grube pieniądze płacimy.
2: Ile kosztuje dzisiaj benzyna?
3: Dużo. Przed latem było dobrze.
4: Cholera wie, jak to będzie.
2: Ceny paliw spadną?
5: Nie spadną, idą właśnie do góry.
6: Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie powoduje, że na rynku krajowym obserwujemy dosyć skokowy wzrost cen paliw.
7: Urszula Cieślak, BM Reflex.
6: Dotyczy on benzyn, ale w największym stopniu oleju napędowego.
8: Cena pójdzie w górę na pewno, to już jak baryłka poszła w górę.
9: Trudno o surowiec, od którego gospodarka zależałaby bardziej niż paliwo.
7: Maciej Kikta, ekonomista.
9: Wynika to z tego, że właściwie cała sieć transportu, cała sieć logistyczna w Polsce jest od niego zależna. Zatem każdy wzrost cen benzyny przekłada się, czy może się przełożyć na wzrost absolutnie wszystkich innych cen towarów i usług.
6: Jeśli chodzi o ceny benzyny, w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze. To nie jest koniec podwyżek. Coraz wyraźniejsze są sygnały z rządu, że na kontynuację CPN liczyć nie możemy.
10: Minister Domański tłumaczy to deficytem budżetowym i tym, że do tej pory to wsparcie dla kierowców pochłonęło prawie 5

0: hurtowym jest znacznie większy i nie został jeszcze przełożony na ceny detaliczne. A więc jeśli nie w weekend, to na początku przyszłego tygodnia nasze tankowanie będzie jeszcze droższe.
1: Mają wakacje, więc polskie rodziny chcące gdziekolwiek wyjechać odczuwają te skutki wzrostu cen paliw równie mocno co przedsiębiorcy. Bo ile ci pierwsi ceny przerzucają lub w przyszłości mogą przerzucić na klientów indywidualnych, tak my wszyscy wyjeżdżając gdziekolwiek, tankując na stacjach, już teraz widzimy, że rachunki otrzymujemy o wiele większe.
2: No tak, tanio to już było, drodzy Państwo. Stacje benzynowe odwiedził i z ekspertami rozmawiał Tomasz Jeleński.

0: Słuchają, ja apeluję, bo przecież do godziny 19 można jeszcze się do nas odezwać telefonicznie czy wysłać głosówkę. Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę bitwy pod Grunwaldem, prawda? Do dziś Grunwald to symbol jednego z największych polskich zwycięstw, ale rzeczywisty przebieg tej bitwy był znacznie bardziej skomplikowany niż ten podręcznikowy obraz. Nie była to prosta walka Polaków z Krzyżakami, a wokół tego historycznego momentu z 1410 roku narosło bardzo wiele mitów i legend. I z kilkoma z nich w ramach cyklu To się nie wydarzyło zmierzył się Krzysztof Zimoch.
1: To się nie wydarzyło.
2: Mimo, że minęło od niej 616 lat, wciąż budzi zainteresowanie i rozpala wyobraźnię współczesnych. Bitwa pod Grunwaldem z 1410 roku przewija się nie tylko przez książki historyczne, ale również wśród gości na rodzinnych przyjęciach, na których w krotochwilnym nastroju goście wspominają, zdaniem wielu, mylnie, jeden z nielicznych sukcesów polskiej armii w historii narodu. Wokół klęski zakonu krzyżackiego, która co roku ściąga pod Grunwald wielu sympatyków inscenizacji, wyrosło wiele mitów. W ich obaleniu pomaga dziś Anna Zielińska, autorka strony Historyczne bzdury.
3: Ciężko mówić o tym, że była to bitwa narodowa.
2: Co w swobodnych dyskusjach przewija się często u kibiców tęskniących za polskimi wygranymi nad Niemcami.
3: Po stronie polskiej, poza Polakami, Litwinami walczyło mnóstwo narodowości. To byli Czesi, Rusini, także Niemcy. Z drugiej strony tak samo w zakonie krzyżackim, przecież po stronie krzyżackiej było bardzo dużo rycerzy, można powiedzieć Polaków.
2: Zaraz, co?
3: Którzy jednak mieli swoje ziemie na terenie państwa zakonnego i z tej relacji powinni byli zobowiązani do służby wojskowej w szeregach zakonu.
4: Spójrzcie, bracia, tam stają goście zakonu. Wiatr rycerstwa całej Europy. Reszta w ręku Boga.
2: Nie we wszystko, co Henryk Sienkiewicz i Aleksander Ford w wersji literackiej czy filmowej raczyli przedstawić w swoich wersjach bitwy, należy wierzyć. Ale ta scena...

0: Fact-checking przechodzi pozytywnie.
1: Zresztą była to pieśń znana już wtedy bardzo dobrze, zachowała się w kilku manuskryptach.
0: Co do tej sceny...
2: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
3: Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Przekazanie dwóch nagich mieczy to jeden z najbardziej znanych symboli w polskiej historii. Ale wokół tego wydarzenia też narosło wiele mitów. Wbrew powtarzającemu się przekonaniu, nie była to próba upokorzenia wojsk Władysława Jagiełły i księcia Witolda.
1: Obie strony, i Polacy, i Krzyżacy, pragnęli propagandowo zaznaczyć, że prowadzą wojnę sprawiedliwą. Wojna sprawiedliwa przeciwko chrześcijanom mogła być toczona tylko w kilku sytuacjach, między innymi jako wojna obronna. A też musimy pamiętać, że bitwa została stoczona 15 lipca i jest to w Kościele katolickim święto, dzień rozesłania apostołów, kiedy Jezus zgromadził swoich uczniów, rozesłał ich po świecie i nakazał im sprzedać swoje płaszcze i kupić miecze. Oni odpowiedzieli mu: panie, mamy dwa. Jezus uznał, że to wystarczy, aby się obronić przed napaścią, nie wystarczą, aby kogoś zaatakować. I właśnie Krzyżacy w ten sposób, nawiązując do historii ewangelicznej, chcieli podkreślić to, że oni się czują w tej wojnie stroną zaatakowaną, a więc toczą wojnę sprawiedliwą, w przeciwieństwie do Polaków, którzy jako agresorzy napadli na chrześcijan i oni już tutaj tej wojny sprawiedliwej absolutnie nie toczyli.
0: Mitem jest również to, że Ulrich von Jungingen zginął w pojedynku, a do miana jednej z największych bzdur pretendują Wilcze Doły, utrwalone przez film Krzyżacy. Wilcze Doły, które rycerze zakonu mieli wykopać, by wpadło w nie wojsko polskie czy litewskie.
1: To jest czysta fantastyka, powstała bardzo, bardzo długo po bitwie. Źródła wcześniejsze, przede wszystkim kronika konfliktu spisana bardzo, bardzo krótko po bitwie, prawdopodobnie jeszcze w 1410 roku przez bezpośredniego uczestnika tego starcia. Tutaj się wskazuje na Mikołaja Trąbę bądź Zbigniewa Leśnickiego, nie mamy pewności co do autorstwa. Ta kronika nie wspomina o Wilczych Dołach, nie wspomina o nich także Jan Długosz, który co prawda pisał już kilkadziesiąt lat po bitwie, natomiast uczestnikiem bitwy był jego ojciec, także Jan, i na pewno synowi poopowiadał dokładnie o tym, czego dokonał pod Grunwaldem, więc prawdopodobnie gdyby te Wilcze Doły faktycznie były, wspomniałby o nich.
0: Mówiąc krótko, to się nie wydarzyło. Autorka książki Historyczne bzdury o średniowieczu przy okazji zainteresowania bitwą pod Grunwaldem zachęca, by odejść od retoryki, jakoby średniowiecze było ciemnym okresem, a średniowieczna mentalność sposobem na obelgę.
1: Bardzo, bardzo duży postęp się wówczas dokonał, także absolutnie nie możemy tutaj mówić o mrokach, wręcz przeciwnie, mówimy o renesansie karolińskim, mówimy o renesansie XIII wieku, bo były to czasy, kiedy ten postęp jeszcze bardziej przyspieszał, także średniowiecze dało solidne podwaliny do tego, co się działo później, nauki XVII, XVIII, czy nawet współczesnych czasów.
0: Choć wiedza o tym okresie, podobnie jak o epokowym sukcesie pod Grunwaldem, daje jeszcze duże pole do odkrywania nowej wiedzy.
4: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zimoch, i kilka mitów i legend okazuje się zupełnie nieprawdziwych, związanych z naszym zwycięstwem pod Grunwaldem.

0: To jest piątek, 17 dzień lipca. W Radiu 357 popołudniówka. A skoro minęła godzina 18, to czas na ostatni dziś serwis. Zapraszam, Andrzej Rutkę.
1: W pobliżu Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Po wykolejeniu się pociągu uruchomiono komunikację zastępczą na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Do rzeki wpadło 6 pustych wagonów. Na miejscu pracują służby PKP Polskich Linii Kolejowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Komisja Europejska zaproponowała reformę systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Komisja proponuje m.in., by państwa Unii przeznaczały co najmniej 50% z przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Zapowiedziała też zwiększenie liczby darmowych uprawnień dla przemysłu do 2030 roku oraz przesunięcie o dekadę terminów wygaszania emisji dwutlenku węgla. Zdaniem polskiej minister środowiska to wynik starań Polski i kilkunastu krajów, które domagały się liberalizacji unijnej polityki.
2: Oceniam tę propozycję Komisji Europejskiej jako naprawdę istotny krok milowy. Nie da się nie zauważyć, że po raz pierwszy nie mamy do czynienia z zaostrzaniem polityki klimatycznej, z zaostrzaniem kursu, tylko wręcz z luzowaniem, łagodzeniem i to jest naprawdę ogromny sukces polskiej dyplomacji.
1: Mówi Paulina Henning-Kloska. Komisja planuje też przedłużenie działania Funduszu Modernizacyjnego, z którego korzysta 12 państw Unii, w tym Polska. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL, a przedstawiciele samorządu lekarskiego nie wykluczają zaskarżenia jej do unijnych trybunałów. Lekarze rozważają też złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia co do nowych przepisów zgłaszał już Urząd Ochrony Danych Osobowych. Decyzję prezydenta z zadowoleniem przyjął natomiast premier Donald Tusk, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poznamy kolejne projekty mające zmienić sposób działania ochrony zdrowia w Polsce.
3: Będziemy we wtorek o tym rozmawiali, ponieważ ja nie chcę wyprzedzać panią minister. Ona pracuje równocześnie nad 6 projektami ustawy, rozporządzeń, także decyzji, rekomendacji dotyczących NFZ-u. Zobaczymy, z którymi będzie gotowa.
1: W przyszłym tygodniu ma się też odbyć kolejna runda negocjacji między samorządem lekarskim a Ministerstwem Zdrowia w sprawie planowanych reform publicznej opieki zdrowotnej. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Właśnie został liderem Partii Pracy, a w poniedziałek będzie już premierem. Andy Burnham jest oficjalnie nowym szefem lejburzystów. Nadzwyczajna konferencja ugrupowania była formalnością, bo żaden polityk lewicy nie zdecydował się na stawienie Burnhamowi czoła. Z Londynu Adam Dąbrowski.
4: To była polityczna koronacja. To najważniejszy moment zmiany w naszej polityce od 4 dekad. Andy Burnham zapowiedział zmianę kierunku. Doprowadzi nas do kraju, gdzie życie będzie tańsze, a wszyscy mieszkańcy zostaną uniesieni w górę. Decentralizacja, większa kontrola państwa nad dostawami wody, energii czy transportem publicznym, to wszystko ma odwrócić dekady, podczas których, jak przekonywał były burmistrz Manchesteru, władza polityczna została w królestwie scentralizowana, a władza gospodarcza sprywatyzowana. A ze sceny schodził przy dźwiękach jednego ze swoich ulubionych zespołów. New Order. Schody dopiero się zaczną, lista wyzwań jest długa. Słabe wyniki lewicy w sondażach, zagrożenie ze strony prawicowej reform UK, gospodarka stojąca w miejscu od kilkunastu lat, kryzysy w sektorze opieki nad seniorami, problemy ze znalezieniem pieniędzy na obronę. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: W poniedziałek nowy lider pojedzie do króla, a potem na Downing Street już jako premier Zjednoczonego Królestwa. W stolicy zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. Przypomnijmy, Starówki odbudowanej po II wojnie światowej, co samo w sobie było projektem wyjątkowym w skali świata. W planach urodzin ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. O godzinie 19:00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji, grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hej now dla miasta.
1: Koncert zaczyna się o godzinie 19:00, czyli już za godzinę. Większość Większość urodzinowych wydarzeń jest dziś darmowa. A w tych serwisach to już wszystko. Kolejny w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Andrzejowi. Co do pogody jutro, no sporo chmur, bo jak mówiłem, idzie taki front deszczowy od mniej więcej Dolnego Śląska w kierunku Polski wschodnio-północnej, czyli na Podlasie, i to będzie oznaczało, że w ciągu dnia w wielu miejscach pojawią się chmury, z których będzie kapało. I to momentami dość mocno, bo synoptycy przewidują, że nawet do 40 mm. Tu i tam ten śnieg może zmienić się w grad i tutaj trzeba być ostrożnym. Temperatury jutro no mniej ekstremalne niż dziś, bo synoptycy mówią, że w zasadzie w centrum będzie około 26 stopni, na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich 22-23, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, a zatem województwo podkarpackie, bo tam 28-29 stopni.
7: Radio 357.
6: A tę trzecią godzinę popołudniówki otworzymy piosenką z płyty tygodnia The Temper Trap i Runaways.

0: To nasza płyta tygodnia, The Temper Trap. Uwaga nasi słuchacze, którzy jesteście w okolicach Krakowa. Oto pan Szymon ma dla państwa propozycję. 3 bilety na festiwal Strefa 57. To są Przytkowice koło Krakowa. W programie Artur Rojek, Igo Nosowska, Cortez, Bass, Astral. Proszę się do nas odezwać. 510-357-357. I to jest jutro. Jutro, 18 lipca, Przytkowice koło Krakowa. Panie Szymonie, dziękuję. Pewnie zaraz ktoś zadzwoni do Antka i poprosi o te 3 bilety. A ja mam dla państwa propozycję wzięcia udziału w pewnym marszu jutro w Warszawie. Marsz dumy osób z niepełnosprawnością. O co chodzi? Łączymy się z Marią Wachowicz z Fundacji Avalon. Dzień dobry, pani Mario, witam.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, marsz dumy, bo to jest ważne. To jest marsz, w którym wezmą udział osoby z niepełnosprawnością, ale nie tylko. Ale oni chcą pokazać, że mają takie właśnie oblicze pełne dumy z tego, w jaki sposób żyją i jak dają sobie radę, prawda? To jest chyba ta idea.
1: Myślę, że tutaj nie tyle, co dają sobie radę, bo myślę, że tutaj nad nikim nie trzeba się litować i myślę, że to jest taki stereotyp, który ciągle mamy, że ciągle traktujemy osoby z niepełnosprawnościami w dwóch skrajnych wizerunkach albo jako ofiary, albo jako tacy bohaterowie życia codziennego. A tutaj chodzi o to, żeby po prostu się spotkać i razem przejść tym marszem, pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami to naprawdę silne społeczeństwo, które ma prawo żyć na godnych zasadach, tak jak każdy z nas. I chyba o to chodzi w tym marszu, żeby pokazać, że jesteśmy razem, ale też żeby głośno powiedzieć o tym, że mamy prawo do godnego życia.
0: No, zdecydowanie. I do tego, żeby być właśnie tak traktowanym, jak pani powiedziała, nie jako ofiary, tylko jako pełnoprawni członkowie naszego społeczeństwa.
1: Tak, dokładnie tak. I niestety ciągle się borykamy z tym skrajnym przedstawieniem, ale my w Fundacji Avalon przyłączamy się do jutrzejszego marszu, będziemy tam z naszą reprezentacją i będziemy też po prostu wspierać marsz tak najbardziej jak umiemy, bo wiemy, że jest to w ogóle pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Wcześniej coś takiego nie było organizowanego. W innych krajach Europy to dużo lepiej wygląda, ponieważ te marsze są taką lipcową codziennością. Powiedzmy szczerze, bo lipiec to jest miesiąc dumy osób z niepełnosprawnością, a w Polsce jest to pierwszy raz, więc bardzo się cieszymy, że w końcu wyjdziemy na ulicę i pokażemy, że jesteśmy i też pokażemy za tych, którzy z jakichś powodów nie mogą być z nami w tym dniu, bo też są takie osoby, które nie mają możliwości na przykład wyjścia z domu.
0: Czy dotarcia do Warszawy. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, czy będą brały udział osoby zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ruchową?
1: Myślę, że tak. Ja osobiście zabieram mojego rodzonego brata, który jest w spektrum autyzmu i pójdziemy razem tym marszem, więc mamy nadzieję, że spotkamy się tam w różnorodnym gronie i każdy jest mile widziany, żeby pokazać właśnie tę solidarność i to, że jesteśmy razem nie tylko w tym dniu, nie tylko w tym miesiącu, ale w ogóle przez cały czas.
0: Tak. To w takim razie, pani Mario, proszę powiedzieć, gdzie się spotykamy i jak wyglądać będzie trasa?
1: O godzinie 14 spotykamy się pod kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie i przejdziemy do Ronda de Gaulle'a, ale zatrzymamy się przy Pałacu Prezydenckim, gdzie będzie czas na różne refleksje. Każdy będzie mógł podejść do mikrofonu i powiedzieć kilka swoich słów związanych z tym marszem. Jednak czas jest ograniczony, więc organizatorzy, czyli protest 2119, protest osób z niepełnosprawnościami, rodziców i opiekunów, proszę, żeby te wypowiedzi były zwięzłe. Więc spotkamy się tam, zatrzymamy się chwilę na taką chwilę refleksji i pójdziemy dalej w wesołym, radosnym orszaku, tak bym to rzekła.
0: No, to jest najpiękniejszy szlak spacerowy, można by powiedzieć, w Warszawie, bo ruszacie spod kolumny Zygmunta traktem królewskim, czyli krakowskim przedmieściem, ten krótki w miarę przystanek pod Pałacem Prezydenckim i później Nowym Światem kończycie marsz pod pomnikiem de Gaulle'a, prawda? Na rondzie tam.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Bardzo w takim razie już zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć osoby z niepełnosprawnością, jak i same osoby, które jeszcze o tym nie wiedziały, ale myślę, że w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez takie organizacje jak choćby wasza Avalon, no sporo informacji dotarło do ludzi i spodziewacie się chyba sporej frekwencji, prawda?
1: Mamy nadzieję, że tak, ale też można zrobić taką fajną rzecz, to przede wszystkim polecam paniom, ale może również jakiś pan się zainteresuje, bo można wesprzeć naszą akcję kupując produkty z firmy Schof i wtedy 20% z tej sprzedaży trafia do Fundacji Avalon. Bardzo zachęcam, bo firma Schof przygotowała limitowaną edycję swoich produktów na właśnie miesiąc dumy osób z niepełnosprawnością i te rozwiązania, które przygotowali kolorami, pokazują też flagę osób z niepełnosprawnością, więc jest to bardzo piękna inicjatywa, więc można wspierać takie działania z każdego zakątka Polski, ale myślę, że najważniejszą sprawą jest to, żeby budować świadomość i żeby nie powielać stereotypów, żeby nie dyskryminować osób z niepełnosprawnościami, żeby pamiętać o projektowaniu uniwersalnym, żeby pamiętać o zasadach dostępności cyfrowej i wtedy nam wszystkim będzie się lepiej żyło.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. To była, proszę państwa, Maria Wachowicz z Fundacji Avalon. Tak jest. Dziękuję pani Mario za zaproszenie i myślę, że dla wielu naszych słuchaczy to będzie jutro taki moment, kiedy postarają się dotrzeć do was i o 14 być pod kolumną Zygmunta u nas na Placu Zamkowym. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Życzymy powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Teraz już Ezra Collective patrzy na zegar, bo chcielibyśmy dokładnie za 3 minuty połączyć się z męskim graniem.

0: Znowu sypnęło tekstówkami. Ja zacytuję tylko informację z Gdyni od jednego z naszych słuchaczy, który mówi: proszę o więcej optymizmu i mniej dramatyzmu. Południowo-zachodnia Europa oczywiście zmaga się z upałami, ale czy 25-30 stopni naprawdę są ekstremalne i stanowią powód do typowego polskiego narzekania? Cieszmy się, w końcu mamy lato. Wczoraj w Gdyni było 13 stopni. To nie są tropikalne noce. Muszę szukać koca. Apeluję o optymizm, napisał nasz słuchacz. Wobec tego ja wiem teraz, jak ten optymizm znaleźć i zbudować. Marcin Cichoński jest na męskim graniu w Gdańsku. Witam cię, Marcinie. Optymistycznie bardzo cię witam.
1: Dzień dobry, bardzo optymistycznie, a poza tym bardzo ładny most zrobiłeś, bo Ezra Collective, która przed chwilą zagrała w Radiu 357, grała, bo ja wiem, 150-200 metrów stąd, bo tutaj jest Amber Expo, w którym odbywa się z kolei festiwal Inside Seaside, a Ezra Collective tu się pojawiła, Inside Seaside w listopadzie, a teraz męskie granie, które już trwa. W tej chwili Igor Herbut prezentuje własną wersję, interpretację warsztatowo przygotowaną i opracowaną muzyki Marka Grechuty. Projekt, który jest przyjmowany niezwykle ciepło, bo przecież nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaką skalę głosu i jak potrafi interpretować emocjonalnie teksty Igor Herbut. Ale to nie wszystko, co dzisiaj się działo, bo za chwilę i będzie się działo, za chwilę na naszej scenie, zapraszamy gorąco, jeżeli ktoś się wybiera i ma słuchaweczkę w uchu, to będzie bardzo ważne spotkanie. Hania Derej, bardzo zdolna polska instrumentalistka, spotka się z fantastyczną polską graficzką, ilustratorką, autorką i fantastycznych prac, ale z drugiej strony operująca takim prostym językiem memów, czyli Marta Frey będzie naszym gościem z Hanią Derej. Hania Derej przed chwilą występowała na scenie. Hania, która, jak doskonale wiesz, operuje muzyką pełną klimatu. Ona doskonale pasuje do zamkniętych klubów, a tutaj w pełnym słońcu, o którym też wspominałaś, musiała zmierzyć się z publicznością festiwalową, musiała zaprezentować muzykę, która zupełnie, można nawet powiedzieć, dość ciężko jest tłumaczalna na język festiwali. Jak się do tego przygotować, zapytałem Hanię.
2: Ach nie, no ja się po pierwsze mega cieszę, że faktycznie mogę tutaj być, mogę zagrać i zaprezentować tę muzykę, podzielić się tym z innymi. Faktycznie no, będzie to zupełnie inna publiczność niż ta, do której przywykliśmy tak naprawdę, ale jesteśmy po prostu bardzo pozytywnie naładowani i wierzymy, że energia od publiczności będzie duża. Troszeczkę też dopasowaliśmy repertuar specjalnie pod ten koncert, żeby faktycznie zagrać dużo, żeby się dużo działo i będzie troszeczkę intymnie, subtelnie, ale jednak ta energia będzie na pierwszym miejscu tutaj.
1: A potem spotkanie z Martą Frey i z Łukaszem Dunajem i rozmowa o książkach. W zasadzie nie zastanawialiście się ani chwili i przyjęliście zaproszenie.
2: Tak, faktycznie tak było, od razu odpowiedzieliśmy. Była to spontaniczna decyzja, ale po prostu wyszłam z założenia, że czemu nie. Czytam książki, więc...
1: Podzielisz się wszystkimi przeżyciami.
2: Dokładnie tak.
1: A jeszcze dodajmy, że to jest spotkanie z dzisiaj, a jutro też zapraszamy gorąco wszystkich tych, którzy przybywają na męskie granie i tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy przybyć. Na naszej scenie będzie bardzo ważne spotkanie. Jedno muzyczne ze Spiętym, no to chyba nikogo nie trzeba zachęcać, kto słucha Radia 357, a przedtem o godzinie 18.55 będą naszymi gościniami dwie aktorki, dwie bardzo ważne aktorki. Kornelia Strzelecka, znana najbardziej z TheOffice.pl, ale to by było uproszczenie, żeby tylko ją w taki sposób przedstawiać. No i legenda polskiego aktorstwa, osoby, która wystarczy powiedzieć imię i nazwisko i to każdy ma określone kadry przed oczami. Na naszej scenie wystąpi też Katarzyna Figura.
0: Wow, no... To bardzo ci zazdroszczę, że jesteś tam na miejscu. Warunki chyba dobre. Nie macie za wysokiej temperatury, prawda? Od Bałtyku
1: no,
0: trochę chłodniej.
1: No 27 stopni, więc spoko.
0: No to super. Marcin Cichoński, męskie granie. Bardzo ci dziękuję. Za chwilę posłuchamy orkiestry. Natomiast ja chcę zacytować jeszcze ładną tekstówkę od Wiktora, który napisał tak. Minęliśmy Antwerpię, zasuwamy do Piotrkowa z towarem. Zostało nam 1200 kilometrów, czyli będzie noc za kółkiem z Radiem 357. A jutro kibicuję Francji w niedzielę. Hiszpanii, a jako kibic Barsy, no także, ale serduszko za Messim też puka. Tak, będziemy wszyscy w jakiś sposób rozbici, jeśli chodzi o te dwa mecze, które przed nami, mundialowe. Zobaczymy. Szerokiej drogi, panie Wiktorze, z kolegą. To teraz będzie męskie granie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To męskie granie, przypomnę, dziś i jutro w Gdańsku. Zbliża się 18.30, a my mamy jeszcze bardzo ciekawy program do 19.00, bo proszę Państwa, za chwilę będziemy rozmawiali na temat pogody na weekend i w przyszłym tygodniu połączymy się z panem Przemysławem Makarewiczem z IMGW. Później pojawi się Marta Kula z Wielkiej Płyty, a na koniec będziemy rozmawiali z Adamem Dąbrowskim o spodziewanej zmianie właściciela Downing Street. 10 zresztą. I tutaj odezwał się Radek, nasz słuchacz, patron z Liverpoolu, który zastanawia się, jak Larry, nadworny kot z Downing Street, przyjmie nowego premiera UK. No, zobaczymy. A Andy Burnham pochodzi z Liverpoolu, może nie będzie tak źle, a kotki Radosława trzymają łapki za Larry'ego. Bardzo dziękuję, a zatem to wszystko u nas w programie, a teraz muzycznie. Oj, bardzo lubię tę grupę. Tak se kiedyś myślałem, szkoda, że nie dane mi było nigdy zobaczyć ich na żywo.

0: Roger Hodgson i Supertramp. Szanowni Państwo, łączymy się teraz z panem Przemysławem Makarewiczem z IMGW. Dzień dobry, witam pana na antenie Radia 357.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od weekendu, panie Przemysławie, bo to dynamiczny dość weekend się zapowiada. Ja już mówiłem w prognozach pogody, że jest taki front, który idzie od Dolnego Śląska przez cały kraj w kierunku Podlasia. I po drodze będą różnego rodzaju zjawiska typu poleje, grad spadnie i może być naprawdę niebezpiecznie, bo będą burze. Czy mamy się tego spodziewać podczas jutrzejszego dnia, tak cały dzień?
1: Może zanim o tym jutrzejszym dniu, to może parę słów o tym, co dzieje się aktualnie, bo rzeczywiście ten front już oddziaływuje w zachodniej części kraju. Tutaj występują liczne burze z opadami deszczu. Te opady deszczu są miejscami bardzo intensywne, połączone z silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu. No i w zachodniej części kraju, szczególnie tam, gdzie te opady są najintensywniejsze, to temperatura miejscami spadła już do około 20 stopni. Natomiast w centrum i na wschodzie kraju jeszcze przeważa słoneczna pogoda, upalna. Ta temperatura miejscami jeszcze przekracza 30-31 stopni. No i wszystkie te zjawiska będą stopniowo z tej zachodniej części kraju przemieszczały się dalej w głąb Polski. Noc burzowa już nie tylko w zachodniej części kraju, ale również w centrum i częściowo na wschodzie. Same krańce wschodnie jeszcze pozostaną tej nocy spokojne. Natomiast jutro w całym kraju przelotne opady deszczu. Na zachodzie ta pogoda zacznie się w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, pod wieczór wyraźnie poprawiać. Tam napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze. Zresztą jutro ta temperatura maksymalna w całym kraju niższa, już bez upału, jednak na wschodzie, na krańcach południowo-wschodnich jeszcze się utrzyma bardzo ciepłe powietrze, bo temperatura maksymalna wyniesie na wschodzie, na południowym wschodzie do około 28-29 stopni. I tak jak mówiłem, niemal w całym kraju przelotne opady. W centrum i na wschodzie burze. Te burze miejscami będą gwałtowne, połączone z silnymi porywami wiatru do 80 km na godzinę, z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Więc ciężar takiej, bym powiedział, najbardziej burzowej pogody z zachodniej części kraju przeniesie się do centrum.
0: Do centrum i dalej później na wschód, tak. To oznacza, tak, drodzy państwo, że trzeba być ostrożnym. Zwróćcie uwagę, co stoi na balkonach, bo może to w każdej chwili pojawić się z silnym wiatrem, o czym mówił pan Przemysław. A jak będzie wyglądała niedziela? Czy możemy się spodziewać, że ten front już pójdzie dalej na wschód w kierunku Litwy, Białorusi, a u nas się uspokoi w niedzielę?
1: W niedzielę przede wszystkim w zachodniej części, to tutaj wyraźnie zaznaczy się północ i zachód, tutaj wyraźnie zaznaczy się napływ tego chłodniejszego powietrza, bo na północy, na zachodzie kraju w niedzielę 21-23 stopnie, więc już wyraźnie chłodniej, przelotne opady deszczu i porwisty wiatr, który będzie tą temperaturę odczuwalną jeszcze troszeczkę obniżał. Natomiast centralna i wschodnia część kraju jeszcze będzie bardzo ciepła. W centrum 24-26, a na krańcach wschodnich, południowo-wschodnich nawet do 27. I w całym kraju te przelotne opady, miejscami także w Polsce centralnej, południowej, południowo-wschodniej jeszcze te burze możliwe, ale ten spadek temperatury powolny będzie się zaznaczał, szczególnie na północy i zachodzie. No i to jest też zapowiedź przyszłego tygodnia, który będzie w pogodzie bardzo taki dynamiczny, z dużą ilością opadów deszczu i z wyraźnie chłodniejszym powietrzem w całym kraju.
0: Czyli rozumiem, czeka nas taki tydzień z temperaturami typu 20-23 stopnie, tak?
1: Tak, tak. Ta temperatura będzie się najczęściej w takich granicach wahała od 18 do 22 stopni, ale według aktualnych prognoz we wtorek na północnym wschodzie możemy mieć nawet tylko 14-15 stopni temperaturę maksymalną. No i wyraźnie chłodniejsze noce, jak pod namiotem to może być chłodno, trzeba się pewnie cieplej okryć. 10-12 stopni, dni te temperatury minimalne, lokalnie one mogą być też nieco niższe. No i w całym kraju, tak jak mówiłem, dużo tych chmur, dużo przelotnych opadów deszczu. No i jeszcze do tego, że te temperatury niezbyt wysokie, to jeszcze często będzie nam towarzyszył taki porwisty wiatr z zachodu i z północnego zachodu, który nam będzie potęgował trochę to odczucie chłodu. Także no gorszy tydzień.
0: Gorszy tydzień, panie Przemysławie. Bardzo panu dziękuję. Wiem już, że zabieram kurtkę do Ostródy na festiwal reggae. Tam będzie gorąco, będziemy się pięknie bujać, ale musi się kurtka znaleźć w walizce. Bardzo dziękuję. Przemysław Makarewicz z Instytutu IMGW powiedział państwu o pogodzie na najbliższe dni. Proszę być czujnym, bo no, pogoda nas nie będzie rozpieszczać.
2: Radio 357.
0: Brawka były, 18:37. Stevie Ray Vaughan.

0: Kilkanaście minut temu byliśmy w Gdańsku, gdzie trwa męskie granie, a teraz, drodzy Państwo, będziemy w Poznaniu, gdzie to właśnie tam, na festiwalu Blues Summer Jazz, jest Marta Kula. Witam Cię, dzień dobry Marto.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak jest, wszystko się zgadza. W Poznaniu świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa i właśnie przy tej okazji zawitałam do tego pięknego miasta. Trwa festiwal. Być może słyszą państwo dźwięki koncertów, bo właśnie teraz na scenie ZK Collaboration. Natomiast parę chwil temu miałam wielką przyjemność poprowadzić dwa panele dotyczące korespondencji sztuk, bo nie wiem, czy wszyscy z państwa wiedzą, że Miles Davis oprócz bycia wybitnym trębaczem był także, a raczej próbował swoich sił w malarstwie i dwie jego ostatnie płyty mają okładki, na których widnieją obrazy jego autorstwa. I właśnie o takiej korespondencji sztuk między muzyką, malarstwem, ale też modą i architekturą rozmawialiśmy. Miałam przyjemność tę rozmowę ze wspaniałymi gośćmi poprowadzić. Muzycznie się dzieje w Poznaniu. Oczywiście w popołudniówce 357 też muzycznie w cyklu z wielkiej płyty, nie jazz, a soul, bowiem parę dni temu, 15 lipca, minęło dokładnie 10 lat od wydania wielkiej płyty naszych czasów. Mowa o płycie Love and Hate Michaela Kiwanuki, która ukazała się w 2016 roku. To album przełomowy w historii artysty. Artysty, który wcześniej grał muzykę bardziej kameralną, soulowo-folkową, intymną, introwertyczną, a album Love and Hate zmienił wszystko. To płyta, na której nie słyszymy piosenek, słyszymy utwory, czy wręcz kompozycje, bardzo długie, takie majestatyczne, monumentalne, nawiązujące owszem do soulu, ale też do psychodelicznego rocka, mieszające te klimaty w sposób absolutnie wybitny. Wielka płyta naszych czasów. Proszę zrobić sobie tę przyjemność i wrócić do tego albumu Love and Hate Michaela Kiwanuki w całości, a w popołudniówce jeden fragment tej płyty Black Man in a White World.

0: Adres: Londyn, Downing Street 10. Jest już z nami Adam Dąbrowski. Witam cię, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: No to jeden z bardziej znanych adresów na świecie, ale to takie miejsce pełne historii, prawda?
1: To są mury pełne historii, ale jednocześnie mury, które właściwie już niemal od początku, od sekundy, w której zostały zbudowane, się kruszyły i waliły. Można by się spodziewać, że sceneria dla wielkiej, monumentalnej historii też będzie podniosła. Natomiast w rzeczywistości front z tej Downing Street wygląda jak takie tysiące przeciętnych georgiańskich domów z tego okresu. To dlatego, że pan George Downing, deweloper XVIII-wieczny, miał bardzo prosty cel. Tanio zbudować i dużo zarobić. No i to widać na każdym kroku. Gdyby Downing Street miało swoją stronę z opiniami lokatorów, mam wrażenie, że średnia dwie gwiazdki na pięć to byłby absolutny maks. Chwiejny i byle jak zbudowany, tak opisał go swego czasu Winston Churchill. Anthony Eden, jego następca, kiedy się wprowadził na Downing Street, dostał ostrzeżenie, że oczywiście tam na górę może sobie robić na górze przyjęcia, zapraszać ludzi, tylko może lepiej, żeby pan za dużo tych ludzi nie zapraszał, bo podłoga może się zawalić. Ubogie w kolorze wątrobianym, tak wnętrze opisywała pani Margaret Asquith, żona premiera Herberta Asquitha. Pani Margot tak zresztą nie znosiła dekoru tego miejsca, że zarządziła, żeby słynne czarne drzwi przemalować na bardzo popularny w owych czasach kolor zielony i one rzeczywiście przez parę lat były sobie zielone. Jeżeli państwo się dobrze przyjrzą na zdjęciach drzwiom, zobaczą państwo, że zero w tej dziesiątce jest przechylone, podobno o 37 stopni. Podobno ktoś je na początku niestarannie przytwierdził i tak już zostało. Inna hipoteza mówi, że tak naprawdę to nie jest zero, tylko literka O, gdzieś tam przymocowana przez pomyłkę. Wszystko się tam wali, błąd na błędzie na każdym kroku, proszę państwa. Przez dekady budynek się w ogóle zapadał, ponieważ został wybudowany na bardzo podmokłym terenie. Fundamenty były drewniane, więc sobie zgniły niczym miś na świeżym powietrzu. Ta oryginalna ściana frontowa też się okazała w latach 50. minionego wieku raczej mieszanką gruzu i drewna. Te cegły ułożone były byle jak. Na niektórych rysowano w ogóle ręcznie linie, żeby to jakoś wyglądało, tak żeby imitować spoiny. Cegły wcale nie są czarne, proszę państwa. Kiedy pod koniec, podczas tego wspomnianego remontu, pod koniec lat 50. weszła ekipa remontowa, odkryła coś, o czym absolutnie już nikt nie pamiętał. Otóż cegły mają tak naprawdę kolor żółty, niezwykle pospolity, typowy dla tanich cegieł z Londynu w owym czasie. Problem w tym, że ten brud, ta sadza, ten smog po prostu pokolorowały je na czarno. No i nagle pośród tysiąca problemów dla remontujących pojawia się kolejne, tak? Pytanie, czy my mamy wyczyścić tę fasadę i co? I teraz będzie żółta? Czy jednak uszanować tradycję? Wygrała opcja numer dwa. Na szczęście ta sadza została zamieniona na czarną farbę. Downing Street to są tak naprawdę trzy budynki połączone ze sobą. Jest ten niepozorny, fatalnie wybudowany dom, wybudowany po kosztach przez pana Downinga. Z tyłu jest House at the Back, tak odkrywczo nazwany dom z tyłu, najbardziej reprezentacyjny. Jest jeszcze trzeci, mały, na prawo od drzwi frontowych. Żeby stworzyć tę rezydencję, pierwszy premier, pan Walpole w XVIII wieku, musiał, proszę państwa, stoczyć bitwę z kurczakiem. Mr. Chicken, tak się nazywał lokator tego najmniejszego domku, o którym wspomniałem. My nie wiemy o nim absolutnie nic właściwie. Nie mamy imienia, nie mamy jego zawodu. Wiemy tylko, że powiedział, że on się nigdzie nie będzie wyprowadzał, tu jest mu dobrze, gdzie jest. I pan premier Walpole musiał użyć perswazji, żeby Mr. Chicken się jednak przeprowadził parę domów dalej.
0: Powiedz, Adam, czy to jest tak, że na Downing Street można wejść i sobie przejść tą ulicą?
1: Dziś nie można tego zrobić. Dziś wejście blokuje wielka czarna brama, ale fascynującą rzeczą jest to, że ta brama jest dopiero, stoi sobie od 1989 roku, a wcześniej przez całe stulecia przed te drzwi mógł podejść absolutnie każdy, podejść albo podjechać samochodem. Premier Lloyd George wspominał, że w lipcu 1914 roku, kiedy świat stał na krawędzi Wielkiej Wojny podczas tak zwanego kryzysu lipcowego, on sam po prostu nie mógł dopchać się do tych słynnych drzwi, bo ulica była tak zapełniona ludźmi. W XIX wieku drogę blokowały raczej panie lekkich obyczajów, tudzież podchmieleni panowie. Okolica bardzo mocno podupadła, wokół powstawało mnóstwo domów publicznych i tak zwane ginowe pałace, gdzie serwowano gin właśnie. Nawiasem mówiąc, jednym z najwcześniejszych budynków na tych terenach jest browar, będący własnością jeszcze mnichów z okolicy.
0: Dobrze, wobec tego spójrzmy jeszcze na najbliższy czas. Jak będzie wyglądała ta zmiana właściciela, czy może nie właściciela, tylko

0: prezydenta Downing Street 10.
1: Wyprowadzka jest zawsze bardzo brutalna. Keir Starmer i jego rodzina są już z całą pewnością spakowani. Będą mieli rano kilka minut dosłownie, żeby opuścić po ostatnim przemówieniu Keira Starmera na Downing Street ten dom. Już w tym czasie na audiencję z królem będzie jechał jego następca Andy Burnham i to on wczesnym popołudniem stanie przed słynnymi czarnymi drzwiami z dziesiątką. No i przekroczy je i zostanie 59. premierem królestwa i 7. szefem rządu od 2016 roku.
0: Nasz słuchacz z Liverpoolu zastanawiał się, jak go przyjmie kot Larry, no ale ten kot jest, zdaje się, takim kotem, który akceptuje nowych lokatorów, więc powinno być
1: tak,
0: ugodowo.
1: Aczkolwiek będzie to pierwszy lewicowy, znaczy drugi właściwie lewicowy premier za kadencji Kota Larego. Kot Larry raczej od początku był przyzwyczajony do premierów konserwatywnych, więc to też niepewna sytuacja.
0: No tak. Bardzo ci dziękuję, Adamie. Atmosfera przed meczem jutrzejszym pewnie w Anglii taka trochę półsmutna, no bo to jednak nie finał, ale liczą na zwycięstwo z Francją, nie?
1: Powiem tak, liczą, ale balonik zdecydowanie pękł. Atmosfera jest raczej smętna. Nie spodziewam się tutaj takich wrzasków z sąsiedztwa, jakie dochodziły do mnie podczas półfinału z Argentyną.
0: To prawda. To niebywałe, jak Thomas Tuchel wypuścił z rąk to zwycięstwo, mając 1-0 i 20 minut do końca. Niebywałe, no ale tak to czasem bywa. Adamie, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, pomyślności i jak przed chwilą Adam mówił, wielka zmiana lokatora na Downing Street już niebawem.

0: Harry Styles i to tak muzycznie będzie tyle w popołudniówce. Mam jeszcze jedną informację ważną. Rosja, jak Państwo wiedzą, to kraj z największymi złożami ropy na świecie. A mimo to w wielu regionach brakuje tam benzyny. Jak doszło do sytuacji, w której państwo nazywane przez lata stacją benzynową Europy zmaga się z kryzysem paliwowym? Zapraszamy na nasz nowy kanał na YouTubie Radio 357 Talk. Tam dziś premiera najnowszej rozmowy Michała Trantała z Jakubem Wiechem, który jest ekspertem do spraw energetyki i autorem podcastu Elektryfikacja.
1: Brakuje paliwa. Otóż dlatego, że na stacji benzynowej nie tankujemy ropy. Tankujemy paliwo, które jest produktem tego właśnie przetwórstwa ropy, co odbywa się w rafinerii. Jeżeli rafineria zostaje uszkodzona, zniszczona, w jakiś inny sposób odstawiona od pracy, no to zrywa się ten łańcuch, który prowadzi od pola naftowego do stacji paliw i to ma w tym momencie miejsce w Rosji na bardzo szeroką skalę, już przewyższającą bardzo mocno to, co widzieliśmy w roku 2025, kiedy na Rosjan spadł taki pierwszy poważny kryzys paliwowy związany z ukraińskimi atakami. I patrząc na to, co teraz obserwujemy na Morzu Azowskim, Morzu Czarnym, na kolejne ataki w rafinerię, trudno powiedzieć, kiedy Rosjanie z tego kryzysu wyjdą.
0: To tylko taki króciutki fragment. Całą rozmowę znajdą Państwo na naszym nowym kanale na YouTubie Radio 357 Talk. Zachęcam zatem do obejrzenia. Mogą Państwo zostawić komentarz pod filmem i proszę subskrybować kanał. Godzina 18.58 i już sekundy biegną, no to pojawił się ktoś, kto przejmuje antenę.
2: A jeszcze chwilkę, jeszcze mamy dwie minuty, spokojnie możemy sobie porozmawiać o tym, że jesteś liderem, ale właściwie nie wiem, wiceliderem. Jak to tam się liczy, że macie tyle samo punktów z Filipem?
0: No mamy po 103 punkty, ale nie wiem, kogo Filip wytypował, bo jest 10 punktów bonifikaty za wytypowanie Mistrza Świata.
2: A kogo typowałeś?
0: No Anglię.
2: Ojoj.
0: Dlatego tak przeżyłem, bo wiesz co, miałem, no to było jak na dłoni. Mają 1-0, Argentyna jest przyciśnięta, Anglia wie co gra i naraz Tuchel zaczyna iść w stronę obrony.
2: A kogo ci to przypominało? Bo mi kogoś przypomniało.
0: No.
2: Trenera Nawałkę. Pamiętasz taki moment w Mistrzostwach Europy, kiedy naprawdę mogliśmy mocniej przycisnąć Portugalię.
0: A jednak byliśmy...
2: chłopaki, cofnąć.
0: To jest i czasami, że trenerzy myślą sobie, ach, wytrzymam, dam radę, niedużo czasu. Tymczasem, jak się ma przeciwko sobie Messiego, te dwie asysty tego małego człowieka,
2: to nawet w szatni nie
0: jest genialnym piłkarzem, coś niesamowitego. Także nie wiem, kogo Filip wytypował, ale fakt, że liczę się, jestem w czołówce, muszę jeszcze wytypować Francja, Anglia, no i na końcu finał.
2: Zobaczmy. Będzie najsmutniejszy mecz na świecie jutro, chyba strasznie mi przykro.
0: To prawda.
2: Także tak, to życzę ci powodzenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ja typowałem Hiszpanię, więc wiesz, jeszcze 10 punktów.
0: Brawo. No i to jest bardzo prawdopodobne. Argentyna jest zespołem nieobliczalnym, a Hiszpania z kolei niezwykle stabilnym, rosnącym. Zbudowała sobie kapitalną mentalność przed finałem, po tym świetnym meczu z Francuzami.
2: I to też trzeba Państwu powiedzieć, że typowaliśmy przed rozpoczęciem pierwszego gwizdka, w ogóle przed samymi mistrzostwami, więc tak trochę w ciemno, nie wiedzieliśmy co i jak, ale takie typy były.
0: Tomek Liskiewicz już się odezwał, że pakują walizki i wracają.
2: Strasznie.
0: Niezły numer, co z tym, że nie dali.
2: Czekali.
0: Tylko dwa mecze.
2: Ale to nic z tego nie będzie. Tak czy inaczej pokazali się z naprawdę doskonałej strony, to jest ekipa sędziów, no top światowy. Tak myślę sobie.
0: Decydowanie, drogi Marcelu. To co, za chwilę lista.
2: Za chwilę będzie lista i jeśli mogę... O, już 19 minęła, więc chyba jesteśmy już w czasie. Bardzo dziękujemy panu, panie Michale.
0: Ja dziękuję i wszystkiego dobrego. Pomyślności.
2: A my będziemy dzisiaj trochę wspominać, trochę opowiadać, no i trochę też podpowiadać, że będzie dobrze.

zleciał bardzo szybko. Rok temu pożegnaliśmy Asię Kołaczkowską. Będziemy dzisiaj na pewno do tego wracali, także w tym 247. notowaniu listy piosenek. Dobry wieczór. Kłaniają się jak zwykle Halinka Wachowicz, Milena Krupińska realizuje, Marcin Łukawski. Dobry wieczór.

Jeśli Państwo pozwolą, to będzie też jeszcze jedna dodatkowa piosenka dzisiaj. Tak powiedzmy, że pomiędzy sekcją Mały Głos a 35. miejscem na naszej liście, to będzie utwór, który dzisiaj się pokazał i jest zatytułowany Aśka.

A poza tym notowanie tak jak zwykle, jak co tydzień zapraszamy. Dzisiaj jeszcze lista stacjonarna, no ale potem się zacznie, bo za tydzień przecież pływająca lista. Wspólnie z Mateuszem zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania. Kto się wybiera, to ten już pewnie wie. A potem ruszamy w trasę, bo będziemy jeszcze i w Chorzowie, i w Augustowie, i to jeszcze nie koniec wakacyjnych podróży. No i będzie bardzo miło, bo będziemy mogli się wspólnie spotkać gdzieś na szlaku. Przypominam, że adres mailowy zawsze smaczny i zdrowy, czyli lista@radio357.pl. Tekstówka w aplikacji, zapraszamy serdecznie, proszę śmiało korzystać. To bardzo proste, bardzo proste. Generalnie zapraszamy do aplikacji, bo tam są różne różności. I dziś o 19 pokazała się także sonda związana z listą piosenek. Sonda pod tytułem Od góry czy od dołu. Proszę kliknąć, to niewiele czasu zajmie. Myślę, że jest tak pod ręką. Do 22 będziemy mogli sobie tam pozaglądać. Zaczynamy głosowanie od góry czy od dołu?

Aż sobie sprawdziłem, czy aby na pewno jest. Nie, no jest. Wakacyjna sonda, głosowanie na listę od góry czy od dołu. Zagłosuj, pyk, pyk, pyk. I zrobione, więc śmiało proszę korzystać. To w aplikacji. Co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że oczywiście nowości będą. Po 22 do zestawu do głosowania będą dodane utwory przeróżne. Między innymi takie, co opowiem o nich po drodze jeszcze, bo na razie się nie wyrobimy. Całkiem sporo dzisiaj nowych, fajnych utworów dojdzie. No i od razu powiem, żeby nie było niedomówień, będzie 7 nowości. W sekcji o mały głos, ale 7.

Nie bój się. Misia Furtak i Nosowska to jest piąty raz, to jest 42 miejsce tydzień temu, to jest 50 miejsce dziś, czyli minus 8. Dobrze policzyliśmy wszyscy na paluszkach. 49 miejsce, pierwsza z 7 nowości w sekcji o mały głos. Królowa, mówią niektórzy. No dobrze, Beyoncé.

No elegancko. Beyoncé na 49. miejscu, Morning Dew. Teraz zachowanie naprawdę bardzo... To nie po krasnoludzku tak robić, drodzy państwo. Nie wiem, kto to przysłał, zaraz sprawdzę, ale jest zaproszenie na grilla. I to samo w sobie jest dosyć eleganckie. Ale do zaproszenia mailowego jest też dołączone zdjęcie poglądowe i to już jest karalne moim zdaniem, bo to wszystko widać jak na dłoni. Gdybym miał wybierać, to ten egzemplarz taki drugi od góry, z lewej strony, z tą pękniętą skórką, to ja bardzo chętnie. Dziękuję uprzejmie. Teraz już nic nie powiem.

48 miejsce i mamy spadek o pozycji 5, to PJ Harvey. No a co dalej, na 47 też będzie spadek. Generalnie tak spadkowo w sekcji mają głos, no ale sporo nowości, więc tam jakieś miejsca powinny się musiały zrobić. Blauka na 47.

Tak, a propos nowości, które będą po 22 dołożone do zestawu, to właśnie policzyliśmy z Helenką, że około 20 utworów nowych będzie sporo. Sporo, no ale tak, nowe nagranie Queens of the Stone Age jest. W poniedziałek będzie piosenką z dnia, no to dokładamy. Jordan Rakai, Leon Bridges, The Last Dinner Party, to chyba już mamy w zestawie. Ale poza tym, Teddy Swims, nowe nagranie jest. Charlie Winston, to od Niedźwiedzia dzisiaj dołożymy. Green Day też Mateusz dokłada. Marika. Co my tu jeszcze mamy? No poza tym też jeszcze jeden utwór, no i jeszcze jedno pytanie. Co jest propozycją od patronów? Bo przecież oczywiście pan Adam już zadał to pytanie. Panie Adamie, uwaga. Informujemy, co następuje. Otóż Shania Twain. I Josh, z panem Joshem. Pan Josh będzie występował jutro, pojutrze w Warszawie na Narodowym. No, ale proszę głosować.

cudowne nagranie, bardzo poranna jungle. To jest 46. miejsce, to jest druga z nowości, będzie jeszcze 5. Pytanie w sondzie, przypominam Państwu, że mamy sondę w aplikacji. Jak Państwo sobie otworzą aplikację naszą, słuchając bądź zaglądając, bo tam naprawdę warto pobuszować, to na samej górze będzie sonda i tam jest pytanie, czy od góry, czy od dołu, jak zaczynamy głosować. Pan Marcin napisał, najbardziej zajmują mnie jednak utwory najstarsze, czyli tam od dołu. Nie, bo ja wiem czemuż, no chyba, że jakaś nowa petarda wypali. No to proszę śmiało korzystać z tych petard. Kto jak głosuje, proszę dać znać. A zobaczymy, jak to wygląda. Będziemy mieli poglądowy materiał. A tutaj mamy, co mamy przed sobą, 45. miejsce i to jest znowu nowość. Długie intro, więc gadam i gadam, ale już przestaję. Alabama Shakes.

Alabama Shakes, 45. miejsce i 3 nowości już mamy za sobą. Zobaczymy, co dalej przyniesie los, a właściwie głosowanie państwa. 44. miejsce zaczyna się gitarką i to jest gitarka, która należy do pana Jacka White'a. Co słychać zresztą?

No nikt tak na gitarze jak ten pan Jack White. 44. miejsce. Na 43. będziemy mieli też spadek, ale pozycje tylko dwie i chyba już wiadomo co to. Co tam, jak tam. Piątkowy wieczór. Mówimy pana Andrzeja, pakowanie na wakacje przy liście. Znowu czas leci. Jutro Słowenia, potem Chorwacja. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Proszę tylko na siebie uważać.

Superpowers, Kasabian. 43 miejsce i to jest trzeci tydzień i na razie spadkowa sytuacja nam się przytrafiła. Proszę o nich pamiętać przy głosowaniu lista.radio357.pl. Zapraszamy serdecznie. Po 22 będzie możliwość głosowania. Na razie mała taka przerwa. Na uzupełnienie zapasów. 42 miejsce i kolejna nowość i to jest Kaleo.

Gdyby Państwo mieli wrażenie, że to już coś takiego, to tam kiedyś, to tytuł wyjaśnia. Still No Good. Kaleo na 42. miejscu, a na 41. spadek opozycji. 3 będzie i to będzie pan Skubas.

Życie jest piękne. No przecież mówię, z 37 na 41 to Skubas, no i jeszcze kolejna nowość teraz przed nami, jeszcze trzy będą. To jest pierwsza z tych trzech, co jeszcze będą. Tori Amos.

Tori Amos. O, właśnie, tytuł jeszcze nawet się załapał. 40 miejsce, głosujemy od góry czy od dołu, taka mała sonda w aplikacji. Zapraszam, proszę kliknąć, dać nam znać. Pani Anna napisała, że to wcale nie jest taki proste, to tak nie działa od góry czy od dołu. Najpierw sprawdzam nowości, zaznaczam te, które zwalają mnie z nóg, potem lecę na sam dół, wybieram moje ukochane perełki muzyczne. A jak coś zostanie głosów, to wracam do nowości i doznaczam to, co jest naprawdę dobre. No dobrze, to taki system każdy ma jakiś. Takie pytanie podstawowe od góry czy od dołu, to do aplikacji zapraszamy, polecamy. Oczywiście proszę dawać znaki, sygnały. 40 za nami, 39 przed nami, a właściwie już słychać, i to też jest nowość.

Usta. Usta to tytuł. Współgłosy Marcel Baliński, także Błażej Król, 39 miejsce, 6. przedostatnia nowość. No ciągle jesteśmy w sekcji Mały Głos, a przed nami jeszcze będzie Pałac Kultury. Czy proszę się nie rozglądać, to tytuł taki. 38 miejsce.

Pałac Kultury to dobre oczywiście, z 36 na 38 miejsce, w tym 247, jakże okrąglutkim notowaniu listy piosenek Radia 357. Tu będziemy teraz mieli taki przypadek, że to jedyny utwór, poza nowościami w sekcji Mały Głos, który awansował. Awansowała Lana.

0: No jest Bondowska. Lana Del Rey. Po raz siódmy i po raz siódmy w sekcji Mały Głos. 37 miejsce. No chyba się już wypada pogodzić z myślą, że tu się nic nie wydarzy, jeśli chodzi o wyższe pozycje. No ale sobie posłuchamy jeszcze pewnie ze dwa razy. I z przyjemnością. Tekstówki w aplikacji zapraszamy serdecznie. Sonda też do dyspozycji Państwa. I jak czytam, głos w sądzie oddany. Do zobaczenia za tydzień. Wybieramy się, napisały Kasia i Nina. No raczej, bym powiedział, ale to takie lekkie niedomówienie jeszcze pozostawimy. Teraz my się wybieramy, bo tak Państwo wiedzą, wakacje to bardzo rozjazdowy czas. Pływająca lista za tydzień będziemy się spotykali z Państwem. A teraz to, co słychać w tle. No, tam się dzieje.
1: Słychać w tle.
0: Przepraszam, ale brzmi jak zabawa.
1: Jest tu niezła zabawa. Sisters and Brothers na scenie podczas koncertu na Głównej. Oni występują jako ta gwiazda, na którą wiele osób czeka. Mogę zaświadczyć, mówiłem o tym, że w Poznaniu na przykład na zespole Sisters było więcej osób pod sceną niż na zespole Kult. Tak się dzieje na męskim graniu.
2: Ale no zobaczymy, bo może tutaj w Gdańsku wioślarze dopiszą.
1: Oczywiście, że tak. Jak, Marcelu, pogoda w Warszawie? Bo słyszałem, że Jarocin odwołali.
0: Do tego stopnia to tego jeszcze nie zaobserwowałem, ale nie, generalnie to ludzie spacerują, jeszcze widno jest, więc wszystko w porządeczku i nawet tak ciepławo. A jak tam u was?
1: No, widocznie się pogoda nie poprawia, a raczej tą drugą stronę, ale nastroje są doskonale, bo powiem ci, że przed chwilą Łukasz Dunaj kapitalnie poprowadził spotkanie z Halą Nyondere i Martą Frey w ramach naszego spotkań związanych z czytelnictwem, a jeszcze za chwilę spotkanie z Rubensem.
0: A no właśnie,
2: działamy na miejscu, wszystkie spotkania na razie planowo, ale też oczywiście czekamy na koncerty. Tutaj główna scena jeszcze w ramach męskie granie przestawia Problem, a później oczywiście na sam koniec Kult.
0: To jeszcze powiedzmy, co jutro dla tych wszystkich, którzy się wybierają i tak będą spacerowali, bo wiadomo, męskie granie to jednak troszkę kroków trzeba zrobić, ale zapraszamy do naszego sektora, do naszej strefy pod daszkiem.
1: Zdecydowanie tak, zapraszamy na rozmowę ze Spiętym. To będzie taka najważniejsza rozmowa muzyczna. Będzie też naszą gościnią Lotta, wystąpi zespół Poczta Polska, a oprócz tego spotkanie w ramach czytelnictwa aktorskie, dwie znane aktorki, Kornelia Strzelecka, Katarzyna Figura. Kłaniamy się i zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie. Męskie granie, tak, ten weekend w Gdańsku. No i dzisiaj dzień pierwszy, jutro oczywiście dzień drugi. A mówili do Państwa z Gdańska Marcin Cichoński, Łukasz Dunaj. Łukasz jutro na Zielony Żoliborz zaprasza Państwa, prawdaż?
2: Tak, chociaż bardzo już się teraz słabo słyszymy.
0: Aha,
2: więc czytamy z ruchu warg.
1: To dobrze, że są napisy podkładane pod transmisję.
0: To dobrze, to właśnie to chciałem powiedzieć. Macham do Was, widzicie to, prawda? Dobrze.
2: Tak,
0: oczywiście, rozumiem. Pozdrawiamy i kłaniamy się, dobrej zabawy życzymy. A my mamy jeszcze jedno miejsce w sekcji o Mały Głos, 36. No i jeszcze jedna nowość nam została. Pamiętam koncert na Inside Seaside, pewnie już to Państwu opowiadałem. Koncert, gra, toczy się, świetnie grają, wszyscy się świetnie bawią. I nagle artysta przemówił po polsku i taki głos za plecami: to oni są z Polski?

Cinnamon Gum, tak, Merlis. To jest 36. miejsce, no i mamy sekcję Mały Głos za nami, ale jeszcze póki śpiewają i grają, to zacytuję Państwu tekstówkę od Pana Łukasza i proszę się trzymać, Panie Łukaszu i Państwo, bo brzmi to tak. To już tydzień bez żony. Dobrze, że w niedzielę wraca. Kiciuś już nie chce być tygrysem. Kiciuś chce być kiciusiem swojej pańci.

Zatem czas na podsumowanie. Kiciusie i Tygrysy. Na 50. Misia Furtak, spadek o 8 pozycji. A potem zaczynamy nowości. Na 49. Beyoncé, potem PJ Harvey. Potem mamy Blaukę, potem Jungle. Lubię ten akcencik. Potem też nowość. Alabama Shakes, Jack White, Kasabian, Kaleo, Skuba, Story Amos i... Współgłosy Marcel Baliński i Błażej Król. To 39. miejsce. Potem Dobry, potem Lana Del Rey. Potem na 36. Cinnamon Gum. To ostatnia z nowości i tak to nam się poukładało. A jak będzie wyżej? 10 do góry, 5 bez zmian, 16 w dół i będą 4. 4 nowości. Zanim 35. miejsce, to mam dla Państwa propozycję, która także po 22. w zestawie do głosowania się pojawi. To Marcin Januszkiewicz. Nagranie ukazało się dziś. Zatytułowane jest Aśka.

Marcin Januszkiewicz, Aśka. To nagranie dziś pojawiło, po 22 będzie do Państwa dyspozycji w zestawie do głosowania na listę lista.radio357.pl, a za tydzień Marcin Januszkiewicz będzie gościem Niedźwiedzia, a za tydzień w sobotę, dokładnie. To zapraszamy serdecznie. No i mamy 10 minut do 20. Chyba możemy zaczynać. 35 utworów przed nami. Na 35.

Igo będzie czekał w Krakowie. 100-milowy las. Lo. Wy. Minus dwie pozycje. Las. 6 tygodni z nami z 33 na 35 miejsce. Na 34, muszę Państwu powiedzieć, tak w tajemnicy, proszę nikomu nie przekazywać tej informacji, bo to tajne, ale w tygodniu to już się trochę żegnaliśmy z tym nagraniem. Mrozu był poza zestawem, ale dzisiaj cudownie wrócił.

I proszę, wybronił się Mrozu z 35 na 34, awans o jedną pozycję. 10 tydzień, czyli jest tak w środeczku. Bo pytanie w aplikacji w sądzie jest, czy od góry, czy od dołu państwo głosują. No i Mrozu tak gdzieś musi być po środku, czyli trochę tak. Jak z frytkami, trochę takich, trochę takich. 4 minuty zostały nam do 20 i zdążymy z pierwszą nowością.

0: To jest taki instrument, coś jest zrobione z beczki, nie? Tak mi się wydaje, to tam takie, co było słychać w tle. Ale może jestem w mylnym błędzie. 33 miejsce, pierwsza z nowości. Dzisiaj jeszcze będą trzy Well Organized. To jest Ezra Collective, a ten piękny głos to Lila Ajke. No tak to się poukładało. 20 równiutko. No to uwaga, uwaga, na szczęście dzisiaj nie ma meczu żadnego.
1: Dawaj. Szybciej. No dalej. Podaj!
2: Będzie bramka!
1: Jest tak!
2: Gol!
3: Ojej, spalona?
4: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
0: Pani Aneto, spalona? 20 minęła, możemy zaczynać od 32 miejsca. No niestety, Halinko, na 32.

0: Aha, no Halenko, nie wiem jak to powiedzieć, minus 7 z 25 na 32 miejsce. Dobry, nie, jeszcze jest widno, to jeszcze dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór.
0: A państwo skąd?
2: Z Gorzowa.
1: Z Warszawy.
0: No to ustalcie wersję, bo...
1: Nie, to Kinga jest z Gorzowa, ja jestem z Warszawy.
0: To dobrze, Warszawa to jest wszystko jasne. I co robimy? Pozdrawiamy?
1: Możemy pozdrowić, a najpierw chciałem wyjaśnić nasz pobyt tutaj.
0: No patronacka wizyta to.
1: Patronacka, dobrze. Tak, bo jestem patronatem, zgadza się. I dzisiaj jest nasza 8. rocznica znajomości.
0: A.
1: Tak więc 8 lat temu... W lipcu w 2018 roku.
0: Tak, też policzyłem.
1: 16 lipca wybrałem się nocnym pociągiem do Gorzowa. No i od tamtej pory.
0: No to dobrze. Wszystko rozumiemy. No, ale będziemy pozdrawiać?
2: Ja bym chciała pozdrowić Andrzeja Sadowskiego z Gorzowa.
0: O, bardzo dobrze.
1: A ja wszystkich słuchaczy.
2: I mojego tatę, Wojciecha Przybyła.
0: Kłaniamy się, pozdrawiamy, to zwiedzamy dalej. Za chwilę Helenka sprawę przejmie, a my jesteśmy na 31.
1: Dziękujemy, panie Marcinie.

0: Tak, tak. Do samego końca, no bo mamy awans. 4 tygodnie, jedna pozycja do góry z 32 na tę o jedną wyżej. Tak, tak. I Krzysztof Zalewski. Na 30 spadek. Też o jedną pozycję.
1: Kochana córeczko, jeszcze

O, kochana córeczko, złącz nogi. Matylda Łukasiewicz, minus jedna pozycja, 14 tydzień. Na 29 też będziemy mieli spadek o pozycji aż 9, ale to nie jest największy spadek. Będzie jeszcze większy. Maja Kleszcz i Cortez, mam nadzieję.

Maja Kleszcz, Cortez, mam nadzieję, minus 9, siódmy tydzień i taki spadek o 9 pozycji na 29 miejscu. Na miejscu 28, chyba ten początek Państwo bardzo dobrze znają, bo to jest 68 raz, kiedy sobie słuchamy tego początku. I nic się nie zmienia z 28 na 28.

ZAS, wiadomo co się teraz powinno wydarzyć, machamy, oczywiście, że tak, na 28 miejscu, trochę zaniedbałem tekstówki od Państwa, bardzo serdecznie przepraszam, ale będziemy nadrabiali, to od Pani Moniki informacja taka, proszę pozdrówcie wszystkich harcerzy na zlocie grunwaldzkim, którzy jutro po raz kolejny pokonają krzyżaków w wielkiej bitwie, a wśród tych harcerzy są także moje córki, Gosia i Jania, które mieczami swymi będą wspomagać dzielnych wojów. Bądźcie wielni tam. Choć wiadomo, jak to się skończy. Dobrze się skończy. 28 miejsce za nami, 27 przed nami i ono, mam wrażenie, przejdzie płynnie w 26, ale po kolei. Tu akurat będzie awans o 3 pozycje.

Wiem, że z jednego w drugie, no bo to ten sam zespół. Deep Purple po raz pierwszy i po raz drugi do góry o 3 pozycje to Child in Time na 27, a na 26 to co teraz słychać? Diablo. No ale tutaj spadek i to jest ten najwyższy, a właściwie najwyższy, chyba nie powinno się mówić o spadku. Największy spadek, bo 16 pozycji. Drugi tydzień, no to wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają z 10 na 26. Purple za nami, a na 25 mamy delikatny awans o pozycję 2.

25 miejsce z 27, dwie pozycje do góry, Americano i Vito Bambino, i to jest 51 tydzień, czyli za tydzień będzie rok. Co państwo robili rok temu? Proszę się zastanowić. Ja akurat chyba nawet pamiętam. 24, no to jest druga nowość.

Nie, przepraszam, Danceteria. Madonna, no i jak? No i jak? 24 miejsce, druga z nowości. No chyba dobrze, chyba całkiem nieźle. Zwłaszcza w takich okolicznościach. Nie przerywam żadnych tańców, bardzo proszę.

Męskie granie orkiestra 2026, tańczę 23 miejsce, spadek pozycji 5 w Gdańsku. Jak słyszeliśmy dzisiaj męskie grania, właśnie a propos Gdańska, to od pani Brigidy tekstówka. Żyłam w nieświadomości, myślałam, że Cinnamon Gum to super grupa z zagranicy, a to moi ziomale z Gdańska. Oczywiście głosowałam na moich ulubieńców, Trójmiasto to taka kopalnia wielu talentów. Prawda, prawda, oczywiście, że tak w Gdańsku będziemy, przypominam, w listopadzie na Inside Seaside. Na 22 bez zmian, z 22 Natalia Grosiak.

Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, to jest miejsce 22, no właśnie, gdyby ktoś pytał, pochwalę się, od razu odpowiada pani Anna. Od dziś jestem mamą świeżo upieczonej studentki biologii kryminalistycznej. Gratulacje dla wszystkich, dla których rekrutacja zakończyła się pozytywnie, a za pozostałych trzymam kciuki w dodatkowym terminie. No właśnie, zdaje się, że to jest ten czas, kiedy dowiadują się przyszli studenci, maturzyści, czy się dostali, czy nie. Trzymam kciuki, rzeczywiście mam nadzieję, że wszystko poszło tak, jak sobie państwo zaplanowało, ale też... Mam sygnał od pana Łukasza, że syn, pierworodny Franciszek, został przyjęty do wymarzonego technikum w Krakowie. Od września będzie szkolony na elektronika. No, czyli też rekrutacja zakończona pozytywnie. Cieszyć, gratulować. 21. RIK.

0: Tak tu sobie cicho, skubaniutki siedzi i co? I po raz kolejny. I do góry tym razem. Dwie pozycje do góry z 23 na 21. 21 tydzień z panem Rickiem spędzamy z przyjemnością, jak rozumiem. Dopytanie jest. Pani Iza napisała ze Szczecina, gdzie ta sonda? No właśnie tam obok tego miejsca, skąd pani wysłała tekstówkę. Nad tekstówką jest takie zagłosuj w sądzie. A sonda dotyczy głosowania na listę, więc zapraszam w czasie listy. Mamy jeszcze godzinkę i takie 6 minut na głosowanie, czyli przed 22 dowiemy się, co i jak. Pytanie brzmi, od góry czy od dołu? Jak państwo zaczynają głosować na listę? Od najstarszych czy od tych najmłodszych?
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: taki ci zostawię świat.
1: Gruby, mały Artur Rojek, spadek i to o 5 pozycji, 10 tydzień, 15 tydzień temu, tym razem 20 miejsce, a na 19 nic się nie zmienia. Archive po raz 24.

City Walls Archive z 19 na 19, 24 tydzień. Ja bym Państwa teraz tak wysłał, zaprosił do bardzo gościnnych murów Centrum Praski Koneser. Tam może warto się wybrać, jeśli ktoś szuka pomysłu na letnie popołudnie albo wieczory w Warszawie, no bo trwa właśnie 8. edycja Lata Konesera, jednego z największych bezpłatnych programów kulturalnych w stolicy. No i w najbliższych dniach czekają m.in. praskie koncerty chopinowskie. 23 lipca zagra Adam Kałduński. Też czeka na Państwa scena muzyczna GQ z lipcowymi koncertami. Między innymi 30 lipca to będzie Zuzanna Malisz. A w harmonogramie do wyboru do koloru plenerowe spektakle, kino pod gołym niebem, yoga, potańcówki, wiele innych wydarzeń, co sobie Państwo tylko życzą. Jak Państwo wiedzą, też Radio 357 korzysta z gościnnych przestrzeni praskiego Centrum Koneser. Warto się tam wybrać, spędzić czas. Fajna propozycja. My będziemy na pewno jeszcze w czasie tych wakacji w sierpniu, a sierpień już za rogiem, to się tam nie ma co wygłupiać. To w sierpniu będziemy. La Pausa Italiana będzie zapraszała Państwa w niedzielę. No więc proszę to rozważyć. Zrewitalizowana przestrzeń dawnej warszawskiej wytwórni Wódek Koneser. Tam zapraszamy. Zresztą proszę zerknąć na stronę internetową koneser.eu. Tam wszelkie ważne informacje i będzie można podejmować decyzje. No tak, zapraszamy, zapraszamy. To było 19 miejsce, za nami na 18, z 16 dwie pozycje w dół. Dead Can Dance.

Dead Can Dance, to jest miejsce 18. Co tam, jak tam? Piątkowe pytanie jak zwykle. No i pani Agnieszka się chwali, sygnalizuje właściwie. W tamtym roku skakałam z radości, gdy syn dostał się do wymarzonego technikum, klasa informatyczna. W tym roku mamy na głowie egzamin poprawkowy z języka polskiego. Proszę trzymać kciuki. Będziemy, zdaje się, to tam koniec sierpnia, te poprawkowe. Spokojnie. Wszystko będzie bardzo dobrze. Proszę się nie denerwować. 17 miejsce, minus 3. A nie, to jeszcze nie teraz. Teraz. Minus 3. Trafiłem za pierwszym razem, nie?

Zapalenie przedrostka z pięty, po raz 23, z 14 na 17, przypominam, to o czym mówili panowie przed 20, że jutro na męskim graniu także będzie spotkanie ze spiętym na naszej scenie. Kto się wybiera na męskie granie, to proszę tam zaglądać do naszej strefy. Fajne rzeczy tam się dzieją, a poza tym jest pod daszkiem. Jak jest słonecznie i gorąco, to pod daszkiem, jak pada, to pod daszkiem, więc warto się wybrać. A teraz na miejscu 16, -3. Po raz 89 Shadeadu.

Minus 3, Young Lion, Shadeadu, 16 miejsce. Od góry czy od dołu, jak Państwo zaczynają głosować, to sonda w aplikacji, tam się proszę wybierać, śmiało korzystać. I też Pan Piotrek daje sygnał, że u mnie głosowanie zawsze od nowości, czyli od góry. Postanowienie noworoczne jest zrealizowane i realizowane. Głosuję przez cały rok. Dzisiaj, teraz mamy 29 tydzień, wszystkie piątki zagłosowane. Czuwaj, panie Piotrku, serdecznie gratuluję. Nowości bardzo dobrze, od góry państwo głosują, część daje takie sygnały. Proszę pamiętać, że nowości, nowości, fajnie, ale ten drugi, trzeci, czwarty tydzień też bardzo ważny. Na przykład tak jak w wypadku tego utworu, bo to jest drugi tydzień spadek. Tylko o 7 pozycji. Brian Adams.

Takie dosyć oficjalne stanowisko Briana Adamsa, ale myślę, że też innych Kanadyjczyków na temat tego, czy chcą być 51. stanem. 15. miejsce, minus 7, drugi tydzień, tak państwo zdecydowali. No to pora na miejsce 14, które odbędzie się trochę przed 21, ale też trochę po 21, gdyż utwór posiada 7 i ponad minut.

0: Nowość, więc od początku do końca. 14 miejsce. I Belong to the Sky. Peter Gabriel. Tak państwo zdecydowali. To była trzecia z nowości. Zwykle celujemy w pełną godzinę, więc uznajmy, że jest 21. Od 5 minut.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: I myślę, że warto. Warto, jeśli komuś umknęło. Tak, to było zaproszenie, a my mamy 13 utworów do 22. Powinno się udać. Na 13 z 9.

Ciągle bardzo się podoba. 13 miejsce z 9. Anioły, pojedynek Mrozu i Julia Pietrucha. Mamy jeszcze ponad pół godzinki na głosowanie w sądzie. Sonda jest w aplikacji. Muszą sobie państwo tworzyć aplikację, tam troszeczkę paluszkiem tak i będzie sonda. I pytanie jest takie, czy głosowanie na listę zaczynają państwo od dołu, czyli od tych starszych, czy od tych nowszych, czyli od góry. Jeśli chodzi o głosówki i tekstówki, to też w aplikacji tekstówka promuje listę wśród rodziny, pisze pan Kajetan. Buntownicy w wieku 8, 12, 14 są coraz bardziej na tak. Dziadek się wdraża. Kiedyś będzie patronem, ale jeszcze o tym nie wie. Pozdrowienia od ekipy wokół ogniska. To proszę tam sobie ogniskować, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie za bardzo spalona. Żeby nie chrupało i nie chrzęściło za bardzo między zębami. No i że, a teraz uwaga, jakie będzie połączenie. I że komary nie dokazują.

Kamara i Kaśka Sawacka po raz 87 z 12 na 12. No to pani Ania też się pochwali, że dziś została dumną mamą studentki historii sztuki. Uściski dla państwa. No właśnie, tam rekrutacja na studia, pewnie nie wszystkie, ale w niektórych miejscach zakończona, albo właściwie pierwszy etap, więc niektórzy się dowiedzieli, że się udało. Nareszcie. 11 miejsce.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męski Grań Orkiestra 2026 rok. Igor Herbut, Zalia, także Vito Bambino. Jutro, bo to w soboty na zakończenie Męski Grań Orkiestra, więc jutro w Gdańsku. Proszę się spodziewać, kto się wybiera. To było miejsce 11, spadek o 4 pozycje, 13 już tydzień. Lista małparadio357.pl. Proszę pamiętać o adresie mailowym. Proszę pamiętać o tym, że głosówki też do dyspozycji, że tekstówki. To wszystko w aplikacji, ta sonda, o którą państwo pytają. To na głównej stronie. Jak sobie państwo otworzą aplikację, troszeczkę trzeba palcem smyrnąć raz i będzie sonda. Wszystko jasne. Tuż pod zdjęciem Romy Leszczyńskiej. Mamy w tej chwili 18 minut po 21:00. Przed nami miejsce 10. Pierwsza zima, pierwsza wiosna, pierwsze lato, pierwsza jesień już za nami. Pierwszy rok minął.

0: chcę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
2: Rok temu odeszła Asia Kołaczkowska. Jak ci tam?

to ta dłuższa wersja, taka bardziej albumowa. No bo też radiową wyedytowali troszkę zupełnie nie wiadomo po co, ale jest. U2, Street of Dreams, dwie pozycje do góry w drugim tygodniu. Można? Z 11 na 9. Tacy troszkę juniorzy starsi. To za nami, a jeszcze też od pani Doroty zostaliśmy pogłaskani przez panią Dorotę po główce, że fajny pomysł z sondą i że można częściej, nie tylko na wakacje. Dobrze, dobrze, możemy sobie częściej w trakcie listy. Nie wiem, czy za tydzień się uda, bo pływająca, więc będą inne rzeczy na głowie, ale nawet pytanie sobie wymyślimy kolejne. Czy w dur, czy w mol? Może być? Milena? Może być, dobrze. To któregoś razu też sobie takie zorganizujemy pytanie dotyczące sondy. To byli juniorzy starsi, to co powiedzieć o nich?

przy YouTube to wyglądało już dobrze, bo w drugim tygodniu plus 2 pozycje, a tu w trzecim tygodniu plus 9 z 17 na 8 miejsce. The Rolling Stones, wygląda na to, że to takie odnawialne źródło energii i kto nie słyszał jeszcze nowej płyty, to proszę posłuchać. Naprawdę porcja energii. Nie wiem, czego oni się najedli. Znaczy wiem, ale to było dawno temu. Stonesi, to było miejsce 8. Jeśli chodzi o sondę, to przypominam, jeszcze 15 minut nam zostało. Dostałem od pana Piotra taką informację dwuwyrazową. Zagłosowałem. I co teraz? Tak, to jest ten drugi wyraz. I co teraz? Co teraz? Co teraz? Nie wiem, no. Musimy poczekać do za 15.

0: szczęścia i nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Yeti. Artur Rojek, Dawid Podsiadło, minus jedna pozycja. Szósta tydzień temu, siódme tym razem. Pani Olu, gratulacje. Pani Ola wczoraj obroniła licencjat, oficjalnie jest teraz panią historyk. Gratulacje, gratulacje. Dopytują państwo, czy, bo tam czasem nie widać tej sondy, czy, no tak, trzeba przeinstalować. W sensie takim, że zaktualizować. O, to jest to słowo, którego mi brakowało, panie generale. Zaktualizować apkę, proszę. O,

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

MD Tworzywo 6 minut mądrości, 6 tydzień, 6 miejsce. Spadek o pozycję 2, a na 5, no i mamy 4 nowość.

Taka zapowiedź, a właściwie jedna z zapowiedzi nowej płyty Nosowskiej. Sos Chaosu, czwarta nowość, na miejscu piątym Nosowska. lista.radio357.pl. Przypominam, zostało nam 17, 16,5 minuty do 22, za 16,5 minuty odświeżony zestaw do głosowania. Jeśli chodzi o sondę, to tam jeszcze chwilka została. Tak, trzeba też być zalogowanym dżentelmenem albo dżentelmenką, jeśli chodzi o aplikację, i wtedy można głosować. Zapraszamy. Sonda jest. A teraz na czwartym, z piątego, dziesiąty tydzień i do góry.

Czwarte miejsce z piątego, dziesiąty tydzień, jedna pozycja do góry. E.ON, Maja Kleszcz. No i mamy już, bo jest tak, 12 minut do 22, więc sonda zakończona. Wiemy, że 614 osób zagłosowało. Bardzo dziękuję.

0: Bonjour, pardon, merci. Céline Dion, jedna pozycja w dół, z drugiej na trzecią, drugi tydzień. Coś mi podpowiada, że to się jeszcze rzeczy mogą wydarzyć w zupełnie innym kierunku niż myślimy. No ale proszę głosować lista.radio357.pl. Od góry, od dołu, jak państwo sobie życzą. Ale fajnie wiedzieć, że jednak od tych nowości. Głosuję dopiero od dwóch edycji i ciężko mi powiedzieć, czy od dołu, czy od góry. Czas pokaże, pisze pan Marcin. Czas pokaże, cytując klasyka. Dobrze, że państwo głosują. Proszę się logować, proszę zostać patronem, patronką i głosować.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: Romka ma rację. wspieram.radio357.pl. No i teraz drugie miejsce i chyba wszystko już będzie jasne, bo na drugim niby do góry, ale nie na pierwsze. Po raz kolejny, to już szósty raz przed finałem.
2: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku. Gdy Maradona mijał Anglików.

Dietyczki. Mesiarz zgranie. I teraz będzie okazja do Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa i

0: No i zobaczymy, co zrobi Argentyna w niedzielę. Wielki finał. Argentyna, Hiszpania, Hiszpania, Argentyna, Argentyna. Dobry, Dariusz Szpakowski z trzeciego na drugie po raz szósty. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór panu.
0: A pan typuje z nami? Pan nie typuje z nami.
1: Nie typuję, ale oglądam mundial.
0: I?
1: I Argentyna nie.
0: Hiszpania będzie.
1: Hiszpania, wydaje mi się, że tak. Kibicowałem Anglii. Harry Kane to jest niezły chłopak. No ale niestety, no.
0: A co tam się stało? Co tam się wydarzyło?
1: Co tam się wydarzyło?
0: Co ten Tuchel tam zrobił? Wracać, obronić. No, bez sensu to było. Artur Gawa, jak państwo słyszą, po 22 będzie się z państwem spotykał. Coś tam będzie? Ktoś tam wpadnie? Co tam pana?
1: A tak, wpadną młodzi artyści. Będą to Szaptaki, czyli dwie dziewczyny bardzo piękne oraz jeden aranżer. No i grają sobie taki przepiękny pop.
0: Dobra, to będziemy słuchali. Widzę też, że zaczynasz... Nie mogę powiedzieć. Nie mówimy, nie zdradzamy.
1: Nie.
0: Dobra. To zapraszamy serdecznie. Po 22. Teraz mamy 4 minuty do 22. No i przed nami miejsce pierwsze. Tu się nic nie zmieniło. Bez zmian. Spięty Kowalski własnego losu. Tak państwo zdecydowali. Proszę głosować od góry do dołu, jak państwo sobie życzą. Po 22, czyli za 4 minuty nowy zestaw. A my dziękujemy i do usłyszenia.

Uwielbiam to. Dlaczego urodziłem się pod koniec lat 80. Ta dekada była fantastyczna. No i ta płyta to taki synonim romantycznych lat 80., choć słuchana przeze mnie już w następnej dekadzie, w latach 90. w samochodzie właśnie. The Cars. Wrócimy do nich jeszcze. Artur Gaweł w zastępstwie Piotra Stelmacha oraz pani realizatorka Milena Krupińska. Głośniej jak miłość do północy.

trzy razy wąż i miłość. Proszę tak grać i nie przestawać takiego pazura nigdy za mało. Snakes, snakes, snakes. Ale rzeczywiście to było przed chwilą na naszej antenie, a ja zapomniałem na początku podać maila. Proszę koniecznie pisać, gdzie, drodzy słuchacze, jesteście i w jakich okolicznościach słuchacie tej audycji. A może ktoś jest na męskim graniu w Trójmieście, ale jednym uchem słucha sobie na przykład Radia 357. No to proszę pisać. artur.gawel@radio357.pl. Męskie granie teraz w Trójmieście, a w listopadzie na Inside Seaside, no właśnie te węże.

Snakes wystąpią na Inside Seaside w Gdańsku w listopadzie. Zapraszamy serdecznie. Line-up w tym roku naprawdę palce lizać. Kto z Państwa się wybiera na jaki koncert? Proszę dać znać. Ja muszę powiedzieć, że zasadzam się na koncert zespołu Kneecap. O tak, to będzie na pewno fantastyczne. No cóż, w dzisiejszej audycji będziemy mieli sporo gości, to już za chwilę, i sporo nowości. Zmienimy sobie teraz klimat na nieco bardziej spokojny. No to właśnie te nowości, to pierwsza z nich.

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieś. Konstanty Ildefons Gałczyński w interpretacji Joanny Halszki-Sokołowskiej z muzyką Daniela Pigońskiego. No a to jego solowa płyta Pigon Poetry. Świeżyna, naprawdę świeżyna, poleca się do odsłuchania. Niektórzy piszą, że to zimny dramatyzm. No chyba coś w tym jest, ale to trzeba powiedzieć, że piękny. Na albumie też wielu znakomitych gości, między innymi Hubert Zemler, Ola Bilińska, fantastyczna, no i Kuba Ziołek. A my lecimy dalej z nowościami. Tym razem udajemy się do Wrocławia.

Sneaky Jesus. Ależ chłopaki dokładają do pieca niesamowicie. Spotkać ich można oczywiście na wielu festiwalach muzycznych. Takiej muzy też fantastycznie się słucha właśnie w plenerze. No ja muszę też powiedzieć, że jazz młodych zdolnych w różnym wydaniu zresztą ma się w naszym kraju ostatnio bardzo dobrze. Błoto, kosmonauci, cała scena spatifowa w Warszawie, dżemy. Dzieje się dużo i dzieje się znakomicie, no a ja trzymam tak nieśmiało kciuki za to, żeby ten poziom się utrzymał. No cóż, my teraz tak trochę na przekór tym upałom przenosimy się znowu do listopada. Ja bardzo się cieszę, jestem wręcz rozanielony i zadowolony maksymalnie, że Marysia będzie na Inside Seaside.

To Marysia Osuchowska, nasza wspaniała harfistka, której gra naprawdę jest anielska. Trafia to do mnie bardzo mocno. Tu w remiksie Olivera Polfreymana, ale Care to Care, tylko z Plum, oczywiście brzmi również znakomicie. No to teraz harfa Marysi równie pięknie zabrzmi w tym projekcie Francuza Pascala Bidot.

Jakie tropiki? Płyta Terra Incognita, na której swoją obecność zaznaczyła także Marysia Os. Tu Radio 357 i Głośni jak miłość. No to już za chwilę w naszym studiu piękni młodzi ludzie, świetna muzyka. No bo to przecież jest solą tej audycji.

0: 36 minut po godzinie 22. Głośnie jak miłość. A my w studiu mamy już zapowiadanych gości. W naszym studiu właśnie Szaptaki. Debiutanci z pogranicza alternatywnego popu, elektroniki i jazzu. Tak o sobie piszą. W prawie pełnym składzie siostry wokalistki i kompozytorki Hania i Natasza Ptak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Witamy.
0: I Filip Ziarko, kompozycja, aranżacje, produkcje w takiej kolejności?
3: Tak, dobry wieczór.
0: No to dobrze, wiesz, sobie tutaj wyczytałem. A kogo nam brakuje w tym składzie? Bo to jest was więcej przecież.
3: Tak, brakuje jeszcze naszej tekściarki Kai Drzewieckiej oraz naszego basisty Franka Kryczka i Wojtka Wójcika.
2: Perkusisty oraz fotografa.
0: No to zacny skład. Zaczęliśmy od utworu Niebo. To chcę was przepytać, co to za utwór był i jak on powstawał, bo to jest chyba pierwszy utwór w waszym dorobku, tak?
2: Tak, to jest pierwszy utwór Niebo. Jest to dla nas taka chwila fantazji, taki moment wytchnienia, przeniesienia się w inny świat. I właśnie też w tym innym świecie to tworzyliśmy, bo tworzyliśmy to pośrodku gór, bez telefonów, pojechaliśmy z całym zespołem i tam powstawała muzyka. Po prostu wszyscy zamknięci w jednej salce, tworzymy i działamy. I też mam nadzieję, że tą magię właśnie udało się przenieść w tym utworze. Taka była nasza wizja.
0: No tak, brzmi to fantastycznie. Będę o te początki was jeszcze dopytywał, ale wy w ogóle jesteście mega opaleni. Wracacie z... Gdzie to byliście? Opowiadać proszę.
2: Tak, właśnie dzisiaj wróciliśmy z Mazur.
0: Aha.
2: Mieliśmy jednodniowe wakacje właśnie, gdzie wyłączyliśmy telefony i po prostu leżeliśmy na pomoście i wskakiwaliśmy do wody. I no, super było.
0: Ale trzeba było wracać do Warszawy, no bo tak. Radio wzywa, nie?
3: No pewnie.
0: Słuchajcie, a właśnie takie naturalne warunki i takie odludzie to dobrze na was wpływa, dobrze się pracuje wtedy, dobrze się komponuje i wy wtedy najlepiej pracujecie?
2: Tak, właśnie nasze początki się zaczynały w Radomiu, bo my jesteśmy z Nataszą z Radomia i tam mamy domek rodzinny naprzeciwko lasu i fortepian jest właśnie w naszym domu. No i tam w sumie zaczęły się nasze kompozycje. Tam zaczęliśmy komponować wszystkie majówki, wakacje, po prostu siedzieliśmy w domu i graliśmy muzykę. I tak samo właśnie w tym Szczyrku, bo też tam mamy domek rodzinny. Więc wszystko w sumie powstawało wśród natury i spokoju. Że Warszawa nie była takim miejscem do komponowania i tworzenia.
0: No Warszawa nie jest takim miejscem.
2: Uciekaliśmy właśnie, że tworzyliśmy sobie gdzie indziej te warunki tworzenia.
0: Chyba w spokoju się najlepiej komponuje, Filip.
3: Tak, właśnie szczególnie jakby tutaj w Warszawie, gdzie jakby wszyscy jeszcze mamy jakieś inne obowiązki, nasze rozproszenia i dużo na głowie, no to o wiele ciężej się presuje niż właśnie jak wyjeżdżamy w góry, pakujemy po prostu dwa samochody tego sprzętu, stawiamy tu takie nasze prowizoryczne, albo nawet nie do końca i tu trzeba podziękować właśnie Frankowi, który też realizuje to wszystko i spina technicznie, oprócz tego, że gra z nami. No i wtedy jesteśmy w stanie się wyłączyć i po prostu grać od rana do wieczora i się zanurzyć jakby w tym totalnie. No piękne chwile i też trochę jakby spełnienie takich moich personalnych marzeń, jakby móc robić takie rzeczy z takimi ludźmi.
0: No dobrze, Szaptaki, skąd wy się wzięliście? Jak to się rozpoczęło? Jak padł ten pomysł, że dobra, gramy muzę taką właśnie, czyli taki pop alternatywny, ambitny, połączony także z innymi gatunkami? Natasza.
2: Skąd to się wzięło? No to jest w ogóle długa historia, bo to się wzięło...
0: Mamy czas.
2: Wzięło się wszystko od jakiegoś wspólnego marzenia. Że po prostu skończyłyśmy z Hanią szkołę filmową i żeby być w tym aktorstwie, to trzeba było się tak wszędzie pchać i cały czas się starać, żeby mieć jakieś miejsce i robić projekty. A my od razu chciałyśmy robić projekty i siebie wyrażać i tworzyć po prostu rzeczy, żeby wyrażać emocje i dawać coś światu. I ja pracowałam... Poznałam się z Kają, naszą tekściarką w pracy i tak się połączyły nasze drogi, że kiedyś w niej była, mówię, Kaja, co to są za teksty? Że my piszemy piosenki, Hania szuka tekściarki. I tak się nagle połączyłyśmy we trzy. Później Filip do nas doszedł i włączył się do projektu i zaczął nam grać na fortepianie i robić aranże i komponować. My już przychodziłyśmy z gotowymi tekstami. I potem kolejne puzzle, bo przyszedł Wojtek, Wójcik pojechał z nami na wyjazd. I żeby robić nam zdjęcia. A mówi, ja kiedyś grałem na perkusji. I wszedł po prostu do naszego zespołu, nie tylko jako fotograf, tylko jako perkusista. I później przyszedł Franek i nagle po prostu wszystko się poskładało i jesteśmy wszyscy razem. Dużo eksperymentujemy, jeszcze szukamy swojego stylu. Jest też właśnie super przestrzeń, że mamy ludzi, tą salkę u mnie w domu, studio, gdzie po prostu mamy dowolną ilość godzin na ćwiczenie, próbowanie, eksperymentowanie. Więc to jest... Piękna.
0: Salka nawet wiem, gdzie jest. Ale słuchajcie, wasze inspiracje muzyczne, Hania? Jak sobie pomyślałaś, że no będę robiła coś takiego, więc co ci się działo w głowie? A może to było coś całkowicie innego, zupełnie innego? I te inspiracje jakieś nie miały znaczenia?
2: Myślę, że duże znaczenie dla mnie ma klasyka, bo jestem po fortepianie, więc na pewno to pianino i taka trochę sentymentalna muzyka, ale głównie inspirują mnie emocje. Myślę, że za nimi podążam, więc jak mam jakiś temat do przegadania, do napisania, to z tego powstają piosenki, z tej takiej potrzeby wyrażenia się. Ale też bardzo mnie inspiruje Hania Rani. Też jak byłam młodsza, słuchałam dużo The Dumplings, że taki dużo polskich artystów.
0: O tę inspirację słuchałam. Jeszcze będę dopytywał, Filip, bo ty robisz tutaj no, mocną robotę. Aranżujesz, grasz także. Te twoje inspiracje, gdzie tego szukałeś?
3: Moje są bardzo szerokie, bo to pada no moją fascynacją w sumie już od dawna. No to jest jakby grupa Radiohead i cała ich muzyka. Bardzo właśnie dużo wcześniej też siedziałem w muzyce elektronicznej, więc te inspiracje właśnie to jest takie szukanie, składanie jakby tych wszystkich elementów jakby w całość, ale też muszę przyznać, że nie mam czegoś takiego, że mam jakby taką jakąś jasną jakby inspirację, bardziej jakby właśnie gdzieś tam wyciągam małe jakieś elementy organicznie i podświadomie z tego, co widzę. Właśnie bardzo dużo słucham jazzu, bardzo dużo słucham jakby muzyki elektronicznej, no i też klasycznej muzyki, dzięki Hani, więc myślę, że to są takie trzy nurty jakby, które gdzieś tam mnie prowadzą.
0: A mnie fascynuje, jak te utwory powstają. Wy się spotykacie tak w jednym miejscu, dżemujecie sobie? Wymieniacie się jakimiś inspiracjami właśnie, a słyszałem to i zagrajmy to tak.
2: Na początku jest po prostu tekst. Chaos. My przychodzimy do Filipa z tekstem. A te teksty powstają tak, że my piszemy pamiętniki, dużo rozmawiamy z Kają, bo my się też przyjaźnimy. Mamy taką dość głęboką relację, dużo gadamy i wtedy na tym podstawie piszemy piosenki. Potem idziemy do Filipa, sklejamy to w jakąś taką formę i Filip zaczyna coś grać. A my do tego śpiewać.
0: No i to jest proces mnie ciekawi.
2: I to jest w sumie takie improwizowanie.
3: On jest taki bardzo holistyczny, można powiedzieć. Jakby mało jest w tym takiego planu jakby faktycznego. To w dużej mierze ja czuję, że opiera się to na jakimś natchnieniu, jakby właśnie wejście w jakiś stan emocjonalny i w szukaniu jakby tych rzeczy gdzieś tam na klawiaturze, w harmonii. Dziewczyny też wtedy zaczynają wokalizować i pomału jakby wyłania się coś, co z nami zostaje jakby później.
2: Właśnie też często przychodzimy do ciebie z tematem, że mówimy, że to jest utwór o, nie wiem, tęsknocie, o zapomnieniu. I przez te moody, jakieś tematy zaczynamy tworzyć muzykę.
3: Tak, teraz jakby też dużo w sumie się zmienia, bo mam wrażenie, że ten chaos jest jeszcze większy, bo my teraz wszyscy wchodzimy jakby w ten proces jakby w naszym jakby studiu i jakby razem właśnie z Wojtkiem, Frankiem, ja, dziewczyny i czasami potrafi być to bardzo dużo.
0: No dobrze, o tekstach jeszcze porozmawiamy, ale teraz zagramy sobie utwór Hania. Haniu, będzie zadowolona.
2: Bardzo.
0: No to gramy.

0: To Szaptaki i Hania. No właśnie, teksty bardzo osobiste. Haniu, powiedz coś o tym utworze. To taka trochę autoterapia dla ciebie także?
1: Tak, ten moment powstał w takim dość trudnym momencie w moim życiu. Znaczy, przechodziłam taki trudniejszy czas i wtedy pisałam bardzo dużo pamiętników. Bo ja mam taką zasadę, że jak się coś dzieje, to po prostu bardzo dużo piszę. Ale też bardzo dużo rozmawiałam i z Natasz,

0: bo Kaja jest autorką tekstów, tak?
1: Mhm,
0: a wy przychodzicie oczywiście z czymś do niej, sobie to przegadujecie, bo te teksty właśnie są tak bardzo osobiste.
1: Tak, no na przykład mogę powiedzieć to na przykładzie Nataszy, bo Natasza to jest taka piosenka też bardzo osobista o złamanym sercu. Nazwałyśmy ją w ogóle piosenka Amulet dla złamanych serc. I no, ja jestem bardzo blisko z Kają. My jesteśmy w takiej relacji, że codziennie ze sobą rozmawiamy. I po prostu weszło Kaja ze mną w te emocje, połączyłyśmy się i tak powstała ta piosenka. Piosenka właśnie o takim pokochaniu siebie. Mhm. I tu właśnie mam taki cytat też od Kai i też możecie ją dzięki temu bardziej poznać. Też nawiązując do tej audycji Miłość, bo te nasze piosenki też są o miłości. O miłości do siebie, właśnie o relacjach, ale właśnie o tej miłości, która zaczyna się od nas. I tutaj jest ten cytat od Kai, to może go przeczytam.
0: No proszę bardzo.
1: Najbardziej ciekawi mnie miłość i jej próby opisania, choć wiem, że nie daje się uchwycić słowami. Miłość w każdym wydaniu i z każdej perspektywy. Miłość do siebie samego, relacje, miłość kosmiczna, pamięć gwiezdna i miłość do Stwórcy, którym w istocie jesteśmy my sami. Od pana w żabce po las i samochody. Wszyscy jesteśmy jednym żywym organizmem do kochania.
0: No tak, wszyscy jesteśmy jednym żywym organizmem i jesteśmy połączeni. Piękne. Słuchajcie, moi drodzy, teksty to jedno, są fantastyczne, ale także strona wizualna jest tutaj u was bardzo ważna, teledyski. Pytam o to też nieprzypadkowo, no skądinąd wiem, że jesteście jakby związani z warszawską szkołą filmową, także te teledyski są niesamowite. Kto maczał palce w nich? Filip pewnie?
2: Tak, ja jak gdzieś tam tutaj bardzo, jest to dla mnie, ta strona wizualna jest dla mnie bardzo ważna. Z zawodu jestem operatorem, więc gdzieś tam ciągnę w tą stronę i zaciągam wszystkich moich przyjaciół i znajomych z tego świata filmowego na pokład. I chciałem właśnie bardzo podziękować też kolektywowi, który mamy, zespół filmowy Harmider tutaj w Warszawie, bo to jest ogromne wsparcie i nie moglibyśmy tworzyć jakby tak jakościowych rzeczy jakby w takich budżetach, jakie mamy, czyli bardzo niskich, ponieważ jesteśmy gdzieś tam na początku jeszcze naszej drogi bez nich i bez właśnie wsparcia wspaniałych ludzi, którzy wierzą jakby w nas. Więc no, za tymi właśnie wizualnymi też historiami stoją wspaniałe osoby, wspaniali reżyserzy i reżyserki i piękne ekipy filmowe, które nas wspierają. No i to też jakby ten proces wygląda jakby, że wychodzimy trochę od tych emocji, jakby, które chcemy opowiedzieć. Zapraszamy kogoś do współpracy, kto też się zajmuje opowiadaniem historii, ale na ekranie, i staramy się stworzyć jakby kolejną warstwę po prostu do tego, co wcześniej stworzyliśmy.
0: No, wychodzi piękny taki produkt sensualny, no bo te obrazki też są często czarno-białe i właśnie pokazują was, dziewczyny właśnie w różnych sytuacjach, ale bardzo tak filmowo.
2: Tak, staramy się wszyscy, żeby tak to wyglądało. A gdzieś tam mam słabość do czerni i bieli, aż moi koledzy się śmieją ze mnie, że jestem po prostu już czarno-białym operatorem. Ale no, coś w tym jest takiego, że dla mnie to jest jakaś taka czystość właśnie też w tym przekazie wtedy. No ale też mamy teledysk do mojej dziewczyny, który jest kolorowy i taki mocniejszy, gdzie przeważa kolor czerwony, bo chcieliśmy to zrobić bardziej z pazurem. No, więc też tam szukamy po prostu różnych środków wyrazu.
0: Więc nie tylko czarno-biało. Ja polecam oczywiście państwu zobaczyć te teledyski w serwisie YouTube oczywiście. A my za chwilę sobie zagramy, no właściwie już to się stanie, za moment. Utwór zatytułowany Natasza. No to Natasza, jakieś może małe wprowadzenie do tego utworu?
1: No to jest utwór, no piosenka, którą napisałyśmy z takiej potrzeby serca. I że każdy, kto ma to serce złamane, żeby nie czuł się sam. Że każdego to spotyka i że po tych wszystkich łzach przychodzi słońce. I taki jest właśnie końcówka tej piosenki, że w końcu słońce wygrywa z deszczem. I właśnie tak też dbamy o to, żeby każda piosenka była transformacyjna. Żeby była w niej taka transformacja od smutku aż po...

0: uleczenie tego smutku. I też o tym właśnie mówi ta piosenka, że pozwolenie sobie na ten ból i na tą stratę i na te wszystkie emocje, które są w środku, że to przynosi ulgę. I że te lęki właśnie, o których śpiewamy, że to jest taka droga do raju i po prostu uleczenia serca i do obecności. I o tym jest ta piosenka.
1: No to proszę posłuchać Szaptaki i Natasza.

0: Już słońce wygrywa z deszczem. Piękne zakończenie. Szaptaki, Natasza, no i szaptaki w naszym studiu, w audycji Głośni jak Miłość w Radiu 357. Nie uciekajcie jeszcze, bo ja pytam o wasze plany. To takie standardowe pytanie. Co się będzie działo? Natasza?
1: No, takie plany na jutro. To będzie... Plany na jutro to jest jedziemy na 80 naszego dziadka, a plany szaptakowe... planujemy koncert jesienią pod koniec października i będzie to koncert w Warszawie. No i więcej szczegółów będzie już niebawem. Jesteśmy w trakcie organizacji tego koncertu.
2: Tak, ale to będzie koncert premierowy naszej płyty.
1: Całej płyty.
0: No właśnie, całej płyty.
2: Października.
0: Zapomniałem o to zapytać. Wybaczcie, płyta... Właśnie, jak będzie zatytułowana wasza debiutancka płyta?
1: Kłopoty w pałacu.
0: Kłopoty w pałacu. Czy to kłopoty w tym pałacu, w którym macie próby?
1: Pewnie część kłopotów się tam wydarzyła.
0: A, no tak.
1: Ale pałac to jest nasze serce i te wszystkie kłopoty, które się w nim dzieją. O tym jest ta płyta. O emocjach, przeżyciach.
0: O wszystkim.
1: O wszystkim.
0: Czego was dotyczy.
3: Myślę, że ten budynek mógł być inspiracją jakąś małą.
0: No tak, skądinąd znam ten trochę budynek, wiem gdzie to jest i to taka mała inspiracja mogłaby być. To jeszcze coś więcej może o tej płycie. No bo teraz jest taka moda na wypuszczanie singli. To ile będzie tych utworów? Czy jest tak, że najpierw wypuści się wszystkie single, no i to jest cała płyta, czy będzie ich więcej?
1: Niedługo będzie już ostatni singiel wydany. Aha. Będzie to singiel pod tytułem Rekiny w bikini. I chcemy, żeby on promował właśnie całą płytę, bo ta płyta jest też trochę o przejściu w dorosłość. O tym, jak to jest porzucać to dzieciństwo i wchodzić w dorosły świat.
0: A wy już to zrobiliście? Czujecie to?
3: Ja czuję, że jestem w rozkroku.
0: Natasza?
1: A ja staram się teraz w tej dorosłości znaleźć to dziecko. I tego też szukamy właśnie w tych piosenkach, żeby żyć w dorosłości, jak wtedy, gdy byliśmy mali. I żeby się tego nie bać. I o tym też piszemy piosenki i o tym będą Rekiny w bikini. Najnowszy singiel.
0: Tania, a jak twoje wewnętrzne dziecko?
2: Ja myślę, że trochę weszłam w dorosły świat, ale staram się wychodzić przez szaptaki.
0: No moi drodzy, a jeszcze zapytam o to, co będzie się działo na tej 80. To bardzo mnie ciekawi. W Radomiu 80 dziadka, tak? Dobra, jeszcze parę słów o tym. Proszę.
1: No to, to będzie grill na wsi, cała rodzina. Nasza rodzina jest bardzo głośna, więc pewnie też będą kazali nam śpiewać. Zawsze jest wesoło, dużo się je, śmieje, rozmawia.
0: No w końcu lato, no.
1: Może pójdziemy na grzyby.
0: No to życzę wam odpoczynku i nagrania dobrej płyty. Kiedy ona będzie?
1: Pod koniec października.
0: Pod koniec października. Drodzy państwo, zapiszcie sobie ten termin. Szaptaki, kłopoty w pałacu. To właśnie ta płyta. A na koniec zagramy sobie, no może tak nie po kolei, bo ten numer chyba wyszedł wcześniej. My dziewczyny. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że nocą przyszliście na Słowackiego i opowiadaliście ciekawe rzeczy. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy pięknie.

0: Dokładnie 6 minut po godzinie 23. Tu Radio 357, a to były Szaptaki i My, Dziewczyny.
1: Głośni jak miłość.
0: Tak, tak, to właśnie ta audycja. A czy ja już mówiłem, że kocham lata 80?

Te chórki robią tutaj absolutnie wszystko. Rok 1985. No i jaki innowacyjny na tamte lata teledysk, jak często prezentowany wtedy w MTV oczywiście. Ja ostatnio mam taki sentymentalny czas i puszczam sobie właśnie na moim komputerku teledyski z MTV z lat 80. No i tam przypomniał mi się oczywiście Sting. I też no niestety zapomniałem czytać wszystkich maili, które nadchodzą do nas od państwa. Bardzo przepraszam, ale już się naprawiam. Już jakiś czas temu napisał do nas pan Wiktor i Krzysiek. Panowie meldują się z Niemiec, byli w okolicach Hanoweru, tam na autostradzie dwa wypadki i prace drogowe. Miejmy nadzieję, że to już za nimi. Życzymy oczywiście szerokości. Tutaj pan Tomasz Wacławek z Ostrawy pisze do nas, że fantastyczny był ten zespół Sneaky Jesus. Pan Tomasz zapisał sobie właśnie ten zespół, no i będzie słuchał go. No to polecamy oczywiście. A z kolei pan Rafał pisze o tym, że fantastyczna audycja. Są też pochwały w stosunku do Szaptaków i ich muzyki. Wspaniałe teksty, wspaniałe głosy. Grajcie właśnie ten zespół w Radiu 357, pisze pan Sławek. No i będziemy to robić, będziemy oczywiście. A teraz troszeczkę sobie zwolnimy, bo przed nami, gdyby wszystkie słowa, no i najkrótszy tytuł świata po, to grupa Tilt.

Mam nadzieję, że te pościelóweczki są dobrym dodatkiem do tak ciepłej nocy. To debiutancka płyta Tiltu, wydana w roku 1988, choć niektóre utwory były już gotowe wcześniej, no ale takie to czasy były. No i tak kończy się strona B tego albumu. Klimat i saksofon to oczywiście miód na moje serce. Bardzo przepraszam, czy ja już mówiłem i czy ktoś tu jeszcze uwielbia lata 80. oprócz mnie?

kosmetyki Mrs. Pinky, czyli Dariusz Kulda, Kasia Kulda, Wojtek Wampir Jagielski. Państwo pewnie kojarzą tego pana z telewizji później. Kasia Kulda, burza włosów, piękne loki, no i fantastyczna twórczość. Jeśli myślę o latach 80., to właśnie przychodzą mi na myśl, tak, właśnie kosmetyki Mrs. Pinky. Pisze do nas jeszcze pan Wiktor, że trudności na niemieckiej autostradzie już są ominięte i zasuwamy dalej do Polski. Komplementuje pan Wiktor także zespół Szaptaki. Chce kupić płytę albo wygrać, o może tak, ale panie Wiktorze, ta płyta dopiero w drodze. Będziemy informować, kiedy będzie dostępna. No to co, to my bądźmy teraz jeszcze w ruchu.

To kosmetyki Mrs. Pinky i ciągle w ruchu ikoniczny numer, naprawdę. Chciałoby się cofnąć do tych lat, jakbyśmy mieli na przykład taki wehikuł czasu do lat 80. Fantastyczna muzyka wtedy powstawała. Ja jestem zachwycony. Mary z Polski także tym tematem się zainteresowała. No, powiedzmy trochę wcześniejszymi czasami, bo zespołem Kontrola W na kosmetyki Mrs. Pinky było oczywiście tak jakby kontynuacją działalności Kontroli. No to my teraz popłyniemy sobie dalej falą taką sentymentalną. Poczta Polska

No, nastawiało się antenę, ale ja jeszcze nastawiałem antenę satelitarną na Astra 1. Piękne to były czasy, muszę stwierdzić. Poczta Polska, młodziaki, którzy dają radę w melancholię. A teraz zespół Kielichy. Jak o sobie piszą, melancholia, mizantropia, melodia, Adrian, Aleks, Bartek, Bogdan i Mikołaj.

20 minut do północy, tu radio 357 i Głośni jak miłość, a przed chwilą na naszej antenie Kielichy i pożegnanie z ich najnowszej płyty Savant. Fantastyczni są i uwaga, uwaga, wrocławianie wystąpią 25 lipca Kielichy, właśnie w stolicy Dolnego Śląska, w klubie Szalonych. Początek tego koncertu o godzinie 20. Będzie tam jeszcze jeden szalony zespół. Proszę się szykować i proszę oczywiście śledzić poczynania tych panów. No to teraz dwa lata wstecz, rok 2024. Kielichy, Karuzela.

życia mego karuzelą. Daj mi szybkość, daj mi błogość. Jakoś w Leny Valentino mi się przypomniał teraz. Kielichy i Karuzela, zespół działający na linii Kraków-Wrocław, pojawi się także na OFF Festiwalu w Katowicach. No, zapraszamy, żeby tam też się pojawić oczywiście i wysłuchać kielichów. Ja wspominałem też na początku audycji, że dobrze się u nas mają jazzy i eksperymenty. To oczywiście prawda, a to najnowsza płyta Błota stworzona wraz z producentem Ionem D.

No i jak to nowe błoto się podoba? Moim zdaniem fantastyczne. Błoto i Ion, czy też Ion D w utworze Comfort. Pięknie to nam popłynęło. Płyta zatytułowana jest Atmosfera. No i można ją znaleźć oczywiście w internetach, w odmętach, posłuchać sobie w całości. Szczerze, naprawdę polecam. Jeszcze odzywa się mail i odzywa się pan Wiktor i pisze o tym, że jak tu nie lubić lat 80. Jak oboje z moim zmiennikiem na trasie jesteśmy z roku 1981. No tak, oczywiście, ja to z roku 88 jestem, ale ten sentyment się utrzymuje. Tak jak w tym utworze na przykład, ten sentyment jest zawarty. The Cars, Heartbeat City, to był rok 1984.

The Cars. Jakże wspaniale usłyszeć Ricka Okazka i Benjamina Orzechowskiego raz jeszcze. Płyta Heartbeat City z roku 1984, a te single gościły na antenie MTV szalenie często. Dziękujemy bardzo za wszystkie dzisiejsze maile i za aktywność. Dziękujemy naszym gościom, czyli Szaptakom. Już za moment jeszcze bardziej miękkie lądowanie Natalii Fiedler. Ja zapraszam na Ultrafiolet jutro o 21:00, a my przewijamy kasetę z napisem The Cars. Miałem taką, to była czysta kaseta Sony EF90. Pamiętam jak dziś, niebiesko-szara, takie były jej kolory. No to co? No to proszę wpaść komuś w ramiona w tak ciepłą noc. Dobranoc!

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler, a skoro odzywam się do Państwa po północy, to może oznaczać tylko jedno, słyszymy się w miękkim lądowaniu. I w takim składzie, ja i Państwo, mamy w planach spędzić czas do godziny drugiej. Dziś mnóstwo pięknych premier i równie wspaniałych zapowiedzi. I The Sinceres to jest właśnie jedna z nich, z tych zapowiedzi. Album Love Stories pojawi się w drugiej połowie września, a na nim to, co lubimy najbardziej, czyli miłość w różnych odcieniach, w takim bardzo ludzkim wymiarze. I blaski, i cienie, i ostatni singiel, który przed momentem, How Lonely Is Lonely, o bólu, często relacjom towarzyszącym opowiada, takim bólu, który staramy się ukryć, ale bywa on wpisany wielokrotnie we wszystkie zażyłości i czułości. A Did You Know to z kolei wyznanie uczucia. Czy ty wiesz, jak bardzo cię kocham i potrzebuję, w takim tonie. Did You Know i The Sinceres.

Słuch państwa nie myli. Leon Bridges podarował nam dziś piękne, krótkie wydawnictwo. W zasadzie zebrał 4 single, które tak nieśmiało po kawałku odkrywał w ostatnich dniach. Zatytułował to wydawnictwo Happiness Anytime Part 1. A więc możemy spodziewać się części drugiej. Przed momentem Your Love is Electric. I z nieskrywaną przyjemnością zaprezentuję jeszcze państwu w wykonaniu Leona kolejną nowość. Tym razem Illusion.

Wyjątkowe okazje nam dziś towarzyszą. Podczas spotkania z wydawnictwem Odrobinę Niespodzianką pojawił się również Masego i Recommend to jest moja propozycja do listy z tego albumu, jedne z dwóch, o których dziś Państwu opowiem. Masego ponownie występuje w kilku rolach na tym albumie. Proszę w wolnej chwili rzucić okiem na teledysk do Recommend, teledysk na YouTubie. Tam przez pierwszą minutę artysta przedstawia siebie na klawiszach, na basie, na gitarze elektrycznej i na wszystkich innych instrumentach, które pojawiają się w tym utworze. I to ponownie, bo nie pierwszy raz tak robi, ponownie się sprawdza i dodaje jakiegoś uroku. Jeżeli ktoś z Państwa tęskni za takim gęstym R&B, to jest to idealny adres. Album Fix Your Face od Masego. A teraz Królowa z zapowiedzią jubileuszowego wydania albumu B-Day.

Is This Love w wykonaniu Baby Rose i Elmin. Baby Rose przy okazji tego wydawnictwa wreszcie dostaje zupełnie zasłużoną uwagę, mam wrażenie, i mam też nadzieję, że to się nie skończy szybko. Zazdroszczę tym, którzy będą mieli i mieli już okazję zobaczyć jednego wieczoru Baby Rose i Olivia Dean, bo ta pierwsza jest supportem tej drugiej. Mam wielką nadzieję, że i nam taka okazja się przydarzy, tego i sobie, i państwu życzę. A teraz kolejna zapowiedź albumu, tym razem od Jordana Rakai.

Enemies, nowy singiel od Jordana Rakai. Ten człowiek nie zwalnia ani na moment. Mam wrażenie, że jego ostatnia epka Between Us pojawiła się przed chwilą, przed momentem dosłownie. Chociaż to chyba nie do końca jest prawda, bo wydaje mi się, że to był kwiecień. Natomiast dosyć szybko A Safe Place to Be Wild, taki album będzie nosił tytuł. I to nas czeka w samej końcówce października. Ignorance Was Never a Bliss to jest z kolei nowość od Joe Jamesa, na której pojawia się gościnnie niezwykle bliski mojemu sercu Loyal Carner. Przemeblują oni na tym singlu idiom Ignorance is a Bliss, czyli ignorancja jest błogosławieństwem w wolnym tłumaczeniu. U nich ignorancja pogłębia problem, a może nawet jest jego źródłem. W kontrze stawiają, rzecz jasna, świadomość, a może nawet bardziej odpowiedzialność, która mimo tego, że nie przychodzi z łatwością, to jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Ignorance was never a bliss, Joe James i Loyal Carner.

Sunshine od Anais. Tak jak wspominałam Państwu podczas naszego poprzedniego spotkania, Sunshine ma być próbą przywołania słońca, delektowania się tą błogością i radością, podczas gdy drugi singiel, który pojawił się razem z Sunshine, to już jest protest song i zupełnie nie bez powodu pojawia się w niedalekiej odległości od Ignorance Was Never a Bliss od Joe Jamesa i Loyla Kernera, bo w P4P artystka odrzuca cynizm, wzywa wręcz do połączenia sił, bo i radość, i złość mogą pojawiać się symultanicznie. Jedna wcale nie wyklucza drugiej, a w czasach, w których często towarzyszy nam niepokój, bezradność, czy wręcz momentami wściekłość, wcale nie musimy ich przeżywać sami i tak jak łatwiej nam jest się dzielić pewnie radością, tak ze złością, no właśnie, wcale nie musimy zostawać sami.

If I leci od sióstr Łomak, prawnuczek Sama Cooka i bratanic Bobiego Łomaka, niezmiennie z albumem już za rogiem na dobrą sprawę, bo spodziewać się go możemy w sierpniu i na siostry Łomak mogą Państwo głosować na liście piosenek 357, to była moja propozycja i z wielką przyjemnością polecam Państwa głosom. Take You Home, czyli Patchwork Inc. z gościnnym udziałem Taylora Williamsa. Teraz.

Don't Cry, czyli Olimpia Vitalis w jej Lady Luck Era. Tu gościnnie pojawia się Maverick Sabre i Olivia raz jeszcze z jej ostatniego wydawnictwa, tytułowe Lady Luck.

I feel hope coming, Alabama Shakes. I ta nadzieja może być zupełnie uzasadniona, bo jak inaczej wytłumaczyć podczas jednego spotkania zapowiedzi wydawnictwa od Alabama Shakes i Kelly'ego Finnegana, coś musi być na rzeczy.

Summertime w wykonaniu All Greena, a chwilę wcześniej Nomi, What You Want. All Green dziś pojawi się jeszcze w jednej roli, czyli naszym wieczornym poranku, czyli dźwiękach, które idealnie budzą i tulą do snu. I tired of being alone, czyli zmęczony byciem samym czy samotnym, może nie być oczywistym wyborem na okoliczność pobudki, czy właśnie takim tulącym do snu, bo w końcu All Green napisał ten utwór ze złamanym sercem, budząc się po swoim występie w Detroit. I te rozterki i ból kapią wręcz z tej piosenki, ale mam dwa rozwiązania do zaproponowania, bo je kocham i o poranku, i wieczorem. Tired of being alone, muszę przyznać. Pierwsze rozwiązanie to, jeżeli ktoś z Państwa na przykład przeżywa właśnie podobny ból i rozterki, to można się wykrzyczeć i utożsamić z artystą, a to może zadziałać kojąco i regulująco. A jeżeli historia jest Państwu odległa, to można hipotetycznie wcielić się w rolę i wczuć i po prostu dać się ponieść. All Green i Tired of being alone.

Storm has passed. Burza minęła. I Romy White. A poprzedni singiel Romy nosi tytuł Rain on Shine, więc już wiemy, że po tym deszczu prawdopodobnie nastąpiła burza i ona na szczęście minęła. Czekaliśmy na nowe wydawnictwo od Syd i Steve'a Lacey'ego i mamy to.

Anytime z najnowszego albumu Cyt, albumu Beard, po 5 latach od ostatniego wydawnictwa Broken Hearts Club, czyli Klubu Złamanych Serc, i ta tytułowa broda pojawia się w ramach buntu przeciwko temu, co społeczeństwo nauczyło artystkę nienawidzić. Anytime już poznaliśmy, bo było singlem, a My Love na albumie słyszymy po raz pierwszy.

Pure Color z Eryką Badu, z albumu od Steve'a Lacy'ego, i te jeszcze nieśmiałe zapowiedzi albumu od Internet już wybrzmiewają coraz mocniej, oczywiście tu w kontekście premier od Steve'a i od Syd, czyli artystów, którzy tworzą The Internet. I Steve pojawi się raz jeszcze, tym razem w Show You Me.

It Would Be Laura Mvula i Cynthia Erivo. Utwór narodził się podczas prac nad dramatem Drift, w którym Cynthia wystąpiła w jednej z głównych ról, ale również współtworzyła jego muzyczną oprawę i na całe szczęście do współpracy zaprosiła właśnie Laurę Mvulę. Powoli zbliżamy się do końca, ale zanim to nastąpi, to jeszcze czas na kolumbijską psychodelę.

for od Paco Can, a wcześniej Motion for Asha od Baltas. Cinnamon Gum, oprócz tego, że szykują się do trasy z The Sacred Souls, to wypuścili również singiel Marilyn.

pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To było oczywiście miękkie lądowanie. Ja nazywam się Natalia Fidler. Życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Jest godzina 12. Witam Państwa na dachu świata.
3: Radio 357.
2: Tomasz Matlingiewicz przy konsolecie, Krzysztof Graj przy mikrofonie, kłaniamy się nisko, a w programie kolejna porcja opowieści o tym, jak toczy się ten świat, jak przebiegają procesy, które nasz świat kształtują, czyli jak zawsze łączymy, opisujemy, opowiadamy i zaciekawiamy tym, co dzieje się szerzej na naszym globie. Tym razem rozpoczynamy od RPA, od demonstracji i przemocy też, która w Republice Południowej Afryki ma miejsce. Od miesięcy toczą się tam protesty antyimigranckie, które swój punkt kulminacyjny miały co prawda 30 czerwca, ale mimo to ludzie nadal protestują przeciwko nielegalnym imigrantom, którzy mieszkają w tym kraju. Gospodarka się nie rozwija, bezrobocie jest na rekordowym poziomie, znaczna część społeczeństwa bieduje i nie ma perspektyw na lepsze życie. Czy to tylko oddolny protest społeczny, czy też szersza gra polityczna lub geopolityczna? O tej sytuacji w RPA opowie nam